0: On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod ślugi łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, wale lufę.

0: Te analiście, pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Tyle ile mam.

Pomijając to, że ten sample był przeorany 500 razy, to jak ty ludzi kochać, jak każdy chce cię zabić lub okraść? Kawałek o miłości, kurwa.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się zauważy.

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Niespokojna noc, co najmniej dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni, ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie, a następnie w Kijowie. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę poderwano wojskowe samoloty w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Miało to charakter prewencyjny, czytamy w komunikacie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ten alert trwał pół godziny. Zatrzymany w związku z aferą zonda krypto Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu oszukanie użytkowników giełdy kryptowalutowej na kwotę blisko 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie powierzonego mienia, czyli środków użytkowników tej giełdy.
1: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony już dotychczas materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień podejrzanego, uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację pana Romana Rzet i dlatego też podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Słuszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego przekazała też, że do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Według wiedzy służb zatrzymany chciał udać się do Chin. Iga Świątek odpadła z US Open, przegrała z aktualną mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzhen 5-7, 3-6. W pierwszym secie Polka prowadziła już 5-0 i nagle oddała rywalce inicjatywę. Nie zdołała wykorzystać aż trzech piłek setowych i sensacyjnie przegrała. Tak mówiła po meczu w Eurosporcie.
2: Moje nastawienie i jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów, ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałabym tutaj żadnych głębszych teorii.
0: Iga Świątek kończy ten rok bez żadnego triumfu w turnieju wielkoszlemowym i to pierwszy taki sezon od 2021 roku. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zapowiada się pogodny wtorek. Dopiero pod wieczór na północy pojawi się więcej chmur i miejscami może delikatnie popadać. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Nieco silniej powieje tylko na obszarach podgórskich i lokalnie nad morzem. I teraz uwaga, nad Polskę napłynęło ciepłe powietrze. Termometry wskażą od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie oraz u podnóża Karpat. Do około 27 w centrum i 30 na południowym zachodzie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się bardzo nisko.
0: Ale chrypka, Klaudiusz Slezak.
1: Jest chrypka, tak. Na szczęście to tylko chrypka. Państwo mi, mam nadzieję, wybaczą.
2: Nowy świt.
0: Zaczynamy. Wtorkowy Nowy Świt. Nie sami, jest oczywiście z nami
1: magister Kajetan Strzelczyk.
0: Który realizuje tę audycję. Jest Wiktoria Wichrowska, która już dawno temu tutaj przyszła.
1: Czeka na państwa telefony.
0: Tak, czeka na państwa telefony.
1: Ja liczę, od razu powiem, zwłaszcza na nie po godzinie siódmej. Otworzymy też naszą antenę dla państwa. Wspomnienia z rajdu, jeżeli państwo mają ochotę się nimi podzielić. Wszystkimi spostrzeżeniami, emocjami, wszystkim, co się tam działo, to po godzinie 7, 224, 280, 280.
0: Proszę się dzielić i odciążyć Klaudiusza, bo on ledwo mówi.
1: Tutaj bardzo liczę na ciebie, a nie na państwa.
0: Oczywiście jest też muzyka dzisiaj. Już państwo słyszeli pierwszy z utworów, jakże znany i lubiany. A kto przygotował dzisiaj?
1: Zuza.
0: Zuza dzisiaj, tak. Jest niespodzianka i zaskoczenie. Zapytamy ją pewnie, jak przyjdzie na swoją audycję po godzinie 10, o godzinie 10. Znaczy właściwie nie spytamy, ale może zrecenzujemy tę dzisiejszą muzykę. Co o tym sądzisz?
1: Cóż za wyzwanie.
0: Tak. Prosto w oczy.
1: Ja jestem słabym recenzentem muzycznym.

0: Czy ty wiesz, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości?
1: Dzień Dobrych Wiadomości?
0: Tak, wyczytałem właśnie teraz.
1: A, to nie wiedziałem, bo ja od razu poszedłem do wiadomości. Nie wiem, czy to jest komplementarne jakoś. Wiadomość, którą przeczytałem, czy możesz uznać, że jest dobra?
0: Do jakiej wiadomości poszedłeś?
1: No takich świeżych.
0: I ktoś coś pisze dobrego już?
1: Właśnie nie wiem, czy to jest dobra, ale to ty musisz...
0: Pan Tomek napisał Akuku. To jest dobra wiadomość.
1: Naprawdę to jest wiadomość z wczorajszego wieczora właściwie. Ale przeczytałem ją dzisiaj, więc może się liczy.
0: Może jeszcze się liczy.
1: Tak. Nie wiem, czy się liczy, czy nie. Ponieważ pan Mentzen, jeden z liderów Konfederacji...
0: Oj, strasznie się wczoraj wściekł.
1: No właśnie. Podobnie jak i wielu naszych działaczy, tu cytuję pana Mentzena, wolontariuszy, sympatyków i wyborców czuje się bardzo zawiedziony brakiem rejestracji kandydatury Bartosza Bochańczaka w Krakowie. Przyczyną braku rejestracji było to, że spośród około 5000 zebranych podpisów, ponad 2000 było błędnych. Podpisujący mylili adres zamieszkania z adresem zameldowania. To prawda, przepisy są absurdalne. Wymaga się od sztabów przeniesienia podpisów spełniających wymagania, nie dając sztabom narzędzi do weryfikacji ich poprawności. Nie zmienia to faktu, że można było proces zbierania podpisów zorganizować lepiej, czego dowodem jest to, że innym kandydatom udało się zarejestrować przy całej mojej sympatii. Tu jest klucz.
0: No i tak, przy całej mojej sympatii,
1: do
0: ale Bartosza niestety muszę ściąć tę głowę.
1: Podziwię dla wielkiego zaangażowania w kampanię w Krakowie oraz wdzięczność za perfekcyjne wykonywanie funkcji szefa sztabu mojej kampanii prezydenckiej. Nie mogę nie wyciągnąć konsekwencji z tej kompromitacji. To jeszcze będzie dokończenie tego. Odwołuję Bartosza Bochańczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego, a także zawieszam wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich oraz przekazuję ich sprawy do sądu partyjnego, który ustali ich indywidualną odpowiedzialność za tę katastrofę. Bardzo mi przykro, że wielomiesięczny wysiłek działaczy, wolontariuszy, sympatyków, a także samego Bartosza Bochańczaka został w ten sposób widowiskowo zmarnowany. Koniec cytatu.
0: Ciężkie jest życie prezesa. Ostatnio Sławomir Mentzen też opublikował taki filmik, nie wiem, czy widziałeś, że właśnie siedzi sobie za biurkiem z kawką i że o, jak ciężko jest być prezesem. On sobie siedzi, a tam koło niego jego rzecznik prasowy wali w klawiaturę i ciężko pracuje, tam uwijają się ludzie wokół, a on sobie właśnie tak siedzi.
1: Cała seria takich filmików, gdzie w swoim gabinecie też mieczem świetlnym wojuje oraz coś, że coś znowu napisał w mediach społecznościowych i rzecznik musi doprostować, także tacy uśmiechnięci byli bardzo panowie, że im rośnie. A potem przychodzi twarda rzeczywistość. No więc nie wiem, czy to zalicza się do Dnia Dobrych Wiadomości, czy nie.
0: Ja myślę, że w polityce jest tak, że zależy, kto to czyta. Dla jednych to jest dobra wiadomość, dla innych to jest niedobra wiadomość.
1: A czy to nie jest trochę tak zawsze?
0: Oj, taka relatywizacja mocna. No, to my sobie...
1: Ze wszystkim właściwie tak można.
0: Potem sobie o tym pomyślimy. A tymczasem posłuchamy...
1: Kończy się lato już powoli. Mhm. I to jest dobra czy zła wiadomość?
0: O Boże, jaki... No ładnie, tak, dzisiaj w tym duchu? Okej. Okay. Tak, to pomyślmy o tym, a posłuchamy sobie teraz Miry Kubasińskiej. Dzisiaj 81. rocznica urodzin wokalistki, między innymi Breakoutu. Wokalistki, która odeszła przedwcześnie, w 2005 roku.

0: A może państwo mają dla nas jakieś dobre wiadomości, skoro dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości? Takie wiadomości, których nie da się zrelatywizować. To znaczy są obiektywnie dobre. Są takie?
1: No właśnie, szukam w swojej głowie takiej, która jest obiektywnie dobra.
0: Która nikogo by jednocześnie nie smuciła, nie krzywdziła, nie powodowała pewnego dyskomfortu. I co? Pustka?
1: Szukam w swojej głowie. Nie no,

0: Z przyjemnością konstatuję, że państwo podjęli zabawę i wyzwanie, i państwo szukają wiadomości obiektywnie dobrych. Pan Tomek, propozycja. Dzisiaj w Polsce istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo zmarznięcia. Są jakieś haczyki? Ktoś może być niezadowolony?
1: Że nie zmarznie?
0: Tak.

0: zmarzolubcy.
1: Zmarzluchy? Zmarzluchy? Nie, zmarzluchy to właśnie
0: oni,
1: nie. Właśnie
0: to, oni to lubią.
1: A taki tacy, co lubią mróz, to są...
0: Zmarzolubcy.
1: Zmarzolubcy?
0: Mhm.
1: To wymyśliłeś teraz?
0: Tak.
1: No, czyli odrzucamy. Zmarzolubcy, no nie bardzo. Ale ja mam jeszcze jedną wiadomość. Dobra wiadomość. Nie wiem, czy obiektywnie. W lasach wuchta. Wiesz, co to jest wuchta?
0: Nie.
1: Z poznańskiego pełno. Grzybów. Wuchta grzybów.
0: Wuchta grzybów, no to trzeba było tak.
1: A, właśnie. Był Tour de Slezak, więc może, tak jak kiedyś zakłady pracy, może my w ramach grupy radia zorganizujemy tour po grzyba. Pisze Rysiek.
0: Pogrzeba ten tour.
1: Tak. Ja się strasznie ucieszyłem i mówię tutaj w trakcie piosenki do Kajtkowi. Słuchaj, jest wreszcie obiektywnie dobra wiadomość. Są grzyby, wysyp grzybów.
0: Czy to jest obiektywnie dobra wiadomość?
1: No właśnie, a Kajtek mnie trochę ostudził. Powiedział,
0: zaraz najechali tymi autami do lasów. Chodzą.
1: No właśnie, tak powiem. Większa konkurencja, prawda? A tak jak nie ma grzybów, a chodzisz na grzyby, no to jesteś to sam w tym lesie.
0: Lasach, oczywiście.
1: Tak. Więc nie. No i jeszcze ci, którzy handlują grzybami, też pewnie ceny muszą...
0: No a dla nich to jest chyba dobra wiadomość.
1: Obniżyć. One muszą obniżyć te ceny, niższa
0: ale
1: marża.
0: Wiesz. Ale wcześniej ich nie było tych grzybów, to nie handlowali nimi.
1: Zagranicznymi może. Nie wiem. No, także szukamy dalej, proszę państwa. Proszę znaleźć nam taką wiadomość, która jest całkowicie obiektywnie dobra. A tymczasem mam jedną dobrą jeszcze wiadomość. Usłyszymy parostatek Krzysztofa Krawczyka w związku z...
0: A jak są ci, którzy nie lubią parostatku?
1: Ale ja nie powiem, że to jest obiektywnie dobra wiadomość, tylko dla mnie subiektywnie.
0: Czyli subiektywnie.
1: I mam nadzieję, że dla większości z państwa też. Parostatek Krzysztofa Krawczyka. Dziś mija 79. rocznica urodzin właśnie Krzysztofa Krawczyka.

0: Dobre wiadomości, obiektywnie. Dzisiaj 28, jutro 30. Można założyć sandały. To było obiektywnie, a nie subiektywnie. Bo mam nowy pedikur, pisze pani Ela.
1: No jednak to jest subiektywne.
0: No jednak tak.
1: Są tacy, którzy nie lubią takiego ciepełka.
0: A myślałem, że takiego pedikuru.
1: A nie wiem, jak wygląda ten pedikur, więc... No,
0: też nie prosimy o zdjęcie.
1: O. Patrzę na ciebie i to jak się rozmarzyłeś tym zdjęciem.
0: Pan Tomek pisze jeszcze raz. Mam obiektywnie dobrą wiadomość. Jesteście fenomenalni w torpedowaniu dobrych wiadomości. Czy to taka dobra wiadomość?
1: To nie jest dobra
0: wiadomość. To nie jest dobra wiadomość, bo państwo muszą bardziej kombinować.
1: Nie podoba pewnie.
0: I więcej się zastanawiać.
1: A ja już widzę postulaty pierwsze. Prosto z Radomia. A z Radomia wiadomo, że oni są tam sprytni. Mm. W ramach reformy podatków koniecznie trzeba wprowadzić podatek leśny od grzybiarzy.
0: I co taki grzybiarz miałby, przepraszam, ryczałtem czy od grzyba?
1: O, to jest, znajdzie odpowiednia służba, która na pewno ustali.
0: Czy dzienniczek grzybowy?
1: Czy od kilograma, czy od przechodzonych kroków.
0: No tak, ale czy od zebranych, czy od potem obrobionych?
1: No właśnie. To na pewno musi być tak. Specjalna komisja musi się zebrać, mnóstwo ludzi nad tym musi popracować, a potem ktoś to musi kontrolować.
0: Ja bym jeszcze jakąś skomplikowaną skalę wprowadził. Żeby nie było tak łatwo.
1: Pytanie, czy konkretny gatunek grzyba, czy rodzaj gatunek.
0: Tak.
1: Jest inaczej liczony do podatku, czy nie?
0: No i czy kapelusz, czy noga? Wiesz, bo różnie z tymi grzybami.
1: Czy wycięte, czy wykręcone?
0: No właśnie.
1: No, widzisz, jest działka jeszcze.
0: Pomysł ciekawy, aczkolwiek nie podoba mi się za bardzo, bo ja lubię zbierać grzyby.
1: Ale co, nie chcesz się dokładać do wspólnego garnuszka państwa?
0: Ja co więcej, żeby uatrakcyjnić zbieranie grzybów i rozpowszechnić wśród młodzieży, to wprowadziłbym zero podatku.

nisko nad horyzontem. Obserwacja będzie niełatwa. Warto jednak zerknąć w niebo, bo kolejny raz takie zakrycie planowane jest na rok 2032.

0: Pan Tomasz już się poddał. Tadeusz już się poddał?
1: Tak, bo pan Tadeusz pisał jakiś czas temu, że no, ja tu zaraz poszukam takiej wiadomości, która spełnia te kryteria. No, ale teraz napisał.
0: Mam nadzieję, że inni patroni poradzą sobie lepiej niż ja. Tak się kończy mail, w którym...
1: Ale trudne
0: pan
1: zadanie.
0: Pan Tadeusz odpuszcza.
1: Postawiliśmy.
0: Obiektywnie dobrej wiadomości.
1: Tak, tutaj w grupie dla patronów też padają różne propozycje. Nie wiem, czy to jest, nie jest wyraźnie zaznaczone, że jest to odpowiedź na nasze zadanie, ale pan Łukasz pisze, cytuję artykuł z portalu inpoland.pl, bardzo wyraźny spadek spożycia alkoholu wśród młodych Polaków. Według publikacji spadek wynosi aż 87%.
0: Tylko pytanie jest takie.
1: Dla mnie to jest dobra wiadomość, ale obiektywnie to jest łatwo nomen omen obalić. Moim zdaniem.
0: Obiektywnie jest tak, pytanie takie. Czym młodzież zastąpiła alkohol?
1: Czym?
0: No właśnie.
1: Wiesz czym? Artykuł tutaj odpowiada na to.
0: No.
1: Czekaj, ja zaraz sobie otworzę.
0: Wodą. Świeżo wyciśniętymi, wyciśniętymi sokami z marchewki.
1: I jarmużu. Czy to możliwe, że dziś ustawiają się zamiast tego po białko na siłowni?
0: Nie sądzę.
1: No to jest tylko pytanie, nie wiem, czy jest odpowiedź w artykule, bo jeszcze nie zgłębiłem tegoż.
0: Ja mam pewne przypuszczenia, czym młodzież zastąpiła alkohol. I nie wiem, czy to jest obiektywnie dobra wiadomość.
1: Ojej, zabrzmiało ponuro. Zabrzmiało ponuro. Masz jeszcze jakieś dobre wiadomości?
0: O. Jak to jeszcze dobre? Nie było ani jednej dobrej na razie.
1: Obiektywnie. Pan Mariusz próbuje. Kolejna obiektywnie dobra wiadomość jest taka, że panda nie jest już gatunkiem zagrożonym. No nie wiem, czy to jest dobra wiadomość dla tych pand, które przetrwały. Skoro już nie są zagrożone, to chyba można je traktować...
0: To też niekoniecznie jest obiektywnie dobra wiadomość. Bo jak ktoś nie lubi pand i życzył sobie wyginięcia pand, co jedzą pandy?
1: Nie wiem, pędy?
0: No to dla pędów nie jest to najlepsza wiadomość, że pandy nie wyginą.
1: Ojej, no dobrze. Szukamy dalej, proszę państwa.

0: Państwo zdecydowanie w stronę pogody idą. Próbują nas przekonać, że to, że dzisiaj będzie ciepło, to jest obiektywnie dobra wiadomość. Ale i że będziemy oddychać niezanieczyszczonym powietrzem.
1: Że jeszcze też parę tygodni lata też pan Tadeusz jeszcze próbuje.
0: Jeszcze państwo próbuje.
1: No ale gdzie? A jeżeli ktoś czeka na jesień, to jemu te parę tygodni będzie się dłużyło.
0: No tak, zdecydowanie.
1: Bo na przykład, no nie wiem, wyjeżdża jesienią na wymarzone wakacje. On już nie chce, żeby było lato, tylko...
0: No właśnie, tacy grzybiarze na przykład też musi troszkę popadać, tak się jesiennie zrobić babie lato, żeby właśnie...
1: Albo taki fotograf na przykład, który cały rok czeka, żeby uchwycić te pajęczynę. Kolory jesieni.
0: Pajęczynę na przykład na tle zachodzącego słońca.
1: I on nie chce, żeby było lato.
0: Mhm. No właśnie. Nie jest to łatwe.
1: Ale się zadumałeś. No nie ma obiektywnie dobrej wiadomości.
0: Drugi kierunek, w którym państwo idą, to że obiektywnie dobra wiadomość to jest taka, że nadajemy codziennie.
1: Ale są tacy, którzy pewnie się nie cieszą.
0: Kto?
1: Inni szatani są tam czynni.

0: Zamieńmy się teraz trochę rolami. Ja poddam propozycję pani Agi, a ty spróbujesz znaleźć, kto się z niej nie cieszy.
1: Dobrze.
0: Dobra?
1: Dobrze.
0: Adopcja kota albo psa ze schroniska.
1: No mogą się znaleźć osoby, które się z tego nie cieszą. Na przykład adoptujesz kota albo psa alergikowi do domu. Taki alergik no nie będzie szczęśliwy z tego powodu,
0: ale że... Ale to jemu adoptujesz?
1: Słucham?
0: Jemu adoptujesz?
1: No nie, ale mieszkasz z nim na przykład i mu potajemnie adoptujesz, nie? No nie wiem. Próbuję znaleźć coś, cokolwiek.
0: A

0: gdyby tak na przykład, to nie była potajemna jednak adopcja.
1: Taka świadoma zupełnie. Świadoma. Mhm. No świadoma zawsze tak.
0: Kajtek podpowiada, że sąsiadom może się to nie podobać.
1: No pies może szczekać.
0: Kot może miauczeć.
1: Kot może miauczyć, to się może bardzo nie podobać niektórym. Także mogą zaistnieć takie sytuacje, gdzie nie będzie to obiektywnie dobra wiadomość.
0: No dobra, ale to czekaj, jeszcze zawęźmy. A jeżeli pies nieszczekający, adoptowany ze schroniska, to nie jest dobra wiadomość? Szukajmy. Może to jest ten złoty graal, ale słuchaj.
1: No tak, tylko to zależy, że to jest... No tak, dobra wiadomość w momencie samej adopcji i sprowadzenia go, tak, do domu. Nie mówimy, co dalej będzie, że tam pogryz sąsiada czy coś, tak?
0: No nie, właśnie już tak. Mówimy o takim scenariuszu idealnym. Nie zje kapci.
1: Nie wiem, Kajtek coś wymyśli pewnie.
0: No, może mamy to, słuchaj.
1: Może to mamy.
0: A taki pies wyprowadza pana pancie na spacer?
1: Mhm. Pod warunkiem, że to oczywiście... No ale jeżeli ktoś adoptuje, no to chyba przemyślał tę sytuację.
0: No to super, ale spacer zazwyczaj też jest dobry.
1: Tak, więc ten spacer...
0: Może nie dla wszystkich.
1: Tak.
0: Ojej. Jest dobry dla producentów butów, bo się zużywają.
1: Ojej, 6:48, a my już jesteśmy blisko.
0: No.
1: Niedobrze.
0: Ale państwo nam pewnie pomogą. Jeżeli państwo wymyślą, jaki jest minus takiej adopcji psa lub kota, to... I dlaczego obiektywnie to jest zła wiadomość?
1: Znaczy proszę nie zniechęcać, ale znaleźć dziurę w całym po prostu.
0: To nie może być obiektywnie dobra wiadomość, może tak? To proszę znaleźć dziurę
1: w całym. Ale państwo próbują, widzę pan Aleksander idzie w ilość. Dzień dobry, oto dobre wiadomości. Rowerów klasycznych nie trzeba ładować. Studenci mają jeszcze 22 dni wolnego. Co do lasów, większość drzew iglastych będzie cały czas zielona.
0: Pan Mariusz wymyślił już. Adopcja zwierzęcia nie jest dobrą wiadomością, jak rozumiem, dla zwierząt, które zostają w schronisku.
1: W ten sposób.
0: Czy te psy się nie cieszą?
1: A dla pracowników
0: szczęścia
1: schroniska?
0: Innego? Dla pracowników schroniska. Oni mają co robić, wiesz?
1: Zawsze będą mieli.
0: Zawsze będą mieli.
1: Niestety.
0: Więc na razie propozycja pani Agi...
1: Dobrze, na razie propozycja pani Agi jest numer jeden.
0: Nikt jej nie storpedował.
1: Ale jeszcze walczymy.
0: Walczymy.

0: zawartość tlenu w atmosferze jest na tyle duża, że starczy dla wszystkich. Chyba tego to już nie udaje się zbić.
1: O, proszę, mądralo.
2: A jeżeli ktoś liczy na koniec świata?
1: Apokaliptyk?
2: Tak. Chciałby to zobaczyć, jak planeta, nie wiem, płonie, ludzie się duszą.
1: No to tak, to z tej samej...
2: To dla niego to nie jest obiektywnie dobra wiadomość.
1: To podobnie też można potraktować wiadomość od pana Macieja. Obiektywnie dobra wiadomość według pana Macieja to jest to, że w te wakacje było mniej wypadków drogowych niż w zeszłym roku. A lawyciarze...
2: A blacharze.
1: A blacharze.
2: A producenci części.
1: No właśnie, jest cała...
2: Pan w ogóle biznes. Nie myśli o innych, ja widzę.
1: No właśnie. No i tak szukamy sobie, szukamy dalej, proszę państwa. Państwo naprawdę się rozpisali.
2: Na razie cały
1: próbują
2: czas
1: ze wszystkich stron nas tutaj zaatakować.
2: Pani Aga z adopcją psa lub kota wygrywa.
1: Na razie tak. Chociaż tutaj państwo też, no sąsiad alergik ma przekichane, to tak, to już ten wątek już poruszaliśmy rzeczywiście.
2: O, jest. Mm. Adopcja psa jest złą nowiną dla pseudohodowli.
1: A. Wow. Jestem pod wrażeniem.
2: Pani Karina, no,
1: tego nawet Kajtek nie wymyślił.
2: No.
1: Wow.
2: No bo gdyby nie adoptowali, to może by kupili i...
1: No właśnie.
2: Faktycznie.
1: No właśnie, tam się rzeczywiście mogą martwić.
2: Czyli to ludzie. Nie jest obiektywnie dobra wiadomość.
1: Tak. I jeszcze pani Diana, kto się nie cieszy z adopcji kota? Kot, bo jemu jest wszystko jedno. No to też dobre, rzeczywiście. Pan Artur z kolei pisze, że obiektywną wiadomością jest to, że Jakub i Klaudiusz są nieobiektywni na siłę.
2: Jak to nieobiektywni na siłę?
1: Jesteśmy na siłę nieobiektywni.
2: Ty się za takiego
1: masz? Poszukujemy dziury w całym, żeby ten obiektywizm jakby spuścić powietrze z tego optymistycznego balona.
2: Ale jak się okazuje, nie ma żadnego balona, bo nie ma nic obiektywnego.
1: No właśnie, nawet...
2: Także nie możemy spuszczać powietrza z czegoś, co nie istnieje.
1: No właśnie, nawet te, które się wydawały jeszcze przed chwilą obiektywne, już nie są obiektywne. Co dało się udowodnić.
2: Dało się udowodnić.
1: I państwo to zrobili. Bardzo dziękujemy za to.
2: Ojoj. No i co my zrobimy z tym dniem dobrych wiadomości, których nie ma?
1: Nie wiem, może w następnej godzinie będą te dobre wiadomości. Wiem, że będzie...
2: W następnej godzinie będą...
1: Sporo o rajdzie.
2: Mam nadzieję, dobre emocje. Ale czy dobre emocje są dobrymi wiadomościami?
1: To się okaże, myślę. Jeżeli wiele osób spośród państwa potwierdzi jakąś wersję, no to być może okaże się,
2: A tacy na przykład terapeuci.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Kolejny alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operują wojskowe samoloty. Sytuacja
1: od nowa.
0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Kolejny alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny to w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operują wojskowe samoloty. Sytuacja jest monitorowana. Wcześniej podobny komunikat pojawił się około 4 nad ranem. Tymczasem w wyniku nocnych ataków rakietowych i dronowych na Kijów rannych zostało co najmniej 7 osób, 2 osoby zginęły. Zniszczone są budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. Trwają akcje poszukiwawcze i ratownicze. Wielki pożar składowiska opon w Wilkowie obok Złotoryi. Ogień pojawił się wczoraj około 22:00. Obecnie trwa dogaszanie.
2: Na miejscu w tej chwili działa około 15 zastępów straży pożarnej. W momencie tego pożaru pracowało na miejscu około 150 strażaków, czyli około 32 zastępów. Czekamy teraz na ciężki sprzęt, który będzie te opony i te gumy, które tam są zutylizowane, będzie przerzucał i nasze działania będą polegały na przelewaniu tych zużytych opon. Strażacy pracują w ciężkich warunkach, bardzo gorąco, jest nieprzyjemny zapach tutaj panuje dookoła, także cały czas staramy się na bieżąco podmieniać tych ratowników, którzy już wychodzą z tej strefy zagrożonej i wprowadzać tam nowych.
0: Przekazał TVP Info młodszy brygadier Konrad Siwik z PSP w Złotoryi. Na razie nie wiadomo nic o przyczynach pożaru. Roman Rzet aresztowany na 3 miesiące. Sąd podjął decyzję wczoraj późnym wieczorem. Wcześniej zatrzymany w sprawie Zonda Krypto usłyszał 2 zarzuty.
3: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych. Natomiast drugie przestępstwo to przywłaszczenie powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalutowej.
0: Przekazała prokurator Anna Adamiak. Przestępstwo polegało na usuwaniu oraz wprowadzaniu nowych danych, zapisów informatycznych, a także gromadzeniu i przekazywaniu tych danych w ramach giełdy kryptowalut. Prokurator wyjaśniła też, że prokurator otrzymał informację, że może dojść do opuszczenia Polski przez Romana Rzet i stąd zatrzymanie nastąpiło w sobotę. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: W prognozie pogody sporo dobrych wiadomości. Będzie dzisiaj słonecznie i cieplutko. W całym kraju słońce, deszcz, trochę więcej chmur może pojawić się na północy i tam też lekki deszczyk na wybrzeżu, może gdzieniegdzie. Na mapach pogodowych widzę tutaj koło Koszalina na przykład i koło Szczecina. Ale to dopiero wieczorem. Poza tym ładna pogoda od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 24 na Warmii i Mazurach, 25 na Wybrzeżu, do 27-8 w centrum, no i aż 30 w okolicach Opola i Wrocławia. Także dzisiaj nawet upały.

0: Czy obiektywnie dobrą wiadomością jest, że zaczęła się kolejna godzina?
1: Tak.
0: Nie. Jakub Jędras i Klaudiusz Slezak.
1: I Wiktoria Wichrowska, która czeka na Państwa telefony. I jeden z nich chyba za chwilkę usłyszymy.
2: Nowy świt.
3: Próbowałem, znalazłem dwie grupy, które mogą się z tego nie cieszyć. Jedna to są środowiska, które eufemistycznie nazwę patoprawicowymi, które swego czasu krytykowały adopcję psów i kotów pod hasłami kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka, sugerując, że adopcja psów czy kotów jest zamachem na tradycyjny model rodziny. A drugie środowiska, które mogą być niezadowolone z adopcji psów czy kotów, to są środowiska, które już na poważnie zajmują się adopcją dzieci. Samo pojęcie adopcji psa czy kota odbierają jako deprecjację prawdziwej adopcji, czyli adopcji dzieci.
1: No i państwo
0: no
1: też
0: dobrze,
1: szukają.
0: Ale moment, szukają. moment. Mhm. Nikt nie mówi, że to ma być zamiast.
1: Mhm. No właśnie, tylko
0: ogólnie o adopcji psa lub kota.
1: No tak, ale pan też mówi o tym, ale, że o pewnym niezadowoleniu, tak?
0: No niezadowoleniu, że to tak. Mogłoby być zamiast dziecka, ale tak. To nikt tego nie powiedział, że to taka adopcja zamiast dziecka.
1: No tak, ale już takie niezadowolenie być może powoduje, że wiadomość nie jest obiektywnie dobra.
0: Oj, skąd to niezadowolenie? No właśnie, nikt nie mówił, że to zamiast.
1: Słuchaj, niezadowolenie...
0: A jeżeli chodzi o nazewnictwo... Okej, jeśli ktoś adoptuje psa lub kota i nie chce tego nazywać adopcją, tylko, nie wiem, przysposobieniem, jak sobie chce nazwać, zaopiekowaniem, to niech nazywa.
1: No tak.
0: Zgódźmy się, że jeżeli on weźmie tego psa lub kota i będzie się nim opiekował, możemy tego nie nazywać adopcją.
1: Możemy. Mhm. Oczywiście, że tak. Sam akt jest ważny.
0: Jesteśmy blisko tego złotego grala.
1: Jesteśmy blisko złotego grala, ale w tej godzinie będziemy też prosili Państwa o... inne też wiadomości, nie tylko dotyczące dobrych wiadomości, nie tylko obiektywnie dobrych wiadomości, ale też tego, co się działo w weekend. Klaudiuszu, może jakoś zachęcisz oficjalnie?
0: Oficjalne zachęcenie jest takie. Jeżeli państwo mają ochotę podzielić się swoimi wrażeniami z Tour de Slezak, to zapraszamy. Od której otworzymy naszą antenę? Od 7.20, Kuba?
1: Niech będzie 7.20. Jeszcze wcześniej sobie na zachętę posłuchamy dźwięku właśnie z Tour de Slezak.
0: Klaudia Kowalczyk.
1: Tak.
0: Od 7.20 do której? Do 7.45 powiedzmy?
1: Niech będzie. No dobra. Ale jak tam trzy minuty
0: dobra.
1: Się przesunie, to się
0: nic nie stanie. Otworzymy dla Państwa antenę. Można dzwonić, można być z nami na żywo, można też pewnie swoje nagranie zostawić u Wiktorii. Wrażenia po rajdzie. 224 280 280 to nasz stały numer telefonu.
1: Tak jest.

0: Subiektywnie oceniając, nie ma obiektywnie dobrej wiadomości. Ale chyba subiektywnie najbliższa temu będzie wiadomość, że każda wiadomość dla kogoś jest dobra. Miłego dnia od pana Marcina.
1: Każda wiadomość dla kogoś jest dobra?
0: Tak.
1: Czyli to jest obiektywnie dobra wiadomość, jeżeli, że każda wiadomość może być dobra.
0: Tak, jeżeli zakładamy, że nie ma obiektywnie dobrej wiadomości, to każda wiadomość...
1: Może dla kogoś być dobra. Ale czy to jest obiektywnie dobra wiadomość, że każda wiadomość dla kogoś może być dobra?
0: Tego nie wiem. Ojej. No dobrze.
1: Wyglądasz na zagubionego.
0: Tak, przejdźmy zatem do sekcji rowerowej. Klaudia była obecna.
1: Była.
0: Na rajdzie.
1: Potwierdzam.
0: Z Łodzi do Sulejowa i z powrotem. I zapytała państwa, którzy uczestniczyli w rajdzie, co z niego zapamiętają.
2: Tę edycję zapamiętam bardzo, ponieważ mieliśmy dwóch najmłodszych uczestników w grupie, jeden 6, drugi 7 lat, obaj dojechali. Były oczywiście małe kłopoty techniczno-organizacyjno-kondycyjne, ale poza tym rewelacja.
3: Dawno nie miałem tak fantastycznych wiatrów. Ostatnio po grochówce w jednostce wojskowej.
4: Dlatego my jechaliśmy przed nim, a nie za nim. Z tego właśnie powodu. Nie, Ania?
5: Tak jest.
6: A pan jeszcze go zapamięta?
4: No, z Radka. I z jego wypowiedzi przede wszystkim. I z jego marzeń, bo on cały czas miał marzenia. Więcej wody, więcej wiatru, więcej piachu, więcej błota.
3: Więcej deszczu.
4: Więcej deszczu, wiatru, więcej tak. Wiatru, tak. Więc ja zapamiętam Radka, że on chciał wszystkiego więcej. A akurat takie marzenia, że się mogły spełnić. I spełniały się za każdym razem, co wypowiedział.
7: Szutry, szutry, jeszcze raz szutry. I dużo wiatru. A ja z tego, że zrobiłam sobie piękny prezent, jestem z siebie zadowolona, że przyjechałam w własnych siłach.
8: Także to był prezent na urodziny, prawda?
7: Tak, tak, tak, tak. Chciałam poznać swoje siły jeszcze przed urodzinami 50.

0: Jest jeszcze jedna propozycja obiektywnie dobrej wiadomości. To brak wiadomości. Zaproponowali ją jednocześnie Kajtek i Jarek.
1: Tak, to jest kusząca perspektywa, natomiast są tacy, którzy no, nie wytrzymają bez wiadomości i będą się bardzo niecierpliwić i wręcz gniewać, że nie ma wiadomości.
0: Bo rozumiem, że nawet nie chodzi o takie wiadomości przetworzone przez dziennikarzy,
1: tylko w ogóle.
0: Tylko, że w ogóle takich, jak nie ma wiadomości.

0: Myślałem, że z tobą
1: dotyczący rajdu.
0: Wybieramy telefon, znaczy bierzemy telefon w rękę. Wybieramy 224-280.
1: A ty jeszcze używałeś takiego kręconego?
0: Oczywiście.
1: Tarczy kręconej, no właśnie. No to wiesz, jak to się robi. Kilka pytań dotyczących rajdu, Klaudiusz.
0: Powiedziałbym, że chyba nawet jeszcze pamiętam numery moich kolegów stacjonarne.
1: I potrafiłbyś tak wykręcić je?
0: Myślę, że bym potrafił.
1: Wirtualnie?
0: To chyba jest jak...
1: To jest pamięć mięśniowa.
0: Swoją drogą jazda rowerem, że to człowiek nie zapomina.
1: Tak. No dobrze, to a propos roweru. Ile złamanych ram?
0: Jedna.
1: Tylko?
0: I to tak widowiskowo. W dwóch miejscach złamano.
1: Jak to
0: rower złożył się na pół. Znam to tylko z opisu. Mhm. Rzecz działa się pomiędzy polami kukurydzy, gdzie faktycznie był taki mocny wiatr boczny. I użytkownik tegoż roweru zachwiał się na nim. Jemu nic się nie stało, ale rower przewrócił się na bok. I tak nieszczęśliwie upadł na krawężnik, że się złamał. Rower stary, no kilkudziesięcioletni, piękny klasyk swoją drogą, jednej z, to jest włoska firma, tak, produkująca no takie klasyczne rowery bardzo. Więc niektórzy już widziałem na forum, ojoj, szkoda.
1: Taki już jeszcze rower. Da zespawać chyba, co?
0: Wiesz co, może tak.
1: A powiedz,
0: przypuszczam, że to może być jeszcze stalowa rama.
1: Pola kukurydzy widziały wiele horrorów w historii kinematografii i thrillerów. Powiedz mi, jak uczestnik przede wszystkim.
0: Z tego co wiem, to wszystko dobrze. Zaraz była szybka akcja. Inny z uczestników załatwił mu szybko rower. Został przewieziony do miejsca, gdzie ten rower mógł odebrać, odwieziony, dołączył do swojej grupy, więc, bo inni uczestnicy mieszkali gdzieś blisko, więc współpraca była bardzo, bardzo dobra w tym momencie.
1: To jest dobra wiadomość. Ja myślę, że do całego tego konwoju, który podąża za Tour de Slezak, trzeba w przyszłym roku dołożyć jeszcze ekipę spawaczy.
0: Albo Daniel,
1: bo rowery będą coraz starsze, proszę państwa.
0: Albo Daniel, który zawiaduje całą tą ekipą, po prostu.
1: Musi sprawność spawacza po prostu.
0: Może zasponsorujemy jakiś kurs spawacza rowerowego. I...
1: No dobrze, to czekamy na takie historie.
0: Bo mechanicy rowerowi jeżdżą z nami, żebyś nie
1: mógł. No to wiem, tak, to wiem, tak. Czekamy na historie takie, mniej dramatyczne też, żeby państwo nam opowiedzieli o tym, jakie emocje towarzyszyły rajdowi, bo zawsze tych emocji jest mnóstwo. No, czekamy na te telefony, proszę państwa, czekamy.

0: Drżałem trochę, przyznaję, że proszę, nie będą dzwonić, ale na szczęście drżenie ustaje, bo podpowiada nam Kajtek, że na linii mamy pana Jana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. A ja drżałem, że się nie dodzwonię i że nie będę mógł opowiedzieć, jakim wspaniałym wydarzeniem był Tour de Szlalak.
0: Zapraszamy zatem. No to drżenie ustaje, moje i pana Jana.
2: Także tak. No spodziewałem się, że to będzie absolutnie fantastyczny wyjazd, ale i tak byłem totalnie zaskoczony tą ilością pozytywnych ludzi, tej energii, którą można było tam od każdego dostać. I tylko chciałem powiedzieć, że chyba zbyt często po prostu ta narracja przechyla się w stronę wmawiania nam, że musimy się mobilizować przeciwko czemuś lub komuś, a tak naprawdę te negatywne emocje może i są silniejsze, ale nie budują niczego trwałego. A tam można było naprawdę zobaczyć, jak to jest, kiedy mnóstwo ludzi przychodzi za czymś, być razem, wspierać się i to naprawdę fantastycznie, więc jeżeli ktoś szuka politycznego, znaczy w sensie nie politycznego, tylko kolarskiego złota, to zdecydowanie powinien przyjechać na Tour de Szlezak. Polecam, zachęcam każdego, to jest naprawdę fantastyczna impreza.
0: A to była która pana edycja, panie Janie?
2: To była druga. Byłem jeszcze na samym początku, jak to było takie dość małe, 50-osobowe, no i za każdym razem chciałem pojechać, ale coś mi wypadało, no i wreszcie się udało i nie żałuję, mało tego, już następnym razem myślę, że nic mi nie wypadnie, żeby mnie odciągnąć od tego wydarzenia.
1: Jeśli w takim tempie rajd się będzie rozwijał, to za parę lat ile? 5000 będzie, tak? Bo to jest ciąg geometryczny.
2: Oby w tę stronę.
0: Serdecznie wielkie dzięki. Zapraszam na kolejne edycje, panie Janie. Chyba zamieniliśmy parę słów, tak mi się wydaje. Tak, coś kojarzy,
2: tak,
0: prawda?
2: Dokładnie tak. Jeszcze tylko chciałem pozdrowić grupę Leśne Odpadki. Fantastyczną grupę. Widzimy się za rok.
0: Grupa Michała i Tagmary. Tak, już wiem.
2: Tak,
0: staliśmy pod właśnie tym znakiem Leśne Odpadki. Mam tam z wami zdjęcie. Pozdrawiam was serdecznie, całą grupę. Dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: Nie wiem, jak to się wszystko łączy, jak się łączą te wszystkie nitki, ale rozmawialiśmy o kursie spawacza dla Daniela. Daniel już
1: napisał, że on kurs spawacza, to on bierze w ciemno.
0: Więc może to jest jakiś pomysł na przyszłość dla Daniela. Natomiast wcześniej rozmawialiśmy o adopcji psów i połączyło się to wszystko na grupie Więcej Piechu. Janna przypomniała dowcip, a sparafrazował go jeszcze pan profesor. No i sparafrazowany dowcip brzmi tak. Przychodzi pies spawacz do baru i mówi do barmana: poproszę setkę. O kurka, gadający pies, powinieneś zgłosić cię do RNS i na TDS. A co, potrzebują spawacza? tak brzmi ten dowcip. Kto jest z nami? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Poznaję Piotra.
1: Dzień dobry.
0: Po głosie już. Piotra poznaję też radiowo po głosie, bo nie wiem, czy pamiętasz akcję z Szalikiem. To Piotr był naszym przedstawicielem jako kupując. Tajemny klient.
1: No to już pamiętam.
0: Cześć Piotrze, cześć, dzień dobry.
2: Przedstawicielem całej rodziny, jak powtórzę tutaj sprzed pół roku, nawet trochę więcej. Tak, więc ja miałem tą wielką przyjemność, żeby być nominowanym do tego, żeby Szalik wylicytować. Więc tak, faktycznie nie pierwszy raz na antenie, ale stwierdziłem, że muszę się podzielić. Opinią w sumie, a emocjami to za chwilę. Opinią, bo z racji tego, że to był mój piąty rajd, a biorąc pod uwagę, że dokładam jakąś tam tą mikrocegiełkę do organizacji, no bo jestem przewodnikiem, więc czuję się też współodpowiedzialny za całość, no to jestem też na rajdach przewodników.
0: Od razu powiem, że to nie jest mikrocegiełka, to jest bardzo ważna praca, nie umniejszaj pracy przewodników i zamykających, ale to tylko ode mnie, w nawiasie.
2: Tak, ale nas było już tam kilkadziesiąt osób, biorąc pod uwagę to, jak działasz. Ty, Klaudiuszu, pozwolę sobie już mówić na ty też na antenie, bo się znamy. Właśnie od tych rajdów. No i cała organizacja radia dookoła, ilość uśmiechów, które można było zobaczyć, no oczywiście Gosi Radziszewskiej, to wiadomo, ten uśmiech to nigdy nie znika. Natomiast nawet krótką chwilę gdzieś tam mignęła Agnieszka Lipka-Barnecz, która też z szerokim uśmiechem witała wszystkich, więc to bardzo mocno pozytywnie. Natomiast do czego dążę? Z racji tego, że tych rajdów już miałem tyle, to dla mnie, i wiem, że nie tylko dla mnie, TDS się wpisuje w kalendarz tak na tak bardzo mocno. Mamy takie punkty stałe. Mamy święta Bożego Narodzenia, niezależnie czy ktoś obchodzi, czy nie. Wiemy, że one są i trzeba jakoś się wtedy zorganizować. Podobnie jest, nie wiem, z Sylwestrem czy wakacjami ogólnie. To dla mnie i dla wielu osób ten radiowy rajd rowerowy staje się takim punktem w kalendarzu, który po prostu trzeba odhaczyć. Wiadomo, że wtedy jest, wtedy się na ten rajd trzeba się wybrać i abstrahując już od tych wielkich emocji, tych uśmiechów, które nam towarzyszą, no to jednak ta kwestia właśnie, że jest na stałe w naszym kalendarzu jest niezwykle ważna.
0: Skądinąd pamiętam, Piotrze, że ty masz tak na stałe wpisane jeszcze Woodstock. Bo o tym rozmawialiśmy.
2: Tak, swoją drogą.
0: Ale ciekawa gradacja. Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, wakacje, rajd i Woodstock. To bardzo mi się ta gradacja podoba.
1: Wejdę panu w słowo. Klaudiuszu, czy wiemy już, kiedy kolejny Tour de Slezak? Bo tutaj pan Piotr musi zapisać.
0: Zadajesz mi za trudne pytania. To unikam odpowiedzi. Wymykam się z tej odpowiedzi. Ale Piotr jeszcze powiedział, że jedno to informacja, a drugie to emocja. Dobrze zapamiętałem?
2: Tak, bo właśnie pięknie się ta klamra też zamyka z poprzednią wiadomością, czy to, o czym mówiliście, ponieważ uczestnik, ten dachowiec od Złonej Ramy był w mojej grupie. Także pozdrawiam cię, Bodzio. Natomiast ta rzecz taka dodatkowa, to miałem też taką ciekawą rozmowę w trasie powrotnej, gdzie po prostu uczestnik rajdu, którego nie znam, jechał też do Poznania, tak jak i ja, podwiózł mnie pod dom. Więc to było bardzo, bardzo miłe. Natomiast mieliśmy taką rozmowę, że w wieku już tam kilkudziesięciu lat, tak jak mamy, trudno jest poznać nowych ludzi, takich nie tylko znajomych, ale bardziej serdecznych. I właśnie takich ludzi udaje się tutaj poznawać. To, co zrobił Rafał z Hanią, czyli właśnie mnie osobiście wcześniej pomogli bardzo mocno, ale pożyczyli rower syna po to, żeby uczestnik rajdu, który złamał swój, mógł kontynuować. Człowiek dosyć wysoki, jechał na rowerze nastolatka, ale dał radę. to jest niesamowite, że my jesteśmy w stanie poznać tak wspaniałych ludzi, tak otwartych, tak chętnych, żeby pomóc, bezinteresownie pomóc. Tylko po to, żeby ktoś inny miał radość z tego, do czego się zobowiąza, co chce zrealizować. To jest niesamowite uczucie, że widząc się trzeci, czwarty raz, w sumie tak to wychodzi, jesteśmy dla siebie jak bardzo dobrzy przyjaciele.
0: To jest chyba jedna z największych wartości tego wszystkiego, co tworzy radio i co tworzy przy okazji RAID. Parafrazując imena, dobrych ludzi jest więcej i na to ciągle liczę. Dzięki Piotrze za twój telefon. Piękna opowieść.
2: Dziękuję.
0: I pięknego dnia.

0: Odpowiadając też na Państwa pytania, za dzisiejszą playlistę Zuzanna i Wenda odpowiada z lekką nutką nostalgii, ale jakże bujające nas od samego rana. Patrzę na Kajtka głęboko w oczy. Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Wiednia. Słuchaczy, uczestników i grupy 35. Chciałam...
0: Już się trochę uśmiecham, bo jechałem z tą grupą drugiego dnia dużo.
1: Tak, pamiętam. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję. Chciałam podziękować przede wszystkim mojej koleżance, która również mieszka z Wiednia, która słucha waszego radia, która to ona, bez niej bym w ogóle mnie tam nie było na tym rajdzie, Dorotce z Wiednia. A ja chciałam się podzielić i dla mnie to było niesamowite przeżycie. Prawie 600 osób wsparcia, motywacji, jaką, którą przeżyć na takim odcinkach, które w ogóle nie były do pomyślenia, że można rowerem przejechać. Również 140 kilometrów, były to też również pierwszy raz dla mnie. No niesamowite emocje i chyba do dzisiaj mnie trzymają, więc czekam na kolejną edycję z wdzięcznością i z podziękowaniem dla każdego uczestnika.
0: Ja dodam, że to była grupa, która zebrała się zupełnie przypadkowo, bo są takie grupy, które już są dobrane i jadą w stałym składzie. Tu była nowa grupa, ale byli wyjątkowo zgodni. Jechałem z nim przez jakiś czas, bo oni byli jako pierwsi drugiego dnia i musiałem dojechać na metę, żeby rozdawać medale. No i tak, przystawałem z nimi co jakiś czas, to tam zdecydowanie humory dopisywały. Jechali jako pierwsi, bo też jedna z uczestniczek, która dużo mi opowiadała o swoich podróżach, bardzo dziękuję za te opowieści, musiała wcześniej dotrzeć na pociąg.
2: A i grupa się mobilizowała?
0: Grupa się zmobilizowała, pędzili jak szaleni, z uśmiechami na twarzach, żeby dotarła na ten pociąg na 15.30. Tak się zmobilizowali, że na 14.30 dojechali już do centrum Łodzi, więc... No ale hasło, które ze mną jakoś zostanie, to... tak, wiem, że to nie jest wyścig, my się z nikim nie ścigamy, ale dopóki jesteśmy pierwsi. Także...
2: No tak.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść. Zapraszam na kolejne rajdy, bo rozumiem, że to dla pani był pierwsza edycja.
1: Tak jest. Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Nie wiem, czy Wiedeń to jest najdalsze miejsce, z którego ktoś przyjechał tym razem.
2: No ciekaw jestem.
0: Bo pamiętam, że był i Dublin. Kiedyś pan przyleciał ze swoim składakiem, żeby to Dolsztyna, żeby odbyć rajd. Były też inne miejsca na świecie. Niektórzy na platformach wiertniczych też pracują i stamtąd do nas czasem docierają, żeby pobyć z grupą słuchaczy radia, więc tak. Być może tym razem Wiedeń, a być może nie. Może jeszcze ktoś da znać, że jest z dalszych okolic. Rozumiem, że to nie ostatni telefon. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Polecę klasykiem.
0: Cześć, dzień dobry.
3: Cześć. Chciałam się wpisać trochę w to, co mówił poprzednio przewodnik odnośnie tego właśnie zaangażowania i pomocy ludziom zupełnie bezinteresownej. Dlatego, że ja też na rajdy jeżdżę dzięki totalnie bezinteresownej pomocy. I na pierwszy Tour de Slega, czyli Bachotek, pojechałam dzięki pomocy zupełnie obcych ludzi, którzy teraz są moimi bardzo bliskimi przyjaciółmi, czyli dzięki naszej parze prezydenckiej Lilii Wojtkowi, którzy zaproponowali, że mnie zabiorą, bo jeżdżąc elektrykiem, który waży co najmniej 25 kilo, plus sakwy, za Chiny Ludowe nie dałabym rady po prostu tam dojechać. I tak naprawdę to właściwie każdy rajd, na którym jestem, to oni mnie taszczą za sobą, wiszę mu gardła, jak jakiś pitbull terrier, a oni ciągle z uśmiechem mnie zabierają i ciągle mówią, że nie mają dosyć. Także zupełnie przypadkowo zebrana grupa ludzi właśnie w Bachotku, 15 przypadkowych osób, stworzyło grupę, która jest dla mnie no, czymś niewyobrażalnym. Nasza motylkowa grupa, którą serdecznie pozdrawiam, jest po prostu bardzo zaangażowana nie tylko w grupie, ale i na zewnątrz. Wojtka właściwie wszyscy znają, więc nie muszę go przedstawiać, zresztą Lilę podobnie. I to jest właśnie to, co jest nie do przecenienia, ludzie. Dlatego, że do kogokolwiek się człowiek nie zwróci o pomoc, obojętnie zna go, nie zna, widzi pierwszy raz na oczy, nigdy nie zostanie zostawiony sam. Przynajmniej ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Wszystkie problemy przekształcają się w po prostu dobre kawały i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. To jest naprawdę bezcenne i to przetrwa nawet, żeby cokolwiek się działo, dlatego że my, już wielokrotnie było to mówione, spotykamy się pomiędzy rajdami, a w moim kalendarzu też wiosna i jesień zaczyna się od ustalenia terminu Tour de Szlezak, a potem dopiero wszystko inne.
0: Nie przedstawiłem, ale po głosie poznałem od razu znowu po pierwszej nocy. To Dorota. Cześć Dorota.
3: Tak, Dorota z miasta, którego nie ma.
0: Czyli ze Szczecina. Dodam jeszcze do pewnej historii motylków, o której Dorota nie wspomniała, że motylki, nie wiem co robią motylki, wypączkowały do innych grup też. Na początku przewodniczką była Magda. Magdę też serdecznie pozdrawiamy, męża Magdy, czyli Michała, który teraz był przewodnikiem innej grupy, także to też się dzieje. Te grupy
2: rosną, rosną. To jest więcej motylkowych grup, tak?
0: No właśnie, jakie takie gąsienice motylkowe gdzieś tam. Żeby na,
3: Michał chyba był zamykającym w grupie czułków, także
0: tak
3: mi się wydaje, że...
0: Tak, zamykającym. Tak, masz rację. Więc bardzo dziękuję za te wszystkie emocje i wspomnienia. No i mam nadzieję, że zapisane przynajmniej ołóweczkiem, tak. Że kolejny rajd.
3: Ja zaczynam planowanie na wiosnę i na jesień od ustalenia, kiedy jest Tour de Szlezak, a potem mogę wszystko inne, także tak to jest. Ja jeszcze bym podziękowała tylko Lili, która dzielnie zastępowała Magdę i naprawdę fantastycznie się sprawiła na funkcji naszej przewodniczki, no bo w związku z wykopkami Magda nie mogła pojechać z nami. Magda kopie porcelanę z czasów Ming, więc... miała godne zastępstwo. Lila naprawdę świetnie sobie poradziła.
0: No, to prawda. Dzięki też rajdowi poznajemy ludzi z nieprawdopodobną historią czy pasją. Magda właśnie wciągnęła się w pasję archeologa i się w tym szkoli. Bardzo Doroto dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
2: My jeszcze powiedzieliśmy wcześniej, że mamy pewien margines, więc jeszcze chyba czekamy na pana Grzegorza. Co ty na to?
0: Jeżeli jest na linii, czy...
2: Bo Klaudiusz mówi, że jeszcze nie mamy pana Grzegorza, to może zagramy w takim razie.
0: Ja jestem Klaudiusz, tam jest Kajtek.
2: Tak.
0: No, to gramy.

0: I chyba jeden z ostatnich telefonów. Kto do nas się dodzwonił? Halo, dzień dobry.
1: Grzegorz. Zaryzykuję, powie dzień dobry. Ryzykuję oczywiście tym, że przez panią Jadwigę zostanę umieszczony na czarnej liście, ale być razem z Michałem Porycki na czarnej liście to przecież zaszczyt, prawda?
0: To prawda.
1: Tak.
0: Jakie jest...
1: Nawiążę...
0: Mów.
1: Tak, nawiążę do tych złamanych rzeczy, o których Klaudiuszu wspominałeś. No więc są dwie złamane rzeczy, to nie tylko rama kolegi z grupy, nie pamiętam której, ale również moje serce, że wszystko się już skończyło i że teraz zostały tylko wspomnienia i myślę, że jedynym lekarstwem na moje złamane serce będzie to, że oczekuję już na kolejny rajd. A także to jest bardzo pocieszające. No i jeszcze chciałbym nawiązać do jednej historyjki, o której opowiadałeś wczoraj, mianowicie wspominałeś, że z jednej z grup miałeś ciekawą rozmowę z jakimś inżynierem medycznym, który wspaniały produkt zamierza na rynek wprowadzić.
0: Tak jest.
1: I ja sobie tak pomyślałem, kurczę, ten Klaudiusz to ma szczęście, ten Klaudiusz to ma jednak tego dziennikarskiego nosa. On takich ludzi wyławia, że to naprawdę szapoba. No i potem się okazało, że z tym Wojtkiem to ja od 3 rajdów w jednym pokoju śpię. I chyba są dwie możliwe rzeczy. Być może już kiedyś o tym wynalazku z Wojtkiem rozmawialiśmy i mi opowiadał, a być może nie. Więc jeśli nie pamiętam, no to myślę, że będę potencjalnym pacjentem dla Wojtka do przetestowania, dlaczego nie pamiętam. Więc może mu to jakoś pomoże. Przy okazji serdecznie pozdrawiam i Wojtka, i tatę Tomka, z którymi właśnie od 3 rajdów spaliśmy w jednym pokoju. No i cóż, żebym nie zapomniał, to oczywiście chcę pozdrowić swoich, bo zawsze koszula bliższa ciału, czyli Monię, naszą przewodniczkę, i Agę, naszą zamykającą, i wszystkich uczestników. Mieliśmy kilka nowych osób. Przewspaniała grupa. I tak sobie pomyślałem, że nigdy, przenigdy nie chciałbym ich zamienić na żadną inną grupę, ale ja to słyszę od każdego innego, że ich też są wspaniałe grupy, więc to jest w ogóle coś wspaniałego. Wszystko jest wspaniałe, także jeszcze raz, Klaudiuszu, na twoje ręce, na ręce Gosi i wszystkich redaktorów, kolegów, koleżanek, których miałem okazję również poznać, serdeczne podziękowania i naprawdę, naprawdę czapki z głów. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam.
0: Serdeczne dzięki. Dodam, że Wojtek już się do mnie odezwał. Wstępnie umawiamy się na jakąś rozmowę. Mam nadzieję, że Kuba nam kiedyś pozwoli po ręku o tym porozmawiać, no bo to fascynująca opowieść o działaniu ludzkiego mózgu, o tym, jak się regeneruje, co wypłukuje w nocy i dlaczego nie. O, ciekawa. Grzegorzu, dziękuję.
1: A na otarcie łez, pół zdania jeszcze, na otarcie łez, słuchajcie, znalazłem w domu dzisiaj w garażu, bo się wypakowałem w niedzielę wieczorem, znalazłem to naczynko ze smalcem, który mi się udało przygotować i tam były takie jeszcze resztki na ściankach. Żeby tak otrzeć sobie łzy i przypomnieć, to sobie ten smaruszek posmarowałem na kromeczkę i tak jadę teraz do pracy.
0: Pięknego dnia, wszystkiego dobrego, dzięki.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam was. Cześć, hej, cześć.

0: Pozdrawiam całą grupę Snickersów i Asia, pana Klaudiusza i Kubę. I chciałam powiedzieć, że mi się bardzo na radzie podobała trasa i mam nadzieję, że znowu za pół roku będzie tak samo fajne i tak samo fajne towarzystwo.
1: To Jeremi. Nie wiem, czy rozpoznałeś.
2: Tak, Jeremiego znamy oczywiście.
1: Który jest rajdowcem już od kilku edycji, także pozdrawiamy Jeremiego.
2: Jeden z młodszych uczestników. Zachęcamy w przyszłości.
1: Nie wiem, czy mogę zdradzić.
2: Jeszcze młodszy. Zdradzić?
1: Zdradzić. Chociaż nie, Gosia by się pewnie trochę obruszyła, jakbym wszystko zdradził.

0: Jest ósma, to Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś po południu zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W planach jest ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, który zgodnie ze statutem może formalnie odwołać dotychczasowego prezesa. Wiceprezes PKOL-u Mieczysław Nowicki, który zastępuje Piesiewicza na podstawie jego pełnomocnictwa, przekazał członkom zarządu, że posiedzenie odbędzie się w ciągu najbliższych 7 dni. Piesiewicz, przypomnę, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Obrońcy złożyli zażalenie na 3-miesięczny areszt. Ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym 503 firmy z Polski. W Kielcach rozpocznie się dziś Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Krajem wiodącym tegorocznej edycji będzie Kanada, której reprezentacja obejmie 189 firm. W programie prezentacje dronów, sztucznej inteligencji, technologii podwójnego zastosowania oraz innych rozwiązań dla obronności i bezpieczeństwa. Polska Grupa Zbrojeniowa pokaże ponad 350 produktów, w tym demonstrator ciężkiego bojowego wozu piechoty. Zaplanowano też spotkania i szkolenia dotyczące współpracy z armią USA czy instytucjami NATO. Gościem targów o 14 będzie prezydent Karol Nawrocki, a później w konferencji poświęconej technologiom krytycznym udział weźmie m.in. wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek spotkał się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, by wyjaśnić kulisy piątkowego głosowania. Kandydaturę Berka poparło 226 posłów, jednak kilkanaścioro posłów koalicji rządzącej wstrzymało się od głosu, a niektórzy zagłosowali przeciw obu kandydatom. Wśród nich marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który później wyjaśniał, że popełnił błąd. Maciej Berek odniósł się do pytań, czy otrzymał już zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, by odebrać ślubowanie.
1: Kadencja moja jako sędziego, zgodnie z terminami, które są wyznaczone, rozpoczyna się 16 września i do Kancelarii Prezydenta trzeba kierować pytanie. Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że Państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało i żadnych scenariuszy przyszłościowych malować tutaj nie będę.
0: Maciej Berek ponownie przekonywał, że w pełni spełnia wszelkie formalne i merytoryczne wymogi do objęcia urzędu sędziego TK. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W całej Polsce powinno dziś być słonecznie. Wyjątkiem będzie północ kraju, gdzie późnym popołudniem i wieczorem lekko się zachmurzy i może pojawić się słaby, przelotny deszcz. Powieje dziś słabo i umiarkowanie, jedynie na obszarach podgórskich i na wybrzeżu miejscami silniej i porywiście. Na Dolnym Śląsku i ziemi opolskiej po południu będą obowiązywać ostrzeżenia przed upałami. Tak, proszę Państwa, to nie jest pomyłka. Termometry wskażą nawet powyżej 30 stopni. W innych częściach Polski też ciepło, od 22 miejscami nad morzem i na Suwalszczyźnie oraz Mazurach do 27-28 w centrum. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać i w południe osiągnie umiarkowane wartości od 1011 hektopaskali w Świnoujściu do 1019 w Bieszczadach. Jakość powietrza jest prognozowana jako dobra i bardzo dobra.

0: Nie dodałem jednej ważnej być może informacji, że Grzegorz, który się do nas zadzwonił pod koniec poprzedniej godziny, to ten Grzegorz, który przywozi wiadra jedzenia na każdy rajd rowerowy. Tym razem kilka wielkich wiader ogórków, pysznych zresztą.
1: No i ten smalec właśnie.
0: I tak. Parę innych wyrobów.
1: Ogórków nic nie zostało, a ze smalcu tylko na ściankach, tak jak słyszeliśmy.
0: Tak, więc tak, to przy okazji wielkie podziękowania za też ten wkład w żołądki wszystkich, bo to co przywozi Grzegorz, zawsze schodzi na pniu.
1: A pan Piotr napisał w naszej grupie dla patronów: dzień dobry, i w takie dni żałuję, że nie jestem rowerowy.
0: Można też na imprezę
1: to dojechać. To można zmienić.
0: Bez roweru, ale no, zdecydowanie polecam rower jako środek transportu, o czym wie doskonale Monika Kresa, pani profesor.
1: Ale to za chwileczkę.
2: Nowy świt.
0: Bo też przecież
1: pani profesor przewodniczka.
0: Uczestniczką rajdu już którejś edycji. My tu ciągle jesteśmy z Jakubem Jędrasem, Kajetanem Stylczykiem, Wiktorią Wichrowską i po godzinie 8 jak zwykle dołącza do nas profesor Monika Kresa. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cóż to za zawahanie. Pani profesor...
3: Nie, bo tyle wątków się pojawiło, że ja bardzo chciałam wejść w jakiś wątek i tak nie wiem, w który, ale tak. Ze wszystkim się zgadzam, oczywiście.
0: To być może to jest obiektywnie dopiero wiadomość w takim razie.
3: Chciałam tylko dodać, że była pyszna pasta z bakłażana, ponieważ panowie tutaj mówią tylko o smalczyku, a dla wege też było coś pysznego. Także to po pierwsze, a po drugie chciałam powiedzieć, że mój rower pozdrawia właśnie z pokoju hotelowego w Olsztynie, ponieważ tutaj ze mną przyjechał prosto z rajdu.
0: Pasty bakłażanowej niestety nie zdążyłem spróbować, ale zakładam, że jak zwykle była pyszna. Ona tak szybko się rozeszła, że jak też mówię. Pani profesor też zazwyczaj jak jedzie, i też rozmawiamy o tym zazwyczaj, kiedy nam się udaje, to zwraca uwagę na nazwy miejscowości. Mnie kilka wpadło w oko, ale pani profesor na pewno tę listę ma dłuższą. W oko wpadł mi Andrespol, bo to zupełnie nie brzmi jak nazwa miejscowości, tylko bardziej jak firma produkująca, nie wiem, blachę falistą na przykład.
1: Albo wózki widłowe, albo cokolwiek.
0: A jednak Andrespol jest i był też na naszej trasie.
3: Tak, zgadza się. Nie jest to nazwa firmowa, chociaż ta cząstka pol mogłaby na to wskazywać, bo kiedyś mieliśmy taką nadprodukcję tych poli, Mokpol i tak dalej. Natomiast Andrespol to jest nazwa dosyć późna na tej mapie, którą przemierzaliśmy, bo powstała dopiero w XIX wieku i funkcjonowała jako Andrespol. I być może to trochę pomoże w wyciągnięciu etymologii. Tam w tej nazwie kryje się Andres, czyli po prostu Andrzej. A pol to od greckiego polis, czyli miasto. Czyli to było takie miasto Andrzeja, albo jakby ktoś chciał
0: Andrzejów?
3: Bardziej... Tak, to byłby Andrzejów. Albo tak, no właściwie Andrzejów, bo tak szukałam jeszcze jakiegoś innego, ale to byłby gród Andrzeja, Andrzejów gród,
0: albo
3: jak najbardziej.
0: Tak.
3: A powstał Andrespol. Czyli... Nie, Andrzejowice to trochę inny model by był.
0: Okay.
1: Czyli na tej samej zasadzie, przepraszam, co Konstantynopol i Terespol, tak?
3: O właśnie tak. Tak. Tylko tam mam od Konstantyna i Teresy, a tutaj od Andresa.
1: Jeszcze Mariupol w Ukrainie,
3: czy Andrzeja.
1: Tak.
0: O proszę.
3: Tak. Wszystkie pole, znaczy inaczej, nie wszystkie, większość tych nazw, które mają pol w zakończeniu, to właśnie nazwy stworzone według tego mechanizmu, ale Andrzejowice, tak jeszcze wejdę w słowo, bo tu się pojawiło to taka inna cząstka, to tak zwana nazwa patronimiczna. I o ile nazwy takie jak Andrespol, czy tego typu nazwy, one mówiły o właścicielu danej miejscowości, o tyle takie nazwy z sufiksem ice, jak Remiszewice, które też mijaliśmy na naszej trasie, to tak zwane nazwy patronimiczne. I one mówią o samym rodzie. Tak? Czyli oczywiście jest tam w rdzeniu jakiś Romisz, czy Remisz, bo to imię się zmieniło, czyli jakaś taka dawna, stara nazwa osobowa, ale jest ta cząstka ice. I ta cząstka ice mówi, że tam zamieszkiwał cały ród. Czyli nieważny był tylko ten Remisz, ale cały ród Remiszów, który tam w tych Remiszewicach mieszkał. Co ciekawe, to Remiszewice to dosyć stara nazwa, ponieważ powstała w XIII wieku. I kiedyś tak jechało po tej naszej trasie, jednej czy drugiej, to symptomatyczne było to, że przeplatały się tam ze sobą właśnie te nazwy takie bardzo, bardzo stare, bo gdzieś tam funkcjonujące nawet od XII wieku, z takimi nazwami bardzo nowymi, XIX-wiecznymi, a nawet XX-wiecznymi.
0: To skoro pani profesor już tak przeskoczyła to alfabetyczne ułożenie tych nazw, to ja też pozwolę sobie przeskoczyć i zapytać o dwie nazwy, które też zapadły mi w pamięć. Czyli to, co już pojawiło się dzisiaj na antenie, czyli leśne odpadki i brudaki. To są pomysły.
1: Pogrupowałeś sobie.
3: Zacznę od tej drugiej, od brudaków, bo to nazwa właśnie z cyklu tych starszych. To jest nazwa XV-wieczna i nie jest ona aż taka interesująca z perspektywy językowej. Powstała po prostu od nazwy osobowej brudak. Ta nazwa osobowa brudak prawdopodobnie powstała od tego, że ktoś nie był zbyt czysty. Tak? To była taka nazwa przezwiskowa, albo mógł ten ktoś mieć, nie wiem, smagłą cerę, ponieważ te przezwiska powstawały w ten sposób. I to jest tak zwana nazwa rodowa. To też jest bardzo ciekawe, jak patrzymy znowu na tę mapę taką toponimiczną, czyli nazwową w tych okolicach, że tam mamy bardzo różne typy nazw. I tutaj był jakiś ród brudaków w XV wieku, czyli jakaś taka drobna szlachta. Oni założyli osadę i ta osada się nazywa brudaki. A te leśne odpadki są ciekawsze z takiej mojej perspektywy badawczej, bo to jest rzeczywiście nazwa, na którą wszyscy zwracali uwagę. I jak przyjeżdżaliśmy zarówno na tym rajdzie próbnym, jak i teraz na tym rajdzie niepróbnym, to te leśne odpadki zapadają w pamięć. To jest nazwa najnowsza, najmłodsza chyba z tych wszystkich, które mijaliśmy i które tutaj dzisiaj analizujemy, bo powstała już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku, ale ten odpadek to nie ogryzek, tak, czy nie jakiś śmieć, który gdzieś wyrzucaliśmy, tylko to była taka część lasu, która odpadała niejako w momencie, kiedy wyrównywało się granica tego lasu. A to znaczy, jeżeli były jakieś spory dotyczące granic lasu, czy tego obszaru leśnego i gdzieś tam wyrównywano te granice, to co odcinano, to były te odpadki. I stąd właśnie ta nazwa, ponieważ bardzo często te odpadki przeznaczano do takiego użytku ekonomicznego, albo właśnie zasiedlano tę część dawnego lasu i stąd powstała ta nazwa, leśne odpadki.
0: Czyli takie skrawki lasu to bardziej tak niż
3: tak,
0: odpadki?
3: Tak, takie
0: rozumiem.
3: Skrawki albo... Tak, albo okrawki, prawda, bo jeszcze mamy takie słowo, że coś się odkraja, to, ale jak najbardziej w tym znaczeniu, czyli odpadło, ale niekoniecznie jako coś gorszego.
0: Był taki pomysł, żeby jedna z grup się tak nazwała, tam była dyskusja, czy tak, czy nie, więc jeżeli nam słuchają uczestnicy tej grupy, to już może wiedzą, że nie jest tak zła ta nazwa leśne odpadki. A dlaczego mokre były barki?
3: Mokre były barkowice, bardziej, a nie barki. Tak, ale barkowice znowu to jest ta nazwa z cząstką ice, czyli tak jak Remiszewice. Był sobie jakiś pan Barch, ponieważ...
0: A czy to nie jest, że Barch mokry, tylko jakiś pan
3: nie.
0: Barch?
3: Tak, był sobie jakiś pan Barch, tam mamy też takie, znaczy dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, ta nazwa osobowa Barch, ona pochodzi od przezwiska, ponieważ gwarowe Barch oznaczało obłęd, ale z drugiej strony barchać to było gniewać się. Czyli ten pan Barch był albo szalony, pozytywnie albo negatywnie, albo po prostu był takim zakapiorem, czyli bardzo się gniewał na innych ludzi. No i znowu, on miał swoich potomków i stąd powstała nazwa pierwotnie Barchowice, a potem Barkowice, ponieważ gwarowo dla pewnych obszarów, między innymi Małopolski, typowe jest przejście chywkę. A dlaczego mokre? To trochę możemy też nawiązać do całej takiej, znaczy do tego, co nam też towarzyszyło podczas tej wędrówki. Nie chodzi mi tylko o deszcz, ale o takie myślenie o suszy i o tym, co dzieje się z naszym klimatem, ponieważ tam, kiedy patrzy się na te nazwy miejscowe, to widać, że sporo z nich pochodzi właśnie od tego, że tam były te tereny podmokłe. I właśnie między innymi te Barkowice Mokre, no one są mokre, dlatego że tam było mokro, tak? Taka nazwa topograficzna. Podobnie Ceniawy. Co ciekawe, Ceniawy, dawniej Cieniawy, wcale nie pochodzą od tego, że to było miejsce zacienione, tylko od takiego prasłowiańskiego rdzenia ten, które oznaczało tyle co błoto. Więc te Cieniawy to też było w XV wieku takie miejsce błotniste. I podobnie jak nazwa Kalinko i Kalino, które też mijaliśmy, one wcale nie pochodzą od kaliny, czyli albo od rośliny, albo od imienia. Tak, tylko jeżeli Państwo pamiętają, a wiem, że nasi słuchacze pamiętają, bo kilka razy o to mnie zagadywali, w Prasłomiejszczyźnie był taki rdzeń kal, który jest obecny chociażby w nazwie Kalisz, ale też jest obecny w kałuży, o której mówiliśmy chyba tydzień temu. I zarówno to Kalino, jak i Kalinko również oznaczało miejsce podmokłe. I widzimy, że te okolice Pilice, które przemierzaliśmy, tak, które zwiedzaliśmy, one tam, te nazwy z tych okolic przechowują pamięć o tym, że tam faktycznie było kiedyś błotniście i mokro. Myśmy tego błota trochę doświadczyli, aczkolwiek mam wrażenie, że na tym rajdzie przewodników tego błota było więcej, że tutaj trochę zostaliśmy oszczędzeni przez matkę naturę.
0: No w porównaniu z tym, co było kiedyś, to na pewno. Zresztą mogliśmy tego doświadczyć i zobaczyć, wjeżdżając na dno Zalewu Sulejowskiego, to też przy okazji. A był gaz też w tamtych okolicach?
3: A no właśnie, prawda? Ta nazwa też mnie zainteresowała. Mówimy o nazwach Gazomia Stara i Gazomia Nowa, bo pomyślałam sobie, że to jest taka nazwa bardzo młoda, podobnie jak te leśne odpadki, no bo jak gaz, no to takie nasze myślenie już bardziej przemysłowe, technologiczne, ale co się okazuje? Ta nazwa powstała w XIV wieku, więc to już był dla mnie taki sygnał ostrzegawczy, że chyba to jednak nie jest nazwa, która gdzieś tam do gazu nawiązuje. W Prasłowiejszczyźnie funkcjonował taki czasownik jak gaziti, dzisiaj powiedzielibyśmy gazić, i on znowu odnosił się do miękkiego podłoża, ponieważ to gaziti, gazić, to znaczyło tyle, co chodzić po miękkim podłożu, brnąć w błocie, grzęznąć. Tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Więc znowu, prawda, cały czas mamy sygnały tego, jak wyglądał ten teren, który kiedyś, tak, dawniej właśnie w tym XIV wieku, że to było dla niego najbardziej typowe, że tam było tak grząsko, miękko, błotniście.
0: To zanim przejdę do nazw początku i końca trasy, to jeszcze o dwie chciałbym zapytać, czyli Wardzyn, no to z wargami się oczywiście kojarzy, ale gdzie wargi?
3: Nie. Tak. Wardzyn to kolejny ładny przykład nazwy tak zwanej dzierżawczej, bo jak mamy te sufiksy, czyli takie zakończenia in albo yn, to najczęściej mamy do czynienia z nazwami dzierżawczymi, czyli takimi, które mówią o tym, kto posiadał daną miejscowość. I rzeczywiście, jak widzimy tam Wardzyn, dzy nam się bardzo często do g wymienia, no to szukalibyśmy tam słowa warga. Natomiast tutaj Wardzyn powstał najprawdopodobniej od

0: Z Wolburza, jak się okazuje, tam przy tym pałacu są dwa miecze, przypominające o tym, że stamtąd Jagiełło wyruszył pod Grunwald bić się z Krzyżakami. Ale skąd nazwa Wolburz?
1: To znowu bardzo ciekawa nazwa, bardzo stara, bo no właśnie, skoro Jagiełło, to już w XV wieku musiała funkcjonować, natomiast tak naprawdę to jest chyba najstarsza nazwa miejscowa z tych, które analizujemy, bo ona się pojawiła już w wieku XI. Skoro już w wieku XI, to znaczy, że przechowuje pewien archaizm i tym archaizmem jest znowu nazwa osobowa i ta nazwa osobowa to był Wojbur, albo jakaś taka nazwa pokrewna, czyli był sobie znowu jakiś pan, którego nazywano Wojburem, a Wojburem nazywano go dlatego, że był bardzo wojowniczy, ponieważ ta nazwa Wojbur to tak zwana nazwa dwuczłonowa, to jest takie dawne imię
0: prasłowiańskie. Panie profesor, wejdę w słowo, to nie był jakiś wojak zboru po prostu?
1: Nie, to był wojak, który bardzo walecznie walczył.
0: Okay.
1: To było takie, tak, to ciekawe, ponieważ ta nazwa, ona jest taką, dzisiaj powiedzielibyśmy redundantną, czyli powtarzającą swoją treść, tak? No bo nie dość, że wojownik, to jeszcze walczący, bo ta cząstka bor to nie był bór, las i tak dalej, tylko ona się właśnie odnosiła do walki. Czyli to był taki waleczny wojownik, jeszcze podkreślenie. I znowu, to była taka nazwa dzierżawcza, ponieważ ten Wolburz to była osada, czy ten gród tego pierwotnie Wojbura, a potem Wolbura, ta nazwa też ewoluowała. A dzisiaj właśnie gdzieś tam kojarzymy to bardziej z dworem być może. Co ciekawe, koło Wolburza przepływa rzeka Wolburka, więc mamy też takie nawiązanie między nazwą rzeki a nazwą miejscową.
0: To jeszcze zapytam o dwie i muszę o nie zapytać oczywiście Sulejów. Mnie się to albo Sul, no ale to jest jednak inaczej.
2: Nie to U.
0: Albo z
2: nie
0: to U. Jakimś Sulejmanem.
1: Ale
0: tak mi pogalopowały myśli. Innych pomysłów nie mam.
1: A Sulejów jest trochę odwrotny, tak teraz o tym myślę, do właśnie Wolburza, ponieważ w Wolburzu był człowiek waleczny, tak, czyli ten, który walczy, wojujący, a w Sulejowie jest Sulimir. To znaczy imię Sulej, od którego powstała ta nazwa, to jest imię skrócone od nazw typu właśnie Sulimir, a Sulimir to był ten, który obiecywał pokój. Tak, suliti to prasłowiańskie obiecywać, a mir to pokój. I Sulejów jest nazwą późniejszą, bo ona jest między XII a XIII wiekiem, ale na tej mapie nadal bardzo, bardzo wczesną. I właśnie w Sulejowie mieszkał Sulej, czyli pokojowo nastawiony, a w Wolburzu mieszkał Wojbor, który wolał walczyć.
0: No to na koniec jeszcze, panie profesor, co to za pomysł, żeby w środku Polski, że pewnie wcześniej to powstało, ale jednak bez jakiejś wielkiej wody, bez jakiejś, ja nie widzę logicznej przyczyny, ale miasto nazwać...
2: Bez stoczni?
0: Łódź?
1: Tak, Łódź, a pierwotnie Łodzia, ponieważ ta nazwa też ewoluowała, tak jak Bydgoszcz, która dawniej była Bydgoszczą, tam było to A, tak, ona była bardziej żeńska niż dzisiaj. I tutaj etymologie są dwie, to znaczy niektórzy twierdzą, że to jest po prostu właśnie od nazwy przedmiotu, czyli łódka. A inni twierdzą, i ta etymologia jest chyba bardziej prawdopodobna, że od nazwy rzeki Łodzia, ponieważ no właśnie, niby środek Polski, niby tam morza nie ma, ale jednak rzeka przepływała. I ta nazwa notowana od XIII wieku to prawdopodobnie taka nazwa, my mówimy o tym nazwa relacyjna, to znaczy właśnie taka nazwa, która powstała od nazwy rzeki. Była tam rzeka Łodzia, nad rzeką Łodzią założono Łodzię, czyli miejscowość, i tak się ostało, a my się dzisiaj zastanawiamy, co ta Łódź robi w środku Polski, z daleka od morza.
0: To tylko już konkludując powiem, że ja już po tym, jak złożyliśmy wszystko, sceny i tak dalej, wracałem do Warszawy samochodem i tak jadę za samochodem przede mną, myślę, co było na rajdzie, co jeszcze na przyszłość, co poprawić, co się wydarzyło przez te ostatnie kilkadziesiąt godzin. I tak jadę, patrzę na znak, a tam zjazd na Sosnowiec. I myślę sobie, ło, to nieźle zajechałem, nie w tą stronę. A oczywiście pod Łodzią też jest Sosnowiec, to tak przy okazji. Pani profesor Monika Kresa, bardzo dziękuję, pozdrawiamy Olsztyn przy okazji. Uniwersytet.
1: Dziękuję bardzo, a ja pozdrawiam.

0: muszę pozdrowić.
1: Proszę bardzo.
0: Tak, ja jeszcze muszę pozdrowić całą moją grupę, bo fantastycznie mi się z wami jechało, jeżeli mnie słuchacie i wszystkich, którzy mnie na trasie zaczepiali. To naprawdę, jak zawsze, były przemiłe dwa dni.
1: Ja dodam tylko, że miejsce u pani profesor rozeszły się jak świeże bułeczki. Zresztą była lista rezerwowa, żeby do pani profesor, do grupy się zapisać.
2: Pani profesor, prosimy ostrożnie rowerem z Olsztyna wracać z konferencji.
0: Dobrze. Obiecuję, że będę wracała ostrożnie.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa.

0: No to co, teraz sporo dzisiaj o sporcie tak naprawdę, rekreacyjnym, a teraz Klaudia nam za chwilkę opowie o sporcie profesjonalnym.
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak, absolutnie, tak.
0: Ja czy wśród uczestników rajdu też byli profesjonaliści? To znaczy osoby, które należą do jakichś klubów kolarskich, na przykład biorą udział w jakichś zawodach?
1: Biorą udział w zawodach, to na pewno, ale amatorskich. Czy należą do jakichś klubów kolarskich? Też amatorskich raczej, więc profesjonalistów chyba nie było.
0: Nikogo z grupy zawodowych? No tak, bo oni się teraz w Vuelta Espania ścigają. To może dlatego nie przyjechali.
1: Ale może byli, tylko się nie ujawnili. Też tak może być. Wiesz, przy takiej liczbie ludzi to...
0: No dobrze.
1: Tak może być, że gdzieś tam się kryją.
0: Jeżeli ktoś się krył, to proszę się odezwać. przyjmiemy z otwartymi ramionami. A tymczasem za chwilkę sport i Klaudia Kowalczyk.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Halo, halo, dzień dobry, Klaudio Sportowa.
2: Dzień dobry.
1: Klaudia Kowalczyk jest razem z nami.
2: Dzień dobry, choć niedobry.
1: Jak to niedobry? Dzisiaj dzień dobrej wiadomości.
2: No to mam na początek wiadomość.
1: Ale to z wczoraj może masz.
2: Średnio słabą. Wczorajsza, natomiast dziś też ważna, bo Iga Świątek zakończyła udział w US Open na czwartej rundzie. Choć szła przez te zawody jak burza, to przegrała z Jin Wei-Zheng mimo prowadzenia 5-0 w pierwszym secie. Ostatecznie Chinka wygrała 7-5, 6-3. No właśnie, Inga wygrała z Zheng 7 z 8 bezpośrednich pojedynków dotychczas, a pamiętamy tę jedyną porażkę
1: wcześniejszą,
2: bo to był półfinał Igrzysk Olimpijskich właśnie w wspomnianym przez ciebie Paryżu, gdzie Chinka no, dalej poszła, użyję znowu tej metafory, jak burza, sięgnęła później po złoty medal. Zheng była czwartą rakietą świata, a teraz zmierzy się z prawdopodobnie przyszłą pierwszą rakietą, dobrze mówię?
1: No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, bo też trudne zadanie stoi przed tą potencjalną pierwszą rakietą.
2: Jeleną Rybakiną.
1: No tak. Więc różnie to się może potoczyć. Co do Igi Świątek, widziałem ten mecz wczoraj i tak jak już prowadziła 3-0, to tak sobie pomyślałem, ach, no to relaksik już będzie teraz już z górki, łatwiutko. No i jak zwykle to w tenisie bywa, niestety wygrywa ten, kto wygrywa ostatnią piłkę. Idze Świątek nie udało się w pierwszym secie tych piłek setowych wygrać, no i potem się już posypało totalnie.
2: Tak, a dzisiaj ćwierćfinały się odbywają. Pierwszy o 17.30 Sabalenka kontra Noskowa. A reszta w nocy, bądź nad reszta. Drugi będzie w nocy, a jutro pozostałe ćwierćfinały. Tyle jeśli chodzi o tenis. Pozwolicie, że dokończę kolejkę ekstra klasy. Wieczysta zremisowała z Zagłębiem i remisem zakończył się też mecz w Szczecinie. Najpierw Kraków. Tam w zasadzie zapowiadało się na bezbramkowy remis. No i to nie był zbyt ciekawy mecz. Mało też patrząc na trybuny, interesujący rywal dla kibiców Wieczystej, bo stadion świecił pustkami i echo odbijało się od krzesełek. Natomiast Miedziowi podchodzili do tego spotkania w cieniu dużego zamieszania, które tam się dzieje w gabinetach, bo klub zwolnił prezesa, wcześniej odszedł też dyrektor sportowy, a drużyna w Pucharze Polski przegrała z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. No i tak 1-1. Remisem, tak jak powiedziałam, zakończył się mecz w Szczecinie. Pogoń podzieliła się punktami z Wisłą Płock. Także tak, 1-1 spotkanie, również z tych mniej interesujących, jak to w poniedziałek, ale cenne punkty na koncie Wisły Płock, cenny jeden punkt dokładnie znalazł się na koncie Wisły Płock. Trenerzy zresztą diametralnie ocenili ten wynik, bo Adam Majewski, trener Wisły, mówił o w pełni zasłużonym remisie po serii trzech spotkań bez zwycięstwa, natomiast Oskar Garcia, szkoleniowiec Pogoni, chyba uczy się dopiero naszej ekstraklasy, bo uznał wynik za niesprawiedliwy. Panie trenerze, w ekstraklasie nie takie rzeczy się dzieją. No ale wskazał też, że stracili kontrolę nad grą po objęciu prowadzenia. Tyle jeśli chodzi o ekstraklasę i zaczyna nam się Liga Mistrzów. Czekałeś, Jakubie, na to?
1: Tak, w sumie z zainteresowaniem będę śledził tę pierwszą kolejkę, no bo rzeczywiście dobrze jest popatrzeć na futbol na wysokim poziomie. Mistrzostwa Świata dawno temu już się zakończyły, a tu będziemy mieli takie mecze dzisiaj jak FC Porto Manchester City z naszą trójką, mam nadzieję.
2: Jedynką.
1: Tylko jeden będzie?
2: Ja tylko odpowiem, bo nie zapytałeś, a ty? Ja nie. Ja czekam na te przyszłotygodniowe rozgrywki, gdzie będą drużyny polskie.
1: No nasze. Okay.
2: Nie jest to Liga Konferencji, wiem, przyzwyczailiśmy się, kochaliśmy ją całym swoim sercem, ale teraz trzeba zmienić na Ligę Europy. To tak, pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów, 18.45, klub Bruges z Aston Villą oraz AEK z LASK i o 21.00 trzy mecze, wspomniane przez ciebie Porto Manchester City, Real Madrid zagra z Interem oraz Borussia Dortmund z Villarreal, a także LOSC z Realem Betis. No to tak, Portugalczycy wchodzą w te rozgrywki, jak powiedziałeś, z teoretycznie trzema Polakami, praktycznie z kompletem zwycięstw w lidze i pozycją lidera, ale jest problem, bo Oskar Pietuszewski nie jest gotowy do gry, podaje portugalski rekord. Młody Polak zmaga się z problemami.

0: Meczy, który oglądali no, najwięksi piłki. Gianni Infantino tam też był. Było 3-0. Polki wygrały z Argentynkami. A ile będzie z Meksykankami dziś?
1: No,
0: trójkę?
1: Ja no, nie wiem, czy powinniśmy mieć aż takie tutaj aspiracje, ale...
0: Nie wiem, czy do zera, ale może trzy.
1: Jedno jest pewne, jeżeli Polki wygrają, no to już na pewno wyjdą z grupy. Więc, tak. Więc warto rzeczywiście się postarać, a forma chyba jest. Meksykanki zremisowały pierwszy mecz z reprezentantkami Beninu. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki poziom reprezentują zawodniczki do lat 20 z obu krajów, czyli z Beninu i Meksyku, ale to chyba do zrobienia, skoro się z Argentynkami tak łatwo rozprawiły nasze.
0: Nie wiem też, jaki jest poziom Portugalek, juniorek, bo przegrały z Korankami z północy w Łodzi 2-0. Nasze Koreanki wygrały 2-0, Portugalki 0-2.
1: Na ten mecz pewnie Polek z Meksykankami pewnie się jeszcze można wybrać dzisiaj o 18 na arenie Katowice, więc zachęcamy. Na inne mecze również, na mecze Polek oczywiście przychodzi więcej kibiców, na tym pierwszym 4400 osób było na trybunach. No te mecze po innych drużyn to oczywiście już mniejsze liczby, od 300 tam do 200, 300 do 800 osób. No ale myślę, że warto skorzystać z tego, że taka impreza jest w Polsce. Przypomnę, że to jest Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała i Łódź. W tych czterech miastach odbywają się Mistrzostwa Świata.
0: A słyszałeś, że chcemy organizować Euro?
1: Coś mi się obiło o uszy, tylko nie jestem pewien, bo były dwa pomysły. Jeden, że Ukraina chciała... Nie, Euro czy Mistrzostwa Świata?
0: Słyszałam dwie wersje, bo słyszałam o Euro Wyszehradzkim.
1: Ach tak, no właśnie, bo Euro Wyszehradzkie, a Mistrzostwa Świata podobno Ukraińcy chcieliby z nami organizować, tak. Bo Euro już robiliśmy przecież.
0: Euro Wyszehradzkie z Węgrami, z Polską, z Czechami, ze Słowacją i razem, ile mamy łącznie stadionów nadających się bez przebudowy do gry?
1: W tych czterech krajach? No tak, z 12?
0: Jeden.
1: Naprawdę? Nie.
0: Obecnie. No, będą wymagały przebudowy, będą wymagały poprawek. Tak to wygląda, Jakubie.
1: A, bo mówisz o Mistrzostwach Świata, to są wyższe wymagania najwidoczniej. No, ale jest stadion w Budapeszcie duży bardzo, 80-tysięczny. Jest stadion narodowy u nas w Warszawie, jest stadion śląski. Myślę, że coś tam by się dało zorganizować.
0: Poznań wymieniłeś?
1: Jeszcze nie.
0: No to tak, Poznań, Bursztynek.
1: A właśnie, jeszcze przecież piękny stadion w Gdańsku. No, także myślę, że większość meczów odbywałaby się w Polsce w tym wypadku. Gdybyśmy tak. Takie wyszehradzkie mistrzostwa zrobili.
0: Natomiast jeśli chcemy zamachnąć się na mundial, to tak jak mówię, mamy jeden stadion narodowy, no a reszta... Są pogłoski faktycznie, że może rozbudowa by się przydała stadionów w Krakowie, w Poznaniu ze względu na to, czy stadionu Legii w Warszawie ze względu na to, że one już w tym momencie puchną od nadmiaru kibiców i jest możliwość ich rozwoju. Pytanie, czy na przykład dwa mecze w Warszawie, czy to jest rozwiązanie?
1: Wiesz co, ja bym wolał, żebyśmy najpierw zaczęli regularnie awansować na te Mistrzostwa Świata, bo teraz mieliśmy przerwę, a potem myślmy, jak u innych
0: nie
1: ugościć.
0: Nie dostrzegasz, Jakubie, tego podstępu. Bo nie trzeba awansować na Mistrzostwa Świata, żeby na nie pojechać. No tak. Wystarczy je zorganizować.
1: No tak, dodajmy, że w kolejne Mistrzostwa Świata najbliższe mają sześciu gospodarzy, więc sześć zespołów bez eliminacji będzie mogło awansować.
0: Sprytne. No dobrego dobrze. Dnia.
1: Dziękujemy ci bardzo, Klaudio. Dobrego dnia. Trzymaj się tam.
0: Do usłyszenia.
1: I do usłyszenia.

0: tej chwili toczy się dyskusja o nazwach, między innymi padła nazwa sąsiedniego do mojej miejscowości Andres Pola. Okazuje się, że podejrzenia, że jest to związane z Andrzejem, są jak najbardziej dobre, ponieważ tuż obok jest Andrzejów, a tuż obok Jędrzejów, czyli wszystko z tego samego pnia.
1: No to nie może być pomyłka.
2: Nie może być pomyłki. Państwo też piszą, chociażby w grupie Więcej Piachu, że przecież przez Łódź płynie kilkanaście rzek. Może i są małe i poukrywane pod ziemią.
1: Tak, pod łodzią właściwie.
2: Ale są. Tak. Także wszystko się zgadza. Rzeka pod łodzią jest jak najbardziej.
3: Pojechałem na ten rajd, żeby właśnie spotkać panią profesor, bo ją uwielbiam, o czym jej zresztą powiedziałem. Udało mi się ją przypadkowo spotkać. Dała mi autograf na plakacie. Ten plakat złożyłem do busa. No niestety po powrocie nie znalazłem już tego plakatu. Dlatego prośba wielka do pani profesor, żeby koniecznie pojechała na następny rajd, bo bardzo bym chciał i zrobić sobie z nią zdjęcie jeszcze i porozmawiać przede wszystkim.
1: No, myślę, że obecność pani profesor gwarantowana na następnym rajdzie.
2: Mam nadzieję, że pani profesor to słyszy, że obowiązki olsztyńskie ją pochłonęły.
1: Nie wypadnie jakiś sympozjum, konferencja albo seminarium.
2: Dodam tylko, że pani profesor też mówiła, że wpisuje w kalendarz wcześniej, jak tylko może.
1: Także będą i autografy, proszę państwa.

0: Słucham teraz właśnie Waszego radia i bardzo już tęsknię za kolejnym rajdem Tour de Slezak, chociaż nigdy na tym rajdzie nie byłem. Natomiast wypowiedzi słuchaczy są na tyle sugestywne i zapraszające, że bardzo bym chciał, no i nawet już myślę o, może by się dało zorganizować jakąś wersję wiosenną albo wersję lokalną. Ja tu jestem w stanie w okolicach Poznania pomóc.
1: Ja dobrze zrozumiałem, pan tęskni za rajdem, a chociaż jeszcze nie był? Coś pięknego.
2: Prawda?
1: Coś pięknego.
2: Tak sugestywnie opowiadaliście, bo za co wam bardzo dziękuję. Kilka informacji jeszcze. Podobno plakat gdzieś jest, pisze Sławek, który nam popatrzył.
1: Znalazł się.
2: I wzięła go jakaś kobieta. Tak napisał Sławek. Mało to jest.
1: To mamy około 250 potencjalnych
2: biorących.
1: Podejrzanych.
2: Tak, to prawda. Więc no dobrze, będziemy zawężali. Może jak nas słucha, to będzie chciała ten plakat oddać we właściwe ręce. I jeszcze dwie informacje. Dwa zaproszenia właściwie, gdybyście mieli za mało rowerów. To zaproszenie od dwóch naszych słuchaczy właściwie. Jednym z nich jest Marek Smyk z Zielonego Mazowsza. W tę niedzielę warszawskie święto rowerowe i Cargo Bike Festival. To się będzie działo. Będzie wielka parada rowerowa i piknik rowerowy. To wszystko organizuje Zielone Mazowsze, więc można tam

0: z nami Artur Barciś, też może się w niedzielę tam na tym rowerze pojawić, więc gratka dla fanów tego serialu. Przyznaję szczerze, że nad jedną i nad drugą imprezą się zastanawiam, jak tu się rozerwać. No przecież się nie rozerwę, powiedziała żaba, prawda?
1: Ja jakoś dasz radę. I said, no, your fucking place from.

0: fuck it. Might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś spotkanie prezydium PKOL-u, pierwsze od momentu zatrzymania i aresztowania Radosława Piesiewicza. W planach jest ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, który zgodnie ze statutem może formalnie odwołać dotychczasowego prezesa. Miejmy nadzieję, nastąpi to jeszcze w tym tygodniu, mówił w TVP Info Leszek Blanik, członek prezydium PKOL-u, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.
2: Doprowadzić do potwierdzenia przez gremium zarządu osoby, która będzie chciała i będzie mogła pełnić obowiązki prezesa, co w dalszej kolejności spowoduje również odwołanie prezesa z tej funkcji, bo my uważamy, że prezes nie jest w stanie generalnie, bez względu na to, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, nie będzie w stanie po prostu pełnić z takimi zarzutami tej funkcji. Z pewnością wewnętrznie, zarówno w części zarządu, ale także prezydium się różnimy, ale w tej chwili ta większość jest do tego, żeby to faktycznie zmienić, no i zmienić bieg tego wszystkiego, co się dzieje, co kompromituje polski sport.
1: Radosław Piesiewicz, przypomnę, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jego obrońcy złożyli zażalenie na 3-miesięczny areszt. Wniosek rozstrzygnie sąd w Katowicach.

0: Katowicach. Dwukrotnie alerty RCB otrzymali dziś mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Zachowaj czujność, śledź komunikaty, reaguj na syreny alarmowe. Brzmiała wiadomość wysłana najpierw po 4 nad ranem, a następnie po 6.30. Po kilkudziesięciu minutach alerty były odwoływane. W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów co najmniej 7 osób zostało rannych, a 2 zginęły. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły kilka godzin po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni, ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów w Moskwie, a następnie w Kijowie. Mieszkańcy Warszawy w najbliższych dniach usłyszą syreny alarmowe. Testy rozpoczynają się dzisiaj o 10 i potrwają do 18 września. Będą przeprowadzane w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Emitowane mają być krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Ćwiczenia będą prowadzone w ramach sprawdzenia sprawności systemu ostrzegania obywateli. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Zanosi się na piękny, słoneczny i ciepły wtorek. Bez chmur, właściwie tylko na południowym wschodzie, ale na pozostałym obszarze to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Więcej chmur może pojawić się na północy, a na wybrzeżu, czy też na Pomorzu bardziej, może troszeczkę nawet pod wieczór popadać. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej to dziś najchłodniejsze miejsce, najcieplej na południowym zachodzie. Wrocław, Opole, tam 30 stopni, Katowice, Kraków 29 i nawet w Zakopanem dzisiaj 25 stopni przy pełnym słońcu. Warto więc wyjść na dwór i skorzystać z tej dobrej pogody. Co do wiatru, nie powinien sprawiać większych problemów. Słaby, umiarkowany, tylko w obszarach podgórskich dość silny, a nad morzem okresami porywisty.
2: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...
3: Ćwiczymy. Aerobik.

0: Jakie będą efekty, proszę zobaczyć w broszurze.
1: Ale nam zarządziła Zuza gimnastykę z rana. Klaudiuszu.
2: Mnie się bardzo podoba.
1: No ja widziałem, że ręce ci chodziły, nogi. Mówiłeś, że zmęczony po rajdzie, a ćwiczyłeś jak naprawdę. Chciałem powiedzieć młodzieniaszek. Ale przecież jesteś młodzieniaszkiem. Klaudiusz Slezak.
2: To wszystko zależy od zestawienia. W porównaniu z niektórymi pewnie tak. A inni już.
1: No i taki właśnie.
2: Mogę spoglądać na moją siwą brodę w zupełnie inny sposób. Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, która dzisiaj miała co robić.
1: Oj tak, bardzo dziękujemy Wiktorii.
2: Bardzo dziękujemy. Zuzanna i Wenda.
1: Wspomniana, bo to Zuza właśnie nam dzisiaj te, nie tylko tę gimnastykę, ale całą muzykę przygotowała. No i co, wchodzimy w czwartą godzinę.
2: Jest dobra wiadomość?
1: To jest dobra wiadomość.
2: Nie
1: dla wszystkich.
2: Nie ta. To nie jest dobra wiadomość, ale to powiem od razu, że pani profesor Kresa szuka pana Radosława, więc panie Radosławie, tego od plakatu zgubionego.
1: A, będzie autograf.
2: Proszę spodziewać się telefonu, tylko na baczność.
1: To może pani profesor z tą kobietą, u której się znalazł ten autograf.
2: To lepiej nie.
3: Nowy świt.
1: No dobrze, teraz zabierzemy państwa jak co dwa tygodnie we wtorki do Afryki, tym razem do południowej części tego kontynentu, do kraju, który niegdyś nazywał się Suazi, także Ngwane, a od 8 lat nazywa się zupełnie inaczej.
4: W minioną niedzielę w Eswatini obchodzono Somhlolo Day. Nazwa być może trudna do rozszyfrowania, ale to jedno z najważniejszych świąt państwowych kraju, upamiętniające uzyskanie niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1968 roku. Sama nazwa może też być nieco myląca dla dobrze zaznajomionych z historią tego kraju, bo pochodzi ona od jednego z przydomków króla Eswatini z początków XIX wieku, a to przecież nie on doprowadził do niepodległości kraju, ale jego panowanie stało się jednym z fundamentów współczesnej tożsamości państwa. Sobhuza I, bo tak brzmiało jego oficjalne imię, rządził w pierwszej połowie XIX wieku i przedstawiany jest w historii Eswatini jako jeden z najważniejszych twórców politycznej wspólnoty Suazich. Był władcą w okresie, kiedy w południowej Afryce zachodziły bardzo gwałtowne zmiany polityczne, a kolejne społeczności rywalizowały o ziemię, bezpieczeństwo i wpływy. W oficjalnej narracji Eswatini szczególne miejsce zajmuje przypisywana mu legenda, w której w obliczu kontaktu z białymi przybyszami miał wskazać swoim poddanym na książkę zamiast na pieniądze. Ten gest jest interpretowany jako symboliczny podkreślenie znaczenia wiedzy i edukacji dla przetrwania narodu. W wyborze jego imienia do celebrowania niepodległości nie chodziło więc wyłącznie o wspomnienie dawnego monarchy, ale o przypomnienie pewnego modelu państwowości, w którym kultura, wiedza i instytucja króla pozostają ze sobą ściśle związane. Historia Eswatini w kolejnych dekadach po śmierci Sobhuzy I była jednak znacznie mniej stabilna i świetlista. W drugiej połowie XIX wieku rosnąca obecność europejskich osadników doprowadziła do zawierania koncesji dotyczących ziemi, górnictwa czy handlu, które początkowo miały między innymi chronić interesy Suazich przed ekspansją sąsiednich państw, ale ostatecznie przyczyniły się do utraty znacznej części terytorium. Pod koniec XIX wieku kraj znalazł się pod wspólną administracją brytyjską i burską, a po wojnie angloburskiej Wielka Brytania przejęła kontrolę nad terytorium jako protektoratem, który utrzymał się aż do wspomnianego 1968 roku. Niepodległość nie oznaczała jednak zerwania z monarchiczną przeszłością. Przeciwnie, była w dużej mierze przedstawiana jako odzyskanie możliwości samodzielnego rozwijania rozwijania systemu politycznego opartego na lokalnych tradycjach. 6 września 1968 roku Swaziland, jak państwo wówczas się nazywało, uzyskał niepodległość, a królem został Sobuza II, który już od 1921 roku stał na czele narodu Swazi. Nowe państwo było początkowo monarchią konstytucyjną z parlamentarnym systemem politycznym, a pierwsze wybory po uzyskaniu niepodległości odbyły się w 1972 roku. Rok później Sobuza II zawiesił jednak konstytucję, rozwiązał parlament i zakazał działalności politycznej, uzasadniając tę decyzję między innymi tym, że zachodni model polityczny był niezgodny ze społeczną i kulturową organizacją ludu Swazi. Ta argumentacja pozwala też zrozumieć współczesne znaczenie Somlolo Day, ponieważ święto nie upamiętnia jedynie końca brytyjskiej administracji, ale wpisuje niepodległość w znacznie starszą opowieść o ciągłości monarchii. W Eswatini król nie jest wyłącznie symbolem państwa, lecz centralną instytucją systemu politycznego i tradycyjnego, a współczesny model rządzenia łączy struktury państwowe z systemem tradycyjnych wodzostw. Problem polega jednak na tym, że ta argumentacja o zgodności monarchii z lokalną tradycją funkcjonuje dziś w państwie, które pozostaje jedną z najbardziej ograniczonych politycznie monarchii na świecie. Partie polityczne są zakazane od 1973 roku. Król zachowuje nadrzędną władzę nad wszystkimi gałęziami państwa, a system wyborczy nie daje opozycji realnej możliwości zdobycia władzy. Organizacja Human Rights Watch wskazuje na utrzymujące się ograniczenia przestrzeni obywatelskiej, w tym między innymi brak odpowiedzialności za przemoc wobec uczestników protestów prodemokratycznych sprzed kilku lat. W ten sposób tradycja, która w oficjalnej narracji ma być źródłem politycznej stabilności, ciągłości i dumy, staje się jednocześnie podstawą systemu, w którym możliwość jego demokratycznego zakwestionowania jest bardzo ograniczona. W tym kontekście interesujący jest również powrót do nazwy Eswatini. W 2018 roku, dokładnie w 50. rocznicę niepodległości, król Mswati III ogłosił zmianę oficjalnej nazwy państwa ze Swaziland na Eswatini, czyli nazwę odnoszącą się do ludu Swazi. Uzasadnienie było wyraźnie związane z kwestią niezależności. Skoro państwo jest niepodległe, powinno również nosić nazwę pochodzącą od jego własnych mieszkańców, a nie odziedziczoną po brytyjskim okresie kolonialnym. Był to więc gest symboliczny, ale dokonany pół wieku po formalnym uzyskaniu niepodległości, pokazujący też, że proces definiowania własnej tożsamości nie zakończył się wraz z 1968 roku.

0: To była piosenka z Eswatini, o którym opowiadał nam wcześniej Mikołaj Kierski.
1: Czy ty tak jak ja masz takie wrażenie, że w tej afrykańskiej muzyce, ona jest też różna oczywiście w zależności od regionu Afryki, ale jest dużo energii i dużo radości?
0: Tak, tak, zdecydowanie. To jest to, z czym się kojarzy afrykańska muzyka.
1: Jest to niesamowite.
0: No, ty byłeś niedawno na tym kontynencie pięknym.
1: Byłem.
0: I też opowiadałeś, jak dużo tam jest takiej zwykłej, codziennej radości w ludziach.
1: Tak. I ten taniec, który tam jest, też jest i wyzwala takie pozytywne emocje i radość. To niesamowite. Oni mają oczywiście też swoje problemy i też mogliby je gdzieś muzycznie przejawiać, ale ich muzyka jest jednak taka właśnie niosąca radość, co mnie urzeka.
0: To co, może więcej afrykańskiej muzyki w porankach?
1: Wiesz, ja tu
0: podpiszesz się pod tym?
1: W zupełnie innej redakcji niż muzyczną pracuję, więc się, oni mi się nie wtykają do polityki, a im do muzyki.
0: Możemy składać najwyżej wnioski do naszej redakcji muzycznej. Ale jedno jest pewne. Zawsze co 2 tygodnie u Mikołaja będzie afrykańska piosenka.
1: Tak, na którą czekam też przy okazji.

0: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie dzięki opowieściom słuchaczy ja się zdecydowałam na rajd 3 edycje temu. Kupiłam rower, na rowerze nie siedziałam przez 30 lat i jestem zachwycona. Zaczęłam jeździć bardzo regularnie. Bardzo dziękuję Klaudyuszowi za to, że gdzieś właśnie no bardzo tą inicjatywę gdzieś rozkręcił i ja jestem przeszczęśliwa, że mogę być częścią tak wspaniałego wydarzenia, tak wspaniałego rajdu. Ci ludzie są rzeczywiście cudowni, wspaniali i bardzo, bardzo chciałam ci to podziękować. Tak, tak po prostu z serca i powiedzieć, że ja już również bardzo, bardzo tęsknię. Kolejnym rajdem również będę go miała wpisanego już w grafik. Również swoje życie układam pod kolejny rajd. Czekam już bardzo na rajd wiosenny. No i bardzo, bardzo chciałam pozdrowić grupę Jagódek.
1: Mieliśmy już kończyć temat rajdu. Nawet uciekliśmy do Eswatini.
2: A to proszę bardzo.
1: A tu cały czas państwo do nas dzwonią i piszą w sprawie rajdu właśnie. Pani Aurelia też do nas napisała, że miała zadzwonić rano, no ale nie zdecydowała się na to. Nie mogła pojechać niestety w tym roku na
2: Aurelia w ostatnim momencie.
1: Na rajd, chociaż już była zapisana, już się przygotowywała. Już
2: nawet powiem więcej, śpiewnik cały Aurelia stworzyła, zaktualizowała i wzięła się za to. No tak, czasem są takie wypadki sytuacje losowe i tym razem, ale mam nadzieję, że na następnym Aurelia będzie.
1: Głęboko w to wierzymy.

0: 9:30. Zwykle o tej porze mamy drugą rozmowę. Teraz też zaplanowaliśmy rozmowę, tylko jeszcze czekamy na naszą gościnę.
1: Życie.
0: Tak. Czekamy na naszą gościnę. Będzie nią Paulina Bartosik z Polskiej Akcji Humanitarnej, ekspertka merytoryczna programu Pajacyk. No ale to jeszcze za kilka minut. Miejmy nadzieję, że pani Paulina spokojnie do nas dojedzie.
1: Jak otwierasz przeglądarkę, to wyświetla ci się Pajacyk?
0: Przeglądarkę jak otwieram?
1: Internetową, tak.
0: Nie.
1: Jak to?
0: A to by się otwiera?
1: No oczywiście. To jest pierwsza strona, na którą codziennie po 5 rano wchodzę i klikam w brzuszek Pajacyka.
0: To musimy koniecznie to powiedzieć pani Paulinie.
1: Każdy Pajacyk to 50 groszy na żywienie dzieci. Oprócz tego, że jeszcze się dorzucam im tam jakimś groszem.
0: No i trochę więcej na ten temat na pewno powiemy już za chwilę.

0: No i przyjechała nasza gościni. Dzień dobry, z nami jest pani Paulina Bartosik z Polskiej Akcji Humanitarnej, ekspertka merytoryczna programu Pajacyk.
1: Dzień dobry.
0: Klaudiusz przed chwilą wspomniał, że codziennie wspiera Pajacyka. I to jest pierwsza rzecz, jaką robi rano po wstaniu, więc oczywiście namawiamy państwa, żeby Klaudiusza naśladować.
2: Pajacyk.pl, prosta strona, można dodać do strony startowej i już.
0: No właśnie, akcja Pajacyk nam towarzyszy już od 25 lat.
1: Nawet więcej.
0: Nawet więcej. Myślę, że każdy z państwa słyszał o Pajacyku, wspierał Pajacyka i wie mniej więcej, o co chodzi w całej akcji, ale może pokrótce przypomnijmy, czym jest akcja Pajacyk i dlaczego teraz na początku roku szkolnego też o niej wspominamy.
1: Przede wszystkim to, czego Polacy nie wiedzą, to to, że od kilku lat Pajacyk to już nie tylko żywienie, ale także pomoc psychospołeczna. Ta pomoc psychospołeczna wzięła się z takiej naturalnej potrzeby, z tego, że osoby, którym pomagaliśmy żywieniowo, zaczęły nam mówić, że no super, że dokarmiacie nas, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ale tu są też inne potrzeby, potrzeby psychologiczne, potrzeby też takiego uspołeczniania dzieci i młodzieży i w odpowiedzi na to program Pajacyk rozszerzył swoją działalność.
0: To był 2021 rok, też taki no, rok, pamiętamy, pandemiczny, prawda? Wtedy też wiele z tych problemów no, wychodziło na światło dzienne i okazywało się, że rzeczywiście cała ta pandemia jeszcze bardziej nie służy naszemu zdrowiu psychicznemu, a co dopiero jeśli chodzi o dzieci, które też były gdzieś izolowane od swojego środowiska szkolnego chociażby. 60% nastolatków odczuwa na co dzień chroniczny stres i przemęczenie. Jak temu zapobiegać?
1: Przede wszystkim nie każde dziecko i nie każdy nastolatek potrzebuje od razu pomocy psychologicznej. Często myślimy, że od razu, kiedy dzieją się jakieś problemy, to należy tej pomocy szukać. Paradoksalnie czasem warto też z dzieckiem porozmawiać. Jednak tam, gdzie ta pomoc, taka bardziej nazwijmy to koleżeńska czy rodzinna, nie pomaga, faktycznie warto szukać pomocy profesjonalnej, specjalistycznej. Po to też właśnie istnieje program Pajacyk, żeby uzupełniać luki, których państwo polskie nie uzupełnia z różnych względów.
0: W jaki sposób działa program Pajacyk? W takim razie, czy zgłaszają się nauczyciele, czy szkoły, czy rodzice?
1: To działa w ten sposób, iż stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie pomóc całej Polsce sami, ale istnieje mnóstwo organizacji czy szkół, które wiedzą, jakie są potrzeby w danym regionie. I my po prostu co roku w ramach konkursów, jeden z tych konkursów startuje w przyszłym tygodniu, wspomagamy te organizacje. To jest bardzo cenna inicjatywa pod tym względem, że nie definiujemy, jaka to organizacja musi być pod względem wielkości. To znaczy ona musi mieć swoje warunki lokalowe, musi mieć swoich specjalistów, ci specjaliści muszą spełniać wymogi. Tutaj ta realność tej pomocy musi być bardzo dobrze udokumentowana. To nie mogą być takie fantazje i wizje, tylko faktycznie coś, co ma działać. Natomiast my nie definiujemy, czy to ma być duża organizacja z Warszawy, czy to ma być mała fundacja z miasta powiatowego, wręcz lepiej, jeżeli to jest mała organizacja, bo my chcemy sięgać tam, gdzie właśnie takie organizacje raczej nie sięgają.
0: Czyli nie konkretne szkoły, ale właśnie mniejsze takie fundacje, organizacje pozarządowe, które wspierają już bezpośrednio.
1: To mogą być szkoły, ale z reguły to są organizacje. Najważniejsze dla nas jest to, żeby byli specjaliści i żeby były warunki.
0: Skąd wziąć takich specjalistów?
1: O, no to zależy oczywiście od miejsca, w którym się znajdujemy, ale zasadniczo też nie stawiamy warunków zaporowych naszym organizacjom czy szkołom. Muszą to być faktycznie jedynie specjaliści, którzy po prostu znają się na dziedzinie, w której mają pracować. Czyli jeżeli chodzi tutaj na przykład o zajęcia specjalistyczne, no to oczywiście musi być tu wykształcenie bazowe i doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc niespecjalistyczną, bo taką też mamy, to to chociażby chodzi o umiejętność tworzenia takich zajęć integracyjnych, czy szkoleń dla rodziców, bo też nie ograniczamy się tylko do pracy z dzieckiem, patrzymy na rodzinę bardziej jak na system.
0: Całościowo.
1: Tak.
0: Znalazłem też na państwa stronie internetowej takie programy, jak na przykład Pajacyk Sztuka Wsparcia.
1: Tak.
0: I też jest drugi program, program HART. Proszę powiedzieć kilka słów o obu tych programach.
1: W zasadzie to można powiedzieć, że to jest poniekąd jeden program, ponieważ jeden wynika z metodologii drugiego. Są to zajęcia, które najprościej można nazwać arteterapią, w takim maksymalnym uproszczeniu, czyli takiej terapii poprzez sztukę, na której dzieci mają szansę wyrażać swoje emocje, odczucia poprzez różne formy artystyczne. Nie porównałabym tego w żadnym stopniu do lekcji plastyki, bo tu nie chodzi o to, czy dziecko ma talent, tylko czy faktycznie ma możliwość wyrażania swoich uczuć, tego, co przeżywa w sposób, który jest właśnie nieocenialny.
0: Nie chodzi o dzieło końcowe, tylko sam proces tworzenia.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: I te programy dzieją się w szkole. Jest to o tyle ciekawe, że jest to zarówno w szkole, jak i nie w szkole. W szkole w kontekście, że jest to faktycznie w budynku, ale nie w szkole w tym kontekście, że dzieci mają też szansę zobaczyć szkołę od strony takiej nieocenialnej, czyli że faktycznie robią coś, co jest merytorycznie twórcze, ciekawe, ale to nie jest na ocenę. Też widzę dużą wartość w tym programie, że można zobaczyć, że szkoła czegoś uczy, ale nie ocenia.
0: I rzeczywiście mają, to się sprawdza? Mają państwo jakieś zwrotne informacje?
1: Jak najbardziej. Też jeździmy na wizyty monitoringowe. My oglądamy, jak takie zajęcia wyglądają. Interesuje nas w pajacyku zawsze jakość wykonywanej pracy. Czy są to bardziej zajęcia specjalistyczne, czy zajęcia niespecjalistyczne, czy zajęcia wynikające właśnie z programu Sztuka Wsparcia. Nas interesuje to, jak te zajęcia przebiegają. Bardzo wnikliwie analizujemy wszystko. Stawiamy też na mocną ewaluację, w której pytamy dzieci i nastolatków, jak oni się czują z tymi zajęciami. Czyli nic, co robimy, nie jest tylko na papierze. To są bardzo realne rzeczy.
0: Wśród naszych słuchaczy jest wielu nauczycieli i być może pomocną będzie taka informacja, że państwo też mogą pomóc chyba w takim wyposażeniu właśnie nauczycieli w konkretne umiejętności.
1: Jak najbardziej. Nawet w przyszłym tygodniu mamy szkolenie dla nauczycieli, którzy biorą udział w naszym projekcie, ponieważ my nie tylko szkolimy na początku, ale później także robimy coś w rodzaju takiego odświeżenia wiedzy. Bardzo dbamy i pilnujemy o to, żeby metodologia była zachowana, ale też żeby nasi nauczyciele czuli się komfortowo w danej metodzie.
0: Ta część wsparcia pajacykowego dotycząca zdrowia psychicznego, to jest ta jedna noga, która dołączyła do tej...
1: Tak.
0: Ta druga noga, która dołączyła do pierwszej. Oczywiście nie mówimy tutaj, która jest ważniejsza, która mniej ważna, bo obie są kluczowe w rozwoju młodych ludzi, a o nich powinniśmy dbać szczególnie. Tak jak pani wspomniała, część dzieci wymaga zarówno tego wsparcia, jeśli chodzi o żywienie, i część też o pomoc psychiczną. Czy jest pani w stanie powiedzieć, ile dzieci korzysta z tych programów?
1: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ten rok szkolny, to z programu Pajacyk korzystało ponad 1000 dzieci w 50 placówkach i sfinansowaliśmy ponad mniej więcej 70 tysięcy posiłków.
0: A z tego, co czytam, miesięczne wsparcie żywnościowe dla dziecka wynosi 200 zł, tak? Godzina konsultacji psychologicznej 250. No, to oczywiście są spore koszty. Czy łatwo jest zebrać takie pieniądze?
1: Zawsze zachęcamy do wpłat, chociażby przez stronę Polskiej Akcji Humanitarnej. Warto też wiedzieć, że jeżeli chodzi o wpłaty, to im bardziej stałe są to wpłaty, tym bardziej my możemy sobie zaplanować wydatki do przodu. Żeby pokazać Państwu perspektywę, w przyszłym tygodniu otwieramy konkurs psychospołeczny, kolejny, zaś w tamtym roku mieliśmy 171 wniosków na ponad 17 milionów złotych wartości tych wniosków, zaś nasz budżet na tamten rok wynosił 1 000 000 złotych i mogliśmy wybrać jedynie 10 organizacji, więc to pokazuje taką kroplę w morzu tego, co my chcielibyśmy robić, a co robimy, więc jak najbardziej zachęcamy do wspierania nas, ponieważ ta pomoc jest właśnie mierzalna, rzetelna. Stawiamy jednak od lat na to, żeby nasze organizacje partnerskie pracowały też w sposób godnościowy, żeby wizerunek dzieci był chroniony. Jest to dla nas bardzo ważne i chcemy się rozwijać, chcemy być jeszcze lepsi, chcemy dbać o to, żeby ta pomoc była profesjonalna.
0: Spotykamy się na początku roku szkolnego, ale podkreślmy, że Pajacyk działa nie tylko w trakcie roku szkolnego, ale też w wakacje i także w trakcie ferii zimowych.
1: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o program żywieniowy, to są to nawet różne edycje, ponieważ jak mądrze zwrócili nam uwagę nasi partnerzy, nauczyciele, osoby, które z nami współpracują, dzieci nie są głodne tylko w roku szkolnym. Ja chciałabym też powiedzieć, że mam taką refleksję na temat pomocy psychologicznej w kraju generalnie, tak a propos. Często zakładamy jako dorośli, że problemy dzieci generalnie kończą się w czerwcu. Bardzo dużo programów pomocy, czy to żywieniowej, czy psychologicznej, kończy się generalnie w czerwcu, tak jakby te dzieci już nie miały problemów poza szkołą, co jest trochę absurdalne, bo w takim razie byśmy stwierdzili, że wszystkie problemy dzieci biorą się ze szkoły.
0: No to nie szkoła jest problemem.
1: Dokładnie.
0: Tylko niestety sytuacja, w jakiej są dzieci.
1: W czasie szkoły bardziej mamy szansę monitorować dzieci, natomiast jest duża grupa dzieci w Polsce, która w wakacje jest zupełnie osamotniona i pod kątem głodu, i pod kątem pomocy psychologicznej. My w Pajacyku jednak staramy się pomagać dzieciom cały rok.
0: Proszę Państwa, 364 tysiące chłopców i dziewczynek w naszym kraju żyje dziś poniżej progu skrajnego ubóstwa, a tak jak wspomnieliśmy na początku, 60% nastolatków odczuwa na co dzień chroniczny stres i przemęczenie. No to powiedzmy teraz konkretnie, jak możemy wesprzeć akcję Pajacyk?
1: Tak jak mówiłam, warto wpłacać, warto też obserwować nas, warto nas wspierać w różnych formach, nie tylko finansowych, ale też informować o tym, że są różne formy pomocy, bo chociażby pomoc psychospołeczna, ona często dalej jest bardzo nieznana, jeżeli chodzi o nasz program. No ale jednak generalnie faktycznie tego, czego najbardziej brakuje polskiej akcji humanitarnej, to z reguły są pieniądze, więc zachęcamy oczywiście do wpłat, bądź do każdej innej formy pomocy, która jest dla Państwa możliwa.
0: A więc wspierajmy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Wspierajmy Pajacyka, a z nami była ekspertka merytoryczna tego programu z Polskiej Akcji Humanitarnej, pani Paulina Bartosik.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Rozkręca się festiwal obietnic i przedwyborczych pomysłów. Gdzieś coś dodać, coś gdzieś może uszczuplić, by gdzie indziej popuścić pasa. Jak za wiadomo jakiego króla. W jednej z ostatnich rozmów ze mną profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog Przemysław Sadura ostrzegał, że apogeum populizmu jeszcze przed nami. Dlatego należy zachować czujność i jeśli ktoś proponuje, że coś dołoży w ramach tzw. programów społecznych, to od razu powinny takie osoby przedstawić konkretne źródło finansowania złotówka za złotówkę, ale inne niż zaciąganie długu. Jedną z najnowszych refleksji płynącą z byłego obozu rządzącego są słowa Bartosza Marczuka, skądinąd dość dobrze ocenianego byłego wiceministra rodziny w rządzie PiS, a później też już byłego wiceprezesa PFR. Obecnie podpowiada on Karolowi Nawrockiemu jako członek Rady Rodziny i Demografii przy prezydencie RP. No więc, pan Marczuk wymyślił, że 800+ dla wszystkich to jednak za dużo, że trzeba ograniczyć program, bo ten, o ironio, i tak nie poprawia demografii, ale jednocześnie dołożyć inny, coś a la bon mieszkaniowy. I to kolejny pan polityk, który myśląc rzekomo o wzroście demograficznym, nic nie mówi o kobietach. Jak je wesprzeć, jaki parasol ochronny zaproponować w czasie ciąży i już po niej, pod kątem obecności na rynku pracy i składek emerytalnych? Nie, tylko żeby przy trzecim dziecku dać 100 tysięcy złotych w takim bonie. Jak to powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, byłyby to takie znaczone pieniądze na wkład własny, materiały budowlane lub remont mieszkania. 100 tysięcy złotych to byłaby kwota maksymalna. Proponowane rozwiązanie miałoby kosztować około 20 miliardów złotych rocznie. Jednocześnie Marczuk opowiedział się za przywróceniem kryterium dochodowego dla pierwszego dziecka przy programie 800+, czyli chce przesunąć część środków z tego programu, ale skąd wziąć na resztę, to nie wiadomo. Co więcej, eksperci dość surowo oceniają takie pomysły, przesypywania pieniędzy z worka do worka i rozdawania. Tym bardziej, gdy bon z celowym przeznaczeniem może zadziałać właściwie jednoznacznie. W tym przypadku jeszcze droższymi mieszkaniami. Ja nie jestem z tych, co straszą deweloperami czy landlordami, ale z reguły gmeranie w gospodarce rynkowej z dopłatami na bony dla konkretnego sektora oznacza, że dopłaty te są co do zasady przez ten sektor zjadane. Wtedy więcej płacą także ci, którzy mają dwoje czy jedno dziecko albo wcale. Ciekawe, czy po takiej informacji są też pary, które pomyślą sobie, no nie, to poczekajmy z tą trzecią ciążą, bo fajny bon się szykuje. Albo już mają dwoje, a jak pojawi się ten bon, to na pewno zdecydują się na trzecie dziecko. Nie wiem, ale się domyślam. Kończąc, państwo tego nie słyszą, a tym bardziej nie widzą, ale mówię do państwa z Karkonoszy. Jestem w Karpaczu, gdzie rusza dziś jubileuszowa edycja Forum Ekonomicznego. Jeszcze dziś w paśmie popołudniowym po 17 połączę się z Michałem Poryckim i opowiem więcej o wydarzeniu. Zapraszam, do usłyszenia.

0: No i szast prast. Rozmowa, finanse osobiste i wylądowaliśmy już prawie u celu.
1: Jest ta, która jednocześnie kończy i zaczyna z nami.
0: Bardzo ci dziękujemy, Zuza, za dzisiejszą muzykę.
2: Proszę
0: to
2: bardzo.
0: Chyba twój debiut nowoświtowy, jeśli chodzi o układanie playlisty, prawda?
2: Tak, to była debiutancka playlista do poranka. Chociaż ja raz robiłam, ale to do soboty i to tylko chyba z Marią na spółę, więc to tak się liczy, tak 50-50.
0: To się nie liczy, samemu nie liczy.
2: No to teraz tak, to pierwszy raz.
0: No to super.
1: To gratulacje, nadzieję, poszło świetnie.
2: Tak?
0: To
2: tak,
0: powiedzieliśmy, na początku, że cię zrecenzujemy na koniec. No i masz ocenę...
1: To ty powiedziałeś.
0: Nawet niedopuszczającą, nawet niedobrą.
2: Bardzo,
0: nie
2: dobrą.
0: Bardzo dobrą, ale celującą.
2: Wow, to dobrze, bo już mi się łapki spociły z tego wszystkiego.
1: To nie, no, niesłusznie.
0: Niesłusznie.
2: Uf, dziękuję.
1: Kuba Jędras.
0: Klaudiusz Slezak.
1: Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Zuzanna Iłęda, która tu jeszcze z państwem zostaje.
2: Kolejna godzina to też moja playlista, ale inna.
0: Tak. Ale się nieźle zacznie.
1: Adriana Celińska-Czeniecka też jeszcze przez chwilę tu będzie. To skład dzisiejszego poranka i bardzo dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Zostawiamy państwa w bardzo dobrych rękach.
0: Do usłyszenia.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ponad 1200 wystawców z 43 państw. W Kielcach rozpocznie się dziś Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa pokaże ponad 350 produktów, w tym demonstrator ciężkiego bojowego wozu piechoty. Ale targi to nie tylko okazja do prezentacji sprzętu, wskazywał w rozmowie z TVP Info Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ.
1: To jest miejsce do debat, spotkań, rozmów, podpisywania różnego rodzaju umów. W tym roku będzie trochę mniej umów, bo umowy sejfowskie podpisywaliśmy na koniec maja. W związku z tym więcej będzie porozumień, listów intencyjnych i takich wyznaczających kierunki współpracy na przyszłość z naszymi partnerami. Jest to wielkie wydarzenie. Chcemy, by ten okres napięć, zagrożeń służył także temu, byśmy nabyli kompetencje, poprawili infrastrukturę, zbudowali zaplecze dla polskiej armii.
0: Gościem targów o 14:00 będzie prezydent Karol Nawrocki, a później w konferencji poświęconej technologiom krytycznym udział weźmie m.in. wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet. Wczoraj mężczyzna usłyszał dwa zarzuty w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu oszukanie użytkowników giełdy kryptowalutowej na kwotę blisko 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie powierzonego mienia, czyli środków użytkowników giełdy.
2: Uzasadniając swój wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, przede wszystkim prokurator wskazał na dowody, które wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów przez pana Romana Rzet. Wskazał na trzy przesłanki przewidziane w naszej polskiej procedurze, a mianowicie na realnie grożącą surową karę, ale także na uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki.
0: Przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, ale złożył wyjaśnienia. Helsińska Fundacja Praw Człowieka kieruje zawiadomienie w sprawie Julii Przyłębskiej, byłej prezes TK. Zdaniem fundacji w Trybunale przez lata dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających w taki sposób, by sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści. Zawiadomienie jest efektem trwających niemal 6 lat starań fundacji o dostęp do danych o zmianach składów, a także ich analizy. Duże korki na odcinku S7 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Rychnowo niedaleko Ostródy najpierw przewróciła się laweta, a następnie zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z kierowców został ranny. Są bardzo poważne utrudnienia w ruchu. Policja kieruje na objazdy. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: z graniem.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jak co wtorek po godzinie 10:00 Zuzanna i Łęda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje. I tak do godziny 11:00 będę z państwem z bardzo kojącą dziś playlistą, ale będą też takie żywsze momenty. A to kojenie, szczególnie na początku, wynika z moich weekendowych doświadczeń, mianowicie byłam nad polskim morzem. I mnie tak wyszumiało, trochę zlało deszczem przy okazji, ale było to bardzo kojące, bardzo przyjemne doświadczenie, bo to już tak trochę po sezonie, a jednak jeszcze trochę sezon. Więc piosenki na początku bardzo tematycznie. Pierwsza dema polskiej piosenki przed nami.

stali słuchacze Igrania z Graniem na pewno wiedzą, że ja z miłą chęcią łączę rzeczy wiekowe z rzeczami, które są nowe i mało znane. I to jest teraz ten moment na samym początku, że dalej będziemy w nadmorskim klimacie i to dalej będzie tymi miotełkami po perkusji nas bujało, ale to będzie nowy zespół i myślę, że w większości może mało znany, raczej mało znany. Ja z zespołem Kilka Czułości spotkałam się po raz pierwszy na studenckim festiwalu piosenki. Tylko, że ja kilka razy już robiłam tą konferansjerkę, to mi się wszystkie edycje mylą i ja nie wiem, kiedy kogo poznałam. Więc bardzo przepraszam, Kilka Czułości. Nie pamiętam, czy to było w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, ale świetnie wypadli i teraz wydali List w butelce. Dominik Gawroński tam się jeszcze dograł. No i jako, że List w butelce, wiadomo, wrzuca się do morza, więc może znowu będzie i piękna trąbka.

Przed nami będą wątki jazzowe, bo Liana Flores, albo Liana Flores, w zależności z którym akcentem czytamy, bo to jest wokalistka, która z jednej strony jest, ma korzenie brytyjskie, z drugiej brazylijskie, więc domyślam się, że właśnie do tego tak dano jej na imię i na nazwisko, że w dwóch miejscach się to całkiem zgrabnie sprawdza. Przed nami, a ja ją znalazłam na jednej z playlist w streamingu, otwierała jedną z playlist poświęconą jazzowi, świeżym jazzowym brzmieniom i tak jak sobie tego słuchałam, to jest taki, to jest jazz, żeby nie było, ale on jest bardzo subtelny, to jest fuzja z, trochę z popem, trochę może z soulem, ale jest to jednocześnie bardzo delikatne, intensywne. I to może brzmieć jak zupełna sprzeczność, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli jakaś bliska osoba nam bierze dłoń i swoim opuszkiem palca tak delikatnie nam coś rysuje na dłoni, to to jest w sumie bardzo delikatne, ale bardzo intensywne i to piosenka i taka właśnie jest. A tytuł też ma bardzo delikatny, ale intensywny, bo to jest So Mysterious.

So Mysterious pochodzi z epki And So It Goes, która ukazała się w ubiegły piątek. Wydaje mi się, że to zmierza w stronę większego wydawnictwa. A co jeszcze można powiedzieć o pani Lianie, to to, że ona zaczęła jako artystka niezależna. Sama wydała i wyprodukowała pierwsze dwie epki, a potem szczęśliwie udało jej się podpisać z wytwórnią już na album długo grający i od tego czasu jej kariera ma się doskonale, bo między innymi otwierała show, czyli była supportem tak zwanym dla Livey, która często w igraniu się pojawia, czy dla Mata Malteza, który też nieraz był w igraniu z graniem. Być może fani Szczytu pamiętają Ichiko AOB, czyli wokalistkę z Azji, taką bardzo, która smęci i bardzo jest smutna, no to Flores też występowała z Ichiko w Royal Albert Hall, między innymi. No i generalnie grywa po całym świecie, bo i Azja, i Europa, i Ameryka, chyba w Afryce jej nie było, ale to jest dość popularna praktyka wśród artystów, niestety. Także godna jest obserwowania i tego, co nowego od niej się ukaże, bo to też bardzo przyjemne brzmienia. A my przenosimy się do Polski, do Gdańska, bo stamtąd pochodzi Cinnamon Guy, którego znowuż myślę, że państwo już dobrze z igrania kojarzą. Jedno ze starszych nagrań razem z Maxem Schreigerem, Sweet Honey.

Naprawdę jestem fanką tej metafory, bo do tego, jeżeli ktoś jest naszą stroną B, to może to trochę brzmi niewdzięcznie, bo to jakby trochę grał, nie wiem, może drugie skrzypce w tej relacji, ale z drugiej strony to jest taka obietnica pilnowania komuś tyłów, że kiedy ty nie wiesz, co się dzieje za plecami, to ta osoba tam jest i ona pilnuje i będzie wszystko dobrze. Więc naprawdę bardzo wdzięczna metafora i zresztą dobry, oldschoolowy taki numer, trochę retro soulu. Wracamy na polskie podwórko, ale inaczej, bo to będzie P-Unity i Hades z singlem Epicantus z 2022 roku.

Szukając na dzisiaj takich miłych, kojących, bujających brzmień, takich jak te fale nadmorskie w weekend, przypomniałam sobie o duecie Tonic and Men, czyli Jean Tonic i Me Man, którzy wydali dwa albumy długogrające, które są o tyle koncepcyjne, że mają... Najpierw jest Opening Song z 2023 roku, a potem jest 2024 i Come In, We're Open, i to są takie okładki, jakby prowadzili pizzerię i nawet poszli w to dalej, bo jakieś takie wizualizacje towarzyszące tym wydawnictwom, to są oni grający sobie na konsolach, ale na tle wielkiego pieca do pizzy, więc wszystko tam się kręci dookoła otwierania wspólnej restauracji. Domyślam się, że był pewnie jakiś happening wokół tego, jakiś pizzowy te kilka lat temu, no ale muzyka została, pizzy pewnie już nie ma, a ja wracam do tego wcześniejszego albumu, gdzie jest utwór You Make Me Feel So Good.

To jest moment na playliście, w którym ja sama siebie zaskoczyłam, że dodałam ten utwór i kiedy odsłuchiwałam playlistę jeszcze raz w drodze do redakcji, to miałam takie, o, dodałam to? Ale super, co wspaniała decyzja z mojej strony, bo byłam mało przytomna, ale ewidentnie zadziała. Mam nadzieję, że na Państwa równie pozytywnie, co ja. Halina Frunzkowiak i ABC przed nami.

I wracamy do nowości i zapowiedzi tego, co się będzie działo muzycznie na jesieni. Zawsze to bardzo intensywny wydawniczo moment. Końcówka października to między innymi premiera epki Corners Arona Frasera. I pierwszy numer, drugi zapowiadający tę epkę się ukazał. Domyślam się, że to będzie ten model wydawniczy, w którym wszystko ukaże się przed premierą epki, to znaczy razem z premierą ostatni utwór pewnie się ukaże. No ale może nie, może przyjdzie nam poczekać na więcej, bo jest zapowiedziane raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć utworów, jak to na małym wydawnictwie. No a przed nami ten jeden z zapowiadających. O, Paint the Picture.

I nowości z Polski i też singiel tygodnia, jeden z trzech, czyli Piotr Odoszewski przed nami ze swoim najnowszym singlem Kid. Piotr, mam wrażenie, pnie się coraz prężniej po tych drabinkach kariery i myślę, że niedługo będzie o nim już naprawdę, naprawdę głośno.

Przed nami zespół, przy którym dopiero kiedy zerknęłam w ich bio, zorientowałam się, że pochodzą z Niemiec, co zweryfikowało moje zapędy, żeby czytać ich jako Rikers, bo wydaje mi się, że powinno być coś bardziej jak Rikers, bo to jest zespół czteroosobowy, który pochodzi z okolic Stuttgartu. Jeżeli się Państwu spodoba najnowszy single Changes, to jest to o tyle dobra informacja, że planują tour po Europie tej jesieni i pod koniec listopada będą w Polsce, dokładnie w Warszawie, więc można ich posłuchać. Oni łączą indie pop z retro rockiem, z retro groove'em tak naprawdę, trochę takiego współczesnego funk'u. Bardzo jest to przyjemna i z jednej strony bujająca, z drugiej kojąca mieszanka. Changes, czyli najnowszy singiel przed nami.

Teraz będzie coś starego i klasycznego, ale jednocześnie nowego, bo to Amy Winehouse i Tears Dry, czyli coś, co dobrze znamy, ale w wersji alternatywnej, alternatywnym demo, które niedawno ujrzało światło dzienne. Jakoś zupełnie się zmienia nagle ta piosenka w tej aranżacji. Tak się robi trochę jakby smutniej, ale mi się podoba. Bardzo chyba nawet.

Do tej pory zawsze mi się wydawało, że ona jest taka zadowolona, że te łzy same wyschną i pójdziemy do przodu. A tutaj się okazuje, że chyba nie do końca jesteśmy zadowoleni, że łzy muszą wysychać same. Nie wiem, co Państwo na to. Jestem bardzo ciekawa. Przypominam, że zawsze można dać znać. Zaglądam na grupę patronacką i na maila bardzo chętnie. A przed nami ostatnia nowość dziś. Natalia Grosiak i ostatnia piosenka o tobie. I to też jest ostatni singiel promujący album, który ukaże się niedługo. I jeżeli wszystkie znaki na niebie i ziemi się dobrze ułożą, to Natalia opowie na antenie o albumie w całości.

Jest coś absolutnie wyzwalającego w tym refrenie, takiego, że można o kimś zaśpiewać ostatnią piosenkę i on już więcej ani grama krwi na mnie napsuje, już nie będzie trzeba o tym pisać piosenek i to jest ostatnia. Bardzo jest to wzruszające i mnie jakoś bardzo cieszy. No, nie cieszy mnie, że już koniec. Ostatnia piosenka i grania przed nami. Simon Garfunkel, Homeward Bound na żywo z Lincoln Center w Nowym Jorku, a ja się żegnam i bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Zuzanna Najłęda, Kajetan Strzelczyk.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do laski marszałkowskiej trafił drugi prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Jest bliźniaczo podobny do tego, który Nawrocki proponował już wcześniej. Jego podstawą jest projekt rządowy. Blisko 10 kilometrów ma korek na trasie S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. Tuż za mostem południowym, na środkowym pasie ruchu w kierunku Warszawy, ciężarówka zderzyła się z osobówką. W związku z tym dwa pasy są zamknięte, ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Nikt nie został poszkodowany, ale są ogromne utrudnienia w kierunku Wilanowa. Korek zaczyna się za węzłem Lubelska. Włamanie do Muzeum Renoira w Cagny-sur-Mer na południu Francji. Ich łupem padły 4 dzieła sztuki jednego z najważniejszych twórców impresjonizmu. Podczas ucieczki przestępcy zgubili jedno z dzieł. Burmistrz Cagny-sur-Mer oszacował wartość skradzionych przedmiotów na 9 milionów euro. Alarm w muzeum włączył się o 5:48. Zaledwie 5 minut później na miejscu pojawiła się policja. Dwóch mężczyzn, których zarejestrowały miejskie kamery monitoringu, uciekło. Na niespełna miesiąc przed wyborami prezydenckimi w Brazylii kandydat prawicy Flavio Bolsonaro dogonił przewodniczącego dotychczas w sondażach szefa państwa Luisa Inácio Lula da Silva, wynika z opublikowanego sondażu ośrodka badawczego Quest. Flavio to syn Jaira Bolsonaro, byłego prezydenta, skazanego na 27 lat i 3 miesiące więzienia za kierowanie nieudaną próbą zamachu stanu po utracie przez niego władzy. Bolsonaro senior odbywa karę obecnie w areszcie domowym. Najnowsze badanie dowodzi, że Lula i Flavio Bolsonaro mogą liczyć w drugiej turze październikowych wyborów w Brazylii na 41% głosów każdy. Pozostałe ankietowane osoby deklarują, że wciąż wahają się nad swoim wyborem lub nie oddadzą ważnego głosu. W przyszły weekend startuje w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Co roku impreza ściąga do miasta tysiące fanów obrazkowych historii, a zorganizowane z rozmachem spotkanie ledwo mieści się w olbrzymiej Atlas Arenie i przyległymi do niej obiektami sportowymi.
1: To jest naprawdę wielkie święto komiksu w Polsce. Mogą przychodzić całe rodziny. Każdy, nawet nie do końca zainteresowany tematem, znajdzie coś dla siebie. Mamy warsztaty, otwarte strefy wolnego grania, spokojniejszą strefę gier planszowych, a wielbiciele komiksu, wielbiący narrację graficzną, sztuki wizualne, będą mogli porozmawiać z artystami, dostać wrys, czyli rysunek, który jest rodzajem autografu komiksowego i doświadczyć wiele, wiele innych wrażeń, więc myślę, że cały weekend można sobie zaplanować na to, żeby z nami cieszyć się komiksem.
0: Mówiła Katarzyna Tośta, jedna z organizatorek wydarzenia. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi odbędzie się w sobotę i w niedzielę, 19 i 20 września w Atlas Arenie, natomiast w piątek, 18 września w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 otwarte zostaną dwie wystawy poświęcone komiksowi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy okresami może być ono duże. Pod wieczór na Pomorzu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat. Około 27 w centrum, a najcieplej dziś na południowym zachodzie, tam 30 stopni.

0: Justice i Randy, 7 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy wtorkowy środek dnia. Jest 8 września, więc to drugi wtorek już wrześniowy. Harry Styles czeka w kolejce. No więc niechże nie czeka. Dance No More.

Tak jest. Harry Styles, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 11. Co też dzisiaj się w naszej audycji wydarzy? Wiem to nie tylko ja, wie to Agnieszka Lipka-Barnett, która macha teraz do nas zza szyby. Kajtek zaraz się dowie i będzie przynajmniej częściowo te plany wprowadzał w życie użyciem odpowiednich guzików i przycisków na konsolecie, więc co dzisiaj się wydarzy? No wydarzy się na przykład rozmowa z Łukaszem Muszyńskim z filmweb.pl. Będziemy rozmawiać o, trudne słowo będzie, re-releasy, repremiery, jeszcze trudniejsze słowo, czyli pokazywanie filmów sprzed 20, 30, 35, 40 lat raz jeszcze w kinie. Czy to jest fala nostalgii po prostu, czy to jest bardzo zimno wykalkulowany biznesowy ruch ze strony dystrybutorów filmowych, próba ratowania kin być może, a może to jest brak nowej, świeżej oferty i dlatego wracamy do tytułów z przeszłości, no ale też na pewno słowo powiemy o tym, co przed nami w kinach. No, na przykład teraz mamy biograficzny film, to jest wycinek biografii konkretnie Antonego Bourdaina. Ten decydujący moment w jego biografii, to co sprawiło, że stał się tym, jakiego go znamy. Więc między innymi taki film, no ale właśnie też Terminator 2 towarzyszy temu, albo Rekwiem dla snu repertuarze, albo Asterix, Misja Kleopatra i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim dzisiaj z Łukaszem porozmawiamy. Za chwilę za to w naszym studiu będzie Michał Pepol, no i hasła dyrygent Andrzej Wajda, no ale też Michał Pepol na pewno padną w tej rozmowie. Będzie też Agnieszka machała, więc moja pamięć fotograficzna zapisała ten obrazek, Agnieszko, że machałaś. I będzie komitet rodzicielski, no i będzie właśnie o tym, dlaczego wrzesień to jest trudny miesiąc dla wszystkich. I jak sobie go może trochę ułatwić, będzie też profesoru, jak najbardziej. Ballada dzisiaj, prawda? Będzie o balladzie, pewnej balladzie. Etta James.

0: Who's Getting Your Love i Etta James, 17 minut po godzinie 11, a teraz właśnie trochę się śmialiśmy przed chwilą, że nasz stały gość Michał Pepol.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Rzeczywiście regularny.
0: Regularny, o właśnie to jest lepsze słowo. Bez wiolonczeli, bez...
1: Jest wiolonczela w przedpokoju.
0: Jest, tak? Przyszedłeś z wiolonczelą?
1: Przyszedłem, bo mam próbę zaraz, a wiolonczela nie może zostawać w samochodzie, ponieważ nie może się tam zagotować.
0: Czy tak jak świeci słońce. Można właściwie porównać do żywego stworzenia.
1: Tak, musi być pod szczególną
0: opieką. Ale też nie powinna sama zostawać w takim
1: razie. Nie powinna
0: razie,
1: zostawać
0: tak?
1: sama, chociaż w domu czasami zostaje sam.
0: A powiedz, jakie to były wakacje dla ciebie? Dlatego, że spotykaliśmy się ostatnio, stąd ten wstęp o regularności naszych spotkań w kontekście urodzin Kory.
1: Tak.
0: To było wielkie wydarzenie, piękny wieczór w Nowym Teatrze w Warszawie. No i wtedy już zapowiadałeś trochę, że dużo zmian w twoim życiu.
1: No tak, rzeczywiście.
0: Ewolucyjny czas.
1: Ja mam ten rok dosyć taki intensywny, bo no przede wszystkim pracuję nad nowym albumem, co już nabrało takich bardzo wyraźnych kształtów. Ja już wiem, jaki ten album będzie. Odszedłem od zespołu, w którym grałem 28 lat, czyli Kwartetu Royal. Po prostu dojrzewałem do tej decyzji już kilka lat, ale w tym roku, wczesną wiosną, to się wydarzyło. I też kolejna rzecz, powołałem nowy twór do istnienia, to znaczy też jakby nie ma wyraźnej granicy, kiedy to się stało, ale mój zespół, który nazwałem trochę dowcipnie People and the People, czyli swoje nazwisko, które za granicą często właśnie jest wymawiane w ten sposób, czyli People, czyli jestem takim człowiekiem i ludzi, i gram z ludźmi. Stąd ten taki żarcik troszkę, ale to jest taki byt, który ma bardzo szerokie jakby szeroki skład, bo zarówno może być orkiestrą i ten taki sceniczny debiut rzeczywiście był podczas urodzin Kory, kiedy ten cały, a też dodajmy, że to są moi uczniowie albo byli uczniowie, absolwenci tych, których ja uczę w liceum imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Bardzo zdolni ludzie i zaproponowałem właśnie im, żeby stworzyć taki zespół i oni się bardzo ucieszyli i właściwie wszyscy te propozycje przyjęli. Ale też ten zespół może być kwartetem i dosłownie za godzinę będę na próbie właśnie z tym kwartetem, bo to są też, ten skład może być różny. Właśnie od kwartetu, w którym ja też gram, aż po orkiestrę, którą dyryguję. Więc mam taką dosyć dużą swobodę tworzenia poszczególnych składów do poszczególnych projektów. A teraz spotykamy się z kwartetem, ponieważ
0: no
1: to jest ten powód, dla którego ja tu jestem chyba. Chociaż może masz jakieś inne plany, o które chcesz zapytać też. Ale 12 września w warszawskim kinie Iluzjon będzie miał premierę film Andrzeja Wajdy i państwo się tak nie przesłyszeli, bo to będzie film, który oczywiście znamy, chociaż jest to troszeczkę taki z takim, można powiedzieć, troszeczkę jest pominięty wśród takich największych jego hitów kinowych, bo to jest film Dyrygent. Ale film naprawdę niezwykły. Dla tych, którzy na przykład pamiętają film Tar o dyrygentce i też o tym w ogóle całym bycie orkiestrowym, o tym współżyciu muzyków i o tym, czym jest sztuka, ale czym są związki. No to jest film właściwie bardzo, można powiedzieć, bliźniaczy. Niesamowity. Z roku 79. I ja... tam jest jedyna muzyka, którą użył Andrzej Wajda, to Piąta Symfonia Beethovena. I my tę muzykę będziemy grać na żywo razem z filmem, bo film będzie odtwarzany z oryginalną ścieżką dźwiękową, ale ja też dopisałem nową muzykę, którą wykonujemy na żywo, trochę jak w takich filmach niemych, które czasami mamy też szansę chodzić na takie festiwale, gdzie są filmy nieme z muzyką na żywo. Więc tutaj pomyślałem, że to jest w ogóle niesamowity taka okazja, żeby gdzieś wejść z tym filmem w taki dialog. i trochę rzucić nowego światła na ten film. Aczkolwiek, tak jak mówię, z dużym takim też szacunkiem dla tego, co dla wyborów Andrzeja Wajdy, no bo jednak ta Piąta Symfonia to jest, no trudno się nawet z tym mierzyć, prawda?
0: Ale to jest też piękne, że ten film jest opisywany, tutaj zerkam trochę też, żeby mieć różne informacje na jego temat. Film z 80 roku, w 79 nakręcony. John Gielgud, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn jest w dziale muzyka Ludwig van Beethoven.
1: Tak, no tak. Kompozytorem muzyki filmowej jest Ludwig van Beethoven.

0: przecież też z Korą, po prostu gdzieś przysłuchiwałem się temu, co tam się muzycznie dzieje i jak ja mogę wejść z tym w dialog, ale tak samo jest z tym filmem. I bardzo, rzeczywiście teraz mamy już próby, bardzo, bardzo ciekawie to brzmi, jak kwartet dokłada swoje brzmienie do orkiestry na ekranie i się blendujemy razem z tym, co słychać, więc można powiedzieć, że wytwarzamy złudzenie, jakbyśmy to my grali na żywo, ale oczywiście orkiestra jest symfoniczna, ale też są fragmenty takie zupełnie kameralne, kiedy te cztery instrumenty po prostu tworzą jakieś klimaty, jakieś brzmienia, czasami jakąś linię melodyczną prowadzą, ale też dosyć skromnie, żeby niezbyt ingerować w oryginalne wybory mistrza.
1: Ale to jest piękne to napięcie między jednym a drugim.
0: To jest też, takie myślę, że też trochę ryzykowne, ale...
1: Nie boisz się oskarżeń o bezczelność i tak dalej?
0: Gdybym ja to wydał jako... to wtedy, wiadomo, mógłbym być o to posądzony, ale wydaje mi się, że jak to jest jedyny... Znaczy jakby to są pokazy, które są tylko koncertami, to trochę tak jakby grać covery, prawda? Zagrany cover nie jest zmianą... nie jest ingerencją tej oryginalnej piosenki, która nadal istnieje w świadomości.
1: Większą bezczelnością jest, jak orkiestra źle zagra Beethovena.
0: A tam czasami orkiestra gra źle i Andrzej Seweryn się bardzo denerwuje. W ogóle ten film jest genialny. Ja po prostu, jak ktoś tego filmu nie widział albo dawno nie widział, to ja bym bardzo serdecznie polecał. Tym bardziej, że co jest też ciekawe, bilety na ten koncert, na ten pokaz są w cenie biletów kinowych, bo to Iluzjon i współpraca z Finą, Filmoteką Narodowym, Instytutem Audiowizualnym, więc nie są to drogie rzeczy, a mamy też partnerstwo w wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych, która nam użyczyła kopii, więc to jest w ogóle bardzo fajne takie partnerstwo i nie wiem, ja się totalnie jaram na to.
1: Dobrze, to jaraj się w takim razie. Natomiast chciałbym cię zapytać jeszcze na zakończenie naszej rozmowy. Jakie inne plany, co możesz nam jeszcze zdradzić? Trochę już powiedziałeś wcześniej, ale możesz nawet do tego wrócić jakoś.
0: Ja rzeczywiście tak jakoś wychodzi, że co 2 lata wydaję album i myślę, że może w tym roku to się prawdopodobnie nie uda, znaczy raczej na pewno, natomiast myślę, że w pierwszej połowie przyszłego roku ukaże się mój kolejny album i będzie on zupełnie inny niż poprzednie i dla samego mnie też bardzo zaskakujący. Ja też obiecałem sobie przy tym albumie właściwie nic nie mówić, póki on nie będzie zrobiony, ale będzie...
1: Będzie z ciebie, czy będzie w dialogu z innymi?
0: Będzie ze mnie. Będzie totalnie autorski i będzie zupełnie inny niż sam mogłem się spodziewać.
1: Czyli trochę pozbierałeś ten materiał przez ostatnie lata.
0: Dużo zbieram materiału, ale też dużo tak, bo mam rzeczywiście takie jakieś duże archiwa szkiców i przyszedł czas, żeby to wszystko przebrać, przesłuchać, wybrać, opracować, ale też zrobić zupełnie inne rzeczy, których nigdy dotąd nie robiłem. I tyle.
1: Słuchaj,
0: może
1: jako...
0: więcej nie powiem.
1: Okej. Okay.
0: Co ty na to?
1: No.
0: Zasieję takie ziarno niepewności dla tych, którzy będą ciekawi.
1: Dobrze. A jako regularny gość chciałbym, żebyś zapowiedział nam teraz utwór, którego posłuchamy na koniec naszej rozmowy, po rozmowie, bo sam go wybierałeś.
0: No tak, to Janek był bardzo miły i pozwolił mi wybrać piosenkę, którą
1: albo posłucham. Taki leniwy właśnie.
0: Taki leniwy. Nie sądzę.
1: Taki cwaniak, no.
0: Posłuchamy piosenki z mojej płyty Kora Nieskończoność Repryza, czyli Mimoza, Ty, Nie Ty, czyli nowej wersji Kory śpiewającej. Taką dosyć mało znaną, a wydaje mi się też szkoda, piosenkę Ty, Nie Ty właśnie z 1986 roku. Mam nadzieję, że nie mylę dat, którą nagrała Kora z Manamem w takim momencie, kiedy ten zespół już właściwie się prawie że rozpadł. I tak trochę mało było tej piosenki w mediach. I ja trochę dałem jej nowe otoczenie dźwiękowe, ale też starałem się też, żeby nie straciła ona nic ze swojej drapieżnej, ale też popowej, ale trochę punkowej, takiej

0: Aury.
1: Dobrze. To Michał Pepolikora, Mimoza, ty nie ty. A jeszcze chciałem w takim razie powtórzyć najważniejszą informację, czyli że 12 września w Iluzjonie
0: o 18 film Dyrygent Andrzeja Wajdy z muzyką na żywo napisaną przez słynnego kompozytora muzyki filmowej Ludwika van Beethovena oraz mniej znanego kompozytora muzyki filmowej Michała Pepola,
1: który był naszym gościem. Bardzo dziękujemy Ci za wizytę i gramy.
2: Halo, Kara mówi. Twój głos pod oknem.

0: to słowo, co spadło z księżyca, ma naturę wiatru i jak wiatr umyka.
1: Tak jest. Nic dodać, nic ująć. Do ostatniego słowa. Michał Pepol i Kora Mimoza, ty nie ty. 28 minut jeszcze nam pozostaje do południa. To jest Arab Strap.

Arab Strap, bardzo dziękujemy. Basic Physics, ten utwór już za nami. No a w kontekście filmu Dyrygent Wajdy jeszcze warto wspomnieć wśród wielu informacji, no przecież zdjęcia Sławomir Idziak, na przykład taka informacja, ale też montaż Halina Prugar-Ketling, legenda polskiego kina, proszę Państwa, legenda, która już była honorowana wiele razy, no ale zostanie też w specjalny sposób uhonorowana podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Platynowe Lwy za całokształt twórczości montażystka kina Andrzeja Wajdy. Po prostu, tak można w największym skrócie powiedzieć. Later, what are we doing here?

Later, what are we doing here? Jeszcze a propos wizyt w kinie, proszę Państwa, no bo wspomniałem o filmie Tony, czyli Anthony Bourdain i jego historia, właściwie wycinek jego historii opowiedziany na ekranie, to jest no, jedna z takich propozycji. Myślę, że interesująca, film nie bez wad, ale... Film jednakowoż, który wykonuje swoją pracę i przekazuje chyba ten przekaz, który ma przekazać, dotyczący po prostu pewnego decydującego momentu w życiu człowieka, który sprawia, że człowiek po prostu przechodzi zmianę i wchodzi na jakieś właściwe tory, po którym momencie już wszystko jakoś zaczyna się lepiej układać. O tym jest ten film, a może też o tym po prostu, jak z chłopaka stajesz się mężczyzną. Wrócimy do tego tematu po godzinie 13, no ale ja w kontekście filmów i zapowiedzi przed projekcją filmu Tony wczoraj zwiastun Lalki, na którą chyba wiele osób nie może się doczekać, tej filmowej. No ale jest też lada chwila, to już będzie za 8 dni premiera Lalki serialowej. Ja już ją widziałem, proszę Państwa. I to jest najgorszy moment. Po prostu zapowiadam piosenkę, bo nie mogę nic powiedzieć. Ja tylko wiem, że to będzie bardzo dobry czas dla nas. Tak. Miałem zapowiedzieć piosenkę Blauka i Everest.

Blauka, czyli Georgina i Piotr. Taki duet, proszę Państwa, Everest. No i dalej idziemy w ten las. 14 minut do południa, The Murder Capital, A Distant Life.

The Murder Capital, bardzo dziękujemy, utwór A Distant Life. No a teraz, jak ktoś na OFF festiwalu był, to wie, kto zaczął. MJ Lenderman.

Tak jest. MJ Lenderman i Joker Lips na 8 minut przed godziną 12. Dzisiaj w Komitecie Rodzicielskim będzie mowa o tym, z jakimi wyzwaniami można się spotkać we wrześniu, jeżeli ma się dzieci, czyli jakie wyzwania, z jakimi wyzwaniami spotykają się dzieci, ich rodzice, no i pewnie też opiekunki, opiekunowie we wszelkich placówkach oświatowych, a więc hasło wrzesień albo wrzesień na pełnej. Tak? Tak. Wrzesień na pełnej. Eryka Batu, The Alchemist, na szczęście łagodzą nam wrzesień na pełnej takie utwory, na przykład To The Moon.

Erykah Badu, The Alchemist, Steve Lacy. No i Before the World Blows to jest nazwa tego przedsięwzięcia, proszę państwa, czyli zanim świat, no, boom, zrobi. Wielu twierdzi, że w takim właśnie momencie jesteśmy, ale może to tylko sobie tak gadają i wcale nie. Na pewno jesteśmy przed godziną 12 i wiele wskazuje na to, że się usłyszymy po tej godzinie. A jeszcze więcej wskazuje na to, bo im coś jest bliżej, tym jest większe prawdopodobieństwo, że tak będzie, że za chwilę przed państwem wystąpi nie tylko jedna z najbardziej znanych córek, ale po prostu jedna z najciekawszych artystek młodego pokolenia, Violet Grawl.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Węgry wydaliły z kraju 10 rosyjskich dyplomatów. Jak przekazała szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban, dopuścili się oni niedopuszczalnych działań w świetle konwencji wiedeńskiej. Decyzja ta chroni bezpieczeństwo i suwerenność Węgier, nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad, zaznaczyła Orban. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi i dronami. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. Rosjanie przeprowadzili również w nocy atak dronów w rejonach Fastów i Boryspol pod Kijowem. Celem ataków było centrum logistyczne i przedsiębiorstwa przemysłowe. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni, ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę polskie dowództwo operacyjne poderwało prewencyjnie myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alarmy RCB. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wstrzymała rano operacje lotnicze na lotnisku w Lublinie. Blisko 2/3 Niemców jest zaniepokojonych wynikiem wyborów do parlamentu Saksonii-Anhalt, w których zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD, wynika z opublikowanego sondażu dla stacji ARD. Co drugi Niemiec jest jednak zdania, że pozostałe partie powinny w przyszłości silniej włączać AfD we współpracę polityczną. W praktyce oznaczałoby to koniec tzw. zapory ogniowej, czyli izolacji tego ugrupowania przez partię głównego nurtu. Przeciwne takiemu rozwiązaniu jest 45% ankietowanych. W badaniu 3/4 Niemców oceniło, że rząd federalny zasłużył sobie na nauczkę, którą był wynik wyborów w Saksonii-Anhalt. Dziś spotkanie prezydium PKOL-u, pierwsze od momentu zatrzymania i aresztowania Radosława Piesiewicza. W planach jest ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, który zgodnie ze statutem może formalnie odwołać dotychczasowego prezesa. Miejmy nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu, mówił w TVP Info Leszek Blanik, członek prezydium PKOL-u, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.
1: Bo my uważamy, że prezes nie jest w stanie generalnie, bez względu na to, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, nie będzie w stanie po prostu pełnić z takimi zarzutami tej funkcji. Z pewnością wewnętrznie, zarówno w części zarządu, ale także prezydium się różnimy, ale w tej chwili ta większość jest do tego, żeby to faktycznie zmienić, no i zmienić bieg tego wszystkiego, co się dzieje, co kompromituje polski sport.
0: Przypomnę, że Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jego obrońcy złożyli zażalenie na 3-miesięczny areszt. Wniosek rozstrzygnie sąd w Katowicach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Wieczorem na Pomorzu miejscami spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a temperatury maksymalne dziś od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 stopnie Mazury, Suwalszczyzna i tereny podgórskie Karpat, a 27 stopni dziś w centrum, najcieplej z kolei 30 stopni na południowym zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich może być silniejszy.

0: A to, proszę Państwa, Jules.
1: W środku dnia.
0: No aż nam się jingle po prostu zawiesił na hasło Jules, albo no to powiedzmy normalnie to po polsku, Julian Casablancas, 11th Dimension, to z jego solowej płyty, proszę Państwa. Nawiasem mówiąc, jeden z moich ulubionych utworów. No i świetnie, że pojawił się jeden z moich ulubionych realizatorów, czyli Grzegorz Muranowicz. Ale jest ich kilku, jest ich więcej, jest was więcej. 8,5, jakby Fellini powiedział, minut po 12.

to nowość, proszę Państwa, nowość od Genesis In Limbo Mix 2026. 13 minut po godzinie 12. W tej godzinie między innymi czeka na nas Komitet Rodzicielski, ale także profesor Michał Rusinek i pewna ballada.

Jasmus i Laced, 16,5 minuty po godzinie 12, wtorek 8 września, proszę Państwa, drugi wtorek wrześniowy, no więc wrzesień już jest, nie ma co się oszukiwać, nie ma co kryć, no i nie tylko jeszcze wrześniowe promienie słońca, ale już także różne wrześniowe wyzwania, które pojawiają się przed najmłodszymi i przed tymi starszymi, którzy się nimi zajmują i opiekują i im towarzyszą. No i o takich wyzwaniach za chwilę u Agnieszki będzie mowa w Komitecie Rodzicielskim.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barna. Dziś moją gościnią jest psycholożka Marlena Bronhart-Puchała z wmałejgłowie.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozpoczął się wrzesień, pierwszy tydzień właściwie września już za nami, natomiast mam wrażenie, że w przedszkolach nie cichną odgłosy i to są najczęściej niestety odgłosy płaczu, no bo adaptacja trzylatka czy czterolatka, generalnie dziecka, które pierwszy raz idzie do przedszkola, no to jest temat właściwie bardzo długi i można by długo na ten temat rozmawiać. Natomiast ja jestem ciekawa, jak rodzice mają sobie radzić, kiedy właśnie to dziecko im płacze, no i ono nie chce iść do przedszkola, no a praca czeka niestety.
2: No tak, ten temat rozstań to jest faktycznie taki wrześniowy numer jeden wśród rodzicielskich stresów i napięć. No i generalnie wiadomo, dziecko przygotowujemy do tej adaptacji dużo wcześniej. Mówimy o tym, co będzie w przedszkolu, co je tam czeka. Przepracowujemy sobie typowy dzień w przedszkolu, zaprowadzamy dziecko, pokazujemy budynek. No ale mimo wszystko i tak często ten płacz się pojawia. No i zasada jest taka przede wszystkim, że nie przedłużamy tych rozstań w nieskończoność. Wiadomo, że nam z mamą, tatusią serce się kraje, kiedy nasze dziecko płacze, ale generalnie musimy pamiętać o tym, że nasze dziecko przekazywane jest w dobre miejsce, no bo przecież z jakiegoś względu daną placówkę wybraliśmy. No i po prostu trzeba czasami zacisnąć zęby i to dziecko oddać, nawet płaczące, w ręce pracowników przedszkola. I to nie jest tak, że temu dziecku dzieje się jakaś krzywda, bo tak naprawdę nauczyciele i inni pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, żeby pomóc temu dziecku, zaopiekować się jego emocjami. I w momencie, kiedy za mamą czy tatą zamykają się drzwi, dziecko otrzymuje wsparcie, którego potrzebuje i dzięki któremu faktycznie jest w stanie się później wyciszyć i rzeczywiście aktywnie uczestniczy w tym przedszkolnym, codziennym życiu.
1: Gorzej, jeżeli dziecko nie potrafi się uspokoić przez 2, 3, 4 godziny. Znam przypadki naprawdę dziewczynki, która

0: w miarę możliwości jakoś z pracodawcą, żeby faktycznie przez jakiś czas czy mieć wolne, czy pracować troszeczkę mniej i stopniowo przyzwyczajać to dziecko do placówki. Jeżeli faktycznie ta adaptacja nie przebiega tak, jakbyśmy chcieli, ona nie idzie do przodu, no to wtedy warto skontaktować się ze specjalistą i po prostu poszukać przyczyny takiego zachowania.
1: No, te przyczyny mogą być bardzo różne. Jak my, rodzice, możemy sobie zracjonalizować to oddawanie naszego płaczącego dziecka w ręce pani woźnej, czy pani nauczycielki, czy kogokolwiek innego tak naprawdę z obsady przedszkola, ponieważ to jest niesamowicie trudne dla każdego rodzica i straszliwie dodatkowo trudno jest rodzicowi opanować nerwy, szczególnie jeżeli na przykład już ten pierwszy tydzień czy 2 tygodnie już minęły, a dziecko dalej płacze.
0: Dokładnie. No, to jest taka nasza wewnętrzna praca. Musimy sobie przypominać o tym, że to jest dobre miejsce. Nasze dziecko jest w dobrych rękach, że ufamy tym ludziom. I też dla nas, rodziców, jest ważne to, co mówiłam wcześniej, żeby tych pożegnań nie przedłużać. Ustalamy sobie z dzieckiem jakiś konkretny rytuał, na przykładu piątka, buziak, i każdy idzie w swoją stronę. I po jakimś czasie wszyscy się przyzwyczajimy do tego i nauczymy się z tym żyć. I wychodzimy, możemy dać upust naszym emocjom. Czy sobie pokrzyczeć w aucie, czy chwilkę popłakać, ale ważne, żeby nie pokazywać tego przy dziecku i po prostu no, uzmysłowić sobie, że jest w dobrych rękach. Gdybyśmy nie ufali danej placówce, nie dalibyśmy tam naszego dziecka. Zawsze też, jeżeli faktycznie bardzo nam to wszystko doskwiera i nie wiemy, co dzieje się z dzieckiem, możemy gdzieś tam przedzwonić do pani dyrektor i zapytać, jak tam nasze dziecko funkcjonuje, żeby troszeczkę się uspokoić. No ale ważne, żeby też nie nadużywać tych telefonów i nie mieć tam gorącej linii między dyrekcją a nami.
1: Z drugiej strony jest też tak, że rodzice często stosują różne sztuczki, żeby dziecko, no nie oszukać, ale tak zachęcić do tego, żeby ono weszło. Na przykład mówią: ja za chwilę do ciebie wrócę, albo ja pójdę tylko do samochodu po coś tam, albo ja pójdę sprawdzić, czy wywiesili wasze prace plastyczne. No i dziecko czeka na tego rodzica, a ten rodzic znika. I dziecko być może i nie płacze, ale no nie wyobrażam sobie, żeby to budowało dobrą relację między rodzicem i dzieckiem, ale może się mylę.
0: To jest absolutnie najgorsza rzecz, którą my możemy zrobić temu naszemu dziecku. Właśnie tak perfidnie je okłamać i ono zostaje z tym kłamstwem. Ta nasza relacja z dzieckiem gdzieś tam jest nadużyta, zaczyna się burzyć. Nie robimy tak. Mówimy dziecku wprost. W tym momencie jest moment pożegnania. Ja wychodzę, idę do pracy. Widzimy się po południu. Jeżeli obiecamy dziecku, że będziemy po podwieczorku, to faktycznie po tym podwieczorku przychodzimy. Nie oszukujemy. Bo to nie prowadzi tak naprawdę do niczego, oprócz do tego, że kolejnego dnia dziecko tym bardziej nie zechce iść do przedszkola, bo ono już będzie wiedziało, z czym to się wiąże. Czyli że mama czy tata pstryk natychmiast zniknie pod jakimś byle pretekstem.
1: Drodzy rodzice, my wiemy, że to jest trudne i wiemy, że to jest bolesne również, natomiast proszę nam uwierzyć, że prędzej czy później ten płacz zniknie. Oby nie zamienił się w otępienie, bo czasem bywa i tak, jeżeli się po prostu przedłuża ten płacz i on trwa po kilka godzin. No ale tak jak pani mówi, wtedy po prostu trzeba szukać przyczyny, prawda? No nie zostawiać tego samego sobie.
0: Dokładnie, ale jeżeli chcemy już stosować te magiczne sztuczki, żeby jakoś się wesprzeć, to można wykorzystać takie, które są nieszkodliwe. Na przykład gdzieś w małej kieszonce dać z dziecku nasze wspólne zdjęcie, żeby wiedziało, że mama czy tata jest blisko. Z dziewczynkami zwłaszcza można sobie założyć takie same bransoletki i powiedzieć, że kiedy tylko na nią spojrzysz, to ja będę o tobie myśleć. Możemy sobie narysować na rękach połówki serduszka albo takie same obrazki. I to też są sztuczki, które gdzieś tam pomagają dziecku sobie poradzić z tą rozłąką, ale jednocześnie go nie oszukują.
1: Ja pamiętam, że dawałam moim dzieciom w cudzysłowie buziaki na później, które sobie mogły schować do kieszonki i wyjąć, kiedy będzie im smutno.
0: I też
1: Także,
0: super pomysł.
1: prawda? No właśnie, moje dzieci na to wpadły. To nawet nie ja. Czasem warto
0: I często
1: posłuchać
0: tak jest,
1: dzieci.
0: że to właśnie dzieci wpadają na te najfajniejsze pomysły, więc dobrze też porozmawiać ze swoim dzieckiem, zapytać, jak myślisz, co mogłoby ci pomóc? No i tutaj już mamy często gotową receptę i po prostu wchodzimy w to, co powie nam dziecko.
1: Gorzej, jak dziecko powie, jak pojadę z tobą do pracy, to będzie mi lepiej.
0: To
1: Ale
0: wtedy szukamy innej opcji.
1: bywa i tak.

0: I tak, no w każdym razie trzymam bardzo kciuki mocno za wszystkich Państwa, którzy mają dzieci na tym początku tej przedszkolnej przygody. Będzie lepiej. Nie da się ukryć, że będzie lepiej.
1: I tak to da się przeżyć.
0: Marlena Bronhart-Puchała, psycholożka z wmałejgłowie.pl, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

Everybody Hold Still i oczywiście Miss Grace Jones. Proszę Państwa, no i tak oto z Grace Jones znaleźliśmy się na półmetku naszej audycji i teraz będą stokrotki, ale przeczytam to po angielsku, to każdy sobie już dopowie. The Dead Daisies. Roll on.

The Dead Daisies i Roll On. Komitet Rodzicielski oczywiście wraca w przyszłym tygodniu, no a Agnieszka też czeka na Państwa wieści, gdyby chcieli się Państwo podzielić jakimiś swoimi opowieściami, obawami lub o coś zapytać na przykład, to też myślę, że koleżanka daje teraz znaki ręką. Pokaż Agnieszko, co to znaczy, jak pokazujesz, że czekasz na wiadomości od Państwa. Jest. Dobrze. No tak, The Vaccines i Primitive Man to teraz.

The Vaccines, Primitive Man. No a przed nami, proszę Państwa, spotkanie z człowiekiem wielkiej kultury i klasy, w odróżnieniu profesorem Michałem Rusinkiem, ale to jeszcze za chwilę. Przypomnę, że trwa festiwal w Wenecji, 83. edycja tego festiwalu. No i na tym etapie już się ujawniają pierwsi faworyci, ale o Wenecji będziemy rozmawiać w czwartek w audycji w środku dnia z Małgorzatą Staciak, która jest na miejscu. No i Małgosia obiecała, że się połączymy w czwartek, więc wtedy, kiedy już naprawdę faworyci będą znani, te najgłośniejsze filmy oczywiście już też są za nami. Bardzo to jest zawsze ciekawe, jak wielkie oczekiwania, głośne nazwiska w obsadzie, wielkie nazwiska reżyserskie, no w końcu spotykają się z publicznością, oczywiście trochę inną, bo festiwalową, głównie złożoną z branży filmowej, dziennikarzy filmowych. Niewielu takich zwykłych, szeregowych widzów tam jest, no ale tak czy inaczej te pierwsze konfrontacje zwykle no jednak jakoś weryfikują to wszystko, ten cały szum medialny, cały hype, jaki wokół filmu narasta, no więc tego typu weryfikacji na pewno można się spodziewać po rozmowie z Małgosią Staciak, to w czwartek przed nami. A ja właśnie jeszcze a propos rozmowy, która po 13, dostałem przed chwilą kolejne zaproszenie na film, który tym razem po 30 latach w odrestaurowanej wersji wraca na ekrany, ale się wybiorę, bo to jest Orlando z Harry Potter z Tildą Swinton. Tymczasem War i Lowrider.

Lowrider i War. No właśnie, po godzinie 13 rozmowa o powrotach, po latach filmów na wielki ekran do kina. Czy to w wersji odrestaurowanej, czy to po prostu powrotach po latach, no bo cykle nostalgii jakoś tak działają w popkulturze, że chcemy to samo raz jeszcze obejrzeć. Nie wiem, czy można to porównać do lektury na przykład wielkiej powieści, czy tak samo to działa. Myślę, że jednak powieść bardziej się opiera upływowi czasu i bardziej się w naszych głowach adaptuje do nowych czasów niż filmy. No i czasami, czy to nie wiąże się jednak z pewnym po latach rozczarowaniem, aczkolwiek obejrzałem Piknik pod wiszącą skałą, proszę Państwa, bo jest dostępny w jednym z serwisów, no i ależ to działa, ależ wspaniały to jest film Petera Weira. Acid Cider teraz, a my za chwilę już oddamy się w profesorskie ręce Michała Rusinka.

0: Doom Scrollers Blues to Acid Cedar i Maciej Cieślak, ten Maciej Cieślak. Proszę Państwa, teraz ten profesor Rusinek.
1: Pypcie na języku. Do skandalicznej antyukraińskiej retoryki prawicowych polityków dołączyła ostatnio także antyukraińska poezja śpiewana. Widzowie TV Republiki usłyszeć mogli mianowicie fragment piosenki autorstwa youtuberki Liliany Wiadrowskiej zatytułowanej Ballada o Ukraińcu. Autorka opisuje to, co się jej zdaniem dzieje w naszym kraju. Polska jest krajem usługowym, goście wchodzą nam na głowy. Przekonuje, że do Polski z Ukrainy przyjechali nie ci Ukraińcy, którzy powinni byli przyjechać. Miały być kobiety z dziećmi, a są ludzie niebezpieczni. To dobrze już u nas zadomowiony sposób przedstawiania imigrantów i wywoływania lęku przed nimi. Podobnie jak niektórzy politycy, uważa ona, że Ukraińcy nie są Polakom dostatecznie wdzięczni. Choć żerują na szczodrości, nie okażą nam wdzięczności. Czyli nie tyle nie okazują, ile nie ma co liczyć, żeby kiedykolwiek okazali. Wreszcie autorka zwraca się z krzykiem do bohatera swojej ballady. Grozisz Polsce? Powiedz szczerze, banderowski bohaterze. Nie powstrzymuje się przed dehumanizowaniem Ukraińców. Stadem przyszli, już nie wrócą. I traktuje jako istoty, które byłyby w stanie zjeść wszystko. Gdyby Adam i Ewa byli Ukraińcami, dalej żylibyśmy w raju między aniołami, bo zamiast posłuchać złego kuszenia, zrobiliby węża na grillu do jedzenia. Koniec cytatu. W tekście pojawia się także jakże popularne w propagandzie nazistowskiej porównanie parazytologiczne. Gdy rozliczać będziesz pita, dopisz w koszty pasożyta. I wreszcie, zdaniem Wiadrowskiej, Ukraińcy w samochodach po pijaku rozjeżdżają nam Polaków. Warto zwrócić tutaj uwagę na zaimek, bo użyty w celowniku sugeruje, że autorka nie mówi tego jako Polka, ale albo jako przedstawicielka na przykład Słowian, którym ktoś rozjeżdża jakąś nację do tej grupy należącą, albo raczej jako reprezentantka innego państwa, które się uważa za większe i silniejsze i któremu zależy na skłóceniu ze sobą Polaków i Ukraińców. Kto zgadnie, o jakie państwo może chodzić?
0: Bardzo dziękujemy, profesor Michał Rusinek.

to Chaka Khan i Ain't Nobody, oczywiście. Ain't Nobody, oczywiście. Ain't Nobody. I jesteśmy, proszę państwa, tuż przed godziną 13:00. Marlon Williams.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Andrzej Poczobut przekroczył dziś przed południem polską granicę w kierunku Białorusi, wynika z nieoficjalnych medialnych informacji. Pod koniec kwietnia odzyskał on wolność po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Opozycjonista wielokrotnie zapowiadał powrót na Białoruś. Andrzej Poczobut to białoruski dziennikarz, publicysta i działacz Związku Polaków na Białorusi. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Zdaniem fundacji w Trybunale w latach 2015-20 dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających w taki sposób, by sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści. Fundacja wskazuje na co najmniej 176 takich przypadków. Zawiadomienie jest efektem trwających niemal 6 lat starań fundacji o dostęp do danych o zmianach składów oraz ich analizy. Żadnych oszczędności nie ma 25% Polaków, wynika z badania Velobanku. 27% badanych przyznaje, że obecnie w ogóle nie oszczędza ani nie inwestuje. Najczęściej taką odpowiedź wskazują osoby w wieku powyżej 55 lat. 14% odłożyło kwoty powyżej 100 tysięcy złotych. Co trzeci z posiadających oszczędności musiał w tym roku sięgnąć po odłożone środki. To pokazuje, jak płytka wciąż jest nasza poduszka finansowa, oceniają ekonomiści. Rusza dziś kolejna edycja Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej czeka nas piłkarskie starcie m.in. Realu Madryt z Interem Mediolan, Borussii z Villarrealem, klubu Brisz z Aston Villą czy FC Porto z Manchesterem City. Portugalski klub ma w swoich szeregach aż 3 Polaków: Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego. Mecze rozpoczynają się późnym popołudniem i wieczorem. W ostatni weekend września rusza w Łodzi Light Move Festival, zwany też Festiwalem Świateł. Ściąga do miasta w te dni tysiące turystów, a łodzianie tłumnie wylegają na ulice. Festiwal ten podkreśla kolorowym światłem piękno architektoniczne Łodzi, mówi Beata Konieczniak, główna organizatorka wydarzenia.
3: Festiwal Światła to iluminacje architektoniczne, to również animacje i mappingi. W tym roku 8 takich projekcji wielkoformatowych na trasie festiwalowej. To również instalacje artystyczne, nie tylko w parkach, ale również na ulicy Piotrkowskiej i w pasażu Schillera. Myślę, że w tym roku trochę zadziwią gości. No i przystanki muzyczne. Muzyka nieodłącznym elementem Light Move Festival.
2: W tym roku Light Move Festival w Łodzi potrwa 3 dni od piątku 25 do niedzieli 27 września. Wydarzenia odbędą się między 19 a 24. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Na niebie dziś niewiele chmur. Wieczorem na Pomorzu miejscami spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Temperatury od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 27 w centrum, a najcieplej na południowym zachodzie około 30 stopni. W nocy na południowym wschodzie Polski bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy zaś, północnym zachodzie i zachodzie okresami zachmurzenie może być większe i tutaj spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatury minimalne w nocy od 10-11 stopni w Kotlinach Karpackich i na wschodzie, około 16 w centrum, do 18 stopni na zachodzie i nad samym morzem.

0: Stonsi na początek, no i ich pieśń dedykowana jedynemu i przynajmniej we własnym mniemaniu, ale już nie musimy nazwisk nawet wymieniać, chociaż nazwisko jest znane.
1: W środku dnia.
0: Jego nazwisko znaczy się, ale jeszcze nam weźmie internet, odetnie i co?

Cage the Elephant, Dance, Dance. Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 13. W tej godzinie będziemy mówić o kinie, o nowościach w kinie, ale nie tylko o nowościach, bo też o, mam wrażenie, wielkich powrotach. No i czy za tymi wielkimi powrotami kryje się nasza nostalgia, może jakaś ekonomiczna kalkulacja, a może, jak to mówią starzy Amerykanie i obeznani już z życiem, why not both?

0: Nocny Patrol to utwór z 1983 roku. Wcześniej dzisiaj w pierwszej godzinie naszej audycji przypomnijmy. No ale to nie była dokładnie oryginalna wersja Mimozy, Ty i ja. Z roku 86, tak czy inaczej dwukrotnie Kora, zatem muzyczne powroty do przeszłości, no ale to jest cechą radia. A teraz ciekaw jestem, jak to jest w kinie i oto na naszą antenę wkracza on, czyli Łukasz Muszyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Nowy Świat.
0: Tak jest. To my też witamy ponownie wszystkich Państwa. Natomiast ja bym Ciebie, Łukaszu, w takim razie wiesz, że zawsze staram się zacząć bardzo oryginalnie nasze rozmowy, więc tym razem zacznę od pytania, który mamy rok właściwie?
1: Jeżeli chodzi o repertuar kinowy, to w zasadzie do wyboru, do koloru, a wszystko dlatego, że coraz częściej na ekrany, na wielkie ekrany trafiają filmy sprzed lat, filmy klasyczne, ale być może zapomniane, nieznane przez nowe pokolenia i warte tego, aby je przypomnieć.
0: No to zacząłeś już odpowiadać trochę na pytanie dlaczego, czyli to nie tylko, widzisz, ja jestem już taki cyniczny i od razu przechodzę do rzeczy, nie tylko biznesowy ruch.
1: No biznesowo pewnie może się to zgadzać. Faktycznie powstają nowe firmy dystrybucyjne, które mają zajmować się tylko i wyłącznie tak zwanymi repremierami, czyli ponownym wprowadzaniem klasycznych, starszych filmów na ekrany. Świadczy o tym, że rzeczywiście biznesowo może się to zgadzać, ale nie tylko. No przecież mieliśmy ostatnio firmę Kino Świat, która wprowadziła ponownie na ekrany Terminatora 2 w reżyserii Jamesa Camerona w 35. rocznicę premiery. No i z tego, co widziałem, film w ponowny weekend otwarcia trafił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych tytułów w kraju. Ponad 20 tysięcy osób wybrało się od piątku do niedzieli, aby podziwiać Arnolda Schwarzeneggera jako T-800, który walczy z innym złym Terminatorem przysłanym z przyszłości.
0: No i nie tylko kina popularnego to dotyczy, ale przed chwilą zajrzałem do skrzynki, a tam zaproszenie na pokaz Orlanda, Sally Potter z Tildą Swinton, co też może mieć pewnie jakiś związek z tym, że wkrótce wystawa Tildy Swinton w Warszawie. No ale rzeczywiście te powroty, powrotami stoi także festiwal, Timeless Film Festival, a więc może to jest kolejny klucz i kolejna też odpowiedź na to pytanie, więc szukanie tego, co w kinie ponadczasowe, co jest klasyką po prostu i że ta klasyka no, może powracać.
1: Panie redaktorze, no muszę tutaj powiedzieć, że sam poniekąd siedzę trochę w tym biznesie, a to wszystko za sprawą cyklu Wielkie Kino na Wielkim Ekranie. Co miesiąc Filmweb, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon zapraszają widzów oraz widzki w każdą ostatnią środę miesiąca na oglądanie wspólnie klasyki kina na wielkim ekranie. Najpierw robimy ankietę i potem film, który zdobywa najwięcej głosów, jest pokazywany. I teraz na przykład już z 30 września o godzinie 20 w Iluzjonie pokaz Między Słowami. W ubiegłym miesiącu mieliśmy na przykład Paris, Texas, sold out. Mieliśmy Dobry, Zły i Brzydki, sold out. Świetnie sprzedały się Nieodwracalne oraz Pianistka, więc ewidentnie czuć głód w narodzie, żeby sięgać po klasykę. No o czym to mówi? Być może mówi to o tym, że tak zwany bieżący, współczesny repertuar no nie jest aż tak dobry i wartościowy.
0: Znowu odpowiadasz na niezadane pytanie, ale proszę, kontynuuj.
1: Dobra, to mogę postawić kropkę.
0: Nie, ale zacząłeś mówić tak? Te bolesne rzeczy o współczesnym kinie, to idźmy w to, tak.
1: No, może co najwyżej dywagować, stawiać takie tezy albo ewentualnie znaki zapytania. Być może wynika to z faktu, iż no, współczesny, bieżący repertuar nie jest na tyle satysfakcjonujący dla publiczności, aby inwestować w niego po pierwsze środki, a po drugie czas. I może rzeczywiście, kiedy ludzie mają takie poczucie, że jak już wyjdą z domu, jak już zapłacą te pieniądze za bilet, no to chcą po prostu obejrzeć coś, co na pewno będzie dobre i będzie wartościowe. I być może właśnie ta klasyka no, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych widzów.
0: Ciekawy jestem, czy robiono jakieś badania, może wy przy okazji cyklu robicie takie badania, ilu z widzów już ten film widziało, a ilu dopiero go widzi po raz pierwszy.
1: Słuchaj, co miesiąc robię takie badanie, pytając publiczność, kto będzie oglądał ten film po raz pierwszy. I powiem ci, że większość osób, większość z widowni podnosi ręce, że to będzie ich premierowy pierwszy dziewiczy pokaz danego filmu. Co świadczy o tym, że rzeczywiście ogląda dużo osób, no, które po prostu są ciekawe, słyszały być może o jakimś tytule, że to jest głośne, wartościowe, a na przykład też nie może go znaleźć na streamingu, bo tak też bywało. W przypadku Paris, Texas, Wima Wendersa, no próżno szukać tegoż tytułu, laureata Złotej Palmy, na platformach streamingowych, więc taki pokaz na wielkim ekranie w kinie jest jedyną okazją, żeby się zapoznać. No, ale są też takie filmy, jak na przykład to właśnie Dobry, Zły i Brzydki, gdzie umówmy się, no rozmiar ekranu naprawdę robi różnicę. Mogąc obejrzeć dany film w kinie, można no, po prostu podziwiać i w pełni docenić robotę no, operatora, reżysera, inscenizację widowiska. Kiedy zapalają się światła i widzę ludzi, którzy wstają i biją brawo sami z siebie, chociaż na sali nie ma Sergio Leone, nie ma Clint Eastwooda, a mimo to film im się tak podobał, no, ja też czuję taką satysfakcję po prostu.

0: Ryan Adams, You Help Us. No i w pierwszej części naszej rozmowy, proszę Państwa, bo już wracamy do Łukasza Muszyńskiego z filmweb.pl. Mówiliśmy o repremierach, zwanych też re-releasami. Trochę trudniej. Widzę, że ty repremiery wolisz, prawda? Bo to jednak łatwiej powiedzieć.
1: Tak. Polski język celebrujemy.
0: Oczywiście, że tak. Celebrujemy, więc powiedzieliśmy o tym, że wraca dużo filmów, proszę Państwa, no i tu mało tych przykładów padło, ale Terminator, część druga, jasne, ale Requiem dla snu było, Absolvent, lada chwila, Asterix Obelix, Misja Kleopatra, Orlando, więc do wyboru, do koloru, i to jest naprawdę tylko część. Poza tym serwisy streamingowe również nagle na przykład pojawiają się Działa na Warone albo Most na rzece Kwai i tak dalej, i tak dalej. Czy też taka fala nostalgii może sprzed 20-25 lat, na przykład film Zodiak nagle. Więc jak najbardziej mamy do czynienia z tym zjawiskiem jakoś w ostatnim czasie. Natomiast ja bym chciał cię zapytać o to, co teraz przed nami w kinach, i od razu zacznę może od czegoś takiego, że wczoraj widziałem Tonego, czyli opowieść o Antonym Bourdainie. Myślę, że takie biopiki, w których rzeczywiście jest ten decydujący moment w życiu człowieka pokazany, ta metamorfoza, te przeżycia, które wpłynęły na wejście przez tego człowieka na jakąś ścieżkę, która doprowadziła go do tego momentu, już z którego go znamy. Takie filmy biograficzne są okej, aczkolwiek no nie bez pewnych zastrzeżeń jakoś ten film przyjąłem. Natomiast przed tym filmem był zwiastun wielkiego polskiego filmu na literę L. Zgadnij, o którym w filmie mówię.
1: Jach, nie mam pojęcia. Podpowiedz mi coś. No, oczywiście żarty. Więc Państwo wiadomo, o co chodzi. Jeden z najdroższych polskich filmów po 1989 roku. Mowa oczywiście o Lalce, nowej adaptacji powieści.

0: opowieści Bolesława Prusa. Jak już pewnie Państwo wiedzą, będziemy mieli w najbliższym czasie dwie lalki. Z jednej strony film w reżyserii Macieja Kawalskiego, który będzie taką tradycyjną, rzekłbym, adaptacją Prusa, trzymającą się w miarę wiernie litery literackiego oryginału, ale z drugiej strony już w przyszłym tygodniu na Netflixa trafi serialowa lalka.
1: Dobra, i teraz uwaga. Wcinam się bezczelnie w twoje słowa, bo który z nich widziałeś już?
0: Obydwie.
1: O, bo ja widziałem serial, czyli jeszcze obaj nic nie możemy o serialu powiedzieć, bo embargo 11 znika. I teraz jak my z tego wybrniemy, słuchaj. Bo
0: no
1: ja
0: nic nie powiemy, widzieliśmy, popisaliśmy się, drodzy państwo.
1: Tak, ja powiem tak. Już zacząłem coś mówić wcześniej, tylko że ja powiedziałem, to była bardzo precyzyjnie utkana wypowiedź. Mam dostęp do pewnego serialu, nic o nim nie mogę powiedzieć. Przecinek. Proszę państwa, jestem zachwycony pewnym serialem, który przed nami. I koniec mojej wypowiedzi na temat w ogóle nadchodzących produkcji. Natomiast jak wybrniesz ty? Ty widziałeś, miałeś okazję zobaczyć lalkę serialową, lalkę filmową. Co powiesz na temat nadchodzących produkcji? O, może w ten sposób cię zapytam.
0: powiem to tak, no jedna trzyma się litery oryginału, a druga chce być rock'n'rollem i chce być Tarantino. Czyli to wyszło, to już inna kwestia. I tutaj postawię kropeczkę. Będziemy mogli podyskutować po 11 września, kiedy spadnie embargo, ale tych premier, drodzy państwo, będzie więcej. Swoją drogą muszę zwrócić uwagę na całkiem niezły trolling, bo wchodzi jeszcze trzecia lalka i tu dokładnie w ten sam weekend, co lalka filmowa. Wchodzi horror, lalka Dolly, no nie będący historią miłosną arystokratki i stołecznego kupca, tylko opowieścią o tytułowej demonicznej lalce. Ewidentnie no, ktoś ma tutaj nadzieję, że jakiś widz, który się może trochę nie obejrzy, powie, że bilet na lalkę, a na którą, no jak to na którą, no na lalkę poproszę, może tutaj trochę się nastukać box office. Przekonamy się, drodzy państwo, ale w ogóle jesień jest dobrym okresem dla społeczności kinomaniaków i kinomanek, dlatego że na ekrany zaczynają trafiać produkcje szacowne, produkcje, które będą brały udział w różnego rodzaju festiwalach, będą zdobywać nagrody, więc to jest ten czas, żeby się karmić. I dlatego zacznę od takich filmów jak Totalna Magia 2 oraz Resident Evil. Z jednej strony Totalna Magia 2, czyli film wpisujący się w no, ten politykę powrotów. Tutaj co prawda mamy sequel filmu, ale filmu sprzed lat, który nie wiedzieć czemu na przestrzeni kolejnych dekad, no nie wiem, stał się podobno dziełem kultowym. Nicole Kidman i Sandra Bullock powracają jako dwie siostry, które posiadają zdolności magiczne. I film podobno ma się bardzo dobrze sprzedać w Stanach na otwarcie, ponad 40 milionów dolarów. Podobno filmy, które właśnie jakby miały premierę albo w latach 90., albo na początku XXI wieku, sequele świetnie się sprzedają, że ludzie mają, to jest teraz ten taki okres, gdzie mamy najwięcej nostalgii w sobie i lubimy te powroty bohaterów filmów sprzed lat w kontynuacjach. Resident Evil to też jest powrót, chociaż jakby z drugiej strony nowe otwarcie. Zach Kreger, reżyser mojego ulubionego filmu ubiegłego roku, czyli Zniknięć, powraca. Tym razem bierze na warsztat no, legendarną, horrorową serię gier wideo, bierze ten świat i opowiada własną historię. Czekam bardzo mocno. Podobno to ma być Mad Max w świecie Resident Evila, czyli no nieustanna akcja, dzianie się, groza, emocje. Trzymam kciuki, żeby rzeczywiście tak było. Jeżeli chodzi o wrzesień, no to też trzeba czekać na premierę takiego filmu jak W sercu dziczy. Brad Pitt, wcielający się w postać weterana wojennego, który razem ze swoim psim towarzyszem niedoli, bo razem walczyli na froncie, razem ponieśli rany zarówno na ciele, jak i duszy, no ulegają wypadkowi, lądują właśnie w dziczy i muszą walczyć o przetrwanie we dwóch, wykorzystać umiejętności, które zdobyli na polu bitwy, a zarazem no, rozprawić się ze swoimi różnymi demonami. Zwiastun jakoś tak no, bardzo emocjonalnie na niego reaguje i myślę, że to będzie no, prawdziwa bomba emocjonalna, ale też i napięcie i akcja. Wszystko tam się będzie działo. Wchodzimy w październik, a tutaj z kolei już początek. Z jednej strony mamy Verity, coraz większy mrok z Anne Hathaway, która ma w tym roku chyba z 5 filmów. I kolejna ekranizacja powieści Colleen Hoover, jednej z najbardziej poczytnych amerykańskich pisarek. A tydzień później Digger na ekranach kin. I to jest nowy film, drodzy państwo, Alejandro Gonzaleza Iñárritu, twórcy Amores Perros, Zjawy czy Birdmana. W roli głównej Tom Cruise. Tom Cruise, który po latach, po dekadach grania w filmach akcji, doszedł do wniosku, że jednak chciałby zagrać w czymś ambitniejszym. No i połączył siłę z Iñárritu. Cruise wciela się w postać nafciarza, którego nieodpowiedzialne działania biznesowe doprowadzają do katastrofy ekologicznej i tylko bohater Cruise'a może uratować świat. Czy mu się to uda, to jest inna kwestia. Film jest podobno czarną komedią, satyrą, bardzo mocne inspiracje doktorem Strangelove'em Stanleya Kubricka. No, czeka na ten film mocno.
1: Wokulskim jeszcze też nawet, bo tam trochę wątki się w takim razie spotykają, ale dobrze. Co ty myślisz sobie, Łukaszu, o takiej rzeczy? Jak to może wyglądać rozmowa CEO z po prostu tych szefów, wszystkich szefów wielkich studiów, wielkich wytwórni, czy też z serwisów z filmami? Jak oni sobie to tłumaczą? Jeszcze wróćmy na chwilę do tej nostalgii. Dajmy ludziom to, za czym oni tęsknią, dajmy ludziom powrót do ich młodości, albo powiedzmy im, że wciąż są młodzi, dając im kontynuację. No, na przykład Totalna Magia 2 właściwie to nie jest komentarz o tym, jak wyglądają Sandra Bullock i Nicole Kidman, ale no, te aktorki się no, nie zestarzały po prostu. Wyglądają wspaniale.
0: Totalna magia.
1: Totalna magia, danie takiej kontynuacji ludziom może ma właśnie powiedzieć... Wy też jesteście wciąż młodzi, bo kontynuacje, czy też no, takie sequele po kilkudziesięciu, po 25 latach nie zawsze to mówią. Czasami mówią właśnie o upływie czasu i czasami ten element no, wręcz może jakoś wprowadzić widza w niepotrzebną zadumę, kiedy można byłoby go właśnie uwznieślić tym, że nie, jesteś wciąż młody, młoda.
0: Ważne, żeby zadumy nie było w momencie, kiedy widz stoi w okienku do kasy biletowej i zastanawia się, na co chciałby obejrzeć. Tutaj musi być decyzja przemyślana. Tak, chcę zobaczyć Sandrę Bullock i Nicole Kidman w kontynuacji filmu, który pamiętam z młodości. Tak, chcę zobaczyć Toma Cruise'a w kolejnym Top Gunie. Swoje drogo powstaje trzecia część. No tych powrotów będzie podobno więcej. Myślę sobie, że nie posądzałbym szefów wielkich wytwórni, czy w ogóle jakichkolwiek wielkich biznesów o no, tak kierowanie się nostalgią, jakimiś własnymi upodobaniami.
1: Nie, no, no oni się kierują tabelkami w Excelu, to wiemy.
0: Dokładnie. Ale... To chyba tak to wygląda. O, to kojarzę. Tamte poprzednie filmy się dobrze sprzedały? Dobra, to sprawdźcie, za ile możemy mieć Sandrę i Nicole. Robimy. Premiera kiedy? Jesień dobrze pasuje jakby aura filmu do aury miesiąca? Świetnie, mamy to, jedziemy dalej. No takich powrotów będzie więcej. No w tym roku chociażby mieliśmy Diabeł ubiera się u Prady, też wielki powrót, no, po dwóch dekadach i film okazał się gigantycznym sukcesem, zarabiając około 700 milionów dolarów, ponad dwa razy więcej niż oryginał.
1: A też o upływie czasu mówił jednak, no bo pewne elementy takie też były, chociażby o tym, jak się rynek medialny zmienił, prawda?
0: Tak, bardzo, bardzo pozytywny był wydźwięk tego filmu dla wszystkich dziennikarzy i dziennikarek, którzy na pewno go oglądali. Jak nie znajdziesz sobie bogatego mecenasa, no to czarno widzę twoją przyszłość. Tak mniej więcej można by ten film podsumować. Ale tak, no, ewidentnie to się sprzedaje, nostalgia się sprzedaje i tych powrotów będzie więcej, dopóki nie pojawią się wtopy finansowe i wtedy wytwórni dojdą do wniosku, że nie, już więcej nie robimy sequeli sprzed 20-30 lat. Musimy znaleźć sobie coś innego.
1: To powiedział Łukasz Muszyński. Ja przypomnę jeszcze, proszę Państwa, że trwa festiwal w Wenecji, za chwilę też festiwal w Gdyni, stamtąd także to, co nowe do kina trafi, no i tam także, już o tym dzisiaj mówiłem, ale no właśnie, wielkie nazwiska spotykają pierwszą weryfikację w postaci krytycznej widowni, więc tam także i pierwsze zachwyty, i pierwsze no, wtopy, powiedzmy to zresztą w Wenecji, myślę, że słowo jak najbardziej na miejscu, chociaż nie wiem, czy teraz akurat chyba woda jest tam, gdzie powinna być. Dobrze, Łukasz Muszyński.
0: Tak, z polskim, chciałem tylko podsumować, że z polskim kinem jest trochę jak z rodziną, no. Nie wszystkich kochamy jednakowo, no ale są nasi, no wybaczamy im wiele błędów i potknięć.
1: Dobrze, nie mogę się doczekać już 11 września i rozmów różnych o lalce i o lalkach, ale to taka wielka debata przede mną. Ja trochę byłem, powiem ci szczerze, już tak naprawdę puentując naszą rozmowę, wzruszony, jak zobaczyłem zwiastun, ten klasyczny zwiastun klasycznej lalki, no bo też i ze zwiastunu to wynika jak najbardziej Macieja Kawalskiego. że czeka nas być może... Ja bym tego chciał, taka wielka narodowa rozmowa o lalkach, więc historia jak z melodramatu, ale jednak tak pogłębione, pięknie pogłębione postaci przez Bolesława Prusa. Nic, tylko to pięknie też na ekranie pokazać. A czy tak
0: Janku,
1: będzie?
0: A co sądzisz na przykład o tym, żeby w ramach promocji wspólnej Tomasz Szuchart z Marcinem Dorocińskim pojedynkowali się na przykład, tak jak Wokulski z Baronem Krzeszowskim?
1: Słuchaj, te trochę żarciki dziennikarskie to już się pojawiało, że powinno się zrobić na przykład, gdybym ja zawiadywał jakimś działem marketingu, na przykład jakiegoś producenta czegoś, jakiegoś napoju, nie powiem już jakiego, to ja bym taką reklamę zrobił, że się na przykład idą, mijają się, cześć. I na przykład, wiesz, sobie piątkę przybijają albo po prostu się spotykają gdzieś w jakimś nawet barze, w klubie. Tylko na siebie pokazują i tak. Cześć, cześć, cześć Stachu. No. Dobrze. Łukasz Muszyński, filmweb.pl. Bardzo dziękujemy za
0: rozmowę. Kłaniam się nisko.
1: Teraz Sky i Exhale, czyli w końcu pora na wydech.

To Sky Edwards, utwór Exhale, proszę Państwa, kwadrans jeszcze pozostaje do godziny 14. A to chciałem powiedzieć bracia, no ale prawie jak bracia, Miles Kane i Alex Turner.

The Last Shadow Puppets i Pattern. Ten utwór już za nami, jeszcze przed nami trzy piosenki. Proszę Państwa, pierwsza z nich należy do Bossa po prostu, a więc 10th Avenue Freeze Out.

Bruce Springsteen, 10th Avenue Freeze Out i za 8 minut godzina 14. No wiele, wiele się w ogóle w tym tygodniu wydarzy. Teatralnie też będzie i będzie, no zresztą sezon teatralny się rozkręca nam pięknie, więc między innymi o tym, co przed nami w teatrze też będziemy mówić, a to jest Stephen Robin Hart.

Devendra Banhart, Fig in Letter. No i proszę Państwa, wspomniałem o tym, że trwa festiwal w Wenecji i w czwartek Małgorzata Staciak, dziennikarka filmowa, będzie z nami w audycji. Połączymy się, żeby opowiedzieć o tym, co też tam się dzieje, no ale oczywiście już są pierwsze głosy, pierwsze recenzje na temat filmów konkursowych. Jednym z nich jest film Possible Love, południowo-koreańskiego twórcy Lee Chang-donga. No i to jest, już można zdradzić, to jest film, o którym Maciej musiał ostatnio w rozmowie, nie mógł wspomnieć, dokąd to się wybiera. Wybrał się do Wenecji właśnie, bo jest tego filmu również producentem. Bo to jest kolejny z tych filmów, który wchodzi, no właśnie, to jest idealne sformułowanie, wchodzi w dialog z dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego i ten film wedle głosów płynących z Wenecji ma w tym momencie, jest wymieniany jako główny faworyt w konkursie głównym. Zobaczymy. Kończymy na dziś. Dziękujemy bardzo za audycję w środku dnia, no i słyszymy się jutro.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Złożony dziś w Sejmie Prezydencki drugi projekt ustawy o kryptowalutach to pseudoinicjatywa, ocenił premier Donald Tusk, dokument, który wypłynął dziś z kancelarii Nawrockiego. Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. Żadne kolejne pseudoinicjatywy nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich, mówił Tusk przed posiedzeniem rządu.
3: Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem. Niestety, co się miało stać, zgodnie z ich wyobrażeniami i interesami, to się stało. Kto miał zniknąć, zniknął. Komu umiano wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę trzeba było zablokować, taką zablokowano.
2: Przypomnijmy, że rano złożony został drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jego fundamentem jest trzecia rządowa ustawa o jego regulacji. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie aktów sabotażu na obiekty infrastruktury krytycznej w Niemczech. Miał on przy sobie materiały wybuchowe i nie stawiał oporu. Policja odkryła również jego namiot w zaroślach blisko jednego z takich obiektów. Mężczyzna od kilku dni był poszukiwany, jednak dotąd skutecznie umykał organom ścigania. Odpowie za incydenty w pobliżu elektrowni Jęczwalde w południowej Brandenburgii, sabotaż podstacji w Bergheim koło Kolonii, jak i prawdopodobnie za inne incydenty w obiektach w nadrenii północnej Westfalii. Udało się odzyskać 2 z 4 skradzionych dziś rano obrazów Augusta Renoira z jego muzeum w mieście Cagny-sur-Mer koło Nicei na południu Francji. Złodzieje porzucili je podczas ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały 2 uciekające osoby. Trwają ich poszukiwania. Jesienią 2025 roku doszło do najgłośniejszej kradzieży we Francji, rabunku klejnotów koronnych znajdujących się w zbiorach Luwru. Choć sprawcy włamania zostali ujęci, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Testowanie syren alarmowych w Warszawie zostało przesunięte z 8 na 10 września ze względów organizacyjnych, informuje stołeczny ratusz. Podczas testów emitowane będą krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Usłyszą je do 18 września mieszkańcy Żoliborza, Śródmieścia, Pragi Południe, Mokotowa i Ochoty. Warszawski ratusz podkreśla, że syreny nie ogłaszają zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Ćwiczenia będą prowadzone w ramach sprawdzenia sprawności systemu ostrzegania obywateli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Słusznie, słusznie. Gasimy światła, bo i po co nam one, skoro za oknami jeszcze jasno i lato. Nie zapominajmy o tym, no jesienią, zimą jeszcze się naświecimy. Nectar Woody zaśpiewała Lights Off, a mówi Jan Janczy. Dzień dobry i zapraszam na najbliższe dwie godziny. Mówię ja, ale mówił też będzie Marcelo Wolowski, czyli jeden z perkusistów Snarky Puppy. Zespół zagra koncert w warszawskiej Stodole już w ten piątek, czyli 11 września. A my spotkaliśmy się parę tygodni temu i porozmawialiśmy o tym, co usłyszymy, najpewniej usłyszymy 11 września właśnie, czyli o albumie Somni i nie tylko, a komplet informacji za minut paręnaście, kiedy to wrócimy do tej właśnie rozmowy z Marcelo Wolowskim. Skoro tak lekko jazzowo, żeby nie powiedzieć jazzowo, dziś się przynajmniej w pierwszej części programu zrobi, to pomyślałem sobie, że taki początek może nam dobrze zrobi. Zapraszam do 16.

Nairon Igor. Może z daleka już Państwo poznali, że to Brazylia. Słychać tu chyba, przynajmniej ja tak sądzę, echa właśnie tej popularnej tak zwanej muzyki brazylijskiej, czyli MPB. Bardzo lekka, przyjemna jest ta muzyka i gdzieś wyczytałem, już nie pamiętam gdzie, ale zgadzam się z tymi słowami, że to jest taka łatwo przyswajalna opowieść. I przy snuciu takich opowieści pozostaniemy, nawet muzycznie będzie podobnie, bo to Syd, choć lekko niejednoznacznie myślę i też sądzę, że ta niejednoznaczność będzie nam dziś bardzo, bardzo na rękę, a dlaczego tak będzie, to wyjaśnię za parę minut. Dodam tylko, że ma to pewien związek z naszym spotkaniem z Marcelo Wolaskim ze Snarky Puppy.

To raczej moja manipulacja, bo z Syd to jest, powiedzmy tak, że jakieś elementy jazzujące na tej niedawnej płycie się pojawiają, ale tak samo można powiedzieć o muzyce popowej, po którą też chętnie sięga, po elementy afropopu także, no i bosanowy, co chyba tu było słychać. Stąd też mówię, że to jest takie lekko niejednoznaczne, ale to dobrze, bo i muzyka Snarky Puppy też jakaś przesadnie jednoznaczna nie jest, wyrasta z muzyki funkowej i jazzowej, ale po drodze, po ponad tych 20 latach bardzo wyewoluowała i to myślę także udało się uchwycić w trakcie tego mojego spotkania z Marcelo Woloskim. Ono już za moment, ale zanim to nastąpi, to jeszcze na jeden taki mały album sobie tutaj pozwolę. Mały album, właściwie epka, którą przytoczę. Dzieje się na nim dużo, delikatnie mówiąc, i tytuł też ma odpowiedni do tego, o czym mówiłem przed momentem, czyli no, może nie afropop, ale afrosoul.

0: Tak właściwie pełny tytuł tej płyty to Do Not Disturb the Groove z dopiskiem tylko albo aż Afro Soul. Groove niewątpliwie czują też muzycy Snarky Puppy, a trochę ich jest, bo ten skład zmienia się co trasę koncertową, zmienia się też czasami nawet co koncert, więc nigdy nie można mieć pewności, na kogo się trafi. Ja trafiłem akurat na Marcelo Woloskiego i porozmawialiśmy chwilę między innymi o ostatniej płycie zespołu Somni, ale zanim w ogóle podjęliśmy ten temat, to zapytałem go o to właśnie, to znaczy o granie, o jego relację ze Snarky Puppy.
1: It's been already 14 years that I've been playing with the band. It's been always like not only super exciting and a learning experience every time I play with them. Everybody that plays in the band is amazing, not only as in music, as a person too.
0: Gram z tym zespołem już od 14 lat. Za każdym razem, gdy z nimi występuję, jest to niesamowite doświadczenie. Wszyscy członkowie zespołu są niezwykli. Nie tylko pod względem muzycznym, ale także jako ludzie. Michael Leake to świetny lider, bardzo mądry w swoim sposobie prowadzenia zespołu. Dzięki niemu nauczyłem się też, jak zarządzać grupą. On świetnie radzi sobie z kierowaniem tak wieloma ludźmi. Kiedy zaczynałem grać z tym zespołem, zaczynałem też solowo jeździć w trasy po całym świecie, ale występowałem w małych salach. Kiedy zaczynałem ze Snarky Puppy, wciąż graliśmy w małych salach, ale szybko przeszliśmy do większych. I to właśnie ten zespół pozwolił mi otworzyć się na większe miejsca, na publiczność i na różne zakątki świata. Wiele podróżowałem ze Snarky. To były trasy koncertowe w różnych miejscach, a za każdym razem było to ekscytujące i stanowiło wyzwanie, co bardzo mi się podoba. Za każdym razem jest inaczej. Jest to dla mnie naprawdę ważne. Uwielbiam tak wiele różnych kultur, tak różne rodzaje instrumentów i mogę po prostu włożyć wszystko, co wiem i potrafię w tę muzykę.
1: And that's really important for me, that I love so many different cultures, different kinds of instruments, and so I can, you know, basically put everything I know in this music.
0: I włożył naprawdę wszystko, proszę wierzyć. Zresztą będzie się można o tym przekonać w piątek w trakcie warszawskiego koncertu Snarky Puppy. Only Here and Nowhere Else. A za moment więcej historii na temat tego albumu, czyli płyty Somni, ostatniej płyty Snarky Puppy i jego powstawania. Rzecz jasna z ust samego Marcelo Woloskiego.

0: Snarky Puppy, płyta Somni, którą muzycy będą promować w najbliższy piątek, myślę, można tak powiedzieć, użyć tego słowa, w Warszawie w Stodole. Płyta, która powstała z całą orkiestrą, warto dodać, Metropol Orchest, a zagranie na żywo, czy nawet nagranie takiej płyty, to jest niezłe wyzwanie. Wyzwanie, o którym Marcelo Woloski opowiadał mi tak.
1: They made it easy for us, in a way, because they already sound amazing. The arrangements were beautiful.
0: W pewnym sensie ułatwili nam zadanie, bo oni sami brzmią niesamowicie, a ich aranżacje są piękne. Współpraca z orkiestrą to, powiedziałbym, kolejna warstwa trudności, bo trzeba się do niej dostosować. Jest więcej perkusistów, więcej wszystkiego. To naprawdę spore wyzwanie. Mieliśmy jakieś 3 dni prób we własnym gronie, a potem dołączyła orkiestra na kolejne 2 lub 3 dni i to było wszystko, a potem nagranie. Dla mnie, zwłaszcza jako perkusisty, nie da się zbyt wiele zaplanować. Trzeba też dostosować się do tego, co grają inni. Nie mogę powiedzieć, okej, tutaj zagram to i to, bo może to nie pasować do tego, co gra inna osoba. Trzeba się więc dostosować, a to jest kolejne wyzwanie. Ale myślę, że wyszło dobrze. Jestem naprawdę zadowolony. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu.
1: It turned out well. I'm really happy. We are all really happy with the result.
0: Muzycy się cieszą, myślę, że słuchacze też będą, a pewnie już nawet się cieszą teraz, bo album miał swoją premierę jakiś czas temu. Czy to, że płyta powstawała w takich akurat orkiestrowych okolicznościach, wpływa jakoś na to, że jest inna? Może to kwestia odczucia jedynie? Ale Marcelo odpowiedział twierdząco na to pytanie, choć proszę zauważyć, że dość mocno się na początku zawahał.
1: I feel it is different. One thing is that, you know, in each record we have different kind of directions or themes. The last record before this was Dallas. It was about Dallas and honoring the Dallas history, you know, culture. So the music was
0: Tak, czuję, że jest inny. Na każdej płycie podążamy w innym kierunku i poruszamy inne tematy. Poprzednia płyta była poświęcona miastu Dallas i oddawała hołd jego historii oraz kulturze. Muzyka była więc bardziej ukierunkowana na ten dallasowski styl i choć zaprosiliśmy kilku gości, to jednak nie mieliśmy całej orkiestry. To był album o marzeniach, więc to też w dużym stopniu kształtowało brzmienie. Na Somni jest już zupełnie inne, a do tego dochodzi jeszcze fakt, że to album orkiestrowy. W tym przypadku kompozycjami zajmował się wyłącznie Michael. W pozostałych wypadkach, za każdym razem, gdy nagrywaliśmy album, utwory pisali wszyscy, może 6 lub 7 z nas.

0: To również ma znaczenie, ponieważ każda osoba ma inny sposób komponowania, mamy różne brzmienia. W tym przypadku był to wyłącznie Mike, co robi różnicę. Uważam więc, że ten album jest zdecydowanie inny i wydaje mi się bardziej dojrzały. Nie jest krzykliwy, nie próbuje popisywać się naszymi solówkami. Myślę, że opiera się w dużej mierze na melodii i na fakturach.
1: That makes a difference, yeah. So I feel it is different, definitely, and it feels for me it feels very mature in a way. The it's not flashy, it's not trying to, you know, show our leaks, our, you know, it's very much based on melody and textures. I think this album.
0: To dla porównania jeszcze ten dallasowski styl nam chwilę potowarzyszy teraz, ale to jeszcze nie jest koniec spotkania z Marcelo Wolowskim i to też nie koniec spotkania z Metropol Orkest. Wrócą, choć może w nieco innym wydaniu, ale więcej o tym za moment.

0: Tak sobie zinterpretowali Dallas muzycy Snarky Puppy, muzycy, którzy rzadko patrzą na to, gdzie i czy w ogóle leży jakaś granica. Oni po prostu grają to, co uważają za stosowne. Zapytałem też i o to, bo wydawało mi się to ciekawe, gdzie on, Marcelo, widzi Snarky Puppy, jaka to jest muzyka, skąd ona się bierze. I oczywiście dużo było tutaj o gatunkach, ale sama esencja wypowiedzi Marcelo Wolowskiego, jego odpowiedzi na to moje pytanie jest, wydaje mi się, w tych słowach.
1: I think we are trying to mostly serve the music all the time. What is good for this song?
0: Myślę, że staramy się przede wszystkim służyć muzyce. Zawsze wybieramy to, co jest najlepsze dla danego utworu. Nie tylko dlatego, że dobrze brzmi w piosence, ale też czasami Michael prosi nas, żebyśmy zrobili to właśnie tak, żeby zagrać dokładnie to na danym instrumencie. Tak, mam wrażenie, że jest wiele w tym różnic. Brzmienie tego albumu bardzo różni się od poprzedniego, od Empire Central. Ten album jest zupełnie inny. Motyw snów jest tu bardzo obecny. Czasami przypomina to raczej koszmar, czasami zwykły sen, ale tak, naprawdę uważam, że to w dużym stopniu ukształtowało brzmienie, sprawiając, że jest inne. No ale oczywiście przy płycie Somni raczej nie zasypiamy, a będzie się można o tym przekonać w najbliższy piątek, 11 września, kiedy to zespół zagra w warszawskiej Stodole. Mam dla Państwa wejściówki na to wydarzenie. Proszę pisać, jeśli mają Państwo ochotę się na ten występ udać. jan.janczymałpa.nowyświat.online. A my już po raz ostatni dziś oddamy antenę Snarky Puppy i to będzie coś z innego albumu, ale też z Metropole Orchestra i bardzo na temat tego, o czym tutaj mówimy, bo to wykonanie na żywo.

No i nie kłamałem, mówiłem, że to wykonanie koncertowe, czy tak będzie w Stodole w piątek. Nie wiem, choć się domyślam, ale wiem za to, że już parę szczęśliwych osób na ten koncert z naszymi wejściówkami się uda. Niebawem będziemy się z Państwem kontaktować. No i oczywiście to wykonanie z Metropole Orchestra, o czym powinienem był jeszcze powiedzieć, bo płyta Somni to nie było pierwsze spotkanie zespołu z tą orkiestrą. No i pewnie też, a raczej miejmy nadzieję, nie ostatnie. Jeszcze jedna właściwie anegdota z mojego spotkania z Marcelo. Mieliśmy drobny problem z połączeniem i drobny problem z kwestią imion, bo z początku wydawało mi się Marcello, ale to tak z włoska okazało się, że Marcello też wzajemnie miał problem z moim imieniem, a ja wykorzystałem to do pytania go, jak to jest, Marcello, że ty jesteś Marcello, ale nazwisko masz całkiem znajome, polskie, Wolowski. No i okazało się, przed wojną jego babcia i dziadek przyjechali do Argentyny, osiedlili się tam, no a lata później Marcello, no właśnie, nosi polskie nazwisko. I taka to była historia, kto wie, być może zobaczą go Państwo także za perkusją w najbliższy piątek, 11 września. A teraz Don West, So High, nasz znany i lubiany, też trochę z taką starą duszą.

I co? Ma starą duszę Don West, a jakże? A wydaje się, że to nagranie wyciągnięte gdzieś z szuflady sprzed dekad, to ledwie rok ubiegły, jeśli chodzi o płytę So High. No nie powiem, że jazzowo, ale ten saksofon całkiem ładnie tam się rozpościera, prawda? To pomyślałem, że dobierzemy sobie do Dona Westa, jak mówiłem, jednego z moich chyba ulubieńców ostatniego czasu, muzyka, który jakoś nieprzesadnie często tutaj może gości, ale dobrze się sprawdzi w tym towarzystwie nie tylko Dona Westa, ale także towarzystwie Snarky Puppy, a mianowicie chodzi o Theo Katzmana, który no, też człowiekiem jest raczej spod znaku starej duszy, ale ma ku temu solidne powody, bo chyba nasiąkł tym za młodości. Jego ojciec to Lee Katzman, muzyk, jazzman, trębacz, członek wielu big bandów w latach 50., 60. No i oczywiście syn robi to po swojemu, a jak to robi, no to sprawdzimy już razem.

No i co mu zostało z tego jazzu, z tej trąbki? Zbuntował się to Katzman przeciwko tacie Lee. A tak już poważnie mówiąc, no to chyba jednak bliższa jest mu muzyka rockowa. Warto też dodać, że Theo Katzman jest członkiem grupy kolektywu Wolfpack, bliskiego być może Snarky Puppy, bo to też muzyka z takich okolic funkowych. A szukając muzyki na dziś, obok Theo Katzmana jeszcze taką ciekawostkę znalazłem, może też na temat tego, o czym była mowa, czyli duet GJ.

DJ. Nazwa zabawna, ale muzyka oczywiście poważna, jak słychać. Can't Wait to Meet You, też lekko jazzująca. To na koniec słowami Roya Hargrove zakończymy tę godzinę. Hold on, państwo poczekają, a ja grzecznie wrócę po godzinie 15.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla sporej części kraju. Alerty obowiązują dziś i jutro w województwach mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Na termometrach zobaczymy tam nawet 31 stopni Celsjusza. Dzisiejszej nocy od północnego zachodu zacznie wkraczać do Polski chłodny front, który jutro pogodowo podzieli kraj. Na zachodzie i północy pojawią się burze z ulewnym deszczem, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Front ten będzie powoli wędrować do centrum i na wschód. Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś, podają źródła zbliżone do polskich służb. Opozycjonista i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył przed południem granicę w Bobrownikach. W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 roku odbywał wyrok 8 lat więzienia. Po wyjściu na wolność deklarował, że wróci na Białoruś. Podkreślał, że w Grodnie jest jego dom i właśnie stamtąd opublikował już w mediach społecznościowych swoje zdjęcie. Według informacji Gazety Wyborczej na Białorusi Andrzej Poczobut planuje pozostać przez tydzień. Następnie uda się do USA i Kanady, gdzie spotka się z politykami i działaczami Polonii. Stamtąd ma wrócić do Polski. W sierpniu poprawiły się wskaźniki nastrojów dotyczące sytuacji w kraju, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce deklaruje 31% badanych. To wzrost o 3 punkty w ciągu miesiąca. Jednak niezadowolonych jest aż 47%. W porównaniu do lipca wyraźnie zmniejszył się odsetek obawiających się pogorszenia sytuacji gospodarczej i to z 26% aż do 20%. I według CBOS-u jest on najniższy od ponad roku. A w tym roku speleologowie, grotołazi i miłośnicy jaskiń w całym świecie będą obchodzić po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Jaskiń i Krasu. Na wniosek Międzynarodowej Unii Speleologicznej UNESCO ustanowiło ich święto 13 września. W Polsce niewiele mamy jaskiń do zwiedzania dla niewykwalifikowanych turystów, ale kilkoma możemy się poszczycić, mówił w Radiu Nowy Świat dr Andrzej Tyc z Uniwersytetu Śląskiego.
3: Sztandarowym takim przykładem jest jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Inną jaskinią tego typu to jest jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich, czy też na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej jaskinie w Dolinie Prądnika w Ojcowie, jaskinia Wierzchowska Górna, czy jaskinia Nietoperzowa, jaskinia Głęboka w Podlesicach. W Tatrach mamy jaskinię Mroźną oraz system jaskini Mylnej, która jest nieosiedlona i tam często spotykamy jako grotołazi zagubionych turystów.
2: Oprócz obchodzonego po raz pierwszy na świecie Międzynarodowego Dnia Jaskini Krasu, to polscy speleologowie i grotołazi spotkają się w połowie października na 60. jubileuszowym sympozjum naukowym poświęconym jaskiniom w Górach Świętokrzyskich. Niewątpliwą atrakcją tego spotkania będzie możliwość zwiedzania niektórych jaskiń wraz z nimi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Latania Alberto pierwszy raz tutaj występuje i od razu dodają do ulubionych. Mam nadzieję, że Państwo także, a nawet jeśli nie, to nic straconego, bo plany na tę godzinę mamy bardzo rozległe, a ponieważ ja takie mam, to Państwo też mają, stąd mówię, że mamy. Zaczynamy od lekkiego grania, gdzieś mniej więcej w połowie. Może drugiej połowie będzie też coś dla miłośników gitary. A dlaczego tak? Na razie nie powiem, to wszystko wyjaśni się w swoim czasie. Na razie powiem tylko tyle, że bardzo podoba mi się ta nowa płyta Angusa i Julie Stone.

Do baru karaoke zapraszają Angus Stone i Julia Stone. Bardzo cieszy mnie ten album, Karaoke Bar. I chyba rodzeństwo też, bo jakoś tak więcej w nim życia i radości jest właśnie. Ja przyznaję, że nie byłem jakimś wielkim fanem Cape Forest i ich wcześniejszej płyty, choć być może moje spojrzenie na nią byłoby, jest nieco inne po latach. Wiem natomiast, że do tej płyty, tej najnowszej, będę wracał chyba częściej, a przynajmniej częściej na pewno teraz. Taki jeszcze duet dla Państwa, skoro już przy duetach jesteśmy, dla Państwa znalazłem, ale tym razem to nie Australia, a Francja.

No to może nawet jest odrobinę w stylu Angusa i Julie Stone. Na pewno pochodzenie mają inne. Camel Power Club się ten duet nazywa. Pochodzenie francuskie. Duet powstał nieco ponad dekadę temu w Bordeaux i tworzy, no jak to opisują, alternatywny elektroniczny pop. Coś w rodzaju muzyki transowej, elektronicznej. Powiedzieć można wiele, ale jak to brzmi, wszyscy słyszymy. Trochę jak Paradis, moim zdaniem, ale z mniejszym ładunkiem energii. Mam takie wrażenie i te mniejsze ładunki energii to też jest sprawa kolejnej płyty, którą sobie tutaj na dzisiaj dla nas przygotowałem, mianowicie Hallucinating Love od Malibu State, ale mam na myśli to wydanie rozszerzone, które ukazało się niedawno i które zawiera także dema z wersji podstawowej. Lady Ray nie pamiętam na tym wydaniu pierwotnym, więc tym bardziej cieszę się, że jest tutaj obecna.

Od tego szkicu się zaczęło Dance on the World. Jeśli dobrze to rozumiem, a co dostaliśmy na płycie Hallucinating Love, to już jest nieco inna historia. Bardzo miło ten album wspominam i tym bardziej cieszę się, że ukazał się ten dodatek z demami, bo to jest naprawdę kawał solidnej elektroniki. Nie żeby wcześniejsze ich płyty Maribel State nie były solidne, ale jakoś ten zapamiętałem szczególnie. Dobra elektronika jest też na tej płycie. Sample i sztuka pisania tekstów. To się nie każdemu udaje, nie każdemu wychodzi dobrze, a tutaj to połączenie akurat skleiło się pięknie.

Separat to Niemcy Monachium. O dziwo, a może wcale nie o dziwo, muzyka, która przypomina o złotej erze hip-hopu i jak się tak lepiej przyjrzymy, to widnieje przy tym nagraniu dopisek, w zasadzie to na równych prawach, to nazwisko tam się pojawia, bo to nagranie powstało wspólnie z Lil Nas X, czyli bratem Jay Dilly. Muzyka dla miłośników, myślę, takich i zespołów, i osobistości jak Caribou, jak DJ Shadow, The Avalanches. No ale jest to też coś zupełnie swojskiego, taki odcisk palca, który zostawia muzyk Separat. Ten hip-hop, ta perkusja jest jeszcze u kogoś, ale prawdę mówiąc to chyba do tego ograniczają się podobieństwa, co oczywiście całej płyty nie przekreśla, a powiedziałbym, że nawet wręcz przeciwnie. Shane Under, album o nie do końca dobrym tytule Outdated.

Outdated to nie jest zbyt dobry tytuł, no bo nie kojarzy się zbyt dobrze, prawda? Tak się składa, że płyta Outdated wcale nie jest przestarzała, bo ukazała się w te wakacje. No ale też i muzycznie zupełnie nie jest przestarzała. Raczej skłaniałbym się ku tej drugiej stronie, czyli zupełnie współczesna. Będziemy lekko nadrabiać dzisiaj, to album z minionych tygodni. Ciekawy wydaje mi się West Side Cowboy i sądząc po tytule tego nagrania, zespół być może z jakąś historią polską.

West Side Cowboy. Dobro to jest oczywiście ten tytuł, ta historia polska dość łatwo może przychodzi do głowy. Szukałem, ale nie znalazłem, może nie szukałem dostatecznie dokładnie, a być może to jest jeszcze historia, która kiedyś zostanie ujawniona. A West Side Cowboy to jest ich pierwsza pełna płyta, choć grają razem już od paru lat. Pochodzą z Manchesteru, no a Manchester, jak wiemy, to tradycje ma muzyczne bardzo porządne. Muzyka rockowa, ale też trochę country, no i jak sami mówią, miksują Amerykanę i to, co sami nazywają Britannicaną, czyli jak zakładam odpowiednikiem Amerykany, tylko że tutaj u nas w Europie na Wyspach. I teraz możliwości mamy dwie, to znaczy albo pójdziemy w stronę Amerykany, albo Britannicany. I my chyba, tak sądzę, jednak obierzemy tę drugą drogę.

No i proszę, mówiłem, że mniej więcej w połowie godziny coś dla gitarowców, jeśli można tak powiedzieć, Block Party. Block Party niebawem z nową płytą, więc z tej okazji sięgamy do archiwum nieodległego, ale jednak, bo to była ich poprzednia płyta, a ta najnowsza, bo dlaczego w ogóle o tym mowa, ukaże się już w piątek, 11 września, Anatomy of a Brief Romance. Już co nieco wiemy, właściwie wiemy wszystko. Nie, cztery single i ja muszę powiedzieć, że jakiś nie do końca jestem przekonany do tego, co tam prezentują, ale mam też w pamięci to, że to jedynie zapowiedź tego albumu i chyba lepiej by było, żeby to single były takie sobie powiedzmy, a płyta jak najbardziej dobra. Jak będzie, zobaczymy w piątek, 11 września, nowy album Block Party. Natomiast tak w kontrze, ustawiając się do tego, co powiedziałem, jestem przekonany i to nawet bardzo do nowej płyty Jamesa Ellisa Forda.

Jamesa Forda znamy z Last Shadow Puppets, ale też z zaplecza, można powiedzieć, bo produkował między innymi Arctic Monkeys, Fountains DC, ale także i Depeche Mode, no ale również wydaje solowo i to właśnie jego nowa płyta, płyta zatytułowana Lost in Another World. Zawahałem się, bo to nie nagranie tytułowe, ale Homesick for Another World, czyli ta tęsknota za innym światem, bardzo sensownie, właściwie, bo album i napisany, i zagrany w momencie, w którym James Ford rzeczywiście był w innym świecie, ale nie takim, w jakim by chciał być, bo to był inny świat zdrowotny, ale zdaje się, że wszystko już w porządku, dobrze i walka wygrana. Ten album Lost in Another World skojarzył mi się tak czysto pod względem brzmienia z czymś, co już tutaj gościło parę tygodni temu, czyli z albumem Shiverstruck, który wyszedł spod ręki Ian Sweet. To Dzikie Serce sobie przypomnimy od tej artystki.

To już znamy dobrze, czyli Ian Sweet, Wild Heart, a czy dobrze znamy nową płytę Alabama Shakes? Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo czekałem na ten album I Must Be Dreaming. Doczekałem się i dostałem chyba coś trochę innego niż oczekiwałem, to powiedziawszy wcale nie gorszego niż te moje oczekiwania, więc pozwólmy sobie na moment z tą płytą How Love's Supposed to Go, a po Alabama Shakes, po tej nowej płycie przeniesiemy się do początku wieku XXI i wydaje mi się, że bardzo ładnego coś dla państwa z tamtej ery znalazłem.

A tak, to prawie 20 lat, przepraszam, ponad 20 lat, bo to był 2005 rok, kiedy to nagranie się ukazało. Eric Robertson, amerykański muzyk. Taka może ciekawostka. I ciekawostką pewnie będzie też ta supergrupa, chociaż no, parokrotnie już tutaj gościli. Kamasi Washington, Robert Glasper, Teres Martin, Ninth Wonder, czyli Dinner Party z ich wspaniałą płytą z roku 2020, którą kiedyś tutaj się zachwycaliśmy, ale ja dziś o czymś innym, o albumie tegorocznym Watch It Bringing, i to będzie nasz powrót taki już prawie na zakończenie do muzyki zbliżonej do tego, co grają panowie i panie ze Snarky Puppy.

dinner party, do kolacji jeszcze daleko, może bliżej do obiadu, a tak w ogóle najbliżej to do popołudnia. Michał Porycki, cały zespół programu popołudniowego już za moment z Państwem się przywitają, a żegnają się niejako Teres Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington i Ninth Wonder, a jeszcze dwie osoby do tego są przecież Grzegorz Muranowicz i Jan Janczy. Bardzo Państwu dziękujemy za te wspólnie spędzone dwie godziny. A na sam koniec Baby Rose, but never mind.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, projekt ma być zasadniczo podobny do wcześniejszych propozycji rządu.
3: Ministerstwo wspólnie z koordynatorem służb specjalnych pracuje nad tym, żeby dodatkowe uprawnienia kontrolne służbom w takiej ustawie zapisać. Jestem przekonany, że zostanie uchwalona przez parlament i mam nadzieję, że tym razem prezydent się zdecyduje taką ustawę podpisać, bo no tutaj już prawie wszystko jest jasne w tej sprawie.
2: Ustawa o rynku kryptoaktywów miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie, które określa zasady funkcjonowania tego rynku w całej Unii Europejskiej. Rząd trzykrotnie przedstawiał przepisy w tej sprawie, ale Nawrocki trzykrotnie je wetował. Rzecznik rządu poinformował też, że ruszyło nowe śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry z Polski. Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz, prezes Republiki i europoseł PiS Adam Bielan pomogli mu uniknąć odpowiedzialności karnej. Były minister sprawiedliwości ukrywa się aktualnie przed sprawiedliwością w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczyna się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pierwsze od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W planach jest ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, który zgodnie ze statutem może formalnie go odwołać. W naszym interesie jest, aby to zrobić, mówi Robert Korzeniowski, którego wymienia się jako tego, który mógłby Piesiewicza zastąpić.
4: Oczekiwanie społeczne, mam wrażenie, raczej przechyla się ku temu, by rozwiązania następowały szybko, by ta odbudowa wizerunku Komitetu Olimpijskiego była jak najbardziej głęboka i solidna. To wymaga też czasu, jednocześnie to jest pewien paradoks, ale by jednak nie zwlekano z tą odbudową. Zwracam uwagę na skomplikowanie tej materii. To nie jest kwestia tylko taka, kto za kogo, absolutnie. Tu nie chodzi o zamiany, tu chodzi o realne zmiany w PKOL-u i te zmiany, moim zdaniem, im szybciej, im konkretniej będą zachodzić, tym lepiej dla samej organizacji.
2: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz, przypomnę, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jego obrońcy złożyli w zażalenie na 3-miesięczny areszt. Wniosek rozstrzygnie sąd w Katowicach. Węgry wydaliły z kraju 10 rosyjskich dyplomatów. Jak przekazała szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban, dopuścili się oni niedopuszczalnych działań w świetle konwencji wiedeńskiej. Decyzja ta chroni bezpieczeństwo i suwerenność Węgier, nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad, zaznaczyła Orban. Jutro w całej Holandii odbędzie się 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego. Nie będą kursować pociągi, autobusy, tramwaje ani metro. Wyjątkiem będzie minimalne połączenie kolejowe Amsterdam, lotnisko Schiphol, obsługiwane 4 razy na godzinę. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A to popołudnie wyskakuje z głośnika, wyskakuje 3 minuty po 16.
6: Nowy Świat po południu.
5: Wyskakujemy, bo jak zawsze praca zbiorowa rozpoczyna się do 19:00. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Paweł Orlikowski. Tak, będzie dzisiaj z nami nasz redaktor ekonomiczny Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz realizuje, a Patryk Rabiega przygotował to, co muzyczne. A tak, muzycznie otwieramy popołudniówkę. Michał Porycki, kłaniam się i zapraszam.

0: Neil Sedaka. Tak, tak, wiem. Niektóre nagrania, niektóre piosenki z naszej popołudniowej playlisty można nazwać zabytkowymi albo archiwalnymi, ale na pewno nie są to jakieś zmurszałe starocie. O nie! Po 17 wrócimy do muzycznej archeologii, ale to już w zupełnie innym kontekście. Państwo pamiętają, 25 lat minęło, a piosenki nie zmieniły się. Nic a nic. 6,5 minuty po 16. Tu popołudniówka, tu nasz telefon 224 280 280. Telefon spotyka się z Państwa głosem, tylko muszą Państwo wydać z siebie jakiś głos. Franek Wójcicki dyżuruje. Popołudnie małpanowyświat.online. To już ja czytam, przeglądam. Skrzynka na listy gotowa. Natomiast grupa osób patronujących też w pogotowiu. I Państwa komentarze, rzecz jasna. A co w programie? Prezydent kontratakuje.
1: Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie, i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa.
2: Czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim.
0: Wyścig na projekty trwa. Prezydent skierował do Sejmu swój kolejny w sprawie kryptowalut. Czy to początek prawdziwego politycznego dialogu, czy projekt ów stanie się platformą prowadzącą do współpracy? Klaudiusz Slezak spróbuje nam to wyjaśnić już niedługo, a w drugiej godzinie Forum Ekonomiczne w Karpaczu.
3: Jak zapewnić stabilność w takim czasie przełomu? W jaki sposób z partnerami społecznymi przeprowadzać zmiany w sposób pokojowy?
0: Paweł Orlikowski opowie o rozpoczynającym się w Karpaczu forum ekonomicznym. 6 tysięcy gości, 500 debat i jedno hasło. Architektura nowego porządku. Stabilność w czasach zmian. Ładnie brzmi, ale czy za wielkimi słowami pójdą konkrety? Czy żyjąc w czasach ciągłej zmiany potrzebujemy stabilizacji także w gospodarce? Po 17 połączymy się z Karpaczem, a po 17.30 będzie z nami socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz. Jak wiele przemian w jednym momencie jest w stanie znieść człowiek. A w ostatniej godzinie coraz mniej osób chce mieszkać w polskich miastach, także w centrach miast.
4: Szkoda by było, żeby takie centra miasta przestały istnieć. Dużo zależy też od włodarzy, którzy przejmują jakby na siebie rewitalizację starych kamienic lub tworzenie w takich miejscach punktów, które będą integrowały mieszkańców.
0: W centrach miast i miasteczek jest coraz mniej mieszkańców. Zamiera sektor usług i handel. Z ulic znikają księgarnie, rzemieślnicy, sklepy warzywnicze czy piekarnie. Mamy za to coraz więcej hoteli, mieszkań do wynajęcia, barów, sklepów z pamiątkami. Centra w wielu dużych miastach zamieniają się po prostu w atrakcje turystyczne. I o tym będzie opowiadała Olga Bobienko, a moim gościem po 18.30 będzie Tomasz Fiołek z Unii Metropolii Polskich. Co wpływa na zmianę jakości życia mieszkańców polskich miast? W popołudniowym programie teraz Kings of Speed.

0: Skype na antenie Radia Nowy Świat, 12 minut po 16, a w popołudniowym programie już za chwilę porozmawiamy o kolejnym projekcie, o kolejnych pomysłach na ustabilizowanie, uporządkowanie, szukam zamienników do słowa uregulowanie, bo Państwo podpowiadają, że regulowanie rynku pachnie czasami, które odeszły już do przeszłości, to w nawiązaniu jeszcze do archiwalnych piosenek, ale i Pan Marek zauważył trzeci projekt ustawy o kryptowalutach. Politycy wciąż gadają, udają, że zajmują się problemami społecznymi, a ludzie tracą pieniądze, politycy kłócą się ze sobą. No i w tym wszystkim, tak, rzeczywiście, kolejny projekt, czyżby nawet kolejne starcie w polsko-polskiej wojnie o kryptowaluty. Karol Nawrocki kieruje do Sejmu kolejny projekt ustawy w tej sprawie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapewnił, że nowe przepisy skutecznie będą ostrzegać obywateli przed ryzykiem i zablokują nadużycia. Natomiast wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przypomniał dotychczasowe prezydenckie weta i zarzucił tak zwanemu dużemu pałacowi opóźnianie kluczowych regulacji. Czy to, co właśnie obserwujemy, może być krokiem w stronę kompromisu? Klaudiusz Slezak jest z nami. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Ach, ile już kroków tego typu widzieliśmy, słyszeliśmy także argumentów, że projekt tamtej strony, bo to zawsze są dwie strony, tamtej strony jest identyczny jak nasz, to dlaczego naszego nie poparli?
1: Będzie konkurs na przysłowia w takim razie.
0: Jedno nosił stare, drugie, wilk drugie... razy kilka?
1: Nie, nie.
0: Odpowiadam. Gdzie kucharek 6? Myśli i wilk. Mhm.
1: Dobrze, a gdzie kucharek 6?
0: Tam 12 potraw.
1: Nie, nie taki jest koniec tego przysłowia.
0: Jak nie taki?
1: A gdzie projektów 5?
0: Tam prezydent kłóci się z rządem.
1: Powiedz z rymem jakieś. Ja mam jakieś rymy.
0: A, bo to się musi rymować. Gdzie, no to jeszcze raz, gdzie projektów 5?
1: No, gdzie projektów 5?
0: Tam inwestorowi... w oko pięść. Słabe, no, ale próbowałem.
1: Nieźle. Ja ułożyłem taki przed chwilą. Gdzie projektów 5, tam nie ma prawa, choć może jest chęć. Dobre?
0: Dobre. Ja bym pod to jakąś muzykę ułożył, a ty znasz ludzi, którzy komponują znakomite piosenki, to może coś z tego będzie.
1: Dobrze, ale od początku. No bo o tym, że trzeba ten rynek uregulować, wiemy już od wielu miesięcy. To nie jest kwestia ostatnich tygodni, tylko ostatnich lat. Unia Europejska też mówi, drogie państwa członkowskie, uregulujcie kwestię rynku kryptowalut, bo to trzeba w końcu uregulować. No i pojawiały się różne pomysły, różne projekty. Od rządowego, przez projekty poselskie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, przez jeszcze projekt Polski 2050, która, przypominam, jest też w koalicji rządzącej, ale swoje własne projekty składała. Co do tych projektów pisowskich, to też one były oczywiście tam, zmieniały się, bo były takie, które miał tworzyć Janusz Kowalski, dzisiaj już poza Prawem i Sprawiedliwością. Potem Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że chce jednak zakazywać zupełnie kryptowalut w Polsce. No i w końcu jeszcze projekt prezydencki, który też się pojawił. I to wszystko na początku tego roku było w Sejmie, wiem, to jest brzydkie słowo, procedowane. Czyli po prostu posłowie pracowali nad tymi projektami. Jak to zazwyczaj przy okazji prac sejmowych, zbierają się odpowiednie komisje i procedura jest taka, że wybiera się jakiś projekt wiodący. No nic dziwnego w tej sprawie, bo robi tak oczywiście każda większość rządząca, że za wiodący wybrano projekt rządowy. No i nad nim ostatecznie głównie pracowano, choć to, że się wybiera jakiś projekt wiodący, nie oznacza, że nie można przepisów wymyślonych przez innych autorów ustaw wprowadzić na przykład do jakiegoś projektu, ale jednak większość rządząca postawiła na ten swój projekt. No i tak go procedowano, ale ze skutkiem raczej wiadomym. Czyli ostatecznie, mówiąc też w dużym skrócie i opowiadając tę historię, skończyło się na trzecim wecie prezydenckim. Trzecim właściwie do tej samej ustawy. Tam były niewielkie zmiany ze strony rządowej, jeżeli o ustawę chodzi. Więc było wiadomo, że prezydent po raz trzeci tę ustawę zawetuje. No i tak się właśnie stało. No i teraz pytanie, co dalej? Rząd już zapowiada czwarty projekt, identycznie brzmiący jak te trzy zawetowane. Jaka będzie przyszłość czwartego projektu takiego samego? Można się spodziewać. Prawdopodobnie taka sama jak drugiego i trzeciego. No bo tu prawdopodobnie na prezydencie nie robią wrażenia żadne groźby, przestrogi, pochukiwania, tutaj niepotrzebne skreślić, ze strony premiera Donalda Tuska. Ale prezydent stwierdził, że napisze swój projekt i po raz kolejny, mimo że ten jego pierwszy nie zyskał uznania w Sejmie, to swój projekt jeszcze raz do Sejmu wyśle. I tak dzisiaj się stało właśnie, projekt do Sejmu wysłany. Przy czym warto wiedzieć, że bazowym projektem dla tego, co prezydent wysłał dzisiaj do Sejmu, jest projekt rządowy. Mhm. Czyli prezydent zawetował projekt rządowy, ale mówi w skrócie, dobra, dajcie mi projekt rządowy, trochę tutaj dopiszę swojego i odeślę, zobaczymy, co z tym zrobią. Podobnie zrobił wtedy też, dodajmy, za tym pierwszym razem. No i teraz tak też się stało. Główna zmiana to prawo do sądu, bo przypominam, że w tym projekcie rządowym jest możliwość szybkiej ścieżki urzędniczej do zablokowania stron internetowych, które mogłyby wprowadzać, oszukiwać Polaków właśnie na tym rynku kryptowalut. Natomiast prezydent stwierdza, i to było też argumentacją do jego weta, że to nie może być tylko i wyłącznie decyzja urzędnika, bo ten może się mylić i że musi być prawo do sądu. I to prawo do sądu szybkiej ścieżki sądowej wpisał prezydent do tej ustawy prezydenckiej, tej rządowej, którą odsyła dzisiaj do Sejmu. Jako swoją. No i szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, mówił dzisiaj tak.
2: Pan prezydent mówi, wyjdźmy do przodu, spróbujmy ostrzegać Polaków, spróbujmy pokazywać informacje, spróbujmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu wymuszać na podmiotach funkcjonujących na rynku kryptoaktywów, żeby ostrzegały wtedy, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, a jeżeli tych ostrzeżeń nie ma, wtedy wkracza bardzo twardo i bardzo konkretnie państwo. No ale musi być kontrola sądowa. To nie może być tylko decyzja urzędnicza, bo to jest taki trend, który prezentuje ten rząd w wielu ustawach ostatnio procedowanych, że właściwie boi się kontroli sądowej, boi się niezawisłości sądu, boi się tego, że Polacy będą odwoływać się i szukać swoich praw, słusznych często praw przed sądem. To jest fundament demokratycznego państwa, państwa, w którym prawo jest tak naprawdę punktem wyjścia do wszystkich działań. Jeżeli chodzi o przedłużenie blokady, tutaj decyzja znowu urzędnika, natomiast w projekcie prezydenckim jest wymagana zgoda sądu. To też jest ten kolejny przejaw troski pana prezydenta o kwestię konstytucyjności tej ustawy, konstytucyjności tych rozwiązań.
1: No i oczywiście pojawił się też jeszcze jeden argument dotyczący tej ustawy, jeszcze jedna ciekawostka, bo nie wiem, czy pamiętasz, że prezydent wetując jeden z pierwszych tych projektów rządowych, powiedział, że no to nie może być tak, że to prawo się pisze takie rozbudowane, że ta ustawa nie może być taka długa.
0: Rozległa, długa.
1: No więc ta ustawa rządowa ma stron 106. Ustawa, którą prezydent odsyła, ponieważ tam podopisywał różne rzeczy, o dwie strony więcej.
0: Ale teraz to już nie jest tak istotne, jak rozumiem. Objętość dzieła teraz już nie ma znaczenia.
1: Ta karta argumentu została wykorzystana, więc tę kartę włożyliśmy na koniec naszej kubki kart z argumentami, dlaczego ustawę wetujemy. No i teraz na wierzchu są zupełnie inne karty, które to karty odkrywa minister Bogucki.
2: Ale to jest tylko świadectwo kompromisu prezydenta. Znaczy prezydent mówi tak, przez dwa lata ten projekt był tworzony przez rząd. Prawie dwa lata. Rząd, który ma wielokrotnie więcej środków, możliwości, urzędników, sposobów na to, żeby stworzyć dobry projekt. I projekty, na przykład wspomniany czeski, zawierają dużo mniejsze regulacje. Czy to są mniejsze regulacje? Tak, mówiłem o tym, bo można było to zrobić lepiej. Natomiast jeżeli mówimy o pewnym kompromisie i rządzący mówią, to musi być uregulowane, to musi być uregulowane, to także i to, i jeszcze, i tamto również, to prezydent mówi, ok, to nie jest tak, że mi się to wszystko podoba. Ale wprowadźmy chociaż zmiany takie, które dotyczą ochrony konsumentów, prewencyjnego informowania, pewnych reguł konstytucyjnych. I dlatego ten projekt tak wygląda.
1: No i jak widzisz, to jest kompromis ze strony pana prezydenta, żeby taką dłuższą ustawę do Sejmu wysyłać. No i teraz pytanie, co na to wszystko strona rządowa, większość koalicyjna. To dajmy głos samemu premierowi Tuskowi.
3: Czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem. Niestety, co się miało stać, zgodnie z ich wyobrażeniami i interesami, to się stało. Kto miał zniknąć, zniknął. Komu umiano wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę trzeba było zablokować? Tak, taką zablokowano. Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma.
1: No więc, jak słyszysz, raczej zgody na ten kompromis ze strony pana prezydenta. Ja też nie wyczuwam tego, żeby premier się pochylił i powiedział, dobra, może to są jakieś poprawki, które mają sens, więc je przyjmiemy. Premier raczej mówi, nie, nie ma zgody na tych, którzy chcieli się ze złem układać. No bo premier też w tym wszystkim, dodajmy, wyczuwa polityczne złoto. Tu nie ma wątpliwości, że to też jest gra o tym gra właśnie, że można, będą na to pewnie kolejne dowody i kolejne rozwinięcia tej akcji, mocno w giełdę kryptowalut powiązać ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i samym prezydentem Nawrockim, więc tu Donald Tusk, jak on to ostatnio ujął, nie będzie ciotuleńką? Tak chyba powiedział.
0: Ale nie to będzie
1: w
0: łagodne.
1: Innej sprawie. Mm-hmm. To nie była oczywiście tak sprawa ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego, ale tak, to niebycie ciotuleńką tutaj też się zdaje się będzie objawiało. No i jeszcze jeden argument, dlaczego strona rządowa się nie zgodzi na tę propozycję prezydencką. Ano dlatego, że właśnie będą podkreślać, że jego kancelaria, mówię o kancelarii prezydenta, a w tym ministra Bogucki też byli w tę sprawę umoczeni. No bo faktycznie tam był taki szczegół, jeden z tych szczegółów w tej aferze, kiedy z Przemysław Kral, czyli prezes Zonda Krypto, zaprosiła go do swojego, do uczestniczenia, do członkostwa, Związek Banków Polskich zaprosił giełdę Zonda Krypto. No i na pytanie jednego z ministerstw o uwagi do ustawy dotyczącej rynku kryptowalut został zapytany właśnie Związek Banków Polskich. Zapytał swoich członków, czy mają jakieś do tego uwagi. Wypowiedziało się Zonda Krypto, że ma i za pomocą Związków Banków Polskich właśnie te poprawki do ustawy zostały zgłoszone.

0: Wpłynęły poprawki. Kluczowa była poprawka, którą poprzez Związek Banków Polskich forsowała zonda krypto. To była poprawka dotycząca artykułu 67. W tym artykule proponowaliśmy, aby państwo mogło blokować strony internetowe, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli. Przyszła poprawka podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka do tego artykułu, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby nie można było blokować, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło.
1: No wiemy wszyscy, że właśnie chodziło o zonda krypto. Mhm. Natomiast no, w tym projekcie, o którym teraz mówimy, już ta zmiana jest. To znaczy byłaby kontrola urzędnicza, ale poparta przez decyzję sądu. Podsumowując ten cały wywód i te wszystkie kilka sporo projektów, tego, które tak, jest. Na razie nie ma szans na to, żeby jakakolwiek ustawa regulująca jakkolwiek ten rynek weszła w życie. Oczywiście ja wiem, że niektórzy udowadniają, że są rozporządzenia, można na mocy innych przepisów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wiem. A poza tym, że to wcale nie u nas, tylko to przecież było zarejestrowane w Estonii, też to wszystko wiem. Natomiast konkretnej ustawy regulującej rynek kryptowalut w Polsce nie ma i wygląda na to, że jeszcze długo, długo nie będzie. Czyli na razie tak wprost ci, którzy chcieliby inwestować na rynku kryptowalut, no ciągle ustawowo nie są chronieni.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, mogą to robić, ale na własne ryzyko. Ciekawe, czy to przyciąga większą liczbę inwestorów, bo przecież byli tacy politycy, którzy krzyczeli, że gdybyśmy chcieli to uregulować, gdyby udało nam się uregulować rynek kryptowalut w naszym kraju, odpłynęliby i ci, którzy prowadzą podobne giełdy, i ci, którzy inwestują pieniądze. Wiesz, co mi się marzy? Przepraszam, że tak prywatnie o marzeniach swoich własnych, ale marzy mi się merytoryczna dyskusja ekspercka, pozbawiona poli... Proszę się nie śmiać, panie redaktorze, ja tu poważnie, naprawdę. Chciałbym, żeby ktoś usiadł z kimś innym, może we dwóch, może we trzech, we troje, w pięcioro, wszystko jedno. I ekspercko, bez używania argumentów politycznych, ale rozrysował mi to, co będzie, jeśli ten projekt przejdzie i co będzie, jeśli tamten. Gdy zainwestuję pieniądze i coś się stanie, to co?
1: Rozumiem, że chciałbyś, żeby to tak wyglądało, jeżeli chodzi, nie wiem, o żywienie dzieci w szkołach, o
2: wychowanie,
1: edukację seksualną.
2: Zdrowotne, w tym o, zdrowotne, edukację dobra, seksualną.
1: Nie wiem, o pieniądze na leczenie pacjentów.
2: Zdecydowanie to jest
1: obronność,
2: jeden z tych tematów.
1: Co lepsze. DERSAFE, czy może SAFE. I tak byś chciał, żeby tak merytorycznie wszystko...
2: Tak mi się marzy. Pan Marek napisał, a może ustawę o kryptowalutach napisaliby bankowcy i prawnicy? Może wtedy byłaby zatwierdzona i weszła w życie? Wracamy chyba do pomysłu rządu ekspertów. Ile partii miało już taki pomysł? Rząd ekspertów albo partia ekspertów. Redaktor Marzyciel napisał, słuchacz. Tak, rzeczywiście. Już nawet nie naiwniak. Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ważny wątek w dyskusji, tym razem o kucharkach. Posłuchaj.
3: Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, ale jest co kochać.
2: Wszystko się wyjaśniło. Zatem bardzo ci dziękuję, z miłością zostawiam cię. Już prawie 16:30, za chwilę o pogodzie będziemy opowiadać. Wszystkiego dobrego. Wiesz, że czekamy na poszukiwaczy politycznego złota?
1: To już jutro.
2: To jest ten moment. Wcześniej były pytania. Kiedy? Wraca pani redaktor, zatem i Klaudiusz Slezak spotka... Właśnie gdzie będą nagrania realizowane? Zasępił się redaktor.
1: To znaczy teoretycznie wiem, ale to, ponieważ się przenosimy, jak państwo doskonale wiedzą, i dziękujemy za wszelką pomoc w przenosinach, to jak to przy przeprowadzce bywa, wszystko jest trochę postawione na głowie. Ale mam zapewnienie od Jędrzeja, że się uda.
2: Bo studio, w którym do tej pory nagrywane były głosy Klaudiusza i Katarzyny Kasi, nie istnieje właściwie. Pomieszczenie istnieje. Byłem nawet w pobliżu, zaglądałem przez

0: drzwi, transparentne drzwi, ale w środku już wyposażenia nie ma. Zatem jest jeszcze jedno studio produkcyjno-nagraniowe, ale w związku z tym, że radio cały czas pełną parą pracuje nad programem codziennym, może być ciasno. Niemniej, jutro. Klaudiuszu, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: I do jutra. Zapraszam Państwa na prognozę pogody, ale wcześniej na nową piosenkę Misi Furtak. Gdzie mój rytm?

0: Uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
1: Pogoda.
2: Tak, w porajdowych, rowerowych nastrojach oczywiście pozostajemy. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości po weekendowo, po rowerowe. Dawno nie miałem tak wspaniałych spotkań, rozmów, informacji zwrotnych, także dotyczących popołudniowego programu, bo gdy się człowiek spotka z człowiekiem, to inaczej się rozmawia niż za pośrednictwem listów czy komentarzy facebookowych. Za wszystkie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. A jeśli chodzi o pogodę, nie sprawdziły się moje przewidywania ani w sobotę, ani w niedzielę. Jeśli chodzi o Łódź i okolice, i bardzo się z tego cieszę. I w poniedziałek też się nie sprawdziło. Była piękna rowerowa pogoda, tak zwany trzeci dzień Tour de Slezak, ale nie dla wszystkich. W każdym razie, w Polsce dziś czujemy powiew czegoś, co można nazwać powoli kończącym się latem. Choć jak podkreślają synoptycy, dalsza część września zapowiada się dość pogodnie i ciepło. Płynie do nas suche, zwrotnikowe i bardzo ciepłe powietrze z południowych i południowo-zachodnich rejonów Europy. Wyż Ulrich znad południa kontynentu powoli słabnie i przesuwa się w stronę Morza Czarnego, a nad północną Skandynawią, Morzem Północnym i Norweskim oraz Wyspami Brytyjskimi dominują niże związane z chłodniejszym powietrzem. Oczywiście polarnomorskim. Można to poczuć nad północno-zachodnią Polską. Na termometrach w tej chwili od 21 stopni w Ustce do 31 stopni w Legnicy. W tym tygodniu pogoda będzie zmienna, bo po pierwsze mamy dużo tego ciepła, to teraz, ale poczujemy także odrobinę jesiennego chłodu z pochmurnym i deszczowym niebem. Już dziś nocą ciepłe zwrotnikowe powietrze będzie wypychane z nad Polski przez nasuwający się z zachodu chłodny front atmosferyczny, który oprócz ochłodzenia przyniesie oczywiście intensywne opady deszczu, przyniesie także burze. Jak to będzie wyglądało na termometrach, opowiem Państwu jeszcze przed godziną 19. Kolejny raport meteo po 17.30. Co czeka nas nocą i jutro, o tym też będę wspominał. 224 280 280. Telefon do radia, popołudnie małpanowyświat.online, radiowy adres w internecie.

Highly Suspect za 21 minut, godzina 17. Jest pewna propozycja, jest pomysł, konkretny pomysł, jak rozwiązać problem ustawy, a właściwie wciąż projektów ustaw o kryptowalutach i regulacji rynku. Zaproponował jeden z naszych patronów sprytny wybieg. Być może tak można to nazwać. Otóż należałoby znaleźć prawnika, który nosi to samo nazwisko, co pan prezydent. Oczywiście ów prawnik zostałby wskazany jako autor rządowych regulacji, propozycji regulacji kryptowalut. I w ten oto sposób prezydent Nawrocki nie miałby w sobie siły, aby zawetować projekt Nawrockiego. To propozycja, która znalazła się w grupie osób patronujących. Nie wiem, co państwo o tym wszystkim myślą, ale ja mam wrażenie, że podobny pomysł słyszałem już podczas urzędowania poprzedniego prezydenta. Tak, też mi się wydaje, że to już gdzieś było. Chyba jednak nic z tego. No, ale kto wie, może stare pomysły w nowej rzeczywistości się sprawdzą?

0: kochasz, me matasz.
1: Popołudniowy program. Spodobała się moja propozycja debaty ekspertów, fachowców, którzy mogliby nam wytłumaczyć, czym tak naprawdę w praktyce różnią się projekty ustaw kierowane przez rząd i kancelarię prezydenta, ustaw dotyczących regulacji rynku kryptowalut. Pani Agnieszka między innymi o tym właśnie napisała. Martwi się z kolei pan Marek, że to, o czym teraz rozmawiamy, to najprawdopodobniej zapowiedź tego, że do wyborów nie zostanie uchwalona żadna ustawa, chyba że prokuratura będzie chciała aresztować jakiegoś posła. Wtedy może się obudzą, zastanawia się, sugeruje, podpowiada, przewiduje może nawet. Nasz słuchacz pisząc popołudnie@nowyświat.online. Panie Marku, najgorsze w tym wszystkim jest to, że projekty ustaw i cała ta sytuacja jest znakomitą bronią. Być może obosieczną, ale w kampanii przed wyborami każda broń się przyda. Wracając jeszcze do grupy osób patronujących, to tu głos słuchacza patrona, który pyta, a kiedy kompromisowa ustawa o zakazach stadionowych? Zapraszam do radiowego klubu Naiwniaka Osioł, zebrania codziennie od wtorku do piątku między 16 a 19. 224 280 280.

Są tacy, którzy twierdzą, że przepychanki wokół projektów ustawy o kryptowalutach trochę przypominają to, co dzieje się wokół przepychanek odnośnie roli Tosi w kolejnej części ekranizacji książek pani Grocholi. Nie wiem, czy można to porównać, ale rzeczywiście sprawa jest wielowątkowa, wielowymiarowa. Wielu też się wypowiada w tej kwestii i nie wszyscy wypowiadają się będąc ekspertami. To znaczy ja mam takie wrażenie, a zatem jeszcze raz wzywam, apeluję, chciałbym usłyszeć taką ekspercką dyskusję, forum być może, a propos forum, to my wrócimy do kwestii finansowych już po godzinie 17, będziemy w Karpaczu, natomiast chciałbym posłuchać ekspertów, którzy wypowiadają się na temat wpływu różnych projektów, różnych ustaw dotyczących kryptowalut na nasze pieniądze, bo to bardzo ważna kwestia. Ale nie o tym chciałem mówić teraz, bo jest jeszcze jedna niezwykle istotna wiadomość od słuchacza, który poinformował, pan Krzysztof o tym pisze, że ma jeszcze wolne miejsca w hoteliku i spokojnie, to nie jest reklama branży turystycznej, to hotel dla owadów i podobno nie tylko u pana, panie Krzysztofie, miejsca się zapełniają. Proszę nas informować, bo jeśli gdzieś brakuje, to będziemy przekierowywać gości. Zbliżają się chłodniejsze dni i goście zaczynają szukać swojej przestrzeni, aby przetrwać zima. A jaka będzie, nigdy nie wiadomo. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za zdjęcie. Zdjęcie w grupie osób patronujących można odnaleźć. Serdecznie państwu polecam. Za 9 minut 17.

0: Little Corners i Heavy Days. To bardzo dobry pomysł przygotować hotel dla owadów przed nadchodzącą zimą, bo jeśli nie przygotujemy specjalnego miejsca, radzi słuchacz, to owady i tak zrobią sobie miejsce w naszych domach i będziemy mieli pokój wieloowadzi. No tak, są takie, które i tak wybiorą nasze ogrzewane zimą przestrzenie. Ja wiem, jak będzie. Chyba już to kiedyś gdzieś widziałem, ale bardzo dziękuję za dobre rady. Więcej dobrych rad oczywiście po godzinie 17. Po 17 także przeniesiemy się do Karpacza, gdzie jest Paweł Orlikowski i rozpoczyna się forum ekonomiczne.
1: Jak zapewnić stabilność w takim czasie przełomu? W jaki sposób z partnerami społecznymi przeprowadzać zmiany w sposób pokojowy?
0: Hasło tegorocznego forum Architektura Nowego Porządku. Stabilność w czasach zmian, czy w czasach zmian, które teraz obserwujemy, stabilność jest w ogóle możliwa. O tym też porozmawiamy z naszym specjalnym wysłannikiem. A to Maja Kleszcz z Tip Top Listy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Na początek szkoła pod lupą. Znamy wyniki nowych badań PISA, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej. Globalnie spadają jednak umiejętności matematyczne i rozumienie tekstu czytanego. Dane tak skomentowała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
3: Te wyniki są alarmujące dla całej Europy. Te wyniki powinny skłonić wszystkich do podjęcia działań. Mam nadzieję, że też w najbliższych tygodniach, miesiącach, kiedy pokażą się jeszcze dodatkowe badania, będziemy mogli więcej porozmawiać o tym, w jaki sposób zapobiegać kryzysowi. Zapobiegać kryzysowi znajomości nauk matematycznych, przyrodniczych, które były tutaj wiodące, czy umiejętności czytania.
2: Wyniki badania PISA skomentowała też akcja uczniowska. Jej zdaniem Polska formalnie wciąż utrzymuje się wysoko w międzynarodowych rankingach, ale polska szkoła nie daje poczucia sensu sprawczości i nie szykuje młodzieży do dorosłego życia. Bruksela nie widzi gotowości Moskwy do rozmów pokojowych. To komentarz po wizycie amerykańskich wysłanników na Kremlu i po kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand.
4: Musimy nadal wywierać presję na Rosję, a mianowicie poprzez sankcje i wsparcie Ukrainy, ponieważ to najlepsza zachęta, by skłonić Rosję do przystąpienia do rozmów w dobrej wierze i z autentycznym zobowiązaniem do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.
2: W nocy wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę. Głównymi celami ostrzału były obiekty w obwodach odeskim i kijowskim. W ataku na Kijów zginęły co najmniej 3 osoby. W serwisie Niemcy policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o organizowanie ataków na stacje energetyczne w całym kraju. Jak podaje agencja DPA, 48-latek miał przy sobie materiały wybuchowe. Od kilku dni informujemy o serii aktów sabotażu na infrastrukturę energetyczną w Niemczech. I jeszcze sport. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. To najważniejsza nagroda w świecie futbolu. Kto zdobędzie wyróżnienie, tego dowiemy się 26 października. A przy okazji zapowiedź już za godzinę, początek drugiego meczu Polek na Mistrzostwach Świata piłkarek do lat 20. Tym razem biało-czerwone zagrają z Meksykankami. W pierwszej kolejce meczów grupowych w spotkaniu Polska-Argentyna było 3-0. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Bardzo dziękujemy za wiadomości. Zapraszamy na popołudniowy program. Godzina 2, czas start.
6: Nowy Świat po południu.
5: Cały czas jesteśmy z Państwem. Ksenia Maciczak program wydaje. Jest także dyżur telefoniczny i telefoniczny reporter Franek Wójcicki dziś w tej roli, 224 280 280 oraz całe redakcyjne grono: Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Paweł Orlikowski, którego głos usłyszymy z Karpacza już niebawem. Program realizuje Grzegorz Muranowicz, a Patryk Rabiega przygotowuje dziś muzyczne niespodzianki, także te sprzed 25 lat, i to jest właśnie najlepszy moment, żeby wrócić do tego, co działo się i co było słychać wtedy.
7: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
5: Każdego dnia od poniedziałku do piątku redakcja muzyczna przygotowuje jedno nagranie sprzed 25 lat. Zbieramy te wszystkie piosenki i wrócimy do nich w odpowiednim momencie, aby przypomnieć je Państwu w takim dużym pakiecie, ale na razie to wszystko dawkujemy delikatnie, żeby się nam ktoś za bardzo nie wzruszył. No bo proszę sobie przypomnieć 25 lat temu Walk On, U2.

0: się nie tylko łza może wokół zakręcić w odtwarzaczach niektórych słuchaczy i słuchaczek. Ta płyta może zakręcić się dziś jak nic. Po 25 latach Walk On You Two, 9 minut po 17. Popołudniowy program, a w nim, czyli u nas, za moment Karpacz. Przeniesiemy się do Karpacza, gdzie jest redaktor Orlikowski, nasz redaktor ekonomiczny, choć ci, którzy słuchają Radia Nowy Świat w sobotę wieczorem, tuż po zakończeniu Tip Top Listy, wiedzą, że kolega Orlik ma też wiele do powiedzenia w tematach muzycznych, ale dzisiaj skupimy się na gospodarce i na tym, czy możliwa jest stabilizacja w czasach wielkich zmian i przemian. Poza tym porozmawiamy sobie o tym, ile przemian powinno statystycznie przypadać na jedno pokolenie.
1: Jak zapewnić stabilność w takim czasie przełomu? W jaki sposób z partnerami społecznymi przeprowadzać zmiany w sposób pokojowy?
0: Paweł Orlikowski połączy się z nami za chwilę, a po 17.30 wrócimy do tematu zmian, przełomów i wszystkiego tego, co sprawia, że nie czujemy się stabilnie, że w naszym życiu poszukujemy czegoś, co będzie skałą, takim fundamentem. To nie jest łatwa rzecz. Ile przełomów jesteśmy w stanie wytrzymać? Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożka, w rozmowie z Ksenią Maćczak. 224 280 280, czyli państwo mówią, my słuchamy, a potem to, co państwo mówią, emituje. Choć nie wszystko, bo telefonują państwo w różnych sprawach, z różnymi pytaniami. Franek Wójcicki dziś do 19 słucha.

0: 14,5 minuty po 17 tu popołudniowy program, w którym podróżujemy po świecie, po Polsce też podróżujemy, bo teraz będziemy na Dolnym Śląsku. Tam oczywiście bije gospodarcze serce Polski, a być może nawet Europy. Ponad 6 tysięcy gości, setki debat, kluczowe decyzje, decyzje, które mogą zaważyć na naszej przyszłości. W Karpaczu rozpoczęło się 35. Forum Ekonomiczne pod hasłem Architektura Nowego Porządku. Politycy, biznesmeni i naukowcy rozmawiają o tym, jak odnaleźć stabilność w czasach wielkich zmian. Jaki będzie świat po globalizacji i co z polską gospodarką w trudnych czasach? Na miejscu jest nasz redakcyjny kolega Paweł Orlikowski. Dzień dobry, Pawle, witaj.
1: Dzień dobry, Michale, dzień dobry Państwu.
0: Na co organizatorzy kładą w tym roku największy nacisk i czy Karpacz to jest takie miejsce, w którym podpisuje się międzynarodowe kontrakty, czy raczej miejscem, gdzie tworzy się grunt pod takie podpisy?
1: Czy się podpisuje, to tego pewnie nie wiemy, bo wiele z tego dzieje się za zamkniętymi drzwiami, ale grunt tworzy się na pewno, choć pewnie nie jeden kontrakt, pewnie i międzynarodowy. To jest takie dobre miejsce, żeby został podpisany, ale na pewno to też, odnosząc się do twojego pytania, na co jest kładziony najsilniejszy nacisk, a to jest właśnie próba połączenia wody z ogniem, czyli z jednej strony szukania stabilności, a z drugiej strony jednak ciągłego rozwoju, ciągłej zmiany. Słyszymy tutaj, że jeśli coś trwa 2-3 lata, to już właściwie tworzy taką wielką przepaść, że jest już do nadrobienia. Więc jak w tym szaleństwie znaleźć metodę, żeby coś odnaleźć. Taką metodę w szaleństwie na pewno chce odnaleźć Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Na początku posłuchajmy, co opowiedział.
2: Ponieważ żyjemy w takim czasie przełomu, w czasie, kiedy na naszych oczach dokonuje się fundamentalna zmiana, to chcielibyśmy dyskutować o dwóch wymiarach tego zjawiska. Po pierwsze, o tym, jak zapewnić stabilność w takim czasie przełomu, w jaki sposób z partnerami społecznymi przeprowadzać zmiany w sposób pokojowy, taki, który buduje szansę na przyjmowanie, realizowanie dobrych rozwiązań.
1: No i właśnie, to przede wszystkim poszukiwanie tych dobrych rozwiązań tutaj wybrzmiewa jak najsilniej. To jest styk Unii Europejskiej, czyli tego, co proponuje Bruksela, z tym, co proponuje, czy chce, domaga się biznes. No i jeszcze oczywiście mamy kwestie związane z administracją, rządem i samorządem. I trzeba, jest dużo grzybów w tym barszczu, a sprawić tak, żeby był smaczny i wszystkim odpowiadał, a nie odbijał się czkawką, prawda? No więc to jest to, co przez te 3 dni mamy tutaj, znaczy nie my, to ci, którzy są tu... od tych decyzji chcą na to znaleźć jakąś sensowną odpowiedź. Czy się uda? Zobaczymy.
0: No tak, o globalizacji słyszymy zawsze, gdy rozmawiamy o tym, co dzieje się w Karpaczu. Rozmawiamy także, czy słyszymy o makrogospodarce, o tych dużych pieniądzach, wielkiej architekturze nowego porządku, tak czasem to bywa nazywane, ale gdybyśmy to chcieli przełożyć na konkrety dotyczące naszego portfela, to czy z debat w Karpaczu wynika coś konkretnego dla naszych domowych budżetów? No bo rozmawiamy o walce z drożyzną albo o kolejnych latach zaciskania pasa. Jak to jest tak naprawdę? To tam zapadają decyzje, czy Polakom będzie się wiodło lepiej?
1: Znaczy, mogą zapaść. To nie jest tak, że to, co tutaj z tych paneli, z tych debat, z tych rozmów, a przede wszystkim tych zakuluarowych, tych takich, które się pewnie dzisiaj gdzieś przy kolacjach i tych różnych za zamkniętymi drzwiami będą odbywały, bo one są pewnie istotniejsze, ale ten grunt rzeczywiście jest tworzony w czasie tych paneli dyskusyjnych. I to nie jest tak, że jutro, że za miesiąc, że za kwartał będziemy widzieli tego efekty, ale rzeczywiście jedno, co wybrzmiewa, i gdyby było tak, że udałoby się to kontynuować, bo my też żyjemy oczywiście w świecie nie tylko geopolitycznych zmian, ale też tych politycznych, tego braku kontynuacji, prawda, pewnych wizji. No więc gdyby jednak się udało to, co się tutaj, o czym się debatuje, to znaczy przede wszystkim, że Polska, w tym G20 z tą polską myślą technologiczną, cyfrową, biznesową, z tym naszym podejściem, samozaparciem.
0: Z potencjałem kadrowym.
1: Potencjałem, tak, żeby będziemy wręcz nie tylko tym, który się próbuje dostać, tam drzwiami nie wpuszczają, to oknem, nie. Nas już wpuścili na salony, a teraz chodzi o to, żeby nasz głos wybrzmiewał tam jako głos lidera Polski, tak? I czasami szerzej troszeczkę regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale skupiamy się na Polsce, bo najistotniejsze jest to, że ci wszyscy paneliści, ludzie z Brukseli, z różnych stron świata, nawet ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, no wiemy też, że i z Chin, przyjeżdżają tutaj do Karpacza. Jesteśmy w Polsce, więc to ma to za zadanie, żebyśmy rzeczywiście mieli szansę być liderem, a wtedy tak, miałoby to realną szansę przełożenia się na nasze portfele, to znaczy kwestia zatrudnienia, inwestycji, wzrostu gospodarczego, czyli nam, Polkom, Polakom żyłoby się po prostu lepiej, ale to nie jest tylko tak, że wystarczy sobie coś powiedzieć. Tutaj rozmawiałem z przedstawicielką Komisji Europejskiej, która powiedziała mi, że poza słuchaniem i rozmowami potrzeba zaangażowania. Jeśli tego zaangażowania nie będzie, no to skończy się na pustych słowach, ale jeśli się pojawi to zaangażowanie, czyli jakiś proces legislacyjny, dialog i z biznesem, i ze społeczeństwem, z administracją, no to wtedy rzeczywiście ta szansa, to okno się otwiera i trzeba z tego skorzystać. To jest taki moment w historii, w którym rzeczywiście powinniśmy skorzystać, że o Polsce mówi się dobrze, myśli się dobrze i traktuje się ją poważnie, nasz kraj, więc wykorzystajmy ten moment. To byłoby dobre przesłanie z tego forum ekonomicznego tegorocznego.
0: To na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, hasło, od którego już dzisiaj zacząłem, gdy zapowiadałem twoją wizytę w południowym programie i twoją relację, hasło tegorocznego forum: architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Jak to hasło twoim zdaniem przekłada się na konkrety, konkretne rozmowy? O jakich my fundamentach nowego porządku mówimy, albo o jakich fundamentach mówią politycy i biznesmeni w kuluarach? Czy mamy coś, co można nazwać światem po globalizacji, czymś w rodzaju nowego systemu? A może trwają próby ratowania tego, co znamy, albo przynajmniej ratowania tego, co się da.
1: Takie rewolucyjnie brzmiące hasło, to nie jest tak, że coś się zmieni, znowu to powtórzę, z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc, ale to, o czym mówimy, to o pewnego rodzaju zmianie podejścia w myśleniu, w kreowaniu choćby prawa międzynarodowego, ale w takim rozumieniu unijnego, w tej wspólnocie, w której jesteśmy członkiem. I żeby nie tworzyć takich 27 odrębnych regulacji, interpretacji, że każdy po swojemu, każdy sobie, rybkę skrobie, że ten nowy porządek to ma być to, że jeśli mówimy o tym, że Europa ma być konkurencyjna na tle, nie wiem, Chin czy Stanów Zjednoczonych w pewnych aspektach, to musi działać wspólnie i pomyśleć o tym, jak zasiąść przy stole i trochę przeredefiniować to, co dotąd się działo. Czyli nie odchodzić od swoich fundamentów, od swoich korzeni, od tej wspólnoty, czyli oczywiście dać szansę wykreowania się wielkich biznesów, ale jednocześnie nie zapominać o sektorze małych i średnich przedsiębiorców, im nie utrudniać, im też dać możliwość rozwoju, czyli no jakby coś, czego w wielkim świecie nie ma, to znaczy tam się stawia na wielkie korporacje, koncerny i wielkie pieniądze, a tu chodzi o to, żeby jednak przy tym stole można było zasiąść nie tylko jak się jest wielką korporacją, ale też małym czy średnim przedsiębiorstwem i w ten sposób popychać tę innowacyjność i tę gospodarkę rozwijać, gospodarkę polską, ale gospodarkę unijną. No i to jest ta redefinicja, czyli to jest ten nowy porządek i poszukiwanie stabilności to jest jednocześnie przywrócenie, pamiętanie o fundamentach, o korzeniach, choćby zakładania takich wspólnot jak Unia Europejska, prawda? No to właśnie tu się ściera, czyli szukamy tego, co w korzeniach najlepsze, a oczywiście musimy poszukać nowych rozwiązań wobec tego, co nie działa, co jest przeregulowane, co jest nie funkcjonuje tak, jak powinno i że gdzieś tam pociąg odjechał i my zaczynamy gonić. Właśnie, żeby nie gonić, tylko żeby być liderami, no to trzeba najpierw zacząć od takich konkretnych zmian na co dzień.
0: Pamiętając o człowieku oczywiście.
1: No tak, to tak filozoficznie, idealistycznie kończymy trochę nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Ale to jest bardzo ważne, no bo to przecież o każdym z nas są te dyskusje.
1: Bo poza dużymi pieniędzmi tu jest dużo przestrzeni na takie filozoficzne rozważania. Tylko pytanie jest, z czym my się obudzimy w piątek i w przyszłym tygodniu i w przyszłym roku, bo to jest dużo bardziej istotne. Bo te idee są rzeczywiście bardzo szlachetne, ale żeby za tymi ideami poszło jeszcze coś więcej, to znowu wrócę do do pani z Komisji Europejskiej, która powiedziała zaangażowanie. No i to wymaga zaangażowania wszystkich, biznesu, administracji, Unii Europejskiej, każdego po trochu.
0: A kiedy wracasz do nas i kiedy podsumowanie Forum Ekonomicznego na antenie Radio Nowy Świat?
1: Podsumowanie, na pewno jutro w finansach osobistych w poranku opowiem, nawiążę do tego, co tu w Forum Ekonomicznym, podsumuję ten pierwszy dzień i postaram się narysować, co konkretnie rzeczywiście już z takiego punktu widzenia finansów osobistych, czyli coś, co jest najbardziej realne, mogłoby z tego forum nie tylko wybrzmieć, ale i zaistnieć. No później zobaczymy, jak się będzie to rozwijało. Myślę, że i w czwartek, i w piątek będę pewnie w jakimś wymiarze nawiązywał do tego, co podczas Forum Ekonomicznego, bo możemy się spodziewać, czy to jakichś nowych zapowiedzi, czy to nowych pomysłów, czy to jakichś debat, po których to pewnie jeszcze coś zacznie rezonować. Mm-hmm. Więc trudno dzisiaj jest przewidzieć, co urodzi się jutro i pojutrze, ale na pewno warto słuchać Radia Nowy Świat, finansów osobistych nie tylko i poranków, i popołudniówek, i po prostu słuchać nas cały czas i wszystko to, co najistotniejsze, na pewno nam nie umknie.
0: Bardzo dziękuję. Paweł Orlikowski z chyba trochę wietrznego Karpacza, ale mówiłem, że będzie wiało.
1: No, ja dzisiaj 1500 metrów przewyższeń rowerem zrobiłem, to tak między Karpaczem a Jakuszycami, tam bliżej takiej już granicy polsko-czeskiej, tam rzeczywiście wiało sakramencko, bym powiedział.
0: A jechałeś pewnie z wiatrem.
1: No właśnie pod wiatr trochę, a wracałem z wiatrem, ale nie można się było za mocno rozpędzić, bo to takie korki już później gdzieś tu nawet, no a co ja tu będę opowiadał, ale trochę wspinaczki się udało tym rowerem czasowym porobić, także i wytężenie fizyczne i umysłowe to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy w tych trudnych czasach.
0: Redaktor Orlikowski przygotowywał się przez cały weekend

0: uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
1: Pogoda.
2: Dziś nad Polską sporo słońca, zachmurzenie pojawiło się jedynie nad północno-zachodnią i północną częścią kraju. To w związku ze zbliżającą się od zachodu strefą frontu atmosferycznego. W całej Polsce wieje słaby i umiarkowany wiatr, silniejszy jedynie na północnym wschodzie oraz na Pogórzu. W Karpaczu też trochę wieje. Na termometrach od 21 stopni w Ustce do 30, w tej chwili 30 stopni w Legnicy. Nocą przelotne opady deszczu i burze zobaczymy na północy, północnym zachodzie i zachodzie Polski, na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce spadnie od 5

do 15, a wzdłuż wybrzeża do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 10 do 11 w dolinach karpackich, a także na wschodzie Polski, mniej więcej 16 w centrum, 18 na zachodzie i nad samym morzem, a w Karpatach od 18 do 20. Wiatr słaby, czasem umiarkowany w górach oraz podczas burz. Porywisty. Sygnalizują Państwo, że wczoraj też wielu jechało, kontynuując trochę tę sobotnio-niedzielną tradycję Tourdes Lezakowego kręcenia. Pani Anna informuje, że wczoraj wieczorem dojechała do domu i bardzo dziękuję za wspólny czas spędzony z grupą Sypcy. Sypcy, tak się nazywają, nie Szybcy, tylko Sypcy, i to się dało zauważyć na trasie. Pani Anna donosi uprzejmie, że Matylda już na świecie. Sara i Mateusz szczęścia, napisała w komentarzu facebookowym. Takie rzeczy się działo, gdy my jeździliśmy na rowerze. Z Trzcianki mamy pozdrowienia, mogą Państwo to zobaczyć, bo jest załączona fotografia w grupie osób patronujących. Tak wczoraj się znakomicie jechało, zwłaszcza gdy jechało się z wiatrem. Z wiatrem i z górki to najlepsza możliwa wersja. A za chwilę Ksenia Maćczak w studiu i w Radiu Nowy Świat porozmawiamy o tym, ile zmian w gospodarce, w naszym życiu, w ekonomii jesteśmy w stanie znieść. Will we?

0: Ksenia Maćczak już razem z nami. Dzień dobry. Ile zmian w życiu, w ekonomii, w gospodarce, w polityce jest w stanie znieść jedno pokolenie? Jedno interesujące się tym wszystkim pokolenie, bo ktoś mógłby powiedzieć, jeśli się nie interesujesz, to żadna zmiana cię nie obchodzi.
1: Szczególnie, że wszystkie zmiany zaczynają się od polityki, a my często słyszymy, że tak bardzo tej polityki nie lubimy. Ale wiesz co, chyba nie tylko o jednym pokoleniu będziemy rozmawiać, o wielu pokoleniach i jak my do tych zmian podchodzimy, czy ich wyczekujemy, oczekujemy, a może wręcz przeciwnie. No i jak mówimy o stabilizacji, to czym tak naprawdę ta stabilizacja jest?
0: Dla państwa czym jest? Proszę bardzo, 224 280 280.

0: nie da rady.
1: No to pora przywitać naszą gościnę, Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożka z socjolożek.pl. Dzień dobry Pani Doroto.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Pani Doroto, wszyscy chcą nam dzisiaj budować nowy porządek. Od Doliny Krzemowej po Brukselę. Politycy, ekonomiści, technolodzy. To oczywiście w nawiązaniu między innymi do forum w Karpaczu. Ale pytanie, czy my faktycznie tego porządku chcemy?
2: Znaczy, my na pewno chcemy porządku, ale chcemy porządku, który będzie stałym porządkiem, a nie będzie porządkiem, który będzie ewoluował i zmieniał się bez przerwy. Jesteśmy już bardzo zmęczeni zmianą w Polsce. Jesteśmy zmęczeni permanentną niepewnością, co będzie jutro, jaki porządek jutro będzie nas obowiązywał. Nie mamy poczucia takiej kontroli nad tym, co się dzieje. Uważamy, że ten porządek jest nam narzucany, a nie jest wypracowany przez nas. W związku z tym można powiedzieć, że Polki i Polacy są już naprawdę zmęczeni tym wszystkim, co dzieje się wokół nich. Coraz mniej też rozumieją z tego, bo wymaga to coraz większej specjalizacji, coraz dłuższego czasu śledzenia tych zmian, dostosowywania się do nich. Takie pojęcie wiecznej elastyczności, bardzo mocne w pokoleniu X, które mówią, że trzeba się dostosowywać, że jesteśmy takim pokoleniem, które potrafi sobie poradzić z każdą zmianą, że rzeczywiście reagujemy na te zmiany, zmieniamy swoje zachowanie, zmieniamy swoje postawy, zmieniamy swoje wartości i nagle przyszło pokolenie Z, które mówi Pantarej, niech sobie to wszystko płynie i tak nie mamy żadnego wpływu na te zmiany. One się dzieją, owszem te skutki są na nas wywierane, ale musimy się skoncentrować na rzeczach, nad którymi mamy kontrolę i to jest kompletnie inne podejście.
1: No właśnie zawsze nam mówiono, bądź elastyczny, ucz się nowych rzeczy, zmieniaj pracę, dostosowywuj się. Czy ta elastyczność, tak, to prawda, to wciąż słyszymy. Czy ta elastyczność, którą przedstawialiśmy przez lata trochę jako taką zaletę nowoczesnego człowieka, nie zaczyna być po prostu obowiązkiem ciągłego dostosowywania się?
2: Tak, tylko my za bardzo już nie wiemy, do czego się mamy dostosować, no bo co innego jest dostosowanie się do pewnych zmian i osiągnięcie miejsca, w którym to dostosowanie daje nam bonusy. No my jesteśmy w wiecznym wyścigu, to jest taki syndrom czerwonej królowej. Nie wiem, czy pani i państwo pamiętają, jak w książce Alicja w Krainie Czarów była królowa Kier, która cały czas biegła, bo jak ona nie biegła, to świat biegł. Ona musiała biec z tą samą prędkością, z którą biegł świat. I my obecnie jesteśmy właśnie w takim biegu. Nie możemy zatrzymać się nawet na chwilę, nie możemy odpocząć, nie możemy obejrzeć tych zmian w nowym środowisku, bo te zmiany znowu następują. Wobec tego musimy cały czas biec i okazuje się, że ten bieg jest coraz szybszy, że to, że biegniemy szybko, już nie wystarcza. Musimy biec jeszcze szybciej, bo świat biegnie jeszcze szybciej. W związku z tym nie ma już tego momentu, kiedy możemy się zatrzymać, chyba że uznamy, że jesteśmy obserwatorami na ławce. Kiedyś była taka fantastyczna reklama jednej z marek samochodów, gdzie dziecko siedziało na ławce, na przystanku, machało nogami i krzyczało dziura pa, kiedy jakiś samochód przejeżdżał. I mam wrażenie, że część z nas po prostu już siadła na tej ławce i przestała reagować na te zmiany, tylko po prostu patrzy, jak kolejna zmiana przejeżdża, bo wie o tym, że to nie jest żadna stała zmiana, że to jest chwilowa zmiana i że dostosowywanie się do niej nie przyniesie efektu w najbliższej przyszłości.
1: Pani Doroto, to zaraz porozmawiamy o tym, kto tę zmianę jakoś w miarę znosi, a kto już absolutnie nie, ale jeszcze jedno pytanie, bo jak mówimy o tych zmianach, no to tak, rozwój sztucznej inteligencji, wojna za naszą wschodnią granicą, transformacja energetyczna, inflacja, nie wiem, nowe modele pracy, mówimy wciąż o starzeniu się społeczeństwa, o kryzysie mieszkaniowym, pewnie wymieniać można by było długo. Czy z punktu widzenia socjologa da się powiedzieć, ile wielkich zmian naraz społeczeństwo jest w stanie przyjąć, zanim głośno zacznie mówić dosyć?
2: My jesteśmy w stanie przyjąć bardzo wiele zmian pod warunkiem, że to, że się zmieniamy, daje nam bonus. To znaczy, że mamy nagrodę, która następuje na końcu tego procesu. Wydaje mi się, że społeczeństwo zaczyna mówić dosyć, kiedy nie widzi tej nagrody. I ta radykalizacja pewnych poglądów i pewnych postaw teraz pokazuje, że część ludzi nie jest w stanie już przyjąć tej gonitwy, w której powinni wziąć udział. We wszystkich badaniach socjologicznych ludzie dzielą się na elastycznych elastycznych i mniej elastycznych. I to nie jest tak, że jedni są lepsi, a drudzy są gorsi. Bardziej czasy są dopasowane do tych bardziej elastycznych, a są mniej dopasowane do tych mniej elastycznych. W związku z tym część społeczeństwa zaczyna się czuć wykluczona z tych wszystkich zmian, które następują. Nie jest w stanie ich dogonić, nie jest w stanie ich kontrolować, widząc jednocześnie, że są ludzie, którzy rzeczywiście potrafią w tą grę grać, a społeczeństwo powinno opiekować się wszystkimi ludźmi. Powinniśmy być społecznością, w której nie ma ludzi wykluczonych, że wszyscy bierzemy udział w naszym życiu społecznym i w zmianach, które następują. Mhm. W związku z tym pewne zmiany powodują polaryzację społeczeństwa, mianowicie jedne osoby dużo lepiej sobie radzą z tymi zmianami. Na przykład weźmy takie zmiany w języku inkluzywnym i dla niektórych jest to całkowicie oczywiste. Wchodzą w ten język inkluzywny i nie mają z tym żadnego problemu. Dla dużej grupy ludzi język inkluzywny jest zmianą, która jest bardzo trudna do zaakceptowania, która wymaga dużo czasu, która wymaga osłuchania się. No i nagle się okazuje, że i jedna i druga grupa uważa, że tamta robi to specjalnie, nie myśląc o tym, że mamy różny sposób dostosowywania się do zmian.
1: No właśnie, pytam o to wszystko, bo dziś żyjemy już chyba w stanie właśnie permanentnej zmiany, o których to zmianach cały czas rozmawiamy. Kiedyś kryzys czy przełom był wydarzeniem, po którym następował jakiś okres stabilizacji, a dziś właściwie zanim oswoimy jedną zmianę, no to pojawiają się trzy kolejne. A co to robi w ogóle z ludźmi?
2: To jest właśnie najbardziej męczące, bo nie najbardziej męcząca jest zmiana, bo na to jesteśmy otwarci i rozumiemy, że się świat zmienia i my też musimy się zmieniać. Jesteśmy najbardziej zmęczeni ciągłością tej zmiany, ponieważ coraz szybciej tracimy kompetencje, które pozwalają nam się czuć w otaczającym świecie urządzonym. Mamy pewne kompetencje na przykład zawodowe. Wydawałoby się, że one wystarczą do tego, żeby przepracować odpowiednią ilość lat i uzyskać emeryturę, tu się nagle okazuje, że nasze kompetencje są kompletnie niewystarczające na obecne czasy. Dokształcamy się, zdobywamy nowe kompetencje, a tu się okazuje, że właściwie znowu ten syndrom Czerwonej Królowej, znowu świat nam odjeżdża. W związku z tym zaczynamy bardzo denerwować się na rzeczy, których nie kontrolujemy. Ja muszę powiedzieć, że to jest takie fajne, bo jak popatrzymy sobie badania socjologiczne, to kiedy pytamy Polki i Polaków o ich rodzinę, to bardzo wiele jest takich wypowiedzi, które mówią o stabilizacji, o kontroli, o szczęściu, o opieraniu swojego poczucia rzeczywistego świata właśnie na tej rodzinie. A kiedy pytamy o świat zewnętrzny, to pojawia się irytacja, zmęczenie, przygnębienie, bezradność, złość, znużenie. To są bardzo negatywne komunikaty. Okazuje się, że po prostu koncentrujemy się na tym, nad czym mamy jakąkolwiek kontrolę.
1: Pani Doroto, a dlatego właśnie pojawia się taka naturalna tęsknota za światem, który był przewidywalny, nawet jeśli obiektywnie wcale nie był lepszy. To właśnie być może dlatego dziś dobrze sprzedaje się takie polityczne sformułowanie: kiedyś było normalnie.
2: Kiedyś to było lepiej. I to jest takie właśnie sformułowanie, które jest przez wiele, wiele lat stosowane. I kiedy weźmiemy sobie filozofów, to oni również odwołują się do tego, że ich pokolenie wyglądało zupełnie inaczej, a ci młodzi wyglądają zupełnie inaczej. I ta krytyka była zawsze. Jest tutaj chyba bardziej o tym, że my romantyzujemy pewne rzeczy, bo one nam się wydają bezpieczne. My myślimy o nich jako o takich przystaniach, gdzie wszystko było jasne, że niebo było błękitne, a my byliśmy na trzepaku, mama robiła kotleta i w ogóle wszyscy byliśmy najszczęśliwsi z tą reklamówką z zachodu. Prawda jest taka, że romantyzujemy. Pamięć ludzka w ogóle ma to do siebie, że przetrzymuje dobre wspomnienia dużo silniej niż złe wspomnienia. Wobec tego moja babcia najbardziej wspominała czas okupacji, gdyż zakochała się wtedy w dziadku. I okazało się, że właściwie dopiero po przyciśnięciu jej do ściany ta okupacja wcale nie była taka różowa, jak opowiadała. W związku z tym my mamy taką tendencję. No ta tendencja też powoduje takie budowanie tożsamości na bezpiecznych fundamentach. I my mamy również jako społeczeństwo te bezpieczne fundamenty. No ileż można mówić o okresie Gierka, który nam społecznie wydaje się jakimś Mekką, jakimś najpiękniejszym okresem w życiu Rzeczpospolitej.
1: No, są
2: Polska
1: ludzie,
2: wtedy
1: którzy
2: była.
1: wracają do tego okresu.
2: Tak, oczywiście, że tak. No, jest to romantyzowanie kilku lat w tym okresie, które były rzeczywiście bardziej udane, zapominając o tym, co z tego wynikało. Więc rzeczywiście tak jest, że no, fajnie jest wracać do jakichś momentów. Tak jak, nie wiem, w związku mamy swoje momenty, do których wracamy, żeby wspominać, i społeczeństwo jest jak związek. Związek ludzi, który wspomina momenty, w których było fajnie. Momenty wzniosłe, momenty uroczyste, momenty przełamania, momenty zmian. A ta rzeczywistość, która nas otacza, jest taką rzeczywistością, która nie do końca nam się podoba, ale też nie mamy nad nią kontroli. W związku z tym no, musimy gdzieś konsekwencje tej rzeczywistości znosić, ale duża część z nas nie ma na to ochoty.
1: No to a propos, kto znosi tę permanentną zmianę lepiej? Naprawdę młodzi, bo często słyszymy, że pokolenie 20- i 30-latków jest przecież świetnie przygotowane do świata zmiany, no tak go nazwijmy. A jednocześnie przecież widzimy, że to właśnie w tej grupie jest bardzo silna potrzeba i bezpieczeństwa, i stabilnej pracy, czy własnego mieszkania chociażby.
2: No straszymy, no to mamy przestraszonych nastolatków, mamy przestraszonych młodych ludzi, którzy uważają, że sobie nie poradzą, że warunki są tak strasznie ciężkie, że zwykłą codzienną pracą nie można dojść do sukcesu, który jest uznawany za sukces życiowy. No i to jest tak, rzeczywiście jest wiele postaw. No jest taka postawa, że bierzemy byka za rogi i próbujemy sobie z tym poradzić, ale to są właśnie te osoby, które dużo lepiej reagują na zmianę, to są te osoby bardziej elastyczne. Ale mamy na drugim biegunie takie osoby, które zaczynają cofać się, zaczynają szukać miejsc, gdzie mogą dostać proste odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania. I tutaj mamy bardzo wielu polityków, którzy opierają swoją narrację właśnie o to, czyli jest źle, diagnoza dramatyczna i jest bardzo proste rozwiązanie. I to jest w bardzo wielu dziedzinach naszego społecznego życia. I rzeczywiście te osoby szukają kogoś, kto powie im, będzie dobrze, jeżeli zrobisz te trzy kroki. Padają ofiarami wielu osób, które nieuczciwie z nimi postępują. I myślę, że elektorat wielu polityków składa się z takich osób, które się pogubiły i poszukują bardzo prostych odpowiedzi, również wśród ludzi młodych. To jest
1: Chociaż
2: bardzo skomplikowane zjawisko z tego powodu, że nigdy nie możemy odróżnić, co jest prawdziwym plastrem, a co jest ułudą i oszustwem. Musimy mieć bardzo duże narzędzia intelektualne do tego, żeby rzeczywiście móc śledzić pewne mechanizmy społeczne.
1: Chociaż pani Doroto, w nawiązaniu do tego, co pani przed chwilą powiedziała, chyba nie zrzucałabym całej winy na polityków czy, nie wiem, technokratów na przykład, bo przecież my sami co rano odpalamy ten cyfrowy roller coaster, kupujemy najnowsze gadżety, odświeżamy newsy co minutę, karmimy się algorytmami, żyjemy w lęku, że coś nas ominie. No to słynne FOMO, o którym też wielokrotnie na naszej antenie rozmawialiśmy. Czy to nie jest też pewien paradoks, że narzekamy na przebodźcowanie, na tempo zmian, na zmiany, a jednocześnie sami sobie je hurtowo produkujemy?
2: Ja może odpowiem na to pytanie w taki sposób, trochę sięgając po przykład z mojego najbliższego otoczenia, ale chyba on najlepiej pokaże, w jaki sposób funkcjonujemy obecnie, a mianowicie w moim najbliższym otoczeniu odbyła się ostatnio bardzo duża dyskusja, ponieważ dziecko, które poszło do szkoły średniej, okazało się, że grupa klasowa jest na Instagramie, a dziecko odmówiło założenia Instagramu. Ponieważ jest wychowywane przez rodziców, którzy twierdzą, że Instagram marnuje czas i energię i nie jest warty poświęcenia. Ja mam wrażenie, że my w tych zmianach zagalopowaliśmy się tak daleko, że zaczynamy wymagać od siebie i od innych tego, żeby korzystać z tych social mediów. My nie dajemy sobie nawet furtki do tego, żeby z nich zrezygnować. I potem nasze badania wśród osób młodych pokazują, że oni zaczynają unikać pewnych rzeczy, że social media zaczynają służyć do konkretnych celów, do komunikacji, do zbierania przepisów na jakieś tam wyszukane dania albo śledzą modę, ale oni już potrafią kierunkowo do tego podejść. Ja myślę, że najbardziej zagubionym pokoleniem to jest pokolenie X i milenialsi, bo myśmy się zanurzyli bez żadnych ograniczeń w świecie social mediów, nie myśląc o konsekwencjach. Młodzi ludzie jednak są już edukowani, że konsekwencje są, jak one wyglądają, i część z tych młodych ludzi wcale nie chce się już zanurzać w tych social mediach. Wobec tego możemy powiedzieć, że teraz idziemy trochę w drugą stronę, a mianowicie POMO, czyli taka przyjemność z tego, że możemy rezygnować z pewnych bodźców, że możemy dokonywać selekcji i że potrafimy jej dokonywać.
1: A możemy być jednocześnie społeczeństwem bardzo nowoczesnym technologicznie i bardzo konserwatywnym emocjonalnie, czyli korzystać ze sztucznej inteligencji, płacić telefonem, pracować zdalnie, a jednocześnie marzyć o świecie, w którym wiadomo, co będzie za 5 lat.
2: Oczywiście, że tak. Pamiętajmy o tym, że technologia ma służyć nam, a nie my technologii. W związku z tym tradycyjne poglądy, czy też potrzeba tradycyjnych wartości, albo w ogóle wartości, które są stałe, nijak nie wyklucza naszego otwartości na technologie, które nadchodzą. Tam jest raczej niezgoda na to, żeby te technologie przejmowały pewne rzeczy, które dotąd były przypisywane rodzajowi ludzkiemu, naszej filozofii, naszemu sposobowi myślenia, naszemu systemowi wartości. Nie chcemy się poddawać systemowi wartości wypracowanemu przez sztuczną inteligencję.
1: A może największym problemem nie jest tempo zmian, tylko utrata poczucia wpływu, bo czym innym jest zmienić pracę dlatego, że chcę, a czym innym dowiedzieć się, że sztuczna inteligencja może zmienić mój zawód, że ceny energii zmienią mój dom, a wojna może zmienić na przykład moje poczucie bezpieczeństwa.
2: Dokładnie tak. Zmiana była zawsze sprzedawana jako coś na lepsze, a my nie do końca jesteśmy przekonani, że zmiana jest na lepsze. Wobec tego zaczynamy odczuwać lęk związany ze zmianą. Kiedyś to była fascynacja, kiedyś to była chęć eksploracji, poznawania, a teraz ta zmiana zaczyna być zmianą na gorsze, zmianą, która nam coś zabierze. No i wtedy rzeczywiście zaczynamy się denerwować i mówimy, że mamy potrzebę stabilizacji.
1: Oj. Pani Doroto, zniknęła nam Pani?
2: Czyś... Tak.
1: O, jest Pani, wróciła. Uf.
2: Dobrze, przepraszam bardzo. Chodzi o to, że ta zmiana, która wydaje nam się zmianą na gorsze, powoduje, że my się zaczynamy wycofywać i nie chcemy już tej zmiany. Chcemy stabilizacji i przewidywalności, bo jak jest stabilizacja i przewidywalność, to mamy dużo większe poczucie kontroli. Mhm. A ta kontrola teraz jest właściwie jedynym sposobem na to, żeby gdzieś zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mam jeszcze chwilę, to chciałabym powiedzieć, że na przykład młodzi ludzie, którzy stwierdzili, że oni nie mają wpływu na to, co się dzieje wokół nich, bardzo zajęli się własnym ciałem i własnymi potrzebami. Oni zeszli jakby do takiego bazowego. Zaczęli myśleć o tym, że trzeba się wysypiać, trzeba dobrze jeść, trzeba być aktywnym fizycznie, trzeba dbać o swoje zdrowie. Czyli zajęli się takim najmniejszym poletkiem, nad którym mają jakikolwiek wpływ.
1: Wpływ. I to tak. Pani Doroto daje ludziom poczucie stabilizacji, stabilności?
2: Tak, tak. To jest coś takiego, że jeżeli opędzają te rzeczy, które są od nich zależne, czyli to jest taka wyrywkowe panowanie nad sytuacją. Nie panuje nad wojną, nie panuje nad sytuacją ekonomiczną kraju, nie panuje nad politykami, nie panuje nad social mediami, ale mogę zapanować nad tym, że mam posłane łóżko, mam swoje rytuały, mam swoich przyjaciół, mam swój sport, mam swoje grona zainteresowań najróżniejszych i tam się spełniam i tam ta sytuacja jest w miarę stabilna.
1: No bo to jest właśnie pytanie, co dzisiaj daje ludziom poczucie stabilności? Państwo, rodzina, pieniądze?
2: Największe poczucie stabilności daje rodzina. Mhm. I dlatego tak ciężkie jest dla nas, jako dla społeczeństwa, zmiany w ramach tej rodziny. A jednocześnie, jak widać i badania pokazują, dosyć elastycznie jednak jako społeczeństwo jesteśmy w stanie przystosować się do zmian, które w ramach tej rodziny zachodzą. Natomiast sam symbol rodziny jako takiej przystani, w której jest bezpiecznie i wszystko jest pod kontrolą, cały czas w naszych głowach jest. Jeżeli chodzi o romantyzowanie, to chyba ta rodzina jest największym punktem, do którego dążymy i który jest dla nas najważniejszy w życiu.
1: Czyli mówiąc krótko i podsumowując, nie potrzebujemy kolejnego nowego porządku, tylko raczej przekonania ludzi, że w tym nowym porządku nie stracą gruntu pod nogami.
2: Dokładnie, niech na całym świecie wojna, byle nasza wieś spokojna.
1: Dorota Peryt-Jatkowicz, socjolożka z socjolożek.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Również dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Czytam komentarze,
2: dziękuję.
0: Przeglądam wpisy od Państwa. Pani Alicja zastanawia się, jak to możliwe. Z jednej strony nie możemy znieść nudy, ale niepewność zmian powoduje stany lękowe. Jak żyć? Ksenia Maczczak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A my zapraszamy na trzecią część popołudniowego programu już za 4 minuty o godzina 18. I po godzinie 18 cały czas będziemy z Państwem. Porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądają centra współczesnych polskich miast w kontekście zmniejszającej się liczby mieszkańców metropolii, tych dużych, ale także tych mniejszych, gdzie podzieli się mieszkańcy. Niektórzy twierdzą, że są na obrzeżach, ale inni uważają, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Serdecznie zapraszam Państwa, proszę zostać z nami.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Kielce i pierwszy dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Rano na targi przyjechał wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Po południu z uczestnikami spotkał się prezydent Karol Nawrocki.
3: Współpraca w Sojuszu Północnoatlantyckim odbywa się nie tylko na poziomie militarnym i wojskowym, ale to jest wyraźny sygnał, że budując dzisiejsze bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, musimy myśleć z jednej strony o rozwoju sił zbrojnych, a z drugiej strony o budowaniu bezpieczeństwa finansowego, budowaniu przemysłu zbrojeniowego i współpracy sojuszniczej.
2: Podczas konferencji prasowej prezydent nie mówił o kryptowalutach. Rano jego kancelaria poinformowała o złożeniu w Sejmie nowego projektu ustawy o rynku krypto. Przypomnijmy, w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto w areszcie przebywa prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zebrało się dziś prezydium zarządu PKOL-u. Jak czytamy w przekazanym kilkanaście minut temu komunikacie, ustalono termin posiedzenia zarządu PKOL na najbliższy poniedziałek, 14 września na godzinę 13. Prezydium Zarządu PKOL-u rekomenduje zarządowi przyjęcie wykładni artykułu 21 statutu oraz dalsze kroki zależne od dokonanej wykładni. W tym w myśl tego przepisu ewentualne powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. Koniec cytatu. 12 państw, w tym Polska, nałoży sankcje na handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu. To reakcja na nasilające się ataki na palestyńskie wioski na okupowanym terytorium, mówi szef brytyjskiego MSZ-u Ed Miliband. Rząd brytyjski przyznaje, że na obszarach zachodniego brzegu dochodzi do czystek etnicznych Palestyńczyków dokonywanych przez osadników terrorystów. Izraelski rząd zbyt często przymykał na to oko, a co gorsza, jego przedstawiciele wygłaszali oświadczenia i podejmowali działania wspierające przymusowe przesiedlenia Palestyńczyków. Jest odpowiedź władz Izraela. Szef tamtejszego MSZ-u nakazał zamknięcie brytyjskiego konsulatu w Jerozolimie. Gideon Saar zapowiedział również, że Wielka Brytania nie będzie już mogła uczestniczyć w kierowanej przez USA misji koordynacyjnej dotyczącej Strefy Gazy. Na koniec jeszcze Irlandia i nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim strategii hodowli zwierząt, ale nie tylko, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Teraz potrzebujemy pieniędzy dla młodych rolników. Jest wiele problemów związanych ze zmianami klimatu i hodowlą zwierząt. Irlandczycy mają dobry pomysł dla rolników posiadających zwierzęta gospodarskie. Minister rolnictwa Irlandii podkreślił konieczność szerszego wdrożenia systemów nawadniania. Jak zaznaczał Martin Hayden, przedłużająca się susza uderzyła choćby w tych, którzy uprawiają ziemniaki. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po godzinie 18, wracając jeszcze do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, będziemy tam w popołudniowym programie, albo odwrotnie, będziemy z popołudniowym programem w Kielcach już jutro do rozmowy na temat nowoczesnych technologii i tego, jak uczyć tych, którzy chcą wstępować w szeregi polskiej, nie tylko polskiej armii, uczyć obsługi skomplikowanego sprzętu. Będziemy mówić do rozmowy na ten temat już teraz. Serdecznie Państwa zapraszam. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.
5: Nowy Świat po południu.
4: A to jest trzecia godzina programu. Do 19:00 będziemy razem z Państwem. W trzeciej godzinie zajrzymy do miasta, tam gdzie mieszkają Państwo lub też tam, gdzie kiedyś Państwo mieszkali. Centrum miasta, czy to już tylko atrakcja turystyczna, czy tam jeszcze toczy się prawdziwe życie?

0: Gotta be Dazry i 8 minut po 18. Radio po południu zaprasza do słuchania. Trzecia godzina to wszystko przed nami. Radio Nowy Świat, a w nim Ksenia Maćczak cały czas. Franek Wójcicki wciąż przy telefonie. Patryk Rabiega z muzyką, jak Państwo słyszą, różnorodną. Olga Bobienko, Paweł Orlikowski, Klaudiusz Slezak, teraz już Rafał Lewandowski realizujący i Michał Porycki przed mikrofonem zasiadający. A już za moment zastanowimy się, co dzieje się w niektórych polskich miastach. Dlaczego centra miast wyglądają inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu?
1: Szkoda by było, żeby takie centra miasta przestały istnieć. Dużo zależy też od włodarzy, którzy przejmują jakby na siebie rewitalizację starych kamienic lub tworzenie w takich miejscach punktów, które będą integrowały mieszkańców.
0: Porozmawiamy o mieszkańcach, którzy już nie chcą mieszkać w centrum. Wolą obrzeża, zamiera sektor usług, zamiera handel, z ulic znikają stragany, księgarnie, rzemieślnicy. Mamy za to coraz więcej hoteli, mieszkań do wynajęcia, oczywiście są bary i restauracje, a także turyści. Czy centra dużych miast będą w przyszłości jedynie atrakcjami turystycznymi? Może nie w Polsce, może za granicą, a może u siebie już Państwo to dostrzegają? Olga Bobienko już za chwilę, a teraz nowe Genesis.

0: Właściwie nowy, stary Genesis in Limbo From Genesis to Revelation wraca w specjalnej edycji, reedycji, w specjalnym przypomnieniu. Kto nie miał oryginalnego wydania, ten będzie mógł sięgnąć po to, które ujrzy światło dzienne 9 października, jak dobrze pamiętam. A tam sporo się dzieje, 4 płyty kompaktowe, Blu-ray, podwójny winyl albo dwupłytowe wydanie z nowymi wersjami, remiksami. To właśnie In Limbo w wersji z tego roku. Będziemy wracać oczywiście do tych zapowiedzi, do tej muzyki będziemy także wracać, ale teraz 13 minut po 18, a my zabieramy Państwa do centrum polskiego miasta, takiego przeciętnego, choć może nieco większego, w którym widać zmianę funkcji, bo z jednej strony turystów coraz więcej, rośnie liczba hoteli, jest coraz więcej mieszkań wynajmowanych na doby, ale może w związku z tym z centralnych dzielnic zaczynają znikać tak zwani dotychczasowi mieszkańcy, a wraz z nimi znikają usługi, znika drobny handel. W Krakowie w ciągu kilkunastu lat liczba mieszkańców Starego Miasta spadła o ponad 30%. W Łodzi Śródmieście straciło prawie 1/4 mieszkańców, do tego jeszcze wysokie czynsze, konkurencja internetowych gigantów. No to oczywiście dzięki niej, na przykład w centrum miasta bardzo trudno utrzymać księgarnię albo mały zakład rzemieślnicy. Mieszkańcy wyprowadzają się po prostu tam, gdzie jest taniej, spokojniej, a w centrum biznes albo mały biznes żyje z przyjezdnych. Czy centra polskich miast mogą zarabiać na turystach, ale nadal pozostawać miejscami autentycznymi do życia? O tym w relacji Olgi Bobienko.
1: Centra miast tracą funkcję mieszkaniową na rzecz biznesu i turystyki. W jednych miastach kluczowe są ceny nieruchomości i najem krótkoterminowy, w innych fatalny stan mieszkań i starych kamienic. Mechanizm jest jednak podobny. Centrum przestaje być przede wszystkim miejscem do życia. Skala turystyki dodatkowo ten proces napędza, bo według GUS-u w 2025 roku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało w Warszawie 5,5 miliona osób, o prawie 9% więcej niż rok wcześniej. W Krakowie było to ponad 5 milionów osób, a w Gdańsku prawie 3 miliony. Problem zaczyna się wtedy, gdy mieszkanie wynajęte turyście na kilka dni staje się bardziej opłacalne niż najem długoterminowy. Im większy ruch turystyczny, tym większa pokusa, by lokal mieszkalny wyłączyć z rynku dla mieszkańców. To ogranicza podaż i zwiększa presję na cenę. Chociaż ta sytuacja w ostatnich miesiącach się lekko zmienia. O czym mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Te przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego też wpływają na ten rynek długoterminowy i okazuje się, że przybywa właśnie ofert najmu długoterminowego i to jest szczególnie widoczne właśnie w takich dzielnicach, można powiedzieć, centralnych. Liczba ogłoszeń najszybciej właśnie rośnie tam, gdzie ten najem krótkoterminowy właśnie mnie odgrywał największą rolę i szczególnie też w tych miastach, w których jest znacząca liczba turystów, bo na przykład w Krakowie w lipcu liczba ogłoszeń wzrosła 27% rok do roku. We Wrocławiu 24.
1: Polska właśnie próbuje ten rynek uporządkować. Rządowy projekt przewiduje rejestrację najmu krótkoterminowego i utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Przepisy mają wejść w życie od 2028 roku, jeśli przejdą cały proces legislacyjny. Ale najem krótkoterminowy to tylko część problemu, bo drugim problemem jest handel. Mały biznes nie zawsze jest w stanie konkurować o najlepszy adres z dużą siecią, gastronomią czy usługami nastawionymi na turystów. O tym mówi socjolog profesor Tomasz Marcysiak.
3: To trochę tak jak w sinusoidzie widać, że jest czas, kiedy centra się rozwijają, jest czas, kiedy centra upadają i jest czas, kiedy centra się ponownie rozwijają. Jeśli patrzymy na to, jak zamykają się sklepy w centrach, jak zamykają się punkty usługowe w tych centralnych ulicach dużych miast, to faktycznie możemy powiedzieć, że to życie w jakiś sposób zamiera.
1: Księgarnia, piekarnia, warzywniak czy zakład rzemieślniczy dostają więc podwójny cios. Wysoki koszt lokalu i konkurencja internetu. Jeśli nie są w stanie utrzymać się przy rosnącym czynszu, miejsce zajmuje działalność, która może wygenerować większy obrót. To właśnie jest turystyfikacja. Nie sama obecność turystów, ale sytuacja, w której turystyka zaczyna zmieniać rynek mieszkań, ceny, strukturę usług i charakter całych dzielnic.
3: Szkoda by było, żeby takie centra miasta przestały istnieć. Dużo chyba zależy też od włodarzy, którzy przejmują jakby na siebie rewitalizację starych budynków, rewitalizację starych kamienic lub tworzenie w takich miejscach punktów, które będą integrowały mieszkańców. Ja pochodzę z Bydgoszczy, mieszkam tutaj od urodzenia i wiem, że mamy takie punkty, które się udało zrealizować. To jest Wyspa Muńska. Jak ktoś z Państwa będzie w Bydgoszczy, to na pewno będzie tym fragmentem miasta zachwycony. A z drugiej strony mamy starą halę targową, my to nazywamy halą rybną. I tam kolejne inwestycje jakby jak kulą w płot, nie udaje się ich zrealizować. No, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, no, ale należy próbować.
1: A nad tym wszystkim wisi demografia, bo Polska w ubiegłym roku straciła ponad 156 tysięcy mieszkańców. Spośród 18 stolic województw tylko 4 zwiększyły liczbę ludności, czyli Kraków, Warszawa, Gdańsk i Rzeszów. Łódź straciła prawie 5800 mieszkańców, Bydgoszcz niemal 3000, a Szczecin niecałe 3000. Tylko że część tych osób nie opuszcza metropolii, tylko przenosi się za jej granice. Poznań stracił w rok około 1900 mieszkańców, podczas gdy powiat poznański zyskał ponad 5000. Mieszkańcy zostają związani z miastem, ale wyprowadzają się tam, gdzie jest taniej i spokojniej. Tak też jest w przypadku pani Emilii.
4: Dość niedawno się przeprowadziłam właśnie z jednego miasta do drugiego. No dodam, że przeprowadzałam się z Warszawy po kilkunastu latach mieszkania tam, a przeprowadziłam się między innymi dlatego, że jednak brałam pod uwagę cenę nieruchomości, którą chciałam nabyć. Oczywiście szukałam najpierw w Warszawie, no i okazało się, że jednak te ceny warszawskie są bardzo mocno nieprzyjazne kieszeni, dlatego zdecydowałam się poszukać trochę dalej w województwie mazowieckim, powiedzmy w mieście, które ma dobry dojazd do Warszawy i dalej mogę gdzieś tam przyjeżdżać.
1: Dlatego pytanie nie brzmi wyłącznie, czy w centrum jest za dużo turystów. Brzmi, czy polskie miasta potrafią sprawić, żeby opłacało się w nich mieszkać, prowadzić mały biznes i korzystać z usług potrzebnych mieszkańcom, a nie tylko przyjezdnym? Samo ograniczenie wynajmu krótkoterminowego nie wystarczy. Potrzebna jest polityka mieszkaniowa, ochrona lokalnego handlu i takie planowanie przestrzeni, żeby centrum nie zamieniło się w miejsce wyłącznie do pracy, zabawy i krótkiego pobytu. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: A jeśli ktoś z Państwa zrezygnował z mieszkania w centrum albo w pobliżu centrum, to co decydowało, co było impulsem do podjęcia tej decyzji? Proszę pisać, proszę telefonować 224 280 280 albo popołudnie @nowyswiat.online. Po 18.30 Tomasz Fiołek, dyrektor do spraw legislacyjnych Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza, dołączy do nas. A porozmawiamy o tym, co najsilniej wpływa na zmianę jakości życia w miastach. No i czy ta zmiana jest zawsze zmianą na lepsze?

przy okazji po 18.30 porozmawiamy także o jeszcze jednym bardzo ważnym zjawisku zaobserwowanym przez ekspertów Unii Metropolii Polskich, a mianowicie o miejskich obszarach funkcjonalnych. Porozmawiamy o tym, co to takiego. Porozmawiamy o tym, dlaczego mieszkańcy dziś, no, będąc bardziej mobilnymi obywatelami, ciągle zmieniającymi miejsce, a to pracy, a to poszukującymi punktów, w których można lepszą jakość usług zdobyć, po prostu którzy podróżują wciąż w poszukiwaniu lepszej edukacji, lepszych miejsc, w których można załatwić różne ważne sprawy, przekraczają granice gmin na pewno, ale także powiatów, jeżdżą bardzo daleko, na przykład dojeżdżając do pracy. Popołudnie małpanowyświat.online. Jeśli zechcą Państwo uzupełnić moją wiedzę na temat pogody nad Polską, to ja podzielę się prognozami. Państwo opowiedzą o tym, co jest teraz i dzięki temu powstanie wspaniały raport meteo.

No i te lokale można znaleźć na stronach internetowych. Pan Rafał pisze, 7-dniowy pobyt droższy 1,5 razy niż opłaty za mieszkanie. No a chętni? Chętni oczywiście są. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować panu, panie Rafale, jak rozumiem, pięknego miejsca, w którym pan przebywa, mieszka, żyje. 224, 280, 280. Za chwilę raport meteo dla kolarzy z Tour de Slezak i nie tylko, dla wszystkich jeżdżących i nie tylko. Oto ta

0: uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
1: Pogoda.
2: Jeśli chodzi o termometry, to 29 stopni w Legnicy, ochłodziło się tam najcieplej, 20 stopni, prawie 21 w Białymstoku. Dziękuję Państwu za uzupełnienie wiedzy dotyczącej pogody, chociaż nie zawsze wiem, gdzie został napisany albo skąd pochodzą te obserwacje, to wiem, że tu i ówdzie się trochę bardziej zachmurzyło. Podejrzewam, że to na północnym zachodzie i na zachodzie kraju zgodnie z zapowiedziami synoptyków. A ja zgodnie z obietnicą rewanżuję się prognozą na jutro. Najwięcej słońca na południowym wschodzie w pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. Eksperci zapowiadają przelotne opady deszczu i burze. Na południowym zachodzie spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Maksymalna temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu, 28 w centrum. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie do 32 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, silniejszy w Karpatach do 65 km na godzinę. Podczas burz, uwaga, porywy do 65 km na godzinę. Już za chwilę wrócimy do tematu miast, tego dlaczego Polacy nie chcą mieszkać w centrach, tak do tej pory popularnych. Pamiętają pewnie Państwo naszą dyskusję sprzed kilku tygodni, gdy rozmawialiśmy o tym, że mieszkania na szczycie wieżowców, w ogóle w wieżowcach z wielkiej płyty nie są już tak popularne, a co teraz wygania nas z centrów miast? Pani Ola pisze, zbyt duży hałas, wysokie ceny najmu. Zatem pytam,

dokąd trafili ci wszyscy, którzy kiedyś mieszkali w centrum, a teraz być może są w innym miejscu, w innym mieście. Trafili tam w poszukiwaniu lepszej pracy. 224 280 280. Już za chwilę spotkanie z naszym gościem.

0: Przepytanie.
1: W naszym cyklu Przepytanie dziś porozmawiamy o centrach miast, o tym, jak zmieniają się centra, wszystkie inne dzielnice, co dzieje się dookoła oraz o tym, jak miasta czasem w sposób nieformalny łączą się ze sobą. Zresztą to samo dotyczy gmin. Tomasz Fijołek, Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Polska straciła w rok ponad 156 tysięcy mieszkańców. To więcej niż mieszka w całej Zielonej Górze, jeśli chodzi o miasta, najszybciej w kraju. Cudzysłów oczywiście tutaj otwieram. Zwija się Gorzów Wielkopolski. Łódź traci niemal 16 osób dziennie. Na drugim końcu tej listy jest Kraków, w którym przybywa średnio ponad 20 nowych mieszkańców każdego dnia. Ale, jak podkreślają eksperci, malejąca liczba mieszkańców nie oznacza, że wyprowadzili się na drugi koniec kraju albo za granicę. Dobrym przykładem może być Poznań. Miasto w rok straciło prawie 2000 mieszkańców, a w tym samym czasie otaczający je powiat poznański zyskał ponad 5000 osób. A zatem, panie dyrektorze, czy miasta się kurczą, czy miasta się rozlewają?
2: Jesteśmy w pułapce starego myślenia o mieście w granicach miasta. Mm-hmm. Nawet sama ta statystyka pokazuje nam miasta w granicach, a nie miasta tam, gdzie, a nie miejsca, o tak będzie lepiej, gdzie ludzie mieszkają. Mam na myśli miasta i okalające miasta, mm-hmm, gminy albo małe miasteczka. I teraz jeśli mówimy o takiej plamie na mapie, która jest metropolią, to te dane trzeba będzie mocno skorygować. Sam pan podał przykład Poznania. Jeśli chodzi o same miasta w granicach administracyjnych, dane będą prawdziwe. Ale to bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy, bo ta dyskusja jest dużo szersza.
1: No to porozmawiajmy w takim razie o tym, co tak naprawdę wpływa na to zjawisko, o którym wspomnieliśmy. Bo tak, Mateusz Łakomy, ekspert w dziedzinie demografii, komentując zmiany na polskim rynku i to wyludnianie, tu znowu cudzysłów, wyludnianie miast,

0: To pozwala rozluźnić koncentrację ludności w największych ośrodkach. Zjawisko suburbanizacji bywa dziś krytykowane jako chaotyczne, ale gdyby było lepiej zaplanowane, mogłoby być korzystne zarówno dla miast, jak i ich otoczenia. Czy pan myśli, że problemem rzeczywiście jest brak koordynacji, a nie fakt, że suburbanizacja postępuje tak szybko?
1: Z pewnością brakuje nam kilku narzędzi prawnych i finansowych, żeby te koordynacje spowodować albo utrzymać. W Polsce mamy tylko dwie metropolie, jedna z kilkuletnim stażem, druga z kilkumiesięcznym. Starsza jest metropolia na Śląsku, Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia i nowa, która 31 lipca ustawa weszła w życie, na Pomorzu, oparta o miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot. Te dwa byty mają więcej narzędzi prawnych do koordynacji choćby transportu. Na Śląsku już to robią, na Pomorzu mają zamiar to robić. Pozostałe miasta Unii Metropolii Polskich i stowarzyszenia metropolitalne, bo to nie jest tak, że tam nie ma żadnego zarządzania, bo oczywiście jest, ale jest niewystarczające i rzeczywiście nowe ramy prawne, o które walczymy, by się bardzo przydały, zwłaszcza, że, i tutaj przechodzę na decyzję ludzi, ludzie najzwyczajniej w świecie chcą mieszkać w tych miastach i w tych obszarach. Chcą mieszkać w metropolii w sposób naturalny, mają lepszy dostęp do pracy, usług publicznych, kultury czy wydarzeń sportowych, choćby też dużych koncertów. Te przyzwyczajenia ludzi do korzystania z miasta się zmieniają. Ogromny wpływ, zatrzymam się tylko przy jednym wymienionym przykładzie przez pana, ogromny wpływ na nasze przyzwyczajenia i zwyczaje praca dom miała pandemia.
0: Tak.
1: Praca zdalna została oswojona nie tylko przez ludzi, mieszkańców miast, pracowników, ale i przez pracodawców. W dużej części ze wszystkimi wadami tego rozwiązania, ale w dużej części się to utrzymało. Ludzie spostrzegli, że nie muszą fizycznie codziennie być w miejscu pracy. To jest na pewno duży, bardzo ważny powód, dlaczego zmieniają to miejsce zamieszkania. W przytoczonym przykładzie, cytacie z Interi, pojawia się słowo transport. Słowo transport jest kluczowe. Słowo transport jest kluczowe dla miasta. Popatrzmy na Warszawę z metrem i miejscami przy linii metra, ale transport łączący gminy podmiejskie z miastem. Jeśli jest dobrze skomunikowane, też tej bardzo różnicy nie odczuwamy. Linie kolejowe podmiejskie, wystarczy spojrzeć rano, wystarczy spojrzeć wieczorem, są pełne. Ludzie podróżują i nie uważają tego za jakąś stratę.
0: Ja się zastanawiam, czy to, że powstają metropolie, swoją drogą ta śląska, miała nazywać się Silesia chyba, albo Nowe Katowice. Czy to już jest przeszłość tego pomysłu?
1: To jest przeszłość. Tam jest bardzo też taka trudna wizerunkowo sytuacja, bo jest bardzo dużo miast równie ważnych.
0: Zgadza się.
1: Z zdecydowanym liderowaniem Katowic. Natomiast jest bardzo dużo miast. To jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, nieporównywalna z inną w Polsce. 14 miast dużych koło siebie i wiele innych gmin i małych miast tworzą te metropolie. Tam o nazwę było bardzo trudno.
0: Rozumiem. Zastanawiam się, czy to właśnie takie sankcjonowanie, wpisywanie w konkretne zapisy, konkretnych ustaw, to jak będą wyglądały te metropolie, bo to przecież nie tylko miasta, to są także okalające gminy, mogą sprawić, że ktoś zacznie planować to, w jaki sposób one będą się rozrastały i będzie to robił, no właśnie, czy można wpływać na decyzje ludzi poprzez wpisywanie pomysłów do ustaw. Znaczy wiadomo, że ludzie głosują portfelami, ludzie głosują swoimi możliwościami ekonomicznymi, bo to ekonomia jest, znowu to powiem, już kiedyś chyba o tym wspominałem, królową nauk.
1: Decydują też swoimi oczywiście nogami, decyzjami rodzinnymi. Oczywiście, że oni mogą nawet nie wiedzieć, że znajdują się na terenie ustawowej metropolii, która ma określone zadania i podział kompetencji. Nawet z tego zdania mogą niczego nie zrozumieć. Natomiast ważne jest, i to dostrzegą, że mają jeden bilet na wiele gmin i miast z obszaru. Jeżeli to dostrzegą, będą sobie wzajemnie polecali to rozwiązanie.
0: Ale to znowu portfel, to znowu chęć oszczędzania pieniędzy będzie decydowała. A ja zastanawiam się jeszcze nad jednym. Jak bardzo, albo jak skutecznie z centrów miast do podmiejskich miejscowości wyganiają byłych mieszkańców właśnie wysokie ceny nieruchomości, albo zła jakość, albo nie najlepsza jakość usług publicznych, czy też hałas, ruch drogowy?

0: Oczywiście to ma jak najbardziej wpływ. Ludzie coraz bardziej świadomie dbają o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, szanują czas i podejmują właśnie takie decyzje. Oczywiście w tle też są pieniądze. Jeżeli mają możliwość załatwienia sprawy urzędowej, usługi publiczne w naszym słowniku to te różne sprawy urzędowe, które są dostarczane mieszkańcom w jak najprzyjaźniejszy sposób, też to biorą oczywiście pod uwagę w tych decyzjach. Nie wpłyniemy na to i nie zatrzymamy w 100%. Możemy uregulować, tu była w materiale mowa o najmie krótkoterminowym. Oczywiście są potrzebne ramy, reguły, ale trendów nie zahamujemy. I teraz jest wyzwaniem dla wszystkich naszych prezydentów zarządzanie tymi trendami. Jak tutaj tym zarządzić, nie obrażać się i nie sztucznie to zatrzymywać. Ogromnym wyzwaniem, w materiale to padało kilkukrotnie, w naszym wstępie i w naszej rozmowie też, o liczbie mieszkańców. My tak naprawdę nie wiemy, ilu jest mieszkańców, ponieważ Główny Urząd Statystyczny ma dość takie archaiczne metody badania, chociaż trzeba oddać, że teraz na przełomie lipca pojawiła się bardzo ciekawy taki materiał, który też na stronie Unii Metropolii Polskich komentujemy, tam zachęcam do lektury. Na podstawie śladów życia, gdzie tak naprawdę ludzie przebywają. I teraz sam GUS mówi, że jeżeli byśmy, oni sami nazywają tę metodę eksperymentalną, popatrzyli na tę metodę, to w Warszawie, na przykładzie tej nowej metody, po śladach życia, chodzi o to, jak jesteśmy w bazach administracyjnych, jakie aktywności mamy w ZUS-ie, w NFZ-cie, w podatkach. Warszawa ma więcej o 200 tysięcy ludzi, niż podaje to po meldunku i po spisie ludności. Wrocław 115 tysięcy więcej, Kraków 80 tysięcy, a Łódź 58 tysięcy. I teraz trzeba prawdziwe dane starać się znaleźć, żebyśmy wiedzieli, jako mieszkańcy, ale też jako zarządzający miastami, ilu mamy mieszkańców tak naprawdę. Ale to jeszcze nie jest pełen obraz. Wyzwaniem jest jeszcze inne wyzwanie, którego nie widać na pierwszy rzut oka i jedynie po śladach telefonii komórkowej można to prześledzić, że nawet mieszkaniec, nie, albo nie mieszkaniec miasta, jeszcze nie wymienialiśmy, powiedzmy Szczecina, będzie korzystał z miasta Szczecina, z komunikacji, z usług, z edukacji za dnia, a na noc pojedzie do siebie, tak kolokwialnie to nazwę. I w tym momencie pytanie, czy Szczecin ma 400 tysięcy, czy ma więcej tysięcy mieszkańców? Czy
1: Licząc tych,
0: Kraków
1: którzy
0: ma
1: śpią w mieście.
0: dokładnie 900 tysięcy? Na pewno ma więcej do obsługi mieszkańców, niż rzeczywiście też płaci podatki. Ogromnym wyzwaniem, i to właśnie to jest jeden z przykładów takiego spostrzeżenia metropolitalnego, powiedzmy, nasze miasta centralne, czyli te duże, wokół których są małe miasta i gminy, biorą na siebie, na swoje barki, też finansowe, kształcenie dzieci z tych obszarów metropolitalnych. A regulacje dotyczące tego kształcenia dzieci bardzo często są związane z granicami administracyjnymi. I teraz nasze miasta oczywiście biorą to z dobrodziejstwa inwentarza, mają z tego oczywiście pewne korzyści, ale mają gigantyczne też wydatki. I cała nasza praca w Unii Metropolii Polskich, i dziękuję też za tę rozmowę, polega na tym, żeby uzmysłowić każdej rządzącej ekipie, że to nie jest zwykła jednostka w granicach administracyjnych, tylko tak naprawdę bardzo skomplikowany organizm, w którym mieszka 60% Polaków, tak naprawdę. Już nie chcę przekraczać, regeneruje te obszary PKB i tym podobnych, ale to są bardzo ważne dla rozwoju całego państwa obszary.
1: I to są te tak zwane miejskie obszary funkcjonalne, które przekraczają granice już nie tylko gmin, ale także powiatów. Ale proszę powiedzieć, co sprawia, że aktywność mieszkańców obszarów metropolitalnych jest tak bardzo rozproszona? Czy to znowu ta zdolność komunikacyjna?
0: Potrzeby, praca, edukacja i łatwość w transporcie. Ten transport nam powraca po raz kolejny i oczywiście rachunek ekonomiczny, w jaki sposób możemy korzystać z wymienionych. To są podstawowe przyczyny, dla których się w taki sposób, takie są mobilni i tak się poruszają między gminami, nawet nie wiedząc, w której gminie
1: Tak.
0: Funkcjonują.
1: Tak. Ciekawe by było spróbowanie zarysowania granic tych obszarów funkcjonalnych, bo one pewnie są płynne w zależności od tego, kogo byśmy zapytali, jak daleko dojeżdża. Pewnie tak bardzo ten obszar byłby rozległy. A czy to, że one są, choć nie wszyscy je dostrzegają, miejskie obszary funkcjonalne, to sprawia, że samorządy wchodzące w pewnym sensie nieformalnie w ich skład uczą się ze sobą współpracować dla dobra tych mieszkańców?
0: Pełna zgoda i to idzie całkiem nieźle, mimo że nie ma podstaw prawnych, mam na myśli oddzielne ustawy. Mam na myśli stowarzyszenia metropolitalne, porozumienia metropolitalne, związki samorządowe, w ramach których ta współpraca się odbywa i ona się odbywa dobrze. Natomiast jest dużym wyzwaniem i mieszkańcy sobie przypominają, w jakiej gminie mieszkają, a i włodarze też sobie przypominają w cyklach wyborczych, samorządowych.
1: Tak.
0: Że mimo, że fajnie się współpracuje w metropolii, no ale każdy ma władzę u siebie w granicach gminy, miasta, gminy miejsko-wiejskiej. I kiedy przychodzi do wyborów, będzie chciał pokazać mieszkańcom, jakie ma plany w granicach. I to jest ta przeszkoda podstawowa, bo gdybyśmy mieli wszędzie w naszych obszarach, nie tylko na Śląsku i na Pomorzu, wyszczególnione zadania, które są ponad i poza tymi granicami gmin, ale i cyklami wyborczymi przez przeniesienie na metropolię, tak jak to się dzieje w niektórych zadaniach na Śląsku i Pomorzu, zadań, wtedy nie ma rywalizacji między gminami, bo wszyscy mają świadomość, część jest w oddanej metropolii, a część jest oddana gminie.
1: Dobrze, ale porozmawiajmy o tym, czy na przykład łączenia, już formalnego łączenia się ze sobą gmin, miast, tworzenia tych metropolii wynikają korzyści? No na pewno tak, skoro do tego dochodzi. Ale jakie? To znaczy na przykład pozyskiwanie, zdobywanie pieniędzy z funduszy unijnych, czy oszczędzanie na różnych kosztach, także kosztach administracyjnych?
0: Oszczędność na kosztach administracyjnych, jak najbardziej podam przykład z transportem. Zamiast kilkudziesięciu bilateralnych porozumień transportowych, które dotyczą jednego biletu czy przebiegu linii, będziemy mogli mieć jeden zarząd transportowy, który po wcześniejszym oczywiście to ustalimy w ustawie, może to wykonywać. W tym momencie odpada nam 10 różnych aktywności i czynności, które pozwolą nam taki transport przygotować. I wracam do mieszkańca, bo to jest najważniejsze. Mm-hmm. Mieszkaniec nie wie o istnieniu tych porozumień, a nawet jakby była ta metropolia, to może nie zlokalizować jej istnienia. Natomiast to, że będzie miał bilet tańszy, będzie miał jeden bilet i będzie wiedział, że nie musi się zastanawiać nad miesięczny, nad strefami, to jest gigantyczna korzyść dla niego. A jak się dowie przy okazji, że to jest zasługa metropolii czy zadań metropolitalnych, no to tylko na plus.
1: No tak. W takim razie, obserwując te zjawiska, które sprawiają, że polskie miasta się zmieniają, obserwując także działania czy też starania polityków, którzy próbują uporządkować ten rynek, mam nadzieję, do usłyszenia i wrócimy do tego tematu. Tomasz Fiołek, Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza, dyrektor do spraw legislacyjnych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.

0: Suzanne Vega, a to był popołudniowy program. Jeszcze tylko zerknę do skrzynki na listy. Pani Izabela podpowiada, w Królestwie Niderlandów jedna karta na cały system publicznego transportu i to już od dobrych kilku lat. Teraz wchodzi nowy system, a w Polsce co? A w Polsce... Nie mogę pani powiedzieć, pani Izabelo. Mogę powiedzieć, że nic. I jeszcze pisze pan Jacek, który podróżował służbowo, jeździ właściwie wciąż po południowej Polsce do Kotliny Kłodzkiej. Kilkukrotnie nocował w hotelu w Kłodzku w centrum. Czasem spaceruje, zwiedza miasto. To, co zauważył jakieś 4-5 lat temu, to już mniej więcej o 18 w centrum miasta cisza, spokój, na ulicach pusto. Spacerowałem po 18, było fajnie, bo pusto, ale czułem się trochę, jakby mieszkańców życie toczyło się wokół galerii handlowej. A w Polanicy Zdroju nawet wieczorami sporo spacerowiczów na głównym deptaku, restauracje czynne, miasto uzdrowiskowe, a nie imprezowe. I tak jakoś przyjemniej było, ocenia pan Jacek. To jego ocena, proszę. Proszę to zapamiętać, to nie jest nasza oficjalna decyzja w tej sprawie, które miasto wspanialsze. Popołudnie małpanowyświat.online. Dziękuję za listę. A w tle już hałasuje nam redaktor z Miasta Stołecznego, który przyjechał, aby przygotować państwu program muzyczny, czasem o zabarwieniu satyrycznym. Pan tak zerka na mnie, że nie będzie dzisiaj wesoło.
1: Satyryczny?
0: Nie.
1: Pogodnie, wesoło, ale nie satyrycznie. Broń mnie, Panie Boże, dlaczego?
0: Że nie, ja nie powiedziałem, że taki występ kabaretowy, tylko że tak, choć poważnym głosem,
1: może
0: to czasem...
1: Może że powiedzmy lekkim.
0: Lekkim.
1: No nie do końca, dzisiaj będzie czarny wtorek. Pierwsza część w moim wydaniu przynajmniej, bo nie wiem, czy ten pan się przygotował, będzie taneczna i taka pogodna, no bo przecież klucze to chyba dwa ostatnie ciepłe dni tego lata. Jutro ma być masakra jakaś.
0: To zależy, co pan rozumie przez słowo ciepłe.
1: Jutro ma być około 30 na przykład.
0: No to ciepło.
1: W mieście. No to ciepło. A potem już będzie 19 następnego.
0: To też ciepło. Bo jak przyjdzie minus 19.
1: Jezu, no to wszystko zależy przecież od punktu siedzenia. No co się pan mnie czepia? No mówię, że dwa ostatnie takie letnie dni podczas tej jesieni.
0: Tak. No przy minus 19 nie siadałbym na kamieniu. Bo można jednak. Wilki fajne są, ale... Znaczy nie mówię o zespole. To
1: złapał
0: znaczy...
1: pan kiedyś wilka? Czy wilk, czy pana złapał kiedyś?
0: Próbowałem wywołać z lasu.
1: I co?
0: Łatwiej jest wywołać kliszę.
1: Ja teraz pan powiedział paralelę.
0: No to od razu widać, jak ja się znam na przyrodzie.
1: Tak,
0: dziękuję.
1: Troszkę przygrzeje słoneczko i pan taki jakby delikatnie
0: Ja na rowerze dzisiaj nie jeździłem, to dlatego. Brakuje mi tego, bo wczoraj jeździłem, przedwczoraj jeździliśmy wszyscy na rowerze, a wczoraj jakoś tak nie
1: ja
0: bardzo.
1: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że to będzie...
0: Tak, co pan chciał
1: jeszcze? Nie, że to w moim wydaniu audycja z potem przerwą. Przez dwie audycje mnie nie będzie, gdyż pora na urlopy.
0: Tak? To ten moment?
1: Ale się nie cieszę specjalnie.
0: Dlaczego?
1: No, jakoś mi się nie chce.
0: To może pan odda ten urlop?
1: No nie mogę oddać, bo to już jest właśnie to tak, jak się przygotowuje urlopy parę miesięcy wcześniej. Nie, to u przyjaciela będzie bardzo fajnie. Tylko, no.
0: Niech się panu zachce.
1: No zachce mi się, jak już pan tam pojedzie. Tak. To już będzie tak. Chciał, żeby jak najszybciej wylądował, to już jest pierwsza. No tak.
0: To my kończymy. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Paweł Orlikowski, Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Panowie Waglowie za moment z państwem zostaną. Wszystkiego spokojnego we wtorek życzę, a jutro będę o 16. I'm Daddy Rolling Stone.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Jest drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa.
0: Do tego podobieństwa nowego projektu odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To znaczy, że to jest ustawa, która jest rozmiękczaniem, jakimś pójściem na kompromis z interesami zonda krypto. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Poziom determinacji Pałacu Prezydenckiego w tym, żeby zablokować regulację tego rynku, jest zatrważający.
0: Wcześniej prezydent zawetował 3 rządowe projekty ustaw o rynku kryptowalut. Wirtualna Polska potwierdza doniesienia Onetu. Do aresztu trafił Piotr Niemczyk, działacz opozycji w okresie PRL-u i były oficer służb specjalnych. Ma to związek z wyrokiem po majowym proteście grupy Ostatnie Pokolenie w Warszawie. Za opór wobec policji i blokowanie ruchu sąd skazał aktywistów, 26 osób, na miesiąc ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Piotr Niemczyk odmówił wykonania prac. Sąd zmienił karę na 15 dni aresztu. W serwisie Węgry, jak przekazała szefowa tamtejszego MSZ-u, władze w Budapeszcie wyrzucają grupę rosyjskich dyplomatów. Tak o sprawie mówi premier Péter Modziar. Władze węgierskie oceniły, że 10 pracowników rosyjskiej misji na Węgrzech dopuściło się działań niedopuszczalnych w świetle konwencji wiedeńskiej. W związku z tym rząd węgierski wezwał osoby zaangażowane w te działania do opuszczenia Węgier. Decyzja ta chroni bezpieczeństwo i suwerenność Węgier.
3: A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi.
0: Szczegółów rząd nie ujawnił, rosyjski MSZ grozi za to surową odpowiedzią. I jeszcze siatkówka, trener reprezentacji Polski Nikola Grbić ogłosił skład na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Europy w Bułgarii. W drużynie m.in. Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz rozegrają pojutrze. Rywalami będą Portugalczycy. Przypomnę, Polacy będą bronili tytułu zdobytego 3 lata temu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No dzień dobry Państwu. Coś mówiłeś, może nie, to nie ty. Robisz mi podkład?
1: Robię ci podkład, tak.
0: O. No dobrze, a ja może Państwu powiem, dzień dobry powiem po raz kolejny dla tych Państwa, co to dopiero zasiedli przed radioodbiornikami. No w pierwszej części u mnie będzie pogodne reggae. Tak mi się wydaje. W drugiej części pomówimy o dwóch ważnych dla mnie, myślę, że dla części z Państwa również. To rozpoczął zespół Tetrak, zespół, który powstał na Jamajce w 72 roku. To nagranie jest chyba gdzieś z lat 80. już. You're gonna lose.
1: A to ja jestem. Jestem panem Fiszem. Przyniosłem dzisiaj dużo wyśmienitych płyt nowych i płyt starych. Też troszkę. Chociaż nie widzę, że tutaj tak szybciutko okiem łypie. Głównie nowe. Coffee Stone, raper, którego miałem przyjemność też współzapraszać na festiwal Taur Nowa Muzyka, którego śledzę już od jakiegoś czasu. Powraca z nowym singiem, bardzo dobrym. No i tak się mi łezka w oku zakręciła, bo cały beat, cały podkład to znany mi podkład dla fanów hip-hopu lat 90. też pewnie do rozpoznania. Najni był taki raper, który użył tego bitu. Na pewno sampla, nie wiem, czy bębny tam nie są troszeczkę zmienione. Więc no, cieszę się, że nowi, młodzi raperzy sięgają do klasyki hip-hopu lat 90. Nowy singiel mnie się bardzo podoba. Mam nadzieję, że płyta też już jakaś niedługo się pojawi. Brytyjski raper prosto z Birmingham. W utworze No Way. Proszę bardzo.

0: Coffee Stone, No Way. Mam nadzieję, że nowa płyta już niebawem. Bardzo, bardzo ładny. Skoro jestem tak na początku i jeszcze nie wszyscy uciekli i nie usnęli, to szybko powiem, że za tydzień będę sam i będzie set DJ-ski, jeżeli Rafał mi potwierdzi, że jeszcze w tym studiu, Rafał które potwierdza. Ucieka od... coraz mniej nie rzeczy jest z boku.
1: Potwierdza, ale tak...
0: Tak prawie.
2: Prawie.
0: To będzie taki pożegnalny lata, dużo
1: specyficznie
0: londyńskich brzmień, ale bardzo, bardzo eklektyczny, więc tylko tak chciałem powiedzieć.
1: Zapowiedzieć. Mogę już? Mogę.
0: No proszę, no. Niech ci będzie.
1: Nie, ale bardzo proszę, no mówię, jeszcze jak chciałeś coś powiedzieć, ja przecież nie wiem, że ci się przerywał jakoś po chamsku, wchodził się w trakcie jakiegoś fajnego przemówienia.
0: Ale już nic nie chciałem powiedzieć, właśnie.
1: Już nie. The Bleachers, trio jamańskie, klasyczne, rocksteady i pierwsze reggae. Powstał w 1968 roku w składzie Leo Graham, Wesley Martin i Sami.
0: Bo to jak tak się schylam, to nie znaczy, że coś tam mam do ciebie, tylko ja po prostu po łydkach drapię,
1: jechałem
0: na rowerze i jakiś jest zmasowany atak komarów.
1: Zemsta. A to na ciebie.
0: Bo przez lato nie było ich, a to tylko na mnie.
1: No ja nic.
0: Aha. No ale jak w samochodzie jedziesz z długim...
1: No właśnie w samochodzie to
0: troszkę jest inaczej niż na rowerze jednak.
1: A producentem Lee Scratch Perry. Między innymi. Utwór, który Państwo usłyszycie w tej chwili, powstał w 90. Come into my purlieu. 1969.

No i też powrót już starszych panów raperów. Bardzo ciekawy. Busta Rhymes wygrzebał stare bity J. Dilla i wydał płytę. No niektóre rzeczy są tam świetne, niektóre trochę mniej. Bardzo długa płyta, więc tam jest tych bitów naprawdę spora dawka i z różnych okresów to słychać. No ale to co najciekawsze, że właśnie Busta Rhymes powrócił tutaj do takiego rapowania, za jakim niektórzy też tęsknili pewnie. Wybrałem utwór This Woman, bo to nie dość, że nieżyjący J. Dilla i jego wygrzebane różne produkcje, to obok już też niestety nieżyjący jakiś czas D'Angelo. Więc takie spotkanie dwóch duchów w jednym utworze i Busta Rhymes, który jest sprawcą tego zamieszania. This Woman, bardzo ładny zresztą utwór.

0: Busta Rhymes powrócił z Jay Dillo i D'Angelo.
1: Sandra tak Reid.
0: Z zagrobu, no.
1: Sandra Reid uważana za jedną z najwybitniejszych pieśniarek reggae mieszkańca w Londynie.
0: Ale wiesz, jak się wpasowałem, D'Angelo śpiewał no, bam, bam, bim, bam,
1: bam, bam.
0: Słynny.
1: A Sandra Reid zaśpiewa Oh Boy. Teraz pięknie dla państwa.

Boy, tak, to znałem, wiedziałem, że skądś to znam. Oryginał z 1977 roku, Rolls Royce i Oh Boy, I Love You So. Taki tytuł. A no to teraz płyta, która mnie bardzo, bardzo ucieszyła, bo powrócił Mike D, o tym opowiadałem. Mike D, jeden z MC Beastie Boys i nagrał, no moim zdaniem, bardzo uroczą, fajną płytę. Taką razem z synami i słuchać tam cały czas taką chęć do i eksperymentowania i taką radość z grania. Zresztą to, co mnie też tak pozytywnie do całego powrotu nastawiło, to koncerty, że pan Mike D zaczął grać z synami w bardzo malutkich, małych salach, jeżdżąc po całej Europie i Stanach Zjednoczonych i widać, że czuje się w tej roli, że tęsknił za tym, że czuje się świetnie w tej roli. Płyta nosi tytuł Thank You, już jest troszkę z nami, bo miała premierę 28 sierpnia. It's Time, taki utwór wybrałem, żeby tutaj się ładnie wpasował. Jest pełna przesterów, różnych eksperymentów. Czasami Mike D podśpiewuje, słuchać taką punkową energię. Jest może bardziej mniej rozgadana rapowo, a bardziej taka transowa. Natomiast pomysłów tutaj

0: No i Mike D. Będę powracał, bo się bardzo, bardzo z tego powrotu cieszę.
1: Co ci się stało?
0: A tu
1: dawno to masz?
0: To od niedawna. Aha, tak mi się jakoś robi, ale to jest przyjemne, bardzo. Powiem ci. To jest przyjemne, bo...
1: A nie byłeś tym lekarzem jakoś?
0: Nie, bo jak uważam, że coś jest przyjemne, to w sumie tylko straszy czasami
1: A
0: ludzi.
1: Teraz jaką mnie będzie przyjemnie? Dave Barker mówi ci to coś?
0: Nie.
1: No, w Kingston urodzony i Andrew Collins. I oni, proszę cię, tu jest ciekawe, bo wszystkie te osoby, które do tej pory wymieniałem, łączy osoba Lee Scratch Perry'ego. No, oni tak. Albo z nim się... Ci zaczynali w latach, późnych latach 60. pracowali ze Scratchem Perrym. David Barker jest wokalistą, natomiast Andrew Collins z klawiszowcem. Pod koniec lat 60. nagrali singiel. W zasadzie skończyli go w 70 roku. Jako samodzielni już, jako Dave and Andrew Collins, i ten singiel pod tytułem Double Barrel rok później w lecie zrobił jakiś masakryczny, został jakimś masakrycznym przebojem, opanował wszystkie listy przebojów. No i tam grał Sly Dunbar, który miał wtedy zmarł, już stosunkowo niedawno, miał 18 lat dopiero. No i proszę ja ciebie, na bazie tego sukcesu nagrali następną płytę, która odniosła jeszcze większy międzynarodowy sukces, po czym się rozpadli. Ja tego kurde nie rozumiem. Zażarło, nie wiem, o kasę się pokusić, o co chodzi. I już później Andrew Collins jako klawiszowiec pojawiał się już bardzo w wielu kapelach później. Próbowali wrócić w 81, nikt już nie chciał słuchać, więc Andrew Collins grał i z Black Uhuru, i z Gregorym Isaaciem, i z Urojem, i z całą listą topowych kapel regowych. Słuch o Davidzie Barkerze zaginął, nie wiem, nie wiadomo, co on dokładnie robi. Posłuchajmy sobie piosenki Doing Your Own Thing.
0: Nie chcieli tego robić, Boże.
1: No ale akurat jak zażarło. Przecież człowiek pracuje, 10 lat pracowali, żeby zdobyć sukces, zdobyli sukces i kurde.
0: No ale może to jest to tak na scenie. Słów najmniejszych wychodzić, po prostu. No. Wychodzić, skakać w tych
1: tak
0: dymach.
1: Tak jak u nas Polanie zagrali tam sto kilkadziesiąt koncertów i
0: bez sensu.
1: Wydali płytę i się rozpadli. To, to, to, to, to,

0: są
1: no to co to? Ale tak różne ja, inne ja protestuję. Z ale ja się nie może. Zgadzam na to. No.
0: Dobrze, to ode mnie jeszcze. O.
1: Startuj.

No i taki mi się zrobił kącik powrotów przeróżnych, bo był Busta Rhymes na wygrzebanych bitach, czyli no bitach, no tak, nie znam innego właściwie dobrego określenia. Jay Dilly i z głosem D'Angelo, później Mike D, a teraz powróciła też Eryka Badu, która odwiedzi w listopadzie Polskę, będzie w Katowicach. Duet z producentem, który no... przechodzi jakieś swoje znowu kolejne narodziny, bo jest rozchwytywany, czyli Alchemistem. I co? No już jest ta cała płyta. Ja muszę przyznać, że jeszcze dokładnie się w niej nie zdążyłem wsłuchać w nią, ale będę powracał i wydaje mi się, że jest ciekawie, tym bardziej, że Alchemist słynie z takich mocno samplowanych, czasami pozbawionych bębnów, czyli drumless bitów, a tutaj też bardzo ciekawie połączył się z różnymi muzykami. Wśród gości jest Steve Lacy, ale Thundercat też i Kamasi Washington. Proszę bardzo, utwór Breezy, Eryka Badu, Alchemist z płyty Before the World Blows.

Bardzo przyjemna pioseneczka taka. Dobrze, przenosimy się do lat 90. i do tych dżungli wydanych przez Soldiers Records. Fantastycznie zresztą. Nie wiem, czy przypadkiem tego już nie było, ale jeśli było, no to ze 3 miesiące temu, to już przecież państwo zapomniało, ja zapomniałem. Dub 2, panowie Busy B and TDK. Big Things, utwór. Bardzo proszę.

0: No wspaniale to brzmi, kurczę.
1: Miejscami jakby Aphex Twin nawet tak, produkował. Tak. Zresztą no to jest ten rok 93, gdzie tak. Aphex jeszcze potrafił jeszcze mocniej przyspieszyć.
0: Ale fajne to było. Fajne bardzo granie. Fajnie. Znaczy wraca w ogóle gdzieś tam ta dżunglowa scena powolutku. Czy drum and bassowa bardziej w sumie.
1: Tak jest. Rapsody. Raperka, którą bardzo też lubię. Wydała nowy album, nową płytę. Właściwie płytę. Album też się tak mówi, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, to album. No może też. Płyta nosi tytuł God, Gata, Afro and Gold Hoops, czyli Bóg ma afro i złote kolczyki. Proszę ciebie, widzisz? Rapsody to Marlana Evans, pochodzi ze Snow Hill w Karolinie Północnej. Zaczynała w grupie Cooley High, ale część oczywiście publiczności takiej rapowej nie tylko zwróciła uwagę na Rapsody przez jej udział w utworze Complexion Kendricka Lamara. Nowa płyta to takie klasyczne podejście do rapowania, dużo storytellingu. No świetna płyta, którą przynosiłem tutaj kiedyś do naszych wagli. Please Don't Cry z 2024 roku. To taka osobista bardzo, bardzo opowieść. Tutaj powraca do troszkę czarnej kultury, polityki. I zaprasza gości, między innymi George'a Clintona, Malisa z zespołu Clips, później Amanda Reifer, kto tam jeszcze? A, Jojo Abbott, no właśnie, też z Afryki i z południowej Afryki Karaboja Morena. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Płyta bardzo ciekawa, jest dużo połączenia też z takimi afrobitowymi graniami, z podziałami, ale także z żywym graniem, nie tylko sample, więc jest naprawdę, naprawdę eklektyczna, bardzo dobra płyta. Troszkę trzeba było na nią czekać. Pojawiła się pod koniec sierpnia. Proszę bardzo. A utwór, który wybrałem, chyba ten z jednych pierwszych takich, żeby tutaj ładnie się wpasował. Kurczę, nie pamiętam tylko tytułu. Zaraz zerknę do notatnika. Apple Juice, tak, Apple Juice. Rapsody powróciła ze świetną płytą. Juice.

I'm hesitating, why can't just reply and tell you how I feel?

Bardzo ładnie. No, na koniec tej części dżunglowo bardzo znany duet Chrome and Time powstał w 1988 roku w Londynie. Dwóch DJ-ów przeżywający teraz w sumie drugą młodość. Znaczy, dwa lata temu wydali kolejną płytę w ramach tej fali powrotu dżunglowego z dużym sukcesem. Ale to jest klasyka. Utwór, który Państwo usłyszycie, jest z początku lat 90. Nosi tytuł Roughneck Scouts.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. 14 września posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W przyszły poniedziałek mają zapaść decyzje dotyczące aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto prezesa PKL-u Radosława Piesiewicza. Tak o sprawie mówił w TVN24 minister sportu Jakub Rutnicki.
1: Chciałbym, żeby środowisko sportowe jednoznacznie wyciągnęło wnioski. To będą decyzje niezależne, to będą decyzje Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to będą decyzje zarządu, bo oczywiście w ramach statutu mamy 11 wiceprezesów.
0: I będą oni mogli powołać pełniącego obowiązki prezesa komitetu. Kadencja władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego trwa do wiosny przyszłego roku. Jak zapowiedział, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Chce tam spędzić tydzień. Dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi, podała Gazeta Wyborcza. Minister obrony Niemiec zapowiedział przekazanie Ukrainie kolejnych pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Boris Pistorius mówił o tym podczas wideokonferencji przedstawicieli państw grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. To wyścig Ukrainy z czasem. Nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy na zimę jest najwyższym priorytetem i wymaga od nas zdecydowanych i natychmiastowych działań. Razem musimy podjąć odpowiednie kroki, by zwiększyć odporność Ukrainy. A jak przekazała szefowa Komisji Europejskiej, państwa Unii Europejskiej zgodziły się, by Ukraina sfinansowała z unijnych środków komponenty do systemów obrony powietrznej Patriot. Do tematu Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosji wrócimy po 21 w audycji Punkt Widzenia. Zaprasza Beata Grabarczyk. Stany Zjednoczone nie przyłączą się do brytyjskich sankcji wobec izraelskich osadników na zachodnim brzegu Jordanu, oświadczył sekretarz stanu Marco Rubio. Nie chcemy, aby na zachodnim brzegu działo się cokolwiek destabilizującego, biorąc pod uwagę tak wiele, co dzieje się w regionie. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła za to sankcje na wszystkie nieobjęte dotąd restrykcjami irańskie linie lotnicze, a także wspierające je firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Turcji i Malezji. To był serwis Radia Nowy Świat.

Wagle.

0: Bad Bug to utwór jak się czyta? Wydaje mi się, że Jay Gray, tylko to jest zapisane bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sprytnie. Eric the Architect i ten duet to jest bardzo nowy utwór, chociaż nie, 6 sierpnia się pojawi, no ale to można powiedzieć, że jest to nowy utwór. Zapowiedź pierwszego debiutanckiego albumu Jay Gray, a to jest postać też dużo osób stawia na ten debiut, czeka na niego, bo to jest taka nowa postać z południowego Londynu, która zaczynała w takich okolicach właśnie nowego soulu, tak jak to zresztą na południowym Londynie często bywa, połączonego z jazzem. No a teraz wcześniej widzę, że tutaj na jej koncie jest support przed Billie Eilish. Więc ciekawe. Natomiast obok pani Jay Gray pojawił się Eric the Architect, to jest raper i producent akurat z Brooklynu, mi znany z zespołu Flatbush Zombies, który bardzo, bardzo swojego czasu lubiłem, więc czekam na ten duecik już niebawem.
1: Ja się skoncentruję. Na dwóch datach. Na dwóch datach i artystów z tymi datami związanymi. 1 września zmarła Cassandra Wilson. No, ty nie jesteś wielbicielem, zdaje się, Cassandry.
0: Ja nie znam duży. Ja
1: uwielbiam.
0: Natomiast nie wiedziałem, że zmarła. To teraz jakoś,
1: tak? Tak, ojej. No, laureatka Grammy, to wiadomo. Nie widziałem jej koncertu nigdy na żywo, chociaż była w Polsce. Ona jest prezentowana jako artystka jazzowa. No to jest taki kolejny przykład na to, jak te określenia są nieścisłe, ponieważ Cassandra Wilson to była po prostu Cassandra Wilson. Wspaniała, piękna kobieta i za co się nie brała, obojętnie czy były to piosenki Neila Younga, czy Paula Simona, czy standardy jazzowe, to zawsze to była ona. Ona miała tak charakterystyczny sposób interpretowania, ciekawy, że była bardzo osobna. No taki dla mnie taki typ osobnego artysty, że wychodziła i była Cassandra. To nie było tak jak w jazzie interpretowanie zawodowe standardów i tak dalej, żadnych popisów wokalnych. Otaczała się fantastycznymi muzykantami i to z takiego okręgu, który ja najbardziej szanuję, typu Mark Ribo. No tacy właśnie też nie do końca zadeklarowani jazzmeni. Ja to nie mówię tego, żebym miał coś przeciwko jazzowi, broń Boże, tylko bardzo mi się podobają artyści, którzy wywodzą się z jazzowej edukacji, powiedzmy, albo zaczynają jazz po to, żeby stworzyć jakieś własne środki. Zresztą każdy artysta, o czym już wielokrotnie opowiadałem tu Państwu, każdy artysta osobny, który tworzy własną osobowość, niezależną od nurtu, w jakim się znajduje, jest godny polecenia. Przyniosłem płytkę, którą bardzo lubię. To jest płyta taka mniej kameralna, w większym składzie, chociaż zdarzają się rzeczy mniejsze. I z tej płytki, ona ma jakiś tytuł na pewno, Thunderbird. A Thunderbird, to już wiemy, Blue Note wydał tą płytę. Z tej płyty posłuchamy sobie utworu pod tytułem Close to You. Najpierw.

0: No, to bardzo mi się podobało. Akurat, więc chętnie sobie się poprzesłuchuję. Ja mam gdzieś jakąś jedną płytę i wiem, że tak mi właśnie w połowie.
1: Ta płyta mi się bardzo podoba.
0: No. No dobra, to ode mnie jeszcze najgorsza muzyka na świecie, czyli rap. Mhm. I Signal będzie utwór taki, proszę ciebie, i opowie mój ulubiony zresztą ziomek z... Jak tu go przetłumaczyć? Ziomek, proszę ciebie, piaskowy człowiek.
1: A, to znam, oczywiście.
0: No. No to bardzo proszę, bo ta nowa płyta jest świetna. Signal, proszę.
2: Rastafari, no, you're sweet star. We're not playing with no ties, see? This one to make the birds, them jump up for joy. Special request to all the man, them. And to all the...

0: Yes, it all started out as a mild curiosity in the junkyard. Now it's turned out to be quite a great spirit of adventure.
1: Homeboy Sadman, Jack Splash i Master Ace. Signal.
2: Wracamy do płyty Cassandry Wilson. Ta płyta wyszła w 2006 roku, czyli 20 lat temu. No, nietypowa w sumie jak na nią, na przykład ze względu na taką precyzję producencką, ale to nic dziwnego, ponieważ producentem był T-Bone Burnett, w związku z tym znalazły się same wybitne nazwiska ze szczególnym uwzględnieniem perkusistów. I ja to rozumiem. Z trzech wybitnych perkusistów, począwszy od Jay Belarosa, przez Bill Maxwella. Bill Maxwell bardziej jazzujący, Belarosa bluesowe rzeczy. No i legenda perkusji Jim Keltner, który grał w zasadzie ze wszystkimi. Od Traveling Wilburys, przez Paula Simona, przez solowe produkcje wszystkich Beatlesów. No, rozchwytywany muzyk, fantastyczny perkusista. A to fajne, bo mnie się wydaje, wbrew pozorom, że perkusja jest niezwykle ważnym instrumentem, ponieważ swingowanie, beat, to jest w ogóle podstawa w muzyce, którą można by nazwać od muzyki rozrywkowej do muzyki przez rockową, aż do muzyki jazzowej, to wszystko nadaje puls i nie dziwię się, że tak wytrawny producent jak T-Bone. Właśnie do takich delikatnych pieśni jak Cassandry wybrał taką petardę tych perkusistów. Produkcja wspaniała. Teraz sobie posłuchajmy utworu, który mi się bardzo podoba. On jest tak fajna kompozycja w ogóle. Nie widzę tu, kto jest autorem tej kompozycji. Bo literki malutkie, ale może gdzieś potem się zorientuję. I tu są dwa zestawy bębnów. Gra Joe Belarosa i gra Bill Maxwell. Żeby było śmiesznie, fajnie. Tytuł Strike a Match.

0: No świetne, świetne granie, świetna produkcja. Taka produkcja, która pokazuje też zalety muzykantów, no bo co tu się wyprawia i ten basista fantastyczny, świetna.
1: Tak, no T-Bone Burnett słynie z tego, że potrafi mikrofon tak ustawić, jak jest dobry instrument, to brzmi
0: pewnie. Nie wiem, co on robi teraz. Coś chyba, nie wiem nawet, czy swoje jakieś płytę.
1: Tak, koncertował i płytę.
0: No bo to już jest taki
1: nagrał.
0: Pan w moim wieku chyba, nawet nie bójmy się tego słowa.
1: A co ja chciałem? Aha, zakończyć na dzisiaj z rapami. Zakończyć młodzieżą, która odnosi się do starej szkoły. Lim i Age Radico to raperzy z Harlemu. W utworze zatytułowanym 1980.
0: Ale zatytułowany też mi się podoba.
1: Zatytułowany. 1980 rok, bo odnoszą się do takiego rapu, no może troszkę w stylu RKB i Rakima, gdzie wymieniają się zwrotkami, więc dla młodych ludzi też to, co się działo kiedyś, jest w rapie przynajmniej tam przynajmniej w tym nowojorskim, bo panowie pochodzą z Harlemu. Ważne. Też panowie tu wspominają filmy Paid in the Full i Juice. Takie filmy rzeczywiście związane troszkę z estetyką rapową. A ty teraz śpiewasz coś.
0: No tak, co ja lubię
1: takim
0: śpiewać.
1: Cienkim głosem, a to ci nawet się udało.
0: No wiesz, lata ćwiczeń.
1: Proszę bardzo, Lim to jest Nowy Jork, Harlem.

0: Jak rap brzmiał w latach 80.
1: No i jeszcze jeden utwór Kassandry z tejże płyty tytułem Poet. No bo tu się Mark Ribot pojawia przy okazji, co jest fantastyczne.
0: A ja mam też dzisiaj Marka Ribot. Tylko no widzisz, to jeszcze w innej konfiguracji.
1: No widzisz, no Ribot, jak państwo wiecie, to
0: do tego numeru.
1: To wspaniały mój faworyt. I też taki muzyk, który oczywiście zna świetnie jazz i potrafi grać jazz, ale muzyk poszukujący, bo jak państwo wiecie, z Waitsem i sam teraz nagrał płytę taką, na której śpiewa ballady, sam i gra. Fantastyczny muzyk. W ogóle fajna ta załoga, która tą płytę nagrała. Tak jak pan Fisz wyczytał, to był pomysł Kassandry, bo Kassandra bardzo chciała pracować z Steven Barnettem, także no, opłacało się, jak widać. Poet. Trzech perkusistów gra w tym numerze.
0: Naraz?
1: Tak.
0: O, rany. Koszmar.
1: Proszę bardzo.

0: No i ładne. No to ja tak dołączę na chwileczkę do śpiewu, a później może uda mi się jeszcze wpakować troszkę instrumentalnej muzyki. Troszkę mam teraz, znowu mam problem, nie wiem jak przeczytać tutaj panią, a już przynosiłem kilka razy. Pani Anais chyba, Anais. Pojawi się w Warszawie w ogóle 12 listopada, a teraz proponuje nowy singiel. A to jest taki soul, zresztą z Londynu, ten brytyjski soul też ostatnio
1: wydaje mi się. Ja chyba też miałem jakąś
0: no, bardzo, bardzo fajna. Tak. Zresztą poznałem panią z takiej zupełnie jeszcze innej strony, ze świetnej płyty z grupą Kosmo, gdzie dominuje taka muzyka brazylijska. Proszę bardzo.

0: No fajne. Milusie.
1: Miłe, miłe. Anais pojawi się w listopadzie, także w Warszawie.
0: Chciałem Państwu teraz opowiedzieć o drugiej dacie, która dopiero przed nami, mianowicie, no ale mnie nie będzie, jak już mówiłem, przez dwie najbliższe audycje, więc się spóźniłbym. Mianowicie 23 września, 100 lat temu, urodził się John Coltrane. Więc nie sposób, w końcu setne urodziny by to były, nie sposób nie wspomnieć o Johnie, bo no kim był dla jazzu, to wiadomo mi się. To teraz podsumowując cały ten dorobek jazzowy, pomijając różnych prekursorów typu Ornette Coleman, free jazzu i tak dalej, eksperymentatorów takich może bardziej mitami komercyjnych typu Miles, to jednak myślę, że to u podstaw tego jazzu nowoczesnego zawsze się będzie wracał do Coltrane'a. W Polsce to było szaleństwo. Ja pamiętam końcówkę lat 60. Jeszcze zanim Miles, bo oczywiście jak pojawiło się Beaches Brew, to troszkę się zaczęła zmieniać też generacja. Dużo młodych muzyków do jazzu przyszło i była to ogólna fascynacja Beaches Brew i Milesem. Niemniej cały czas ten Coltrane był z tyłu głowy. Wszyscy saksofoniści, jakich znałem, od Tomka Szukalskiego przez Zbyszka Namysłowskiego, wszyscy grywali, cytowali fragmenty Johna od krótszych i dłuższych. Wszyscy się w ogóle... Też mega popularny przez bezkompromisowość i przez ogromną taką siłę, która tkwiła w jego muzyce i takie granie zupełnie głową w dół. To budził podziw u wszystkich. Było zresztą tak, że przepraszam, widziałem jakiś koncert Milesa 72 roku na żywo w telewizji jakiejś francuskiej, czy już niegdzie zarejestrowany. To było zupełnie inne granie niż na płytach. Niezwykle żywiołowe. Płyty w tych dużych składach, właśnie Beaches, Brew i tak dalej, one już były w jakiejś innej przestrzeni. Natomiast Coltrane'a granie, już nie mówię o koncercie japońskim, ale wszędzie ten żywioł jest nie do opisania. Zacznę od Last Blues, nagranym w tym klasycznym kwintecie, czyli Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones.

0: No to ja taką płytę, gdzie pojawił się też Mark Ribor. Mark Ribo. Mm-hmm. Terry Line Carrington. Nie wiem, czy to z tych Carringtonów, co tam w dynastii
1: na
0: się panoszyli.
1: No tak, bo to jak dynastia, to dużo ich.
0: Dużo ich. Terry Line Carrington, w każdym razie perkusistka, która grała i z Herbie Hancockiem, Winnie Shorterem, ale też ze Esperanza Spalding. Nagrała.
1: Ja też grałem ze Esperanza.
0: No właśnie. To nagrała nową płytę. Płytę, która nosi tytuł, to jest skomplikowany tytuł, muszę się skupić chwilę. Trip the Night Fantastic. O, bo to jest cały taki projekt, który jest bardzo zaangażowany społecznie. Pojawia się tutaj jakieś takie motto o tym, że które przywołuje buddyjskie powiedzenie, że wiele ciał, jeden duch. Natomiast całość jest pełna gości. To znaczy gościówek i gości. Bo jest Fatuma Diawara, jest Liz Wright, Aruj Avdab, nasza ulubiona Moor Mother, Casa Overall, więc różne pokolenia, dużo młodych przedstawicieli jazzu. I nie tylko. Solidarity Song to utwór, który wybrałem. Tutaj pojawia się Mickey Howard, Mark Ribot, Larry Goldings. Na całej płycie pojawia się troszeczkę, właściwie sporo takiego spoken word, więc całość troszkę przypomina kontynuację, bo w zeszłym roku pojawił się We Insist w takiej wersji 2025, czyli płyta odnosząca się do Max Roacha. No i to jakby kontynuacja takiego jazzu zaangażowanego. Proszę bardzo.

0: No i żegnamy się już z Państwem, anonsując przy okazji, tam będzie troszkę słychać teraz pewnie, płytę Johna na koniec. Płytę niezwykłą, bo to płyta, która została nagrana w 1963 roku w marcu, ale wydana w czerwcu 2018. Tytuł Direction at Once, Lost Album, to zagubiona płyta. Prawdopodobnie jest to materiał roboczy przygotowujący ten kwartet Coltrane'a do nagrań, zagrany momentami troszkę no nie tak precyzyjnie, ale charakteryzujący się niesamowitą dynamiką. Krytycy bardzo się tą płytą zachwycają, że tu słychać te wszystkie walory koncertowe, które potem troszkę wygładzone w wersji studyjnej. Z całą pewnością, jak wrócę z wakacji, przynajmniej z godzinkę poświęcę Coltrane'owi i tej płycie. No, piękny Nature Boy zakończy dzisiejszy program, a w przyszłym tygodniu pan Fish będzie solowo tutaj brylował u państwa, zabawiał, tańczył, ruszał bioderkiem, opowiadał dowcipy, a towarzyszyć mu będzie pan Rafał Lewandowski, a ja się nazywam pani Bum Bum. Dobranoc się z państwem.
1: Do usłyszenia za tydzień, za tydzień set DJ-ski.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent i minister obrony znaleźli się wśród gości pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o współpracę ponad podziałami w sprawach bezpieczeństwa.
1: Musimy być zjednoczeni, bo jednym z działań naszych adwersarzy ze wschodu jest rozbijanie wspólnoty narodowej. Tak naprawdę on jest najbardziej niebezpieczny. My z propagandą ruską sobie poradzimy. Nie poradzimy sobie z tymi, którzy w Polsce ją będą powielać i będą w nią wierzyć, a na niej będą może jeszcze zbijać kapitał polityczny.
0: Podczas kieleckich targów Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała nowy, ciężki, bojowy wóz piechoty. W wydarzeniu bierze udział ponad 1200 wystawców z 43 państw. Polscy uczniowie wyróżniają się na tle europejskich kolegów, twierdzą autorzy badania PISA. Kolejny raz naukowcy przyjrzeli się umiejętnościom 15-latków w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Matematyka, nauki przyrodnicze, tu młodzi Polacy osiągają wyniki wyższe niż średnia unijna, ale są też braki, zaznacza wiceszef Instytutu Badań Edukacyjnych Tomasz Gajderowicz.
2: Mamy do czynienia z znaczącymi odsetkami we wszystkich krajach europejskich osób, które wykazują funkcjonalny brak umiejętności zrozumienia czytanego tekstu. Potocznie się mówi o tym funkcjonalny analfabetyzm, czyli są osoby, które składają słowa, zdania, ale nie są w stanie zrozumieć prostych komunikatów.
0: I problem ten dotyczy prawie 1/4 polskich uczniów, w Europie nawet 1/3. Dodam, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w których tegoroczne wyniki pozostały na poziomie z poprzedniej odsłony badania PISA sprzed 3 lat. Holendrzy szykują się na całodobowy strajk pracowników transportu publicznego. Główne związki zapowiedziały, że jutro na drogi i tory nie wyjadą ani pociągi, ani autobusy, ani metro czy tramwaje. 4 razy na godzinę mają jeździć pociągi łączące Amsterdam z lotniskiem Schiphol. Część lokalnych przewoźników zapowiada, ruszy tyle autobusów, ilu będziemy mieli kierowców. Strajk jest reakcją związków zawodowych na rządowe zapowiedzi cięć w świadczeniach dla osób bezrobotnych i niezdolnych do pracy. Więcej informacji ze świata za chwilę w audycji Punkt Widzenia u Beaty Grabarczyk. A na koniec serwisu piłka nożna i sukces młodzieżowej reprezentacji kobiet awansowały do fazy grupowej trwających w Polsce Mistrzostw Świata do lat 20. Polki wygrały 2-1 z Meksykankami, wcześniej pokonały Argentynki 3-0. W piątek ostatni grupowy mecz biało-czerwonych Polska-Benin. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 8 września, 21.08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dzisiaj takie oczywiste dosyć tematy, to znaczy wybory w Saksonii i Anhalt. Mimo że rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z Bartkiem Wielińskim na ten temat, no to myślę, że jest on na tyle istotny, że warto już po tym, jak poznaliśmy oficjalne wyniki, porozmawiać o tym jeszcze troszkę, a potem wizyta Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, najpierw w Moskwie, później w Kijowie. Co z tego wynika? No to będziemy rozmawiali w drugiej części programu. To będzie rozmowa, którą nagrałam dziś po południu z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej. A teraz dr Michał Maliszewski. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry i dobry wieczór.
0: A uczelnia ta sama?
1: Uczelnia ciągle ta sama. Wistula.
0: Czyli wszystko czyli, jest po staremu.
1: Czyli Akademia Finansów i Biznesu, tak Wistula, jest pełna nazwa.
0: Tak jest. I wszystko, rozumiem, dobrze i po staremu, gdyby nie to, że właśnie w Saksonii Anhalt wydarzyło się to, co się wydarzyło. AfD wygrała i to no, naprawdę ta większość jest, powiedziałabym, imponująca. I w tym kontekście muszę powiedzieć, że zadziwiły mnie słowa kanclerza Merca, który powiedział: jesteśmy zszokowani. No naprawdę, nie spodziewał się?
1: No to jest bardzo dobra. To zdaje się zdanie, które dzisiaj się pojawia w bardzo wielu ustach, że tak powiem, polityków niemieckich, między innymi była kanclerz Angela Merkel, powiedziała, że to jest absolutny szok. Mm-hmm. Natomiast niedawno też, no, w tych dniach zostałem zapytany, czy rzeczywiście należało się tego spodziewać. I oczywiście, że należało się tego spodziewać. Można było, można oczywiście teraz gdybać, czy mogłoby być tych głosów mniej, czy mogłoby być ich trochę więcej, czy musiała być to aż tak miażdżąca przewaga. Natomiast no, przecież AfD pracuje na swój wizerunek i pracuje na swoich wyborców już od bardzo wielu lat. I właściwie cały czas idzie do przodu. A Sachsen-Anhalt jest tutaj takim koronnym przykładem. To jest kraj jak gdyby związkowy, opanowany przez tę partię. W związku z tym no, chyba nie powinno być zdziwienia.
0: No właśnie.
1: Tak mi się przynajmniej wydaje i w związku z tym, no i obydwoje, bo i Merz i Merkel użyli takiego tajemniczego słowa klucza, mianowicie powiedzieli, że od tego momentu będą się lepiej komunikować, że to komunikacja zawiodła. No to na litość boską, to profesjonalni politycy nie zauważyli, że coś im szwankuje z komunikacją. No też jest to dla mnie przedziwne. No ja rozumiem, że trzeba coś powiedzieć, ale tak. Dlaczego akurat tak, to nie rozumiem.
0: Ale na pewno jest to no taka, niektórzy mówią czerwona kartka, niektórzy mówią o wręcz dwóch czerwonych kartkach. Ja bym powiedziała, że to jest jakiś sygnał alarmowy dla Merca, bo Merc cieszy się popularnością 13% Niemców. To nie jest za dużo. No a problem polega na tym, że on do wyborów wszedł między innymi z hasłem odsunięcia czy pozbycia się AfD. No i ten główny postulat, czy główna obietnica strasznie mu nie wychodzi.
1: Nie, no to było chyba absurdalne założenie, moim zdaniem, trochę niepoważne. Tak jak powiedziałem już na początku, AfD idzie cały czas do przodu. Żeby nie być gołosłownym, nie tylko w landach wschodnich, ale na przykład w Baden-Württembergi, tym takim ujutnym, że tak powiem, fajnym miejscu na ziemi z dobrym winem i dobrobytem, ta partia zdobywa 20% w sondażach. Można powiedzieć, że 20 to nie 44, jak w Sachsen-Anhalt. No niemniej jednak partia w kraju, który nie jest związany swoją przeszłością z NRD, nie jest związany w ogóle z przeszłością tą komunistyczną, że tak powiem. Naraz okazuje się, że taka partia o takich korzeniach i o takich poglądach znajduje tam tak wysoką aprobatę. Mm-hmm. Także to naprawdę nie ma Nie ma się z czego śmiać, mówiąc krótko.
0: No tak, to śmieszne nie jest w ogóle dla nas, szczególnie jak się słucha tego, co ta partia opowiada i co obiecuje. I teraz pytanie, czy to, co oni obiecują w Saksonii-Anhalt, to jest do przeprowadzenia, do zrealizowania, czy się okaże za chwilę, że to jest kolejna partia, która nie spełnia oczekiwań Niemców i nie spełnia swoich wyborczych obietnic, w związku z tym no, pójdzie gdzieś też na zieloną łączkę partii, które się kończą.
1: No aż tak to nie, no, moim zdaniem. To znaczy jedno oczekiwanie zostało spełnione w Sachsen-Anhalt. To znaczy pragnienie wyborców co do zmiany. Oni wszyscy sygnalizowali, że chcą zmiany. Nawet jeśli nie mówili bezpośrednio, nie adresowali tego pod kątem ewentualnej przewagi alternatywy dla Niemiec, to jednakowoż mówili, że zmiana. Więc w tej dziedzinie troszeczkę się zmieniło rzeczywiście. Po 23 latach CDU przestaje rządzić w tym kraju. Natomiast opowiadanie o tym, że będziemy ekspulsować ludzi, wyrzucać ich, tych emigrantów, prawda, że będziemy zamykać się i nie przyjmiemy ani jednego imigranta i tak dalej, no to trzeba spojrzeć na mapę. No, Sachsen-Anhalt nie graniczy nigdzie z innymi państwami. Rządy krajowe, aczkolwiek wyposażone w rządy właśnie, w parlamenty, w konstytucje i tak dalej, no nie posiadają wszystkich kompetencji. Akurat tych dotyczących granic, dotyczących właśnie umów, dotyczących migrantów i tak dalej, nie. Więc jest to troszeczkę takie no kłamstewko, czy też po prostu wishful thinking, prawda? Oni po prostu tego najzwyczajniej w świecie nie mogą, bo albo nie mają takich kompetencji jako Land, albo w ogóle jest to wbrew niemieckiemu prawu, czy prawu europejskiemu, czy prawu międzynarodowemu, więc nie jest to wszystko takie proste. Ludzie tego słuchają z otwartą buzią, kupują to. No i ma pani rację, być może w którymś momencie przyjdą do takiego wniosku, że to niekoniecznie tak jest do spełnienia. No z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że no wiemy, że nikt rozsądny, tak nazwijmy to, chociaż może to złe słowo, nie jest specjalnie zachwycony tym, że gdzieś w strukturach władzy pojawia się ta partia. No niemniej jednak pamiętajmy, że Niemcy mają już za sobą takie partie trochę nieporadne albo trochę agresywne, jak kiedyś byli na przykład Zieleni. I mówi się o nich, i te partie jak gdyby się cywilizowały, ucierały się w ramach uczestnictwa we władzy. Więc i gdyby się okazało, że w taki czy inny sposób AfD wejdzie do rządu w Sachsen-Anhalt, to zderzy się z tą całą rutyną, parlamentem, ustawami, przepisami, procedurami i będzie się ich raz uczyć, drugi raz no, przynajmniej w jakiejś części respektować. Więc gdyby tak to było, no to będziemy być może mieli do czynienia z tym procesem cywilizacji tego ugrupowania, ale czy tak będzie, to oczywiście nie jesteśmy w stanie tego w tym momencie stwierdzić.
0: No tym bardziej, że jak no rozumiem, dzięki tej dużej większości, którą mają i pewnie po stworzeniu rządu, no to może być zabawne, z Sarą Wagenknecht albo no nie wiem, no nie wyobrażam sobie.
1: A to jeszcze, to no Sara Wagenknecht przeszła, że tak powiem, ledwo się przepełzła przez te 5%, tam wślizgnęła się i razem ze swoim dorobkiem oni razem nie stanowią większości, więc musiałaby AfD sięgnąć do innych, a ci inni raczej się nie palą, no bo inni, chociaż jestem w stanie sobie wszystko wyobrazić i na przykład rząd złożony z AfD i z CDU może też jest wyobrażalny, nie wiem.
0: Właśnie, bo chciałam o to zapytać, czy to jest ten moment, w którym AfD przedarła się przez ten kordon sanitarny i właściwie także na poziomie krajowym, ogólnokrajowym, ten kordon nie będzie już działał?
1: No to jest dobre pytanie, dlatego że do wyborów ogólnokrajowych jest jeszcze 3 lata i no gdyby AfD szło tak jak burza również w innych landach, to oczywiście to przemawia za nimi. Natomiast i generalnie przestrzegałbym przed odniesieniem tych w wyniku tych wyborów do kraju jako całości, do całej Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ to jednak jest troszeczkę co innego rządzić, czy też być w rządzie landu, a co innego na szczeblu federalnym, prawda? W związku z tym, natomiast chyba coraz bardziej bierze w łeb ta koncepcja tej właśnie zapory ogniowej, jak to się ładnie mówi po niemiecku, Brandmauer, czy też w innych językach też używamy tego powiedzenia, na przykład po angielsku. No, generalnie rzecz biorąc, troszeczkę to się kruszy, prawda? Bo wcześniej czy później widzimy już oczyma wyobraźni tych ludzi z AfD w strukturach rządowych. Gdyby weszli teraz do rządu w jakiejkolwiek postaci, to przedstawiciel AfD jako przedstawiciel landu pojawi się na przykład w Bundesracie, czyli w drugiej izbie parlamentu niemieckiego. Pojawi się jakiś minister czy wiceminister, pojawi się na ogólnokrajowych, federalnych zbiórkach, że tak powiem, spotkaniach, konferencjach ministrów różnego typu. Głównie ministrów kultury i odpowiedzialnych między innymi również za oświatę. Co jak wiadomo jest takim tutaj programowo jest oświata włączona w program AfD, prawda? Ta dosyć strasznie, segregacja uczniów, prawda?
0: Przerażające.
1: W programie czytamy, że na przykład dzieci niepełnosprawne będą uczyły się osobno, czyli no tutaj mamy coś z dawnej eugeniki. Dzieci emigrantów, jeśli nie posiadają sformalizowanego pozwolenia na pobyt, nie mogą chodzić razem z niemieckimi dziećmi do szkoły, to znaczy do klasy. Będą osobne klasy dla dzieci.
0: Getto ławkowe, takie klasyczne.
1: Tak. Przy czym no, tu lekko złośliwie tylko przypomnę, że przyrost naturalny w Niemczech samych jest bardzo niski. Jest chyba najniższy w całej Europie. W związku z tym może się zdarzyć, że do tej klasy niemieckiej będzie chodziło 2 uczniów, a do klasy nie niemieckiej 98. Więc to wszystko też trzeba patrzeć na wykonalność, na praktyczność takiego zabiegu. No pomijając, że no nie jest to sympatycznie, choć zdaję sobie sprawę, no, że na przykład tam chodzi o to, żeby pogłębić znajomość języka niemieckiego i tak dalej. No, cele można zawsze uszlachetnić.
0: No oczywiście. Tylko pytanie, jakich się środki do tego wybiera.
1: Ale
0: proszę powiedzieć, czy to jest tak, że oni rzeczywiście, jeżeli stworzą rząd, to przejmują odpowiedzialność za całą edukację w landzie? Czy to jest tak, że jednak jest jakaś czapa federalna nad tym? Jest jakiś, nie wiem, program w ogólnym zarysie, który trzeba realizować? Czy oni mogą sobie robić, co będą chcieli?
1: Nie ma. To jest wyłączna kompetencja landu. Oczywiście do tej pory nie zdarzało się, żeby odczapowo jakiś land, nie wiem, wybiegł w jakąś niesamowitą przyszłość czy przeszłość. I te programy są w jakiś sposób, jeśli chodzi o temperaturę uczuć, przynajmniej porównywalne. Natomiast no, tu się wyraźnie mówi o wychowaniu patriotycznym. Używa się tego słowa. Historia Niemiec ma być przedstawiona, uwaga, wyłącznie pozytywnie.
0: Tak, i że będą się odwoływali do czasów Bismarcka, nie do Hitlera, nie do II wojny światowej.
1: Ale do II wojny też, w sensie Wehrmacht jako, prawda, ta armia. No i do NRD. Mm-hmm. Do całej, no przecież w końcu ten Zygmunt, główny przywódca tej partii na ten land, no zdobył swoją popularność objeżdżając rzemiennym dyszlem wszystkie najmniejsze nawet miejscowości na motorowerze NRD-owskim marki Simpson, jako kultowym. No i nie wiem, czy dalej będzie korzystał z tego jako z limuzyny rządowej. No niemniej jednak grają na sentymentach, prawda?
0: No ale czyli z tego, co czytałam, widzi pan, tylko że z tego, co czytałam, to akurat ludzie najstarsi, ci, którzy pamiętają NRD, niekoniecznie chętnie głosowali na FD. Raczej to jest partia takich 50-latków i młodzieży. I to oni głosowali na FD. Więc pytanie, czy ten sentyment do NRD to akurat był najlepszy pomysł?
1: No chyba dobry, bo jednak sporo z nich poszło i jest jeszcze jeden fenomen tych wyborów, mianowicie bardzo spora liczba, tu się możemy kłócić, ale może nawet do 10% elektoratu w ogóle, to obecnego w tych wyborach, to byli ludzie, którzy w poprzednich wyborach w ogóle do nich nie poszli.
0: O, czyli tacy...
1: Czyli AfD kupiło, w cudzysłowie lub bez cudzysłowu, jak gdyby tych, którzy do tej pory do wyborów nie chodzili, czy też nie poszli do ostatnio, bo byli sfrustrowani na przykład. No a teraz ta frustracja przerodziła się w poparcie dla tej partii, no i w nadzieję, że ona oczywiście odbuduje tą świetlaną przeszłością przyszłość typu na przykład właśnie wschodnio-niemieckiego. No i poza tym jeszcze już anegdotycznie, bo to aż może wstyd to powtarzać, nie wiem, czy państwo i pani pamięta taki numer, jak po zajęciu Krymu Putin zaproponował Polsce rozbiór Ukrainy.
0: Tak, tak.
1: Czyli, że weźcie sobie Zachód, my sobie weźmiemy Wschód i tak dalej. Otóż teraz Putin skierował takie słowa do społeczeństwa byłego NRD i powiedział, że przecież nie było żadnego zjednoczenia, że to było zagarnięcie. Aha. I że oni mają pełne prawo oderwać się od Republiki Federalnej Niemiec i utworzyć tu, uwaga, użył słowa zona, czyli strefa, czyli nie państwo, ale coś, co by działało niezależnie od, oderwało się od Niemiec federalnych. Było oczywiście w znakomitej współpracy komitywy z Rosją, no ale słowo zona pociągnęło za sobą jeszcze następnych interpretatorów, którzy stwierdzili, że no, czyżby to był podział na zony okupacyjne. No więc już poziom absurdu i poziom takich spiskowych różnych teorii no, osiąga zenitu i jak widać te rzeczy wypływają zawsze w momencie, kiedy jest pewien rodzaj nieporządku czy chaosu, bo tak na razie, no skoro jest szok, to tak byśmy to pojmowali.
0: Ja się w ogóle zastanawiam, co ludzi skłania do myślenia pozytywnie o NRD. No, nigdzie stamtąd wyjechać za specjalnie nie mogli, znaczy na zachód. Mogli jechać oczywiście w czasy do Bułgarii albo do Związku Radzieckiego wtedy. Stasi właściwie w każdym miejscu mogła się znaleźć. Było całe mnóstwo usłużnych donosicieli wśród przyjaciół, sąsiadów, kolegów z pracy. No, troszkę było tam oczywiście lepiej niż w Polsce, ale za specjalnie bogato to tam też nie było, więc co pociąga ludzi do myślenia o tym, że NRD to było fajne miejsce do życia?
1: No ja myślę, że podmiotowość. Mhm. To znaczy oni się czują wykorzystani, oni się czują czasami niepotrzebni, starsze pokolenie. Młodzi, którzy mieli ręce i nogi, jakiekolwiek nawet na jednej nodze, uciekli na zachód.
0: Oczywiście.
1: W związku z tym ten wschód jest ogołocony, no nie ma tych przedmiotów dumy, nikt już nie produkuje motorowerów, nikt nie ma wielkich fabryk, nie ma tego wszystkiego, co się z tymi kombinatami wiązało, z socjalem. Ci ludzie czują się niepotrzebni, wykorzystani, no przecież wiedzą, że pensje są na wschodzie niższe. No to jest ten paradoks, że jeśli armia jest zawodowa, jeśli sierżant armii zgłosi się do służby w kolonii, to będzie miał wyższą pensję niż gdy się zgłosi w Lipsku. Czyli nawet w takich scentralizowanych strukturach jak armia na przykład właśnie, jest, no to jest zresztą wprowadzone ustawowo, żeby była pełna jasność, ta różnica w zarobkach. Oni to wszystko widzą i oni tego nie aprobują. No, znaczy może ktoś i tak, ale generalnie nie i oni są. Tak, myślę, że to chodzi o podmiotowość. O to właśnie, co sprytnie propaganda im różnego typu podpowiada, że to nie było właściwie zjednoczenie, tylko aneksja. Prawda?
0: Okej, okay. Cudownie.
1: Chociaż, no, na logikę można to wszystko wytłumaczyć, że nie było może aż tak źle z tą aneksją, prawda? Od razu weszli do Unii Europejskiej, gdyby te państwa istniały nadal, no to musiałaby NRD przejść całą, gdyby chciała oczywiście, całą procedurę wejścia jako członek Unii Europejskiej. No jeśli chodzi o NATO, to może się mniej podoba, jak wiadomo, Niemcy w znakomitej większości społeczeństwo nie jest militarystyczne, choć oczywiście już w zachodnich komentarzach

0: AFD może się powtórzyć?
1: To tam są troszkę różne sytuacje. Jeśli chodzi o Mecklenburgię, tam jest relatywnie dosyć silny kandydat CDU. Ale to oczywiście nic nie znaczy, prawda? Bo tak, na fali chociażby tego sukcesu może tam wezbrać bardziej to uczucie, że tak powiem, AfD-owskie. Natomiast Berlin jest już totalnie w innej sferze myślenia. Berlin jest lewicowy. I tam naprawdę dużą szansę i chyba realną szansę mają partie lewicowe, żeby rządzić dalej. Dalej zresztą, bo rządzą teraz. Dalej rządzić w Berlinie. Także troszeczkę jest to inna sytuacja, aczkolwiek w Mecklenburgię tak troszeczkę wrzucamy do jednego worka ze względu oczywiście na, na NRD-owską przeszłość. W związku z tym tu nie wiadomo. Natomiast no, tak mówię pewnie, jakbym to wiedział, prawda? No ale nie chciałbym się zdziwić w przypadku Berlina.
0: No tak, chyba my też byśmy nie chcieli. To, czy to oznacza, że tak naprawdę no, AfD może cieszyć się tylko tym zwycięstwem w Saksonii i w związku z tym to takie parcie czy jakieś obciążenie na Merca, który ma takie małe poparcie, no nie będzie takie duże, nie będzie takie dojmujące i nie będzie powodowało, że no Merz będzie rozważał gdzieś, nie wiem, dymisję rządu na przykład.
1: No, Merz jest w bardzo ciężkiej sytuacji, nie tylko ze względu na te przegrane i na to, że no w ogóle już od lat partie typu CDU, typu SPD dołują, jak wiadomo, straciły już dawne poparcia i dawne znaczenie. I to jest jakby proces, który się na naszych oczach odbywa od wielu lat i nikt się temu nie dziwi, ale on stoi jeszcze przed ogłoszeniem, że tak powiem, czy też wdrożeniem już bardziej, bo ogłosić, co by chciał, to wiemy. Natomiast no, reform pewnych, w socjalu reform, w emeryturach reform, to nie będą popularne, jak zresztą zawsze po mnie są popularne reformy, które obcinają, prawda, przywileje, tak jak na przykład emerytom.
0: Bardzo.
1: W związku z tym, ale z drugiej strony on nie może tego nie zrobić, ponieważ jest stagnacja gospodarcza i to miałby być krok w ożywieniu tej gospodarki. No więc jeśli on by się zrzekł tego prawa do ożywienia gospodarki, to właściwie wtedy to rzeczywiście to tylko zabrać swoje szmatki i gałganki i wynieść się z gabinetu kanclerza, no bo co innego pozostaje. Także on jest naprawdę w ciężkiej sytuacji. Jak każdy reformator w każdym kraju no spotyka się z dużym oporem i to będzie, i co będzie też woda na młyn AfD zresztą. Natomiast on tego nie zrobić nie może.
0: Jasne.
1: Jest to naprawdę pod ścianą. No oczywiście można powiedzieć, że może mu się uda i z sukcesem albo umiarkowanym sukcesem to przeprowadzi. Natomiast co to będzie oznaczało dla wyników wyborów za 3 lata? No to naprawdę nie wiem.
0: No cóż, no będziemy obserwowali, cóż mamy zrobić. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Maliszewski, uczelnia Wistula, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i życzę dobrej nocy.
1: Kłaniam się również.
0: Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na przerwę krótką, teraz muzyczną, a po przerwie, tak jak mówiłam, nagrana rozmowa dziś po południu z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej.

0: Punkt widzenia.
1: A teraz, proszę Państwa, porozmawiam o tej wyprawie Stephena Witkoffa i Jareda Kushnera do Moskwy i do Kijowa. A razem z nami jest Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: To co właściwie wynika z tej wizyty? No bo poza tym, że jakby stanowiska znane są od dosyć dawna i powieści o tym, że było bardzo przyjemnie i że to były bardzo ważne i kluczowe spotkania, to tak naprawdę nie wiemy o tym nic więcej.
2: No i nie będziemy wiedzieli, no bo siłą rzeczy takie rozmowy toczą się za zamkniętymi drzwiami. Natomiast to, co można powiedzieć na pewno, to to, że z jednej strony w nieco większym stopniu zaczyna być angażowana Europa w te kontakty trójstronne dotychczas amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie. W jednej z trzech rund, które Witkoff i Kushner przeprowadzili w Kijowie, trzech rund rozmów, brali udział wysoko postawieni urzędnicy do spraw bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, więc ten format E3 jest coraz mocniej angażowany właśnie w rozmowy. Ja się zawsze waham przed użyciem słowa pokojowe, bo one nie prowadzą do pokoju, no ale powiedzmy. Nie ma w tej trójce Polski i ta nieobecność będzie coraz bardziej widoczna dla nas, dlatego że po prostu no, siłą rzeczy zaangażowanie Europy będzie coraz większe. Z tego, co mówili ukraińscy urzędnicy po wizycie amerykańskiej delegacji, jest spodziewany być może nawet szczyt z udziałem prezydentów czy przywódców właśnie wymienionych trzech państw europejskich, Donalda Trumpa i Zełenskiego. Dzisiaj Zełenski powiedział w takiej serii komunikatów głosowych na czacie z dziennikarzami, na którym ja też jestem, że takie spotkanie z Donaldem Trumpem, przynajmniej dwustronne, jest planowane, jak on to ujął, w 20 dniach września, już niedługo. Nie mówił na razie nic na temat ewentualnego udziału Niemców, Francuzów i Brytyjczyków, no ale logika procesu jest taka, że oni będą coraz bardziej w tym uczestniczyć. Natomiast to jest pierwszy wniosek. Natomiast drugi wniosek jest taki, że Rosjanie, tak jak nie, nic nie wskazywało na to, że oni są gotowi do jakichś poważnych rozmów o rozejmie, no to dalej nic na to nie wskazuje. Te żądania, które się w przestrzeni publicznej pojawiały, one są w zasadzie co do treści takie same, jakie były stawiane od samego początku kadencji Donalda Trumpa, a nawet bywają formułowane ostrzej retorycznie niż wcześniej, co Rosjanie też podkreślają działaniami, to znaczy nasilonymi ostrzałami Kijowa, po raz pierwszy również dziennymi, które miały miejsce zarówno tuż przed wizytą amerykańskiej delegacji w obu stolicach, jak i po jej wyjeździe. I również retorycznie, zarówno propaganda rosyjska, jak i Putin, który miał wystąpienie również bardzo ostre wystąpienie w Biszkeku w Kirgistanie dosłownie kilka dni temu. No to wszystko pokazuje, że jakiegoś wielkiego, szybkiego tempa, które miałoby doprowadzić do jakiegoś rozejmu, nie ma. Zresztą Ukraińcy próbowali sondować możliwość takiego przynajmniej krótkotrwałego rozejmu. Wystosowano propozycję do Moskwy, żeby na czas wizyt amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie wstrzymać działania zbrojne. Ta propozycja została przez Rosję zignorowana. Rosjanie później swoimi kanałami podali, że jako pretekst ignorowania tej propozycji podali fakt, że ona została zgłoszona nie takimi kanałami informacji, jak oni by oczekiwali. Dodatkowo Rosjanie zareagowali na tę propozycję wysłaniem dronów na oba kijowskie lotniska, co z kolei uniemożliwiło amerykańskiej delegacji przybycie na Ukrainę samolotem. Amerykanie musieli skorzystać z tej samej drogi, co wszystkie inne zagraniczne delegacje, które do Kijowa przyjeżdżają od samego początku rosyjskiej inwazji, czyli no, pociągiem przez Przemyśl. Dodatkowo jeszcze ostatni argument tych, którzy nie spodziewają się szybkiego zawieszenia broni, jest taki, że Ukraińcy przyspieszyli starania o dostawy broni przeciwlotniczej. Przeciwpowietrznej, obrony powietrznej, środków obrony powietrznej. Wszyscy się spodziewają tego, że generalnie zima będzie bardzo ciężka i że do tej zimy trzeba się przygotować.
1: No dobra, ale co takie spotkanie Zełenski, Trump i ewentualnie przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii może Ukrainie przynieść? No rozumiem, że Zełenski będzie się starał tak o pomoc i wsparcie, natomiast jeżeli idzie o zmuszenie Putina do pokoju, to szans na to właściwie nie ma.
2: No, jest w tym element teatru, jest w tym element... Element teatru polega na tym, że zarówno Kreml, jak i Kijów, Kreml w mniejszym stopniu, Kijów w większym stopniu, muszą przed Trumpem prezentować gotowość do zawarcia układu, do zawarcia rozejmu i do przekazania Trumpowi tego wielkiego sukcesu, jakim byłoby zakończenie 42. wojny przez Trumpa, mówiąc z pewną przesadą. No ale Trump już skończył, jak wiadomo, 9 wojen, z których w zasadzie większość nie wybuchła albo ich nie skończył, więc no, Trump lubi, to wszystko wie, to wszyscy o tym już wiemy. Druga rzecz jest taka, że mimo wszystko w Ukrainie jednak zależy na jakimś rozwiązaniu pokojowym, więc każda możliwość, która do takiego pokoju akceptowalnego przynajmniej dla Ukrainy prowadzi, no jest godna przynajmniej spróbowania. I te kontakty, wbrew pozorom, one z Moskwą nie tylko na linii amerykańsko-rosyjskiej się toczą, ale również Europejczycy prowadzą z Rosjanami na poziomie służb specjalnych i na poziomie dyplomatycznym różnego rodzaju konsultacje. Trudno wskazać, i tak jest zwykle przy tego rodzaju sytuacjach, trudno wskazać tę ścieżkę czy ten kanał, który summa summarum może się okazać skuteczny, jeżeli Rosjanie uznają, że im na rękę jest na przykład doprowadzenie do jakiegoś zawieszenia broni z dowolnej przyczyny. Więc nie warto zrywać czegoś, co w ostatecznym rozrachunku może po prostu coś przynieść. A trzecia sprawa jest taka, że Ukrainie no, zależy też na tym, żeby konsultacje z Zachodem, po pierwsze z Zachodem były jak najczęstsze, a po drugie, żeby ten Zachód był skonsolidowany. To znaczy włączenie tych trzech europejskich państw do procesu konsultacji z Amerykanami sprawia, że siłą rzeczy również Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy będą musieli się w jakiś sposób koordynować swoje działania z Amerykanami, a biorąc pod uwagę to, o czym wcześniej powiedziałem, że Ukraińcom najbardziej w tym momencie zależy właśnie na narzędziach na środkach obrony powietrznej, no to właśnie droga do tego prowadzi przez uzgodnienia z największymi państwami zachodnimi. Z jednej strony Trump się przecież zobowiązał, obiecał do tego, że przekaże Ukraińcom licencję do produkcji Patriotów. Później się z tego trochę wycofywał, ale znowu Zełenski powiedział dzisiaj w tych wiadomościach głosowych na czacie, o którym wspominałem, że proces trwa, jest niełatwy i tak dalej, ale trwa i nie został zerwany. A z drugiej strony jest inicjatywa ukraińsko-zachodnioeuropejska, PREJA, polegająca, która miałaby polegać na stworzeniu rakiet.
1: Wspólnej takiej rakiety, tak.
2: Tak. Wspólny projekt rakietowy, który łączyłby kompetencje właśnie ukraińskie z kompetencjami zachodnioeuropejskimi. Więc im więcej tego typu kontaktów, tym z punktu widzenia Ukrainy lepiej, bo znowu nie wiadomo, który może do czegoś ciekawego z ich punktu widzenia doprowadzić.
1: No, nie ma pan wrażenia, że Europa bardzo chętnie przystępuje do rozmów, ale później jak przychodzi do konkretów, to jednak jest trudno. No, Brytyjczycy zapowiedzieli, że przekażą Ukraińcom metodologię czy też technologię tworzenia Storm Shadowów i to dopiero ma nastąpić we wrześniu przyszłego roku, o ile dobrze pamiętam, więc... To znaczy, że Ukraina musi wytrwać jeszcze w tej wojnie przez rok i tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie miała czym walczyć z tymi dronami i rakietami balistycznymi, które nadlatują z Rosji.
2: A z drugiej strony do tego czasu sama może rozwinąć własne zdolności
1: to
2: rakietowe,
1: prawda,
2: albo rozwinąć zdolności dronowe do takiego poziomu, że te rakiety przestaną być aż tak potrzebne, tak jak było z HIMARS-ami. Pamięta pani i myślę, że nasi słuchacze też pamiętają właśnie te dyskusje o przekazaniu HIMARS-ów przez Amerykanów w 22 roku. HIMARS-y rzeczywiście bardzo Ukraińcom pomogły w wyzwoleniu Chersonia przede wszystkim. To miało miejsce w listopadzie 22 roku, a w tym momencie one w zasadzie są zbędne, dlatego że Rosjanie nauczyli się im przeciwdziałać i w zasadzie one już są obiektem muzealnym w ramach przynajmniej tej wojny tej wojny rosyjsko-ukraińskiej. I rzeczywiście no, wszystkie wojny prowadzą do przełomów technologicznych i jeżeli dzisiaj rozmawiamy o czymś, co ma trafić na front we wrześniu przyszłego roku, no to rozmawiamy, może się okazać, że rozmawiamy o jakichś zupełnie archaicznych zdolnościach, które nie będą Ukraińcom do niczego potrzebne, ale też nie możemy być pewni takiego scenariusza. Dlatego dla Ukraińców to też jest dobra wiadomość, nawet gdyby miało to nastąpić właśnie z takim z takim wyprzedzeniem. No, Europa rzeczywiście działa trochę z opóźnionym zapłonem. No, wynika to z tego, że proces decyzyjny państw europejskich to jest proces decyzyjny właśnie wielu różnych państw. Stany Zjednoczone są jednym państwem, tam wystarczy decyzja kongresu i prezydenta, żeby różne rzeczy forsować. Natomiast Europejczycy potrzebują na to trochę więcej czasu. Ten czas dużo kosztuje rzeczywiście. Natomiast no, innej Europy póki co nikt nie wymyślił.
1: Czy wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych mogą oznaczać, że Rosja będzie miała już problem z rozmowami ze Stanami Zjednoczonymi i no, z takim jednak wymuszaniem zrozumienia tego ich stanowiska, stanowiska agresora?
2: To tak naprawdę w dużej mierze zależy, z jednej strony zależy to od wyników tych wyborów, z drugiej strony, bo rzeczywiście jeżeli by się tak zdarzyło, że demokraci przejmą kongres, zarówno Senat, jak i Izby Reprezentantów, no to może się okazać, że ta druga połowa kadencji Donalda Trumpa to będą wieczne spory kompetencyjne, obcinanie funduszy administracji republikańskiej i że Stany Zjednoczone, tak jak były nadaktywne, akurat nie w kwestii rosyjsko-ukraińskiej, chociaż miejscami też, ale tak jak były nadaktywne w pierwszej części kadencji Trumpa, to implodują w trakcie drugiej kadencji Trumpa. Z drugiej strony Trumpowi zależy na sukcesie właśnie przed tymi wyborami połówkowymi, żeby no się pokazać jako człowiek, który tę najważniejszą wojnę zakończył. Zwłaszcza, że ma problemy z zakończeniem wojny, którą sam wywołał, to znaczy mam tutaj na myśli wojnę z Iranem. To może, w związku z tym to tak naprawdę może prowadzić do dwóch skrajnie rozbieżnych wniosków, czy te wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, jak wpłyną na proces rozejmowy, czy na rozmowy z Rosją. Może się okazać, że po wyborach połówkowych Trump znowu straci zainteresowanie Ukrainą, tak jak stracił przejściowo zainteresowanie Ukrainą po wybuchu wojny z Iranem pod koniec lutego tego roku. A może się okazać wręcz przeciwnie, że uwolniony od tego miecza Damoklesa, który nad nim wisi w postaci groźby oddania kongresu opozycji, będzie miał jakby wolną rękę do tego, żeby myśleć już wyłącznie o tym, jak przejść do historii. Więc najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi trudno powiedzieć. Nie jest to może mogę odpowiedź na pytanie, ale no niestety tak jest. To jest po prostu bardzo dużo czynników.
1: Jasne, dużo zmiennych. No dobrze, a czego właściwie Ukraina w tej chwili potrzebuje oprócz tej obrony przeciwrakietowej?
2: No przede wszystkim jednak właśnie obrony przeciwrakietowej. Finansowanie ma zagwarantowane na ten przyszły rok. To jest te 90 miliardów euro na tak zwanej pożyczki, chociaż tak naprawdę nie jest to pożyczka z Unii Europejskiej, czy z państw chętnych z Unii Europejskiej. W związku z tym przede wszystkim potrzebuje właśnie wsparcia w obronie przeciwlotniczej, bo to są technologie, którymi Ukraińcy sami w zasadzie nie dysponują. Znaczy oni mają duży problem, żeby bronić się przed rakietami balistycznymi na przykład. Poza tym, no jakby obrona również przed dronami, to jest też wieczny taki wyścig technologiczny. Znaczy kto wyścig na innowacje. Więc przede wszystkim to jest Ukrainie potrzebne.
1: No dobra, to zahaczę jeszcze o wątek Polski, bo pan zwrócił na początku uwagę, że Polaków nie ma w tej trójce, która uczestniczyła w tych rozmowach z Amerykanami. I teraz pytanie, dlaczego nas tam nie ma? Czy to nie jest przypadkiem tak, że w którymś momencie rząd się wycofał z tego takiego mocnego pomagania Ukrainie i też zabiegania o to, żeby Europa na Ukrainę zwróciła większą uwagę?
2: No, z jednej strony rząd się wycofał. Pomoc Polski dla Ukrainy zmalała do mocno symbolicznych rozmiarów, zwłaszcza w porównaniu z tym pierwszym okresem 2022 roku. To oczywiście wynikało częściowo z obiektywnych przyczyn, to znaczy z tego, że to, co mogliśmy oddać, to po prostu oddaliśmy na samym początku, a im dalej w las, tym bardziej przekazywanie kolejnych partii, zwłaszcza uzbrojenia, prowadziłoby do nieodwracalnych szkód też dla polskiego wojska. To jest jednak priorytetem. Ale z drugiej strony też takie jednoznaczne deklaracje, na przykład ze strony polskiego rządu, że my nie mamy zamiaru uczestniczyć w misji pokojowej po zawieszeniu broni, wynikające absolutnie tylko i wyłącznie z sondażowych, przyczyn sondażowych. Niebagatelne znaczenie też miały spory kompetencyjne pomiędzy prezydentem i rządem, które w międzyczasie doprowadziły nawet do tak żenujących spektakli, jak próby usuwania tej drugiej strony politycznej właśnie z tych konsultacji na poziomie zachodnim. No mam wrażenie, że Warszawa niestety częściowo na własne życzenie ustąpiła miejsca walkowerem innym, no a też z drugiej strony Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi niekoniecznie musieli być wielkimi zwolennikami, żeby ten format właśnie europejski poszerzać. Swego czasu rozmawiałem na ten temat z wysoko postawionym dyplomatą właśnie z ambasadorem jednego z wymienionych państw, które w tych formatach negocjacyjnych uczestniczą. No i on mi powiedział, że no gdyby wszystko fajnie, tylko że gdyby do tej właśnie europejskiej trójki dołączyć Polskę, to trzeba by dołączyć jeszcze Włochy, bo przecież Giorgia Meloni też by chciała. I miałaby argument, że skoro Polska, to i ona, a jak Włochy, to pewnie Hiszpanie, a im więcej państw, tym więcej po prostu bałaganu i tym trudniej uzgodnić wspólne stanowisko. Więc nasz wewnętrzny imposybilizm i nasze wycofanie się, no tak na dobrą sprawę jest na rękę tym, którzy w tych formatach pozostali.
1: Pytanie, czy to nam się opłaca i kalkuluje. To jeszcze ostatnie pytanie o sytuację wewnętrzną w Ukrainie, bo też mam wrażenie, że po tych różnych zmianach personalnych, które wprowadza Zełenski, coś dziwnego dzieje. To znaczy, no, 1 września mieliśmy strzelaninę między służbami na ulicach Kijowa. To jest coś, co właściwie chyba się, znaczy nawet jeżeli się zdarza na świecie, to głośno się o tym nie mówi. Tu służby strzelały do siebie, no i musiał wkroczyć prezydent.
2: Tak, znaczy to była w ogóle do tej pory jest mocno, mocno niejasna sytuacja. Są różne wersje. Strzelali do siebie przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czyli cywilnego, mówiąc umownie, kontrwywiadu z przedstawicielami wywiadu wojskowego. Zresztą do tego można dodać też coraz częstsze afery korupcyjne, które wybuchają. Kolejni urzędnicy, którzy muszą właśnie w niesławie opuszczać stanowiska właśnie ze względu na afery korupcyjne. Dopiero co odszedł, czy zapowiedziano dymisję prokuratora generalnego ze względu na to, że prokuratorzy pod jego nosem zajmowali się, jak to się na wschodzie mówi, kryszowaniem, czyli kontrolowaniem, czy też patronowaniem sieci, takich centrów, call centrów, które zajmowały się oszustwami telefonicznymi. Więc no, niestety trochę to jest tak, że Ukraina nie pozbyła się tych demonów właśnie korupcji, które tak naprawdę pamiętają jeszcze czasy radzieckie. W czasach radzieckich Ukraina miała opinię mocno skorumpowanej republiki. Z drugiej strony te afery wynikają, czy częstotliwość wybuchania afer wynika też z aktywizacji i z zakorzenienia głębszego struktur antykorupcyjnych, więc to jest poniekąd też, jakby to paradoksalnie brzmiało, można w tym dostrzegać również jakieś optymistyczne bardziej wątki, chociaż z drugiej strony no, świadczy to oczywiście też o demoralizacji obozu władzy. Generalnie wojna demoralizuje, wszystkie wojny demoralizują i w zasadzie strzelanina pomiędzy funkcjonariuszami obu służb specjalnych, afery korupcyjne i różne inne skandale, które na Ukrainie wybuchają, no to tak naprawdę to są dwie strony, kilka stron jednej monety, której na imię po prostu wojenna demoralizacja.
1: To zapytam, jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, czy już tak na koniec, podsumowując to wszystko, co się dzieje, te wszystkie spotkania, formaty, nieformaty, pańskim zdaniem my się w jakikolwiek sposób zbliżamy do pokoju, czy to jest w ogóle pieśń odległej, niewiadomej przyszłości?
2: No, pokój kiedyś nastanie, więc filozoficznie rzecz biorąc można powiedzieć, że każdy dzień nas zbliża do tego pokoju. Natomiast odpowiadając na sens pani pytania, mam wrażenie, że przynajmniej do połowy przyszłego roku wojna się nie zakończy. To znaczy Rosjanie wciąż liczą na to, że właśnie zimą uda się Ukraińców złamać energetycznie, to znaczy Ukraińcy dysponujący coraz mniejszą ilością broni przeciwlotniczej po prostu nie będą mieli czym bronić swoich elektrowni, swojego systemu ciepłowniczego przed atakami z powietrza. Liczą Rosjanie dalej na to, że uda im się przełamać ukraiński front na Donbasie, bo rzeczywiście akurat na tym odcinku frontu osiągają ostatnio umiarkowane, ale jednak sukcesy. I liczą też na to, że ta umowna Saksonia-Anhalt powtórzy się na większą skalę w paru innych miejscach w Europie. Czyli, że na przykład wybory prezydenckie we Francji, które są planowane na wiosnę przyszłego roku, wygra na przykład Marine Le Pen albo Mélenchon, którzy prawdopodobnie tę pomoc dla Ukrainy ograniczą, a na pewno nie będą tak aktywnie promować niepodobających się Rosji rozwiązań, jak to robił Emmanuel Macron. Więc z punktu widzenia Rosji nie widzę powodów, dla których miałaby ona tę wojnę kończyć właśnie mniej więcej do połowy przyszłego roku co najmniej.
1: Bardzo dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był naszym gościem. Serdecznie. Bardzo dziękuję panie Michale. Państwu także dziękuję za uwagę. Dziś w punkcie widzenia to wszystko. Słyszymy się jutro w Nowym Świcie, a za chwilę Mikołaj Tyczyński i jego jazz. Do usłyszenia.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. W ocenie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie.
1: Fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
0: Jak zauważył premier, projekt prezydenta jest dłuższy o dwie strony i dwa artykuły od tego rządowego. Zdaniem Donalda Tuska podważa to wcześniejsze twierdzenie opozycji, że rządowy projekt był zbyt rozbudowany.
2: Żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii, ani zamydlanie tej sprawy.
0: Przypomnijmy, Karol Nawrocki zawetował trzy rządowe, podobne do siebie projekty ustawy o kryptowalutach. W zeszły piątek Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do tej trzeciej rządowej ustawy. Stany Zjednoczone nie mogą przewidzieć, kiedy zakończy się wojna w Ukrainie, ocenił wiceszef Pentagonu. W trakcie wideokonferencji ministrów obrony Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy Elbridge Colby ocenił, że Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywały przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności. I zdaniem wiceszefa Pentagonu, Europa powinna utrzymać wsparcie dla Ukrainy i przyspieszyć własne zbrojenia. Minister obrony Niemiec zapowiedział dziś, że przekaże Ukrainie kolejne pociski do systemów obrony powietrznej. To już oficjalne. Jest 8 kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, przekazała Miejska Komisja Wyborcza. Kandydaci to, podaje w kolejności alfabetycznej, Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk. Wybory następcy odwołanego w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego 27 września. Norwegowie pożegnają króla. Jutro w Oslo państwowy pogrzeb zmarłego pod koniec sierpnia Haralda V. Ceremonię rozpocznie salut narodowy. Monarcha spocznie w twierdzy Akershus. W uroczystościach weźmie udział kilkudziesięciu przywódców z całego świata. Jak szacują służby, w zabezpieczeniu wydarzeń w Oslo weźmie udział co trzeci norweski policjant, około 3000 funkcjonariuszy, do tego około 3500 żołnierzy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Zegar wskazuje najpewniej na 3,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek 8 dnia września, a to znak, że nadszedł czas na bezkres na antenie Radia Nowy Świat, skoro jest wtorek i taka wieczorowa pora. Witamy się z Państwem w stałym składzie. Rafał Lewandowski audycję nagrywa i realizuje, a mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Mówię, że Rafał nagrywa, a to dlatego, że w tym momencie jestem na urlopie gdzieś między Kalabrią a wybrzeżem Amalfi. Ładuję baterie, słucham dużo dobrej muzyki, odpoczywam, żeby wrócić do Państwa z dawką dobrej energii, inspiracji, które potem będę przekazywać w programach. Ale wiedziałem, że nie mogę Państwa zostawić z niczym, że te wtorkowe i piątkowe spotkania muszą być, dlatego się nagrałem. A zaczniemy sobie dzisiaj, i ta audycja będzie taka jazzy bitowa, zaczniemy sobie od jednego z najciekawszych albumów, które się ukazały w 2026. Jest to Action Reaction znakomitego gitarzysty basowego z Australii, Horacio Luny, mieszkającego w Melbourne, ale wywodzącego się z Narm w Wiktorii, znakomity producent, kompozytor, a także basista. No i płyta Action Reaction jest znakomitym przykładem jazzbitowego grania, ale też takiego osadzonego we współczesnym jazzie. Sporo jest tutaj też takiego agresywnego saksofonu, trochę na wzór Kamasiego Washingtona czy Shabaki Hutchingsa, ale i nie tylko. To płyta, która zachwyca od A do Z, a my gramy sobie dzisiaj kompozycję The Win.

Za nami Australia, a mianowicie znakomity gitarzysta, basowy, producent, multiinstrumentalista, czyli Horacio Luna wraz z jego albumem Action Reaction z roku 2026. Płyta, która ukazała się pod koniec maja tego roku, a my słuchaliśmy z niej The Win. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. Jest też mój Instagram mik.tyczker spisany przez CK. Tam też Państwa zapraszam. To, że nie ma mnie teraz fizycznie przeostrej, nie oznacza, że nie będę czytać Państwa maili. Więc jak ktoś chce się czymś podzielić, to śmiało. A my teraz wędrujemy do Londynu. Do Londynu, który jest jednym z takich epicentrum współczesnego jazzu. Tam też tworzy Toshio Matsura Group. Toshio Matsura to jest już artysta troszkę starszy, bo prawie 59-letni. Artysta, który jest DJ-em, a także muzycznym kuratorem, producentem, który no właśnie poszukuje gdzieś takiego nowego, ciekawego brzmienia z pogranicza jazzu, a także elektroniki, czemu upust dał na płycie, którą za moment zagramy. Jest to Love Play Dance i to album z 2018 roku, a my gramy

A, to London. London brzmi znakomicie. Toshio Matsura Group i płyta Love Play Dance z roku 2018, a z niej zagrało nam Kitty Bay. Wędrujemy teraz do Stanów Zjednoczonych, do roku 2016. Wtedy ukazała się jedna z najciekawszych płyt ostatnich 26 lat. To jest Velvet Portraits Teresa Martina, znakomitego saksofonisty i producenta jazzowo-hip-hopowego. Płyta, która jest gdzieś przykładem muzyki z pogranicza jazzu, rapu, muzyki R&B, szeroko pojętej fusion jazzu. Duża w tym zasługa gości, którzy nadają tej płycie różnorodności, bo pojawiają się tutaj m.in. Lala Hathaway, córka słynnego Donego Hathawaya, pojawia się Robert Glasper, Kamasi Washington, Keon Harold, The Emotions i wielu, wielu innych artystów czy też producentów. Ten album plasował się na szczycie sprzedaży, na listach sprzedaży płyt jazzowych. Był też nominowany chociażby do nagrody Grammy za najlepszy album R&B, więc to płyta, która zyskała spore uznanie. A my z niej gramy świetną propozycję, która nosi tytuł Tribe Called Quest.

Ja też dzisiaj w Bezkresie dzielę z Państwem muzyką, która towarzyszyła mi przez to lato, które tak prędko przeminęło, a z płytą Velvet Portraits Teresa Martina spędziłem sporo czasu na słuchawkach. Za nami kompozycja Tribe Called West. Bardzo zgrabne nawiązanie do formacji A Tribe Called Quest. Już myślałem, że mi się język zaplącze. A my teraz wracamy do Londynu, bo tam działa grupa Vels Trio. Świetna grupa, gdzie się z pogranicza współczesnego jazzu, fusion jazzu, takiego beatowego grania. Przed nami ich epka Yellow Ochre z 2017 roku i utwór Godzilla.

0: What you do to me, what you do.
1: So it's like late 80s, early 90s, right?

0: to incorporate. Yeah, man. Jazz.
1: Francuski jazz rapper w postaci grupy Jazz Liberators, tak powinien był przy pierwszej okazji powiedzieć, płyta Clean Day z roku 2008 i You Do z gościnnym udziałem Stacey Epps. Znakomite nagranie, w ogóle cała ta płyta jest świetna, polecam Państwu bardzo serdecznie. A my teraz sięgamy po coś z repertuaru Trębacza, do którego twórczości zaglądamy co jakiś czas. Chodzi o Takuję Kurodę, znakomitego artystę, a dzisiaj sięgamy po płytę Rising Sun z 2014 roku. Taki bardzo ciekawy przykład nowoczesnego jazzu zrobionego w stary sposób, i gramy Cole.

Takuya Kuroda, Call, znakomita kompozycja ze świetnej płyty Rising Sun, jeżeli chcą Państwo takiej namiastki oldschoolowego jazzu w nowoczesnym wydaniu, no to akurat ta płyta jest odpowiednia. A my teraz sięgamy po kanadyjski kolektyw Bad Bad Not Good, który w 2016 roku wydał przepiękną płytę Four. I na niej znajduje się utwór, który podbił listy przebojów i stał się jednym z najważniejszych ubiegłej dekady, czyli In Your Eyes z gościnnym udziałem Charlotte Day Wilson. Jednak na tej płycie jest też mnóstwo kapitalnej muzyki jazzowej, tak jak na przykład w kompozycji tytułowej.

Bad Bad, Not Good i płyta 4 z roku 2016, kapitalne granie i utwór tytułujący ten krążek. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Nagranie zrealizował i wyprodukował Rafał Lewandowski. Mówiłem do Państwa ja, nazywam się Mikołaj Tyczyński. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie z urlopu. Za tydzień jeszcze będę nagrany w Bezkresie, a za tydzień będziemy słuchali mistrzów, arcymistrzów oldschoolowego jazzu, ale ja Państwa zostawiam z jednym z wirtuozów współczesnej sceny jazzowej, wielkim saksofonistą Kamasim Washingtonem, którego wyjątkowo dużo słuchałem tego lata, płyta The Epic z roku 2015 i gramy The Rhythm Changes.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna nasze 53. nocne wtorkowe spotkanie, które przybierze formę podróży w czasie, jak to raz na jakiś czas bywa. Ale nie będą to odległe obszary wieku XVIII czy XIX jak ostatnio, a moment w naszej historii, który myślę, że spora część z nas pamięta całkiem dobrze, bo na omawiany dziś wycinek dziejów najnowszych padł cień odejścia człowieka, które to wydarzenie stanowiło, zwłaszcza z polskiej perspektywy, koniec, myślę, pewnej epoki. Zresztą w ogóle był to czas końców i początków, moment przejścia z rzeczywistości znanej, mniej szumiącej, w której łatwo relatywnie było się odnaleźć, do świata nowum, gdzie zmienił się nie tylko sposób konsumowania tejże rzeczywistości, a nawet wręcz paradygmaty związane z pojmowaniem społeczeństwa, mediów, komunikacji i dosłownie świata, Ziemi, jako przestrzeni jednak do tej pory w pewnym sensie abstrakcyjnej. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i kolejny odcinek z serii Świat w ramach którego zapraszam na opowieść o Polsce i świecie w 2005 roku. To celowe rozgraniczenie, bo dziś sporo o tym, co u nas się wówczas działo i jak to wspominamy. Muzycznie miszmasz, bo 2005 był gatunkowo bardzo pojemny. Dobry wieczór.

Coldplay, Speed of Sound. Zatem od Polski zaczniemy i od jednego z tych wydarzeń, o których mówi się i pewnie w większości przypadków tak jest, że oddziaływały na tyle silnie, że nieważne ile lat od niego upłynie, doskonale pamiętamy, co wtedy robiliśmy. Niestety najczęściej dotyczy to wydarzeń tragicznych, jak 11 września, katastrofa smoleńska, czy śmierć Karola Wojtyły. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w wieku 84 lat odszedł Jan Paweł II. Co, jak pewnie, no właśnie, większość z Państwa pamięta, było momentem oczywiście na całym świecie, ale w Polsce szczególnie zbiorowo, mentalnie, medialnie, duchowo przeżywanym i faktycznie czuło się koniec pewnego okresu w historii Kościoła, jasne, ale dla Polski przecież ten pontyfikat miał znaczenie również polityczne w kontekście choćby wchodzenia w epokę post-PRL, o czym zresztą za chwilę. Zatem niezależnie od naszych przekonań, śmierć głowy Kościoła była przeżyciem zbiorowym, które rzutowało na omawiany dziś rok i dlatego od tego właśnie zaczęliśmy.

Sifjan Stevens, Chicago. 2005 rok w Polsce to również spore zmiany w polityce. Aleksander Kwaśniewski zakończył 23 grudnia sprawowanie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co też jest pewną cezurą, bo to koniec formowania się nowej Polski należącej do NATO, do Unii Europejskiej, koniec stawania się częścią Zachodu i definitywnego określania siebie na mapie również mentalnej. To także początek sytuacji politycznej trwającej do dziś, czyli duopolu PO-PiS. I akurat rok 2005 był dla Prawa i Sprawiedliwości dobrym rokiem, bo wygrało i wybory parlamentarne, i prezydenckie, bo urząd objął Lech Kaczyński, pokonując w drugiej turze Donalda Tuska. Co prawda do parlamentu dostały się zarówno Samoobrona, jak i Liga Polskich Rodzin, a w tle wybrzmiewała jeszcze afera Rywina, ale to już był zmierzch polityki w starym wydaniu. Nadchodziło nowe.

Gorillaz, Feel Good INC. Kończąc już wątek stricte polski i przechodząc do globalnych przemian mających miejsce w 2005 roku, warto wspomnieć o zmianie formatywnej dla współczesnego polskiego kina, bowiem 30 czerwca weszła w życie ustawa o kinematografii, porządkująca totalny chaos związany z finansowaniem i produkcją filmów w Polsce, który trwał od upadku komunizmu, dająca mechanizmy, by obejmować opieką projekty, które do tej pory mogły liczyć na przypadek albo, krótko mówiąc, znajomości, czyli przede wszystkim powołano PiS. Proces wspomagania produkcji stał się bardziej transparentny, pojawiły się regulacje czegoś, co no, naprawdę od upadku PRL przypominało Dziki Zachód tudzież Wolną Amerykankę.

Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on a Dance Floor. 2005 na świecie to przede wszystkim pojawienie się platformy, bez której wręcz ciężko dziś wyobrazić sobie internet, media, funkcjonowanie twórców, analityków, niezależnych dziennikarzy i długo by wymieniać, a ja zresztą co drugi wtorek wymieniam rzeczonych z nazwy albo z imienia i nazwiska. W walentynki 2005 roku wystartował YouTube. I czy tego chcemy, czy nie, było to wydarzenie przełomowe, które stopniowo przeniosło ciężar transmisji treści z tradycyjnych mediów do internetu. I choć wówczas wydawał się medium czysto rozrywkowym i nie każdy jeszcze traktował je poważnie, to jak wiemy, był to początek potężnej transformacji, która sprawiła, że każdy mógł pokazać w sieci siebie, swoje dokonania, opinie, pomysły i każdy mógł się do nich odnieść, co miało i ma do dzisiaj swoje plusy i minusy.

The White Stripes, My Doorbell. Dziś segment technologia zmieniła świat, będzie nieco dłuższy niż zwykle, bo naprawdę się działo. Jakby YouTube to było mało, to dostaliśmy kolejne rewolucyjne narzędzie i tu nawiążę do tego, co powiedziałem na początku audycji, czyli tego, że świat przestał być abstrakcyjny. W tym sensie, że od 2005 roku rozwijała się technologia, która sprawiała i sprawia, że dosłownie każdy zakątek Ziemi możemy zobaczyć w każdej chwili na telefonie czy komputerze. Pojawiło się bowiem Google Maps i papierowe mapy. Od teraz możemy zobaczyć cały świat na ekranie. No a teraz dochodzimy do momentu, teraz, czyli w 2026 roku, coraz częstszych aktualizacji, czyli obserwowania świata w zasadzie takim, jaki jest teraz, niemal już w niektórych fragmentach bez opóźnień, niemal w czasie rzeczywistym. W 2005 roku pojawił się właśnie ten jeden z najważniejszych filarów globalnej wioski.

Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Don't Ya. Globalizacja w 2005 roku niejeden miała wymiar i w różnych dziedzinach silnie się objawiała, bo nie tylko YouTube i Google Maps, ale również ruch lotniczy przeżył rewolucję, pozwalając na jeszcze więcej podróży, na jeszcze większą pojemność maszyn, jeszcze większe uwioskowienie tego naszego globu, powszechną dostępność przelotów, bowiem wtedy pierwszy lot odbył największy pasażerski samolot świata, czyli Airbus A380. A skoro już przy sprzętach latających jesteśmy, również ekspansja w wymiarze kosmicznym miała się dobrze, bo to właśnie w omawianym dziś roku sonda Huygens wylądowała na Tytanie, czyli księżycu Saturna. Warto wspomnieć, że ten nazwany na cześć holenderskiego uczonego, no w konsekwencji pierwszy sztuczny satelita Saturna, został wysłany na swoją misję w 1997 roku.

Lighthouse, You and Me, w 20. rocznicę jednego z najważniejszych przedsięwzięć artystyczno-charytatywnych postanowiono zorganizować jej kolejną edycję na rzecz ubóstwa w Afryce. Co więcej, zaproszono także część gwiazd, które brały udział w oryginalnej wersji wydarzenia. Zatem Live Aid z 1985 roku dostało w 2005 roku swoją kontynuację jako Live Aid. Na scenie pojawili się po raz kolejny Elton John, Madonna, Paul McCartney, U2, The Who, Sting, Bryan Adams i powiedzmy, że Pink Floyd, bo w nieco jednak innym składzie z różnych powodów. Organizatorem po raz kolejny był Bob Geldof, natomiast do starych gwiazd w tej wspaniałej inicjatywie dołączyło całe nowe pokolenie, od Coldplay przez Green Day, aż po Alicia Keys, Robbie'ego Williamsa, Linkin Park czy Black Eyed Peas.

Black Eyed Peas, My Humps. Krótko o polityce międzynarodowej jeszcze. Polityce międzynarodowej Anno Domini 2005. W Iraku chaos po wspaniałej interwencji pokojowej Stanów Zjednoczonych, zaś w samych Stanach spustoszenie siał huragan Katrina. Europa z nadzieją spoglądała na nową kanclerz Niemiec Angelę Merkel, jednocześnie obawiając się ataków terrorystycznych po 7 lipca, czyli serii zamachów w Londynie. Oliwy do ognia w całej sytuacji dodała duńska gazeta, publikując karykatury Mahometa. Hiszpania legalizuje małżeństwa jednopłciowe 21 lat temu. Nowym papieżem zostaje Józef Ratzinger, przyjmując imię Benedykta XVI. A o tym wszystkim każdy na świecie może od 2005 roku napisać, co tylko chce, na do dziś najważniejszym forum internetowym, czyli na Reddicie.

50 Cent, Olivia, Candy Shop. A co tam w popkulturze w 2005 roku? Wystartował jeden z najbardziej lubianych współcześnie sitcomów o ludziach nie bez wad, ale w zasadzie z wadami, za które z odcinka na odcinek coraz bardziej w tych ludziach można pokochać i na pewno ich zrozumieć, czyli amerykańska wersja The Office. Anakin Skywalker staje się Lordem Vaderem w zemście Sithów, co też jest przecież końcem pewnej epoki, domknięciem pierwszej, drugiej trylogii, zależy jak na to spojrzeć, i dla niektórych, a może i dla wielu, końcem kinowych Gwiezdnych Wojen. Pojawia się najpoważniejsza i najcięższa dotąd kinowa odsłona Harry'ego Pottera, czyli Czara Ognia. Batman Nolana dosłownie się zaczyna, bo na ekrany wchodzi Batman Begins. Duet Rodriguez i Miller serwuje nam fenomenalne komiksowe Sin City, a na całym świecie nie tylko dzieci i młodzież chwytają ludzie w ogóle za plastikowe gitary i próbują swoich muzycznych sił w Guitar Hero, które stało się absolutnym szaleństwem i fenomenem na skalę globu.

Queens of the Stone Age, Little Sister. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszej dzisiejszej podróży do roku 2005, kiedy to, trzeba przyznać, naprawdę wiele się wydarzyło i dobrego, i złego. Na pewno sporo przełomowego. A i muzycznie, jak usłyszeliśmy, oferta była bogata. Dziękuję Państwu za dziś. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.